0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Mówi pani Literka. Chcecie się nauczyć pewnej magicznej sztuczki, a przy tym pewnej zasady grzecznościowej? Jeśli tak, to posłuchajcie. Mam dla was dzisiaj kilka pytań i naprawdę bojowe zadanie. Mam nadzieję, że wasza pani w przedszkolu zrozumie intencję, która mi towarzyszy, czyli zrozumie, dlaczego coś takiego wam proponuję. Najpierw pytanie. Co to jest jedzenie? Słucham odpowiedzi i tak zgłaszacie się z dobrymi odpowiedziami, że jedzenie to jest pokarm, czyli to są rzeczy, które jemy. To prawda, ale przecież słowo jedzenie znaczy też coś innego. Jedzenie to jest czynność, czyli jedzenie to jest to, że jemy. Na przykład jedzenie śniadania może trwać pół godziny, to znaczy, że jemy śniadanie pół godziny. Świetnie. Wiecie, co to znaczy jedzenie. W takim razie drugie pytanie brzmi, czy lubicie jeść? Większość z was lubi. To prawda. A dlaczego lubicie jeść? Dlaczego? Możecie o tym sobie porozmawiać później w gronie, szczegółowo, w gronie przedszkolaków. Mnie się wydaje, że jedzenie jest przyjemne dlatego, że się odczuwa różne smaki, coś się przeżywa podczas jedzenia. Ale ciekawi mnie również i może mi powiecie, w jaki sposób się je, to znaczy na czym to polega. Co się wtedy dzieje w buzi? Wyobrażacie to sobie? Jak sobie pomyślimy, co się dzieje w buzi?

buzi podczas jedzenia, to co widzimy? Taki kęs, czyli taką porcję jedzenia, na przykład bułki albo kotleta, albo ziemniaków, albo jabłka czy pomidora. I widzimy, że pracują zęby, pracuje język, wszystko się obraca, cała buzia się rusza. W buzi dzieje się coś takiego jak w młynie albo jak w betoniarce, czyli naprawdę wre praca. Cała buzia pracuje po to, żeby jedzenie rozdrobnić i po to, żeby można było je później połknąć. No świetnie, jedzenie mamy już omówione. A teraz drugie pytanie, właśnie omówienie. Co to jest mówienie? Jak sądzicie? Tutaj jest już prostsza sprawa, bo mówienie to jest po prostu to, że się mówi. Czyli mówienie to jest wszystko to, co większość ludzi robi codziennie i to bardzo długo. Zwłaszcza dzieci lubią mówić. Lubią, prawda? Lubicie mówić? A w jaki sposób się mówi? Co się wtedy dzieje w buzi? Pomyślmy o tym. Przypomnijcie sobie nasze rozmowy poniedziałkowe, gdy uczymy się oddychać, gdy uczymy się wymawiać różne głoski. Co się dzieje w buzi, żeby można było mówić? Też wykonujemy bardzo dużą pracę. Ruszamy językiem, ruszamy brodą, zęby nam przygryzają, przygniatają różne rzeczy. Buzia również przypomina betoniarkę, tyle że bez towaru, bez zawartości. Podczas jedzenia buzia jest betoniarką z zawartością, czyli coś mamy w środku, a podczas mówienia buzia jest betoniarką bez zawartości. Czyli to są dwie podobne czynności, jedzenie i mówienie. No to teraz mam dla Was propozycję, żebyście wykonali eksperyment, prawdziwy eksperyment. Uwaga! Ten eksperyment można wykonać tylko przy stole w jadalni. Nie w bawialni, nie na dywanie, nie w przedpokoju, nie w szatni, tylko przy stole w jadalni. Gdy już siądziecie przy tym stole, pomyślcie o czymś, co chcecie powiedzieć koleżankom i kolegom. To może być jakaś historia, która Wam się przydarzyła. Możecie opowiedzieć sen, możecie opowiedzieć dowcip, cokolwiek. Teraz naładujcie do buzi jedzenia i powiedzcie to, co chcieliście powiedzieć. Co się dzieje? Eksplozja, pobojowisko, jak na wojnie. Wiedziałam, że tak będzie. Gdy mówicie i macie jednocześnie jedzenie w buzi, to wszystko Wam z tej buzi wyskakuje i na stołach w jadalni, bo przecież jesteście w jadalni, jest wszystko, co tylko z buzi wypadło. No i potem trzeba sprzątać. Wiecie już, dlaczego ten eksperyment można robić tylko w jadalni? Wiecie. Teraz mam dla Was takie pytanie. Skoro już czegoś doświadczyliście, czyli wzięliście udział w poważnym eksperymencie, możecie odpowiedzieć na pytanie, czy coś takiego, co zrobiliście podczas eksperymentu, czyli mówienie i jedzenie jednocześnie, nadaje się do życia? Czyli czy to się nadaje, żeby tak codziennie robić? No nie, oczywiście, macie rację, to się nie nadaje, tak robić nie należy. A dlaczego? Prosta sprawa. Wiemy, jak wyglądały stoły po tym eksperymencie, prawda? Nie chcemy, żeby przedszkole i żeby dom wyglądał tak samo, prawda? Nie chcemy. Więc to był tylko eksperyment, nie do powtórzenia. A teraz mam takie pytanie do Was. Gdybyście byli aktorami i mieli do odegrania na przykład taką scenę podczas kolacji, że rozmawiacie z kimś jedząc, to jak moglibyście to zrobić? Czy aktorzy w teatrze albo w kinie mogliby poeksperymentować tak jak Wy przed chwilą zrobiliście? Czyli czy mogliby naładować sobie jedzenia do buzi i odgrywać rolę swoją? No nie, oczywiście, oczywiście, że nie. Aktorzy mają pewną sztuczkę i ja Was tej sztuczki nauczę. Otóż, gdy musimy odegrać
scenę rozmawiania i jedzenia jednocześnie, nabieramy do buzi tak malutko

maluteńko, maluteńko, odrobinkę, a potem bardzo intensywnie ruszamy buzią, ruszamy brodą, językiem, ruszamy na wszystkie strony i bardzo dużo, tak żeby wyglądało na to, że mamy jedzenie w buzi. A tak naprawdę tego jedzenia prawie nie ma. I to

Więc co robić w domu i w przedszkolu? Prosta sprawa. Wy już wiecie, prawda? Najpierw zjeść, żeby nie być głodnym, a potem mówić bez jedzenia w buzi, żeby nie pobrudzić. Powodzenia i do usłyszenia.

należy. Chodzi o słowo oboje. Co ono znaczy? Bardzo prosto. Oboje to on i ona. Na przykład chłopiec i dziewczynka to oboje dzieci. Uczeń i uczennica to oboje uczniów. Lekarka i lekarz to oboje lekarzy. Sprzedawczyni i sprzedawca w sklepie to oboje sprzedawców. Wymyślcie jeszcze 5 takich par kobiet i mężczyzn, do których można odnieść słowo oboje. Aha, przyszła mi do głowy jeszcze jedna para. Być może Wam też przyszła ta para do głowy. Chodzi mi o słowa mama i tata. Bo mama i tata to oboje rodzice. Ale zaraz, czy usłyszeliście coś dziwnego? Wcześniej mówiliśmy oboje kogo uczniów, oboje kogo lekarzy, a teraz powiedzieliśmy oboje kto rodzice. Dziwne, prawda? Ale tak się po prostu mówi. Taką mamy zasadę w języku polskim. Pomyślmy, jak tych naszych wyrażeń, czyli na przykład oboje uczniów, oboje lekarzy, oboje rodzice, użyć w zdaniu. Powiemy tak. Oboje uczniów przyszło do szkoły na 8. Niby normalnie, ale trochę dziwnie, prawda? Bo posłuchajcie, mówimy o 2 osobach, o uczniach, o uczennicy i o uczniu, a mamy w tym naszym zdaniu słowo przyszło. Trochę tak jak dziecko przyszło. Nielogicznie, prawda? Mówimy o 2 osobach, a używamy słowa tak jak do jednej osoby. Oboje uczniów przyszło. No, to prawda, to jest nielogiczne, ale tak już jest. Sprawdźmy dalej, co się dzieje. Powiemy, oboje lekarzy dobrze leczyło ludzi. Ojej, znowu dziwnie, tak samo dziwnie. Mówimy o 2 osobach i to dorosłych, a znowu mamy takie słowo jak do dziecka. Dziecko leczyło misia, oboje lekarzy leczyło ludzi. Oj, dziwny ten język polski. Ale idźmy dalej. Sprawdźmy, jak to będzie z rodzicami. Powiemy tak. Oboje rodzice bawili się z dziećmi. Czy słyszeliście to, co ja? Hurra! Wreszcie coś normalnego. Uff, no bo już myślałam, że będzie źle. Powtórzmy sobie, co takiego jest tutaj dobrego i normalnego. Mówimy oboje rodzice, to mama i tata, to są 2 osoby. I mamy tu wyraz, który naprawdę pasuje. Oboje rodzice bawili się, tak jak rodzice bawili się. Uff, bierzemy oddech, bo to była bardzo dobra wiadomość, że coś normalnego w polskiej gramatyce jest. No, ale niestety, chcecie usłyszeć coś jeszcze? Niestety, to zdanie z rodzicami to wyjątek. Tylko słowo rodzice ze słowem oboje zachowuje się w miarę normalnie. Ze wszystkimi innymi wyrazami trzeba postępować trochę nielogicznie, tak jak w przykładach, które wcześniej Wam dawałam. No i teraz macie okazję to przećwiczyć. Przypomnijmy sobie najpierw oboje, kogo czego uczniów, co zrobiło, przyszło. Oboje, kogo lekarzy, co zrobiło, leczyło ludzi. Nielogiczne, ale tak jest. A teraz mam dla Was zadanie arcybojowe, bo kilkuczęściowe. Uwaga, drużyno, część pierwsza zadania. Zgromadźcie co najmniej 10 takich wyrazów, którymi możecie nazwać kobietę i mężczyznę. To mogą być na przykład nazwy zawodów. Druga część zadania. Porozmawiajcie o tych zawodach. Co zwykle robią ludzie, którzy pracują w ten właśnie sposób? Na przykład lekarze leczą ludzi. A co robią osoby, o których pomyśleliście w tym naszym zadaniu? Trzecia część. Wyobraźcie sobie scenki, w których będą występowały właśnie wymyślone przez Was osoby. Odegrajcie teatrzyk. Historyjki do teatrzyku wymyślcie sami. No i czwarta część zadania.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj przed nami niełatwe zadanie, ale kiedyż mieliśmy jakiekolwiek łatwe zadanie, prawda? Nigdy chyba. A zatem dzisiaj przed nami kolejne niełatwe zadanie, czyli rozmowa o wyrazie, który brzmi niewinnie, ale do niewinnych nie

Opowiedzcie potem, co się wydarzyło w tym teatrzyku. Opowiedzcie to, używając słowa oboje i budując odpowiednie zdania. Powodzenia i do usłyszenia.

Kawalerka. W dzisiejszym programie słuchacie opowieści o balecie Jezioro Łabędzie, więc w naszej rozmowie czas na słowo. No właśnie, jakie słowo? Skoro rozmawiacie i słuchacie o balecie Jezioro Łabędzie, to jak się nazywa ptak, który występuje w tym balecie? Jak się nazywa, wiecie? Wiecie, to jest łabędź. To, co ważne, żeby zapamiętać, jeśli chodzi o to słowo, to przedostatnia głoska. To jest en, a nie on. Czyli mamy słowo łabędź, a nie łabądź. Nie, nie, nie. Łabędź. Jak najlepiej to słowo zapamiętać? Powtórzyć. 10 razy. Uwaga, powtarzamy razem. Łabędź, to był pierwszy raz. Łabędź, drugi raz. Łabędź, trzeci raz. Łabędź, czwarty raz. Łabędź, piąty raz. I teraz wy sami 5 razy powtórzcie słowo łabędź. Albo w tej chwili, albo po wysłuchaniu całego odcinka. Oczywiście zawsze są jakieś wyjątki albo niespodzianki w języku. Gdybyśmy pomyśleli o takim małym łabędziu, o dziecku łabędzia, to jak takie dziecko nazwać? Łabądek. I w słowie łabądek już jest inna głoska, czyli łabędź dorosły, łabądek mały, dziecko łabędzia. Jak można jeszcze zapamiętać, że ten duży to jest łabędź? No na przykład można pomyśleć, skojarzyć, pomyśleć o innych słowach zakończonych na -ędź. Ja znam dwa takie słowa. Krawędź, wiecie co to znaczy krawędź. Krawędź to jest brzeg, na przykład, no może sami podacie, co ma krawędź? Podajcie 3 rzeczy, które mają krawędzie. Pierwsza rzecz, stół. Dobrze, stół ma krawędź. Druga rzecz.

Talerz, bardzo dobrze. Talerz też ma krawędź. I trzecia rzecz. Łóżko, bardzo dobrze. Łóżko też ma krawędź. Słowo krawędź kończy się na -ęć, tak jak łabędź. I jeszcze znam jeden wyraz, który się kończy na -ęć i to jest wyraz rzadki. Gdy go się nauczycie, możecie się naprawdę pochwalić. To jest wyraz pięć, pięć. Gdy mówimy szybko, mówimy pięć, tak jak wtedy, gdy liczymy 1, 2, 3, 4, 5. Ale ten wyraz, o którym myślę teraz, trzeba trochę inaczej zapisać. Przez DZ na końcu to starsze dzieci wiedzą i wasza pani albo wasz pan też mogą wam pomóc i ten wyraz zapisać. Wiecie, co to jest pięć? To jest taki kawałek miary. Na przykład możemy coś mierzyć w centymetrach albo w metrach i kiedyś mierzono coś w pięciach. Ile to jest pięć? Możecie zapytać. Ta pięć, pięć przez DZ na końcu. Każdy z was ma taką miarę w swojej ręce. Otóż wysuńcie prawą albo lewą, wszystko jedno, dłoń przed siebie. Rozczapieszcie palce, czyli rozłóżcie palce we wszystkie strony, wyciągnijcie we wszystkie strony, jak najdalej. I teraz niech pierwszym brzegiem będzie kciuk, będzie koniec kciuka, czyli tego palca najbardziej odstającego, a drugim brzegiem niech będzie czubek palca środkowego. I ta odległość między czubkiem kciuka a czubkiem palca środkowego to jest właśnie pięć. I można mierzyć coś na piędzie. Jeśli tak na przykład po stole sobie przesuniecie rękę i będziecie naśladowali na przykład kroki kciukiem i środkowym palcem, idziecie jak najdalej, to mierzycie długość na przykład stołu w piędziach. I warto zapamiętać, że pięć kończy się tak jak łabędź na -ęć. Ze słowem łabędź oczywiście wiążą się różne powiedzenia. Na przykład można powiedzieć, że ktoś ma łabędzią szyję. Łabędzią szyję, czyli jaką? Długą, smukłą. Taką długą, dłuższą niż zwykle ludzie mają szyję. Taka łabędzia szyja uchodzi za coś bardzo pięknego. Zwłaszcza kobiety, jeśli mają łabędzie szyję, to są uważane za szczególnie piękne. Ale tak naprawdę wszystkie kobiety są piękne. Chociaż też trzeba powiedzieć, że wszystkie kobiety chciałyby mieć łabędzie szyję. Jak można sprawić, że wydłużymy sobie trochę szyję, no bo to jest ładne? Trzeba chodzić z książkami na głowie. To jest bardzo dobre ćwiczenie. Weźcie jedną, najpierw jedną książkę, a potem jakieś dwie książki. Połóżcie sobie na środku głowy i spróbujcie przejść prosto. Najpierw dwa kroki, potem trzy, potem jeszcze więcej. Chodzi oczywiście o to, żeby książki nie spadły. Na pewno zauważycie, że gdy tak idziecie prosto, to i staracie się, żeby książki nie spadły, to od razu prostujecie plecy i wyciągacie szyję w górę. I bardzo dobrze, i o to właśnie chodzi. Dzięki temu macie łabędzie szyję i ćwiczycie dobrą, poprawną, zdrową postawę. Z łabędziem, na pewno też o tym wiecie, wiąże się jeszcze bajka, pewna bajka, która wydawałoby się, że jest smutna, ale smutna wcale nie jest. To jest bajka o brzydkim kaczątku. Możecie powiedzieć, jak to? Brzydkie kaczątko i bajka o łabędziu? No właśnie, bo łabędź, gdy był mały, czyli gdy był łabądkiem, przypominał trochę kaczki, ale był brzydszy niż małe kaczki. Był tak brzydki, że wszyscy się od niego odsuwali. Ale co się okazało? To wcale nie była kaczka. To był właśnie łabędź. I gdy dorósł, dojrzał, stał się najpiękniejszym ptakiem. Tak pięknym, że wszyscy mu zazdrościli i wszyscy go podziwiali. Więc jeśli czasem czujecie, że jesteście takim brzydkim kaczątkiem, to w ogóle się nie przejmujcie, bo może właśnie jesteście pięknym łabędziem, tylko może jeszcze tego nie widać, ale za chwilę już będzie to widać. Więc drogie łabędzie, drogie piękne łabędzie, głowa do góry,

żeby była łabędzia szyja i głowa do góry. Nie poddawajcie się kłopotom, nie myślcie o tym, że jest źle. Jest dobrze i będzie dobrze. Możecie narysować jakiegoś łabędzia, możecie odegrać na przykład scenkę właśnie z łabędziem. To jest zadanie dla Was, po to, żebyście sobie pomyśleli więcej o tym pięknym ptaku. Do usłyszenia!

pani Literka. Ciekawa jestem, czy znacie powiedzenie do rozpuku. Co to może znaczyć do rozpuku? Znacie? Czy ktoś ma jakieś pomysły? Co może być do rozpuku? Co można zrobić do rozpuku? Słyszę, że nie wszyscy wiedzą, więc pozwólcie, że wytłumaczę. W zasadzie rozpuku nikomu nie życzyłabym, bo gdy mówimy o rozpuku, to od razu przychodzi na myśl jakaś eksplozja, jakiś wybuch. No a wybuchy są z natury niebezpieczne. Właśnie rozpuk to taki mały wybuch, takie małe pęknięcie. I w dzisiejszym języku polskim, we współczesnym, czyli tym, którego używamy, tym, którym mówimy, tego wyrazu tak osobno już nie ma. On występuje tylko w tym właśnie wyrażeniu, do rozpuku. I co może być do rozpuku? Co można zrobić do rozpuku? Przede wszystkim mówimy, że ktoś się śmieje do rozpuku. I to znaczy to samo, co ktoś pęka ze śmiechu. Jeśli śmiejemy się do rozpuku, to także aż możemy się turlać po podłodze. Tak bardzo boli nas brzuch ze śmiechu. Coś jest tak śmiesznego, tak bardzo się śmiejemy, że aż mamy wrażenie, że zaraz pękniemy. Brzuch nas zaczyna boleć, przewracamy się na ziemię i turlamy się ze śmiechu, prawie tak, jakbyśmy mieli zaraz wybuchnąć. A kiedyś nasi dziadowie i dziadowie naszych dziadów mówili nie, że ktoś się śmieje do rozpuku, tylko do rozpęku. Ktoś się śmieje do rozpęku, bo w tym słowie dawnym rozpęk słychać pęknięcie i wtedy widać, prawda, i słychać, jak się ma to pęknięcie do rozpęku, no i do dzisiejszego rozpuku. Zresztą kiedyś, to było dość dawno temu, można było nie tylko śmiać się do rozpuku albo do rozpęku, ale także można było krzyczeć do rozpuku bądź do rozpęku, nadymać się, jeść do rozpęku albo do rozpuku. Wiecie, co to znaczy jeść do rozpuku bądź do rozpęku? No to znaczy najeść się tak, że żołądek pęka, brzuch pęka. Mamy wrażenie, że już niczego nie zmieścimy w brzuchu, niczego. A jeśli ktoś krzyczy tak bardzo, bardzo mocno, z całych sił, no to też czasem aż brzuch boli z tego krzyku. I to też jest krzyczenie do rozpuku albo do rozpęku, mówiąc dawnym językiem. Jeśli komuś z Was wyraz rozpuk skojarzył się z pukawką, a nie pęknięciem, bo wcześniej mówiliśmy o tym, że rozpuk, kiedyś rozpęk, ma związek z pęknięciem i to dobrze. Ale jeśli komuś z Was rozpuk skojarzył się z pukawką, to też jest dobry trop. Też macie rację. Zresztą rozpuk może się też kojarzyć z pukaniem do drzwi. Dlaczego? No dlatego, że w słowie

rozpuk kryje się słowo puk puk. Do dzisiaj, gdy naśladujemy odgłos pukania do drzwi, mówimy puk puk, puk puk. A to słowo puk puk, powtórzone, naśladujące głos stukania do drzwi, pochodzi od puku, które oznaczało huk, odgłos wystrzałów. Puk, ktoś strzelił ze strzelby. Puk, ktoś strzelił z armaty. Puk, ktoś strzelił z pistoletu. I stąd właśnie słowo pukawka, które oznacza właśnie rodzaj strzelby pistoletu. Z tymi wszystkimi słowami, o których dzisiaj mówimy, czyli ze słowem rozpuk, rozpęk, puk, pęknąć, pukawka, kojarzy się jeszcze, czy może się skojarzyć jeszcze coś. Otóż taki dziwny wyraz ścichapęk. Ścichapęk. W słowie ścichapęk słyszymy właśnie pęk, o którym dzisiaj już mówiliśmy, rozmawialiśmy. I co to znaczy ścichapęk? Jak można użyć tego słowa? No na przykład można powiedzieć tak o kimś, kto niespodziewanie, nagle czymś nas zaskoczył. Było cicho, cicho, a nagle ktoś zrobił pęk, czyli z cicha pęk. Z cichego, z czegoś cichego pękł i zrobił się pęk. I w związku z tym możemy na przykład powiedzieć tak, niezły z niego ścichapęk. I wtedy powiemy tak o kimś, kto jest taki cichy, cichy, jego zachowanie nie zwiastuje niczego podejrzanego i nagle czymś nas zaskoczy. Niezły z niego ścichapęk. Nie zapowiadało się, że nas zaskoczy, a zaskoczył. Możemy też powiedzieć, tę bajkę cechuje delikatny ścichapęk humor. Czyli możemy tak powiedzieć o bajce, która jest delikatna, ale ma taki właśnie nagły, niespodziewane dowcipy się w niej pojawiają, taki niespodziewany humor. No i tak właśnie, cóż, ścichapęk, czyli niespodziewanie, skończył się nasz felieton, skończyła się nasza rozmowa. Do usłyszenia!

Nie opuścimy żabek dwóch. Będziemy im pomagać. Gdzie przyjacielski żyje duch, łatwiejsza każda sprawa.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dzisiaj grę wyobraźni. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Mamy Jasia, chłopca z przedszkola, albo Karola, albo Wojtka, jakiegoś chłopca z przedszkola. No i ten nasz kolega, Jaś, Karol, Wojtek, może mieć na imię dowolnie, twierdzi, że jedzenie śniadania mu się nie opłaca, że on nie lubi jeść śniadania, w ogóle nie lubi jeść. Jedzenie jest nudne, brzydkie, woli się bawić. Jaś, Karol, Wojtek nie lubi jedzenia. No i też wyobraźmy sobie, że mamy koleżankę tego naszego chłopca, na przykład Marysię, Kasię, Anię. Też ta koleżanka może mieć dowolne imię. I ona uważa inaczej niż Jaś, Karol, Wojtek. Marysia uważa, że jedzenie jest przyjemne, jedzenie jest pożyteczne, jedzenie jest dobre, że należy jeść. I wyobraźmy sobie jeszcze, że Marysia nie tylko uważa inaczej niż Jaś, ale też chce, żeby Jaś myślał tak jak ona. Co ma zrobić Marysia, żeby Jaś myślał tak jak ona? Otóż Marysia może mówić do niego w specjalny sposób. Na przykład może mu mówić tak. Jasiu, trzeba jeść śniadanie, bo jeśli się nie zje śniadania, to nie będzie siły, żeby się bawić. Nie będziemy mieli sił. I Marysia może mówić też tak. Jasiu, trzeba jeść śniadanie, bo jeśli się nie będzie jadło śniadania, to się zachoruje. I Marysia mówi też tak. Jasiu, trzeba jeść śniadanie, dlatego że śniadanie to są witaminy. Jeśli się je śniadanie, to się jest naprawdę zdrowym i ma się siłę do wszystkiego. I ma się też dobry humor. Możemy sobie taką sytuację wyobrazić? Możemy, oczywiście. Na pewno nie raz byliście w takiej sytuacji.

Zastanówmy się, co robiła w tej sytuacji Marysia? Co to było, to, że ona mówiła w taki sposób do Jasia? Ona go przekonywała. I gdybyśmy chcieli opisać to, co się dzieje tu i teraz, to powiemy: Marysia przekonuje Jasia. A możemy też powiedzieć: Marysia przekonywa Jasia. To jest taka dziwna, trochę starsza forma, ale bardzo dobra. Czyli Marysia przekonuje Jasia albo Marysia przekonywa Jasia. Uwaga, uwaga, uwaga. To jest uwaga też do dorosłych, którzy słuchają tego odcinka. Nie mówmy przekonywuje. To nie jest dobre. Albo przekonuje, albo przekonywa. No i teraz pomyślmy sobie tak. Marysia przekonywała Jasia, przekonała go. Jaś się dał przekonać. Czyli jaka była Marysia? Była przekonująca albo przekonywająca. Przekonująca albo przekonywająca. I znowu uwaga do dorosłych. Nie przekonywująca. Nie, nie, nie. To jest zła forma. Przekonująca albo przekonywająca. Czy już się domyślacie, co jest tematem dzisiejszego odcinka? Oczywiście, słowo przekonywać i to, jak się ono odmienia, w jakich formach występuje w zdaniach. Możemy sobie to poćwiczyć. Możemy powiedzieć na przykład tak. Ja przekonuję ciebie i chcę być przekonująca albo przekonywająca. Ty mnie przekonujesz do czegoś, czyli jesteś albo chcesz być przekonujący albo przekonywający. Rodzice nas do czegoś przekonują i jeśli przekonają nas, to są przekonujący albo przekonywający. Wy swoich rodziców przekonujecie i chcecie być przekonujący albo przekonywający. Możemy ułożyć bardzo wiele zdań z tą formą, z tymi formami czasownika przekonywać, ale najlepiej to ćwiczyć na różnych sytuacjach, więc mam dla Was zadanie i na pewno sobie z nim poradzicie. Wymyślcie 5 tematów, 5 spraw, w których możecie kogoś przekonać albo chcielibyście kogoś przekonać. Opiszcie rozmowę wyobrażonych osób albo rozmowę samego siebie z kimś za pomocą słowa przekonywać. Tak, jak ja to zrobiłam wcześniej, gdy opowiadałam Wam o Jasiu i Marysi. Możecie na przykład sobie wyobrazić, że chcecie kogoś przekonać do czytania książek. Albo chcecie przekonać swoją panią, żeby poszła z Wami na wycieczkę do parku. Wyobraźcie sobie taką sytuację, ułóżcie rozmowę i później opiszcie ją, używając słowa przekonywać. Oczywiście w odpowiednich formach. Powodzenia! Na pewno sobie z tym poradzicie. Do usłyszenia!

Chcecie być trenerami? I to grupowymi? Kto chce? Ręka w górę. Prawie wszyscy chcą. No to proszę bardzo, dzisiaj wam to umożliwię, bo zaproponuję wam zadanie, zabawę, która jednocześnie będzie zadaniem, taką zabawę, w której będziecie mogli wejść w rolę trenera.

przedszkolu, drogie dzieci, jesteście grupą? Jesteście, oczywiście. Żeby dobrze powiedzieć, czym jest grupa, żeby to zrozumieć, musimy rozpoznać, ustalić, czy w grupie są jakieś zasady, czy grupą rządzą jakieś zasady. Rządzą? Nie wiecie, co to są zasady. No, zasada to jest to, że należy postępować tak i tak, że robi się tak i tak, a nie robi się tak i tak. Czy w waszej grupie są jakieś zasady? Są, oczywiście. Na przykład taka może być zasada, że gdy przychodzicie do przedszkola, zostawiacie wierzchnie ubranie, czyli kurtki, buty w szatni, przebieracie się i przebrani idziecie do sali. Albo może być taka zasada, że na przykład po obiedzie leżakujecie i śpicie. Albo może być taka zasada, że jeśli pani urządza jakieś zajęcia, organizuje dla was zajęcia, to w nich uczestniczycie. Są takie zasady? Oczywiście, są. No i możemy też się zastanowić, czy w grupie wszyscy są równi, czy wszyscy zachowują się tak samo. Uwaga, to jest teraz bardzo ważne. W grupie wszyscy są tak samo ważni. Gdyby kogoś zabrakło, to już nie byłaby ta sama grupa. Więc wy wszyscy jesteście tak samo ważni, ale macie różne role. Bo na pewno zauważyliście, że zawsze znajdzie się ktoś taki, kto lubi rządzić, kto lubi przewodzić. Zawsze znajdzie się ktoś taki, komu nic się nie podoba. I zawsze będzie ktoś taki, kto woli się nie wychylać, woli nie mówić za dużo, tylko woli sobie siedzieć w kącie i na przykład bawić się sam. Raczej może w milczeniu. I to wszystko jest bardzo dobre, bo każdy ma jakąś rolę do odegrania w grupie. I to jest normalne. Ale grupa też polega na tym, że jeśli chcemy coś zrobić wspólnie, to musimy wspólnie ustalić pewne zasady. Nie może być tak, że jedna osoba narzuci innym to, co ona chce. Jeśli chcemy na przykład iść na wycieczkę, to musimy wspólnie się naradzić. Dokąd ta wycieczka, kiedy, czy coś jeszcze ważnego powinniśmy wtedy wiedzieć. Wspólne działania wymagają narady, namysłu. I teraz proponuję wam takie zadanie. Ustalmy wspólnie jakąś zabawę, w którą moglibyście się bawić. Co robimy? Przede wszystkim siadamy w kręgu, czyli w kółko, siadamy w kółko. Siedzicie już? Świetnie. W takim razie teraz zbieramy pomysły. Teraz jest taki moment, że każdy może podać swój pomysł na zabawę. I nie oceniamy tych pomysłów, tylko na razie je zbieramy. Na razie ich wysłuchujemy. Każdy przecież może mieć inny pomysł, w co się bawić. I te wszystkie pomysły są dobre. Zbieramy je. Na pewno już zauważyliście z doświadczenia swojego przedszkolnego, że zwykle jest ktoś taki w grupie, kto lubi gromadzić informacje, gromadzić na przykład pomysły i jakoś nimi później zarządzać, czyli być kimś w rodzaju kierownika grupy. I dobrze, że taka osoba jest i teraz też możecie wskazać taką osobę albo ona sama może się zgłosić. I to będzie wasz trener. Ale uwaga, trener nie może narzucać swojego zdania wam, tylko musi was wysłuchać, zapamiętać to, co macie do powiedzenia i później, no, w specjalny sposób działać. Trener musi dbać o to, żeby każdy czuł się dobrze, żeby każdy czuł się szanowany w waszej grupie. Uwaga, trener musi również zadbać o to, że jeżeli dyskutujecie, to żeby przestrzegać pewnych zasad, żeby na przykład się nie przekrzykiwać. Trener może ustalić taką zasadę, że jeśli ktoś chce powiedzieć, podnosi rękę i dopiero wtedy mówi. A w zasadzie to powinno być tak. Ktoś podnosi rękę i czeka, aż trener pozwoli mu powiedzieć. Trener pozwala i ten ktoś dopiero wtedy mówi to, co chce powiedzieć. Trener może ustalić również taką zasadę, że nie przerywamy innym, gdy oni coś mówią. Nawet jeśli nas korci, jeśli mamy coś na końcu języka i bardzo chcemy to powiedzieć,

to czekamy, aż ktoś inny skończy. Trzymamy w tym czasie podniesioną rękę i gdy trener da nam znak, że możemy powiedzieć to, co mamy do powiedzenia, to włączamy się do dyskusji. No i jest jeszcze jedna ważna zasada w grupie. Gdy rozmawiamy, nie obrażamy się na innych i nie obrażamy innych i nie oceniamy się. No bo jak byśmy się czuli, gdyby to nas ktoś oceniał? Źle, prawda? Na koniec podsumujmy. Gdy stworzymy grupę i wyłoni się trener tej grupy, albo go wskażemy, albo sam powie, że chce być trenerem, i gdy już przeprowadzicie taką rozmowę z zasadami, które wam wskazałam, no to musimy jakoś zebrać te pomysły. Pomysły się będą pojawiały, trener będzie zarządzał grupą, no a później jakiś wspólny pomysł, który wydyskutujecie, możecie przedstawić swojej pani. Przećwiczcie takie bycie w grupie, takie role grupowe i na przykład podyskutujcie, czyli porozmawiajcie o tym, że chcecie poprosić swoją panią o nowe danie obiadowe, które wspólnie wybierzecie. Albo podyskutujcie o tym, że chcecie poprosić swoją panią o udział w nowej zabawie, o to, żeby ona z wami się w nową zabawę pobawiła. Albo podyskutujcie o tym, że chcecie jechać na wycieczkę do zoo i chcecie o to poprosić swoją panią. Porozmawiajcie, czyli wymieńcie się pomysłami, ale pamiętajcie, że robimy to tak, żeby nie obrażać innych. Gdy chcemy coś powiedzieć, podnosimy rękę i czekamy na sygnał trenera i nie przerywamy innym. Jeżeli tych zasad będziemy się trzymać, to każda dyskusja na pewno skończy się sukcesem, a o to przecież chodzi. Powodzenia i do usłyszenia!

0: mają styl.
1: Dzień dobry, mówi pani Lita.

Nerka. Chociaż nie są teraz wakacje, nie mamy teraz wakacji, to możemy sobie wyobrazić, co będziemy robić latem. Można gdzieś wyjechać na wakacje, na przykład pod namiot. Byliście kiedyś pod namiotem? Wiecie w ogóle, czym jest namiot? Wiecie, o czym będziemy rozmawiać? Namiot to jest taki przenośny domek z materiału. Mamy taki duży kawałek materiału, który jest połączony odpowiednimi linkami i na odpowiednich kijkach możemy ten daszek, ten domek z materiału ustawić. Zwykle robimy to w lesie, albo nad morzem, albo gdzieś na łące. No i w takim namiocie można spędzać dnie i noce podczas wakacji. To jest świetna okazja do zabawy, na przykład w Indian, albo w cokolwiek tylko chcecie. Namiot wymaga szpilek i śledzi. I wcale nie chodzi o to, że musimy ten materiał przyczepiać szpilkami, żeby się namiot nie rozsunął ani nie rozleciał. I nie chodzi o to, że gdy mieszkamy w namiocie, to musimy jeść śledzie. O nie! Szpilki i śledzie to są takie specjalne przedmioty, których używamy po to, żeby ten namiot się trzymał w ziemi. To są takie metalowe pręty, no i śledzie przypominają trochę śledzie ryby, bo są długie i szare, a szpilki są takie kolczasto zakończone. I tymi szpilkami i śledziami przytwierdzamy namiot do ziemi. Zahaczamy o linki i dzięki temu namiot się trzyma. Możecie zresztą poprosić swoich rodziców, żeby wam kiedyś pokazali, jak te szpilki i te śledzie się wbija w ziemię. Ale zaczęłam od tego, że namiot kojarzy się raczej z wakacjami i proponuję wam taką wędrówkę w czasie, w przód, do wakacji, ale może jednak się okaże, że namiot ma też coś wspólnego z zimą. Jak myślicie, może mieć coś wspólnego z zimą? Mnie się wydaje, że tak. I zanim tę zagadkę rozwiążemy, posłuchajcie, skąd się wzięło słowo namiot. Otóż namiot pochodzi od słowa namiatać. A co to znaczy namiatać? To znaczy za pomocą jakiejś rzeczy, na przykład zmiotki, zgarniać coś na kubkę. I to słowo namiatać posłużyło również na przykład do stworzenia słowa zamieć. A cóż to jest zamieć? Zamiecie mamy zimą, gdy wieje silny wiatr i na przykład śnieg spycha nam na takie kubki. Robią się wtedy zaspy śniegu. Uwaga! Te zaspy śniegu kiedyś nazywano właśnie namiotami. Albo gdy silny wiatr zwiał gałęzie i liście na jakąś jedną kubkę, to takie kubki też nazywano namiotami. W związku z tym możemy sobie wyobrazić, że ten nasz dzisiejszy namiot, czyli ten przenośny domek z materiału, trochę przypomina wyglądem, kształtem te namiecione zaspy śniegu i namiecione kubki, grupki, liści, gałęzi. Więc może namiot wcale taki odległy od zimy nie jest. Bawienie się z namiotem i dzięki namiotowi jest bardzo przyjemne, dlatego zachęcam was do takiej oto zabawy. Poszukajcie w przedszkolu koców, prześcieradeł, różnych dużych tkanin. Nie szukajcie szpilek ani śledzi, nie będą wam potrzebne, ale możecie wykorzystać krzesełka, które macie gdzieś w pobliżu i ustawcie te krzesełka tak, żeby tworzyły wam na przykład ściany domku albo rogi domku. Rozłóżcie prześcieradło albo koc tak, żeby ten domek wyobrażony się przykrył i możecie mieć dzięki temu namiot. Jeżeli koc albo prześcieradło opadnie do samej ziemi, to w takim namiocie jest ciemno i można sobie wyobrażać różne rzeczy, ale można też odchylić ten zwisający koc albo inny materiał i wtedy wpada światło. Możecie się podzielić na przykład na dwie drużyny albo nawet trzy drużyny i każda może zbudować swój własny namiot. To, w co się będziecie bawić, gdy już zbudujecie namioty, naprawdę zależy tylko od was, ale jestem pewna, że to będzie bardzo udana zabawa. Powodzenia i do usłyszenia!

0: Kolumbię.
1: O Kolumbię każdy coś powiedzieć umie.
2: O Kolumbię wyrażamy się z zachwytem.
3: Kolumb Krzyś to ten, co odkrył Amerykę.
4: Amerykę?

0: szukał Krzyś nowego szlaku, więc popłynął nie na wschód, tylko na zachód.
1: Rozumował, skoro ziemia jest jak piłka, to do Indii musi dróg prowadzić kilka.
2: Szlaków kilka?

0: że odkrył Indię, tak był przekonany, że tubylców nazwał Kolumb Indianami.
1: Jest więc sporym nadużyciem i wyprykiem twierdzić, że to Kolumb odkrył Amerykę.
2: Amerykę?
1: Tak, tak.

Dopłynęliśmy razem z Krzysztofem Kolumbem na pokładzie Santa Maria do poranka Polskiego Radia Dzieciom. 35 minut po godzinie 7 w kalendarzu, już 25 dzień sierpnia. Jeszcze kilka wspaniałych dni wakacji, które mam nadzieję spędzicie także w towarzystwie Polskiego Radia Dzieciom. 22 645 20 55 w każdej sprawie proszę do nas telefonować, która wam przychodzi na myśl. Mogą być to sprawy podróżniczo-wakacyjne, ale

mogą być też zupełnie inne. Chętnie posłucham. dzieci@polskieradio.pl, adres mailowy, na który można słać korespondencję. Widziałam, że wczoraj przyszło dużo odpowiedzi w sprawie Pucia, bo rozdajemy zaproszenia do kin na najnowsze przygody tego bohatera. I proszę się nie martwić, bo te zaproszenia można zdobywać w różnych audycjach Polskiego Radia Dzieciom i w poranku, i w audycji radiowej Półkolonie, i wieczorami także. Więc proszę się nie denerwować, jeżeli komuś się wczoraj nie udało, to dzisiaj kolejna szansa. W poranku również takie podwójne zaproszenie będzie można zdobyć, więc proszę o czujność. Będziemy wracać też do spraw teatralnych lada moment, bo teatry ruszają z nowymi produkcjami, premierami, otwieramy nowe sezony teatralne, a Polskie Radio Dzieciom też z wieloma współpracuje na terenie całego kraju, więc w tym roku także, w tym roku szkolnym, tak, także będziemy Was obdarowywać i to już niebawem. No i nie kończą się jeszcze festiwale literackie. Część z nich odbyło się w wakacje, ale na przykład we wrześniu, w pierwszy weekend tego miesiąca, można wziąć udział w pięknym wydarzeniu Festiwal Tropy w Olsztynie. Polskie Radio Dzieciom w tym roku po raz pierwszy objęło ten festiwal patronatem medialnym, więc także będziemy Was gorąco zapraszać. Festiwal w Gdyni, filmowy z kolei, Mała Warszawska Jesień. Oj, dużo, dużo się będzie działo na początku roku szkolnego. O wszystkim oczywiście będziemy Was w odpowiednim czasie informować. Dzisiaj skupimy się na podróżach w poranku. Mam nadzieję, że będziecie opowiadali o swoich podróżach, a ja z radością zajrzę do książek, do filmów, do świata bajek i baśni, szukając bohaterów, którzy także odbywali podróże. W takim świecie literacko-filmowym jest ich wielu. Na pewno jak myślimy podróże, to przychodzi nam na myśl Sindbad żeglarz, albo słynny Gulliver, czy pan Fogg, którego przygody opisywał Juliusz Verne. Pan Fogg, londyński dżentelmen, który postanowił opłynąć świat w 80 dni zaledwie. Czy to mu się udało? Jestem ciekawa, czy ktoś z Was zna takie opowieści, może macie ulubioną. To klasyka, te, które wymieniłam, ale jest też dużo współczesnych historii, jak choćby znakomite historie o ciumkach autorstwa pana Pawła Berensewicza. No to są książki o rodzinie, mówię książki, bo cała seria, w których zaczytywały się moje dzieci kilka lat temu. No i na pewno warto do tych historii również wrócić. Czekam na Wasze polecajki pod wspomnianym wcześniej numerem telefonu i adresem mailowym. Naturalnie sprawdzimy pogodę, będziemy rozgrzewać nasze ciałka po godzinie 8, grać piosenki w zamian za propozycje śniadaniowe oraz rozgryzać twardy orzech po godzinie 9. Taki rozkład jazdy na dziś, wtorek, 25 dzień sierpnia. Aż trudno uwierzyć.

Wielu zastanawia się, czy do Polski powróci lato, czy czekają nas jeszcze upały. No na razie nie, chociaż powolutku zaczyna napływać cieplejsze powietrze. Od zachodu temperatura zacznie rosnąć. Do tego coraz mniejsza szansa na deszcz i burze, chociaż oczywiście te lokalnie mogą występować. No to sprawdźmy, ile będzie dzisiaj stopni i co będzie działo się we wtorek 25 sierpnia. Niebo mało lub umiarkowanie zachmurzone. Więcej chmur może pojawić się na północnym wschodzie i na południowych i południowo-zachodnich krańcach kraju. Tutaj możliwe przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie mogą także wystąpić burze. A temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni. Na północnym wschodzie, czyli jak patrzymy na mapkę, to najpierw nasz wzrok wędruje na północ, w górę, a potem w prawo. I tutaj mamy wschód. Na północnym wschodzie do 24 stopni. W rejonach podgórskich, o nie, przepraszam, jeszcze raz, bo się skupiłam na tych kierunkach i poplątałam z pogodą i z wysokością temperatury i niektórzy mogliby się źle ubrać. Jeszcze raz, 19 stopni na północnym wschodzie, czyli na naszej pięknej Suwalszczyźnie w biegunie zimna, 24 na zachodzie i południu, o tak. A w rejonach podgórskich lokalnie około 18 stopni. Wiatr przeważnie słaby, na południu

południu i południowym zachodzie. Umiarkowany, porywisty wiał będzie ze wschodu. No oczywiście, jak gdzieniegdzie się zawieruszy burza, to te porywy wiatru będą silniejsze. Ale noc zapowiada się na ogół bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem. To informacja dla tych z Was, którzy może spędzają jeszcze noce pod namiotem. A dzisiaj pani Literka pięknie przed godziną 7:30 nam o namiocie opowiadała. Udało się Państwu spędzić noc pod chmurką, pod gołym niebem albo właśnie pod namiotem czy w hamaku tego lata? Jeśli tak, to też proszę do nas zadzwonić i o takich wojażach opowiadać. 22 645 20 55.

0: pierwsze opowieści o poranku i Janek. Dzień dobry, Janku.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty dzwonisz w sprawach namiotowych?
1: Tak.
0: Mhm. W tym roku spędzałeś wakacje pod namiotem?
1: Tak.
0: Pierwszy raz, czy już kolejny?
1: No nie pierwszy.
0: Mhm. To znaczy, że wy wybieracie taki sposób, tak? Spędzania wakacji z rodziną? Namiot, natura, no, czy to różnie bywa?
1: Bardziej na obozach.
0: Ach, na obozach! No to opowiadaj, to obóz harcerski?
1: No to
0: czy sportowy?
1: Na jeden, mhm. Jeden był sportowy.
0: Tak.
1: I zamiast w hotelu to nocowaliśmy pod namiotami.
0: Mhm.
1: A na drugim to byłem na takiej dzikiej drodze. I tam też były namioty.
0: Bardzo mi się to podoba. I ta pierwsza opcja, i ta druga. A powiedz teraz tak, jak masz już pewne doświadczenia, to gdybyś mógł wybrać hotel albo namiot, to na co byś się zdecydował?
1: No to chyba namiot.
0: Mhm. Och...

0: Jak jest brzydka pogoda, to pod namiotem niełatwo czasami sobie poradzić, ale jest to na pewno przygoda. A na którym z tych obozów bardziej ci się podobało?
1: Chyba na dzikiej drodze.
0: Mhm. A na czym ten obóz polegał? Opowiesz troszkę? Czym się zajmowaliście? Czego się nauczyliście?
1: Rozpalaliśmy ognisko, rugaliśmy tam jakieś patyki, budowaliśmy z drewna.
0: To pięknie. To teraz byś sobie pewnie bez trudu poradził w takich okolicznościach, jak trzeba by było ognisko rozpalić albo namiot rozbić.
1: No, chyba tak.
0: No to wielkie brawa dla ciebie. A powiedz, rozmawiałeś z rodzicami? Pytałeś ich, czy oni też kiedyś spędzali tak czas, jak byli w twoim wieku i wakacje?
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie. Ciekawe, czy mama i tata spali pod namiotem. Czy ty jesteś pierwszy? A ta końcówka wakacji, jakie masz plany?
1: Teraz mam jeszcze półkolonie. Mhm. Kajakową i tyle.
0: Półkolonie na kajakach? Dobrze usłyszałam?
1: Tak.
0: Ale aktywne wakacje, Janku. No, jesteśmy tu wszyscy pod wrażeniem. A wy kajakami pływacie na określonych trasach, tak? Na półkoloniach?
1: Tak. Mhm.
0: I dzisiaj też będziecie pływać?
1: No tak.
0: No to cudnie. To bardzo aktywnie. Trzymam kciuki za pogodę. A w jakim miejscu jesteś w Polsce teraz?
1: W Krakowie. Teraz jadę do Krakowa.
0: A teraz jedziesz do Krakowa. No tak zerkałyśmy z Anią na mapę. Na południu ma być słonecznie i coraz cieplej. Raczej chyba burz ani deszczu nie będzie. Więc trzymam kciuki, no bo na kajaku no to za bardzo nie można się schronić.
1: Mhm.
0: Więc dużo słońca ci życzymy. Ale tutaj zanim pozdrowienia i zanim się rozłączymy, to krasnoludki chciałyby się wypowiedzieć w sprawie tych twoich różnych aktywności. Też chyba są zachwycone. W tym roku nie były pod namiotem. A chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: To ja pozdrawiam mamę, tatę, brata, całą rodzinę, Polskie Radio Dzieciom i wszystkim.
0: I my pozdrawiamy ciebie. Bardzo ci dziękuję za telefon i za te opowieści. Mam nadzieję, że zachęciłeś też innych słuchaczy, którzy jeszcze nie spali pod namiotem, żeby kiedyś spróbowali. No ja wiem z doświadczenia, że to jest wielka frajda i sama polecam. Dobrego dnia. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
3: Kiedy mnie zaczniesz?

0: Upaj, siupaj, upaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Upaj, siupaj, upaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed siebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj w górę.

No teraz ja. Nie będę wam opowiadała o swoich wyprawach namiotowych. Było ich bardzo, bardzo dużo. Już przestałam liczyć. Pierwszy raz to chyba spałam z namiotami, pod namiotem, kiedy byłam na wyprawie na Mazurach z moimi rodzicami. Miałam tylko kilka lat, no ale wszystkie obozy harcerskie, rajdy, wyprawy, cała szkoła podstawowa i liceum to właśnie spanie pod namiotem albo pod gołym niebem, jak była pogoda i nie padało na nos. A w literaturze też można znaleźć wiele takich pięknych historii, również rodzinnych, wakacyjnych, które opowiadają o wyprawach. No, chociażby Wielka Wyprawa Ciumków. I to nie tylko ta książka, ale także pozostałe części, bo to seria o sympatycznej rodzinie, którą stworzył pan Paweł Berensewicz. Ciumkowe historie, między innymi no, wspomniana Wielka Wyprawa Ciumków, którą planuje tata, no ale pozostali członkowie rodziny nie siedzą z założonymi rękami. Kasia pracuje nad formą, Grzesiek, główny zamartwiacz Wielkiej Wyprawy, pisze czarne scenariusze, mama zamyka mięso w słoikach. A wszyscy razem z tajemniczych powodów często mówią o skorpionach. Dlaczego? Nie odpowiem na to pytanie. Proszę zajrzeć do książki. A kiedy wybije godzina P, cała czwórka ciumków rusza na spotkanie przygody. Seria, która pojawiła się już jakiś czas temu, ale naprawdę warto do niej wrócić. Ciumkowe historie, w tym jedna smutna, między innymi to kontynuacja przygód ciumków, związana no już nie z samą wyprawą, ale z ich życiem. No i oczywiście też taka wyprawa rowerowa, która może zachęci was do tego, żeby samemu albo z rodziną na taką wyprawę ruszyć. 22 645 20 55, numer telefonu do studia. Gdybyście chcieli podzielić się jakimiś propozycjami, polecajkami filmowo-literackimi dotyczącymi wielkich wypraw, albo tych malutkich, bo czasami wcale nie trzeba daleko odjechać, żeby wydarzyło się coś fantastycznego. Wystarczy po prostu wyjść z domu i już zaczyna się wyprawa. O tym rozmawialiśmy nieraz w różnych audycjach Polskiego Radia Dzieciom. To czekamy pod numerem telefonu 22 645 20 55.

książeczce płynie rzeczka, w książeczce szumi las. W prześlicznych twych książeczkach tysiące przygód masz. Książeczka ciepło

0: wiosce.
1: Morze jeszcze było. Było wielkie.
2: Las i jezioro.
3: Byłam ze Włoszech.
4: W domku w Okocie też jest fajnie.
5: Wszystko jedno, gdzie jesteś. Przyślij do nas
6: pocztówkę z wakacji.
7: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
8: Nie.
9: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
10: Autopromocja.
11: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
12: Minęła ósma. Martyna Chuderska i Ania Jączek, witamy.

prawie zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny hit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć, wiem już, zanim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie, ty wiesz i w tym rzecz. W naszej łodzi nie będzie nic, bo zolewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam za sobą brak i tu moje mod, to nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a potem

4 minuty po godzinie 8, poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj podróżujemy. Opowiadamy o naszych podróżach, o tych aktualnych, tych, które za nami i tych, o których marzymy, ale inspirujemy się też podróżami bohaterów literackich i bajkowych. Może istnieją takie kierunki, które wy też chcielibyście obrać, podobnie jak Sindbad, żeglarz. No nie, nikomu nie życzę, żeby jak Robinson Crusoe wylądował na bezludnej wyspie. Ale tak w 80 dni dookoła świata z panem Fogiem ruszylibyście? Ja bardzo chętnie, jak nikt by mi nie przeszkadzał, bo tam była taka złowroga postać, która robiła wszystko, żeby pan Phileas Fogg nie dotarł do zamierzonego celu. Jeżeli znacie tę opowieść i chcecie też wpleść swoją, to zapraszam do rozmów 22 645 20 55. A propos kierunków, które coraz częściej wybieramy, to są

0: przygotowywane takie specjalne rankingi i eksperci sprawdzają, czy Polacy wolą na przykład wybierać podróże bliższe czy dalsze, czy na długo, czy na króciutko. No i okazuje się, że coraz częściej wybieramy te krótsze wyjazdy. No i oczywiście konkurują góry z morzem. Okazuje się, że częściej wybieramy, jak myślicie, północ czy południe naszego kraju. Aniu, ty co byś wybrała? Nad morze czy w góry? Ania by wybrała góry, a ja bym wybrała morze. No dobrze, tak. Góry też bym wybrała, ale gdyby miało tak być na przykład cztery wyjazdy w roku, no to albo pół na pół, albo trzy nad morze, a jeden w góry. A jak to jest w waszym przypadku? Bo najchętniej Polacy podróżują po Polsce. Podobno, tak statystyki wskazują. A w sierpniu tą szczególną popularnością cieszą się góry. Najwięcej osób wybiera się w Beskidy i w Karkonosze. Dużym zainteresowaniem cieszą się też Tatry. No, a Bałtyk, no chyba na drugim miejscu. Nadmorskie miejscowości, jeziora na Warmii i Mazurach na miejscu trzecim. No, myślę, że każdy ma swoje ukochane kierunki. No, jestem ciekawa, czy uda nam się dzisiaj taką listę tych ulubionych miejsc słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom stworzyć. 7 minut w tej chwili po godzinie 8, ponieważ Państwo, tak widzę, się powolutku dzisiaj próbują rozruszać i tych telefonów nie ma dużo, pewnie śpicie, co mnie nie dziwi, bo chłodno na razie za oknem. Jak nie trzeba wychodzić, to pewnie część osób spędza wakacje pod kocykiem. No ale dla tych, którzy lubią się ruszać i mają jednak jakieś plany na dziś, potrzebują zachęty, mamy coś specjalnego.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: I to jest ten moment. I proszę nie zmuszać mnie do wymyślania ćwiczeń, bo wy jesteście w tym lepsi. Trenerów bądź trenerek potrzebujemy o poranku. 22 645 20 55. Prosimy o zestaw ćwiczeń, konkretną liczbę powtórzeń. No i cóż, wchodzimy w nowy dzień.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Czekamy z Anią na pierwszego sprytka, który zaproponuje zestaw ćwiczeń. A wiem, że Państwo już nie śpią. Powolutku wstajemy. Niektórzy pędzą na zajęcia wakacyjne. Jest 11,5 minuty po godzinie 8. Wczoraj robiliśmy pajacyki, były przysiady, na koniec pompki. Dzisiaj liczę na różnorodność. No, może ktoś z Was będzie chciał wykorzystać też jakiś przedmiot. No my tutaj nie mamy za dużo możliwości z Anią. Mamy poduszki, pluszaki ewentualnie, które można podrzucać. No nie mamy jeszcze materacyków, więc nie możemy robić przewrotów ani za bardzo turlać się po studiu, a tu były takie propozycje. O, chyba ktoś dzwoni. Teraz sprawdzimy, kto taki. No ale nad innymi ćwiczeniami możemy się pochylić. W każdym razie będziemy próbować robić wszystko, co w naszej mocy, żeby się udało. Ja wiem, że Państwo często dzwonią z samochodów i tam nie ma przestrzeni, ale ja bardzo proszę, żeby potem te ćwiczenia powtórzyć w jakimś miejscu dogodnym, tu gdzie przestrzeń jest odpowiednia, stworzona, no tak, żebyśmy jednak nie tylko polecali, ale sami byli najlepszym przykładem. 22 645 20 55.

0: Dzisiaj poranną rozgrzewkę zaproponują nam Alicja i Marcelina. Cześć dziewczyny.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Cieszę się, że dzwonicie, bo tutaj żadna kawa nie pomaga. Trzeba się rozbudzić i poruszać ciałkiem. Macie jakiś pomysł, jak to zrobić?
1: Tak.
0: Jakie pierwsze ćwiczenie proponujemy słuchaczom?
1: 5 pompek.
0: 5 pompek. No dobrze, od razu zaczynają konkretnie, Aniu. Nie ma co? Krzesełka idą w ruch, odsuwamy. A panie też będą robiły te pompki, czy nie macie jak?
1: Nie mamy jak.
0: Nie macie jak. A zrobicie później?
1: Tak.
0: Dobrze, to trzymam za słowo. A rodzina z wami ćwiczy?
1: Mama tylko.
0: Mama, no to brawo dla mamy. Jak mama ma na imię?
2: Kamila.
0: Pani Kamilo, musimy się trzymać jakoś. Damy radę.
2: Jakoś trzeba.
0: Prawda? Tak, skoro dziewczyny zaczęło od pompek, to nie ma wyjścia. Będziecie liczyć?
1: Tak.
0: Dobrze. To ja już przyjmuję odpowiednią pozycję. O, Ania, brawo, już też jest gotowa. Cudownie. No to liczymy. 1 Tak.
1: 2 3 4 5.
0: Czekajcie, muszę się tu wykaraskać spod tego stołu teraz o tych 5 pompkach. A drugie ćwiczenie? 5 w międzyczasie. 5 pajacyków. Dobrze.
1: 6.
0: Dobrze, w takim razie 6. Panie liczą, my robimy.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ania to zrobiła ze 12 w międzyczasie, sprytek. Pięknie. A trzecie ćwiczenie?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ach, to ja już trochę to ćwiczyłam. Bieganie i boksowanie, Ania. Jak długo? Chyba tak trzeba.
1: 10 sekund.
0: 10 sekund. To ja patrzę na zegarek. Jest tak 26, 27, 8, 9, 30, 31, 2, 3. I już chyba minęło 10. A to człowiek się tak rozkręca, że nawet by chciał więcej. No wspaniale. Bardzo wam dziękuję. Krasnoludki, prosimy o brawa. Ja wiedziałam, że tą kawę to trzeba odstawić, to nie ma co. To trzeba ćwiczyć, od razu człowiek się inaczej czuje. Bardzo wam dziękuję, dziewczyny. A teraz opowiadajcie, dlaczego wy jesteście już na nogach tak wcześnie? I dokąd się wybieracie?
1: Do przedszkola.
0: A jak wasze przedszkole się nazywa?
1: Safir.
0: O, jak ładnie! A w jakiej jesteście grupie?
2: Znaczy, przedszkole nazywa się Fantazja. Jedna córka chodzi do grupy Szafirków, a druga do Magnolii. Już niedługo, bo idzie do szkoły.
0: Już niedługo. Mhm. A masz ochotę zostać dłużej w przedszkolu? Czy cieszysz się na nową przygodę szkolną?
1: Nie.
0: Cieszysz.
1: Przygodę szkolną.
0: Oho, co tam się będzie działo? To za tydzień proszę koniecznie zadzwonić. I powiedzieć, jak sytuacja. Okay. Dobrze? A w przedszkolu, czym się zajmujecie w wakacje? Są jakieś zajęcia?
1: Zajęć to bardzo nie ma, ale więcej jest zabaw.
0: I bardzo dobrze. W przedszkolu powinno się przede wszystkim bawić. To ja się cieszę, że tak miło spędzacie czas. Ale jak wcześniej wstajecie, dziewczyny, jesteście bardzo dzielne. A chcecie kogoś pozdrowić dzisiaj w poranku?
1: Tak.
0: No to pozdrawiamy. A kogo?
1: Całe polskie radio dziecko, mamę, moją siostrę, tatę, wszystkie

0: urodziła trzecie i moje koty, czyli Śrubka i Kropka.
1: Ale ładnie się nazywają. Śrubka i Kropka?
0: Śrubka i Kropek.
1: Ach, no widzicie, muszę się jednak lepiej obudzić. Ale te nazwy, imionka przepiękne zwierzaków. No to ja też ich pozdrawiam. A to są takie koty, które wychodzą na dwór?
0: Nie.
1: Nie, mieszkają w domu. Mhm. Tak, no moja Felka też mieszka w domu. Ona się boi wychodzić. Nawet próbowałam ją kiedyś wyprowadzić na spacer, ale nie chciała. No więc postanowiłam, że nie będę jej stresować. Tak? Wy zabieracie na spacer?
0: Nie, ale nasze
1: śrubki,
0: kiedy my zachodzimy na pole, to ona też.
1: Mhm. No moja Felcia trochę się boi. To już się tak dogadałyśmy, że na balkon tylko wychodzi i spaceruje sobie po balkonie, a na jakieś takie większe przestrzenie nie. No więc szanuję jej wybór. Nie chce, niech nie wychodzi. Ma kolegę psa w domu, jakoś się dogadują. Pozdrawiam was cieplutko, dziewczyny. I bardzo dziękuję za te wspaniałe ćwiczenia. No i zachęcamy słuchaczy, żeby też spróbowali.
0: Dziękujemy.
1: I pompki, tak, i pajacyki, i to boksowanie świetne. Także dobrego dnia, do usłyszenia, pa, pa.
2: Jeszcze jedna córeczka chce pozdrowić, bo tylko jedna pozdrowiła, jeszcze druga.
1: Oczywiście, a to pozdrawiała Alicja czy Marcelina?
2: Pozdrawiała Marcelinka.
1: Ach, to Alicjo, bardzo proszę.
0: Pozdrawiam moją mamę, pozdrawiam moją siostrę, pozdrawiam mojego tatę, pozdrawiam moje koty. Całe Polskie Radio dzieciom. I moje całe przedszkole.
1: I my pozdrawiamy. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję za telefon i chciałabym też zwrócić się do mamy, że mama jest bardzo dzielna, że tak szybciutko też wywalczyła pozdrowienia od drugiej córki. Jaka czujność tutaj i uważność.
2: Nie dałabym mi żyć.
1: Bardzo serdecznie panią pozdrawiam, dziewczyny też i do usłyszenia.
2: Również, następnym razem. Również pozdrawiamy, do usłyszenia.

26,5 minuty po godzinie 8. Obiecałam, że dzisiaj w poranku będę miała dla Was niespodziankę w postaci zaproszeń na najnowsze przygody Pucia. Pucio wrócił do kin, tym razem obok rodziny Pucia. W ważnych rolach występuje też cała ferajna zwierzaków. U Pucia dużo się dzieje, jak zawsze. Spędza wakacje u dziadków na wsi, sadzi swoje pierwsze drzewo, podczas spaceru w parku rusza z misią na misję ratunkową, żeby znaleźć psa przyjaciela. Kiedy własny, ukochany Funio, o którego pytałam wczoraj, trochę gorzej się czuje, rodzeństwo robi co w mocy, żeby poprawić mu humor. No i wygląda na to, że chyba trzeba będzie odwiedzić weterynarza. Taka przygoda również czeka tych, którzy wybiorą się do kin. A Pucio kocha zwierzaki to jest ekranizacja serii książek Marty Galewskiej-Kustry z ilustracjami Joanny Kłos. Pewnie wśród słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom jest wielu wielbicieli tej serii. Serii, która opowiada o Puciu. Taki bardzo lekki, mądry, pełen humoru sposób. Oswaja tematy, które są bliskie wszystkim przedszkolakom, ale myślę, że także rodzicom. A w animacji usłyszymy oczywiście gwiazdorską obsadę dubbingową, między innymi Joannę Pach-Żbikowską, Małgorzatę Sochę, Artura Barcisia, a wyjątkową oprawę muzyczną stworzył Grzegorz Turnał. Jeżeli macie ochotę wybrać się w najbliższym czasie do kina, a trzeba będzie zaplanować taką wyprawę do 3 września, bo do tego dnia obowiązują zaproszenia, to proszę do nas szybciutko zadzwonić pod numer 22 645 2055. Ja tylko dla porządku dodam, że to są zaproszenia, które można zrealizować w konkretnej sieci kin w całej Polsce. Ania zdradzi, jaka to sieć kin. Nie będziemy lokować produktu. 22 645 2055. A żeby otrzymać takie podwójne zaproszenie, trzeba odpowiedzieć na pytanie. Wczoraj, moi drodzy, pytałam o pieska Funia, a dzisiaj pytam o Mimi. Kim jest Mimi? Pewnie ci, którzy znają Pucia, doskonale wiedzą. 22 645 20 55.

0: Ania podniosła słuchawkę, więc pewnie za moment będę miała przyjemność z kimś porozmawiać. Ciekawe, czy to jest osoba, która zna Pucia, czy jeszcze nie. Witam cię, Olku, dzień dobry. Czy ty znasz Pucia? A znasz go z książek czy z filmu?
1: Książek.
0: Mhm. Filmu jeszcze nie miałeś okazji obejrzeć, tych pierwszych części? No to bardzo się cieszę, że będziesz miał możliwość zobaczyć go na dużym ekranie lada moment, bo podejrzewam, że za chwilkę staniesz się szczęśliwym właścicielem podwójnego zaproszenia do kina. A wiesz, kim jest Mimi?
1: Tak.
0: Co to za zwierzątko? Pięknie, brawo! A ty jakie zwierzaki lubisz najbardziej?
1: Koty.
0: Koty właśnie. A w twoim domu mieszka jakiś kot?
1: Nie.
0: Mhm. A taki kot, który byłby twoim wymarzonym, jak by wyglądał?
1: Czerwony
0: kot. O, wow. Taki malutki czy wielki?
1: Malutki.
0: Mhm. A dziki czy domowy?
1: Domowy
0: kotek. A już wymyśliłeś dla niego imię, czy jeszcze nie?
1: Nie.
2: Olek, no powiedz, jak się nazywa twoja ulubiona zabawka, to będziesz wiedział, jak ulubione kocie na ciebie. No mów, śmiało, nie opuść się.
1: Miau.
0: Tata powtórzy jeszcze raz, bo tak słabo słyszę, niestety.
2: Olek, mów głośno.
1: Miau, tak się dzieje. Miau, miau.
0: Miau, miau, po prostu. No tak, sprawa oczywista, czyli to jest taki na razie kotek przytulanka, tak?
1: Tak.
0: Ach, ja rozumiem. Zapraszamy do kina, bo oczywiście zwycięstwo i podwójne zaproszenie. Krasnoludki, poproszę o fanfary. Jeszcze raz. I samych przyjemności kinowych życzymy. A panowie teraz w drodze, tak? Jak słyszę.
2: Tak, dzień dobry, z tej strony tata.
0: Dzień
2: Wracam
0: dobry.
2: Razem z Olkiem i Zosią z nadmorza. Bardzo ładnie dzisiaj wstali o 4:30,
0: wow.
2: a o 5:09 wyjechaliśmy z Karwi i jesteśmy z Gdzieńca Toruniem. Wracamy do Konstantynowa. Mama czeka na nas o 10:00.
0: Ale jesteście zorganizowani, jak sprawnie wam to wszystko poszło. Jak wy to zrobiliście?

0: robiliście? 4:30 pobudka, 5:09 już w samochodzie? Jak to się robi?
1: Wszystko było spakowane, babcia pomogła ubrać dzieci. Zosia obudziła się już, powiedz coś głośno. A nie, Zosia jeszcze śpi, także...
0: Zosiu, śpi sobie tam spokojnie w samochodzie. To jest dobra pora na podróże z dziećmi, prawda? Jak wcześniej człowiek wyjedzie. Tak, tak, tak.
1: Bardzo przyjemnie. Dzieci już zrobiły pauzę, było siusiu. I teraz mogą zjeść kanapki i bezpiecznie sobie jechać.
0: No to bardzo się cieszę, że tak wam wszystko wspaniale, sprawnie idzie. To oczywiście życzymy bezpiecznej drogi, szczęśliwego tutaj powrotu do domu. No i pięknie dziękuję za telefon. Cieszę się, że nas słuchacie po drodze.
1: Tak, słuchamy w radiu TAP. Wy zadzwoniliśmy i bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich Czasowiczów i wracających z wakacji.
0: I my was pozdrawiamy. Olku, może ty jeszcze chciałbyś jako zwycięzca kogoś pozdrowić?
2: Tak, chcę.
0: Proszę bardzo.
2: Chciałam w przedszkole mamę, babcię, ciocię, moją żonę, ją miała.
1: Może da się pozdrowić.
0: Pewnie Zosi będzie miło, jak się obudzi. To wszystkiego dobrego raz jeszcze i do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia.
0: Do widzenia.

0: Budzik!
1: 17 minut w tej chwili zostało do godziny 9, a my wracamy do motywu podróży, drogi, wypraw, tych bliższych i dalszych, tych, które nas bezpośrednio dotyczą, tych, których jesteśmy uczestnikami, ale też tych bajkowych, baśniowych i literackich. No, nie sposób nie zajrzeć, proszę Państwa, do krainy Liliputów razem z Gulliverem. Książka, która pojawiła się już dawno, dawno temu, ale bardzo często między innymi twórcy teatralni wracają do tej historii i tworzą nowe adaptacje. Nie tak dawno w Teatrze Gulliver mieliśmy okazję oglądać podróże Gullivera. Na pewno powrócą w tym najnowszym sezonie. A Jonathan Swift książkę napisał w 1726 roku. Bardzo, bardzo dawno temu. Jak ktoś jest świetny z matematyki, to może szybciutko obliczyć. 1726 rok. Ile to lat temu? To na razie zostawiamy i stawiamy tutaj znak zapytania. A jeżeli chodzi o historię Liliputią, proszę Państwa, to w pierwszej części Gulliver jako rozbitek wyrzucony przez morze na brzeg budzi się więziony przez ludzi bardzo niskiego wzrostu. Ciekawa jestem, czy pamiętacie, ile centymetrów wzrostu mają Liliputy. To są mieszkańcy dwóch zwaśnionych, sąsiadujących ze sobą krain. Jedni to Liliputi, a drudzy Blefusku. No i oczywiście po zapewnieniu o swoich pokojowych zamiarach Gulliver staje się członkiem społeczności Liliputów. Tutaj może uważnie obserwować królewski dwór. Czasami komentuje sytuację na dworze, ale kiedy odmawia udziału w walkach, zmuszony jest do ucieczki do sąsiedniej krainy Blefusku, skąd dzięki znalezieniu wyrzuconej z kolei na brzeg szalupy ucieka do domu. Mamy też drugą część historii o Gulliverze. Ja pamiętam tę historię przede wszystkim

z takiej opowieści muzycznej na dwóch winylowych, czarnych płytach obracających się wolniutko. Słuchałam jako dziecko podróży do krainy Liliputów. Mam nadal to wydanie muzyczne. Jestem ciekawa, czy wasi rodzice albo może dziadkowie pamiętają, może macie w swoich zbiorach. Jeśli tak, to proszę do nas zatelefonować. A może ktoś widział adaptację tej historii na deskach któregoś z teatrów i też chciałby się do tego odnieść. 22 645 2055. No i pozostaje odpowiedź na pytanie, ile centymetrów wzrostu miały Liliputy? Może ktoś wie?

A gdyby tak Gulliver wylądował na naszej planecie, to gdzie zabralibyście go na przykład na śniadanie? I jak myślicie, co taki Gulliver miałby ochotę zjeść? Albo Lilliputy. No, my z Anią to tutaj mamy chrapkę na coś pysznego, krasnoludki też,

bo w tej chwili już 9 minut tylko zostało do godziny 9. A jak człowiek wcześniej wstaje, to nie może tyle zwlekać i tak długo nie jeść śniadania. Więc mam dla Was propozycję. Granie za śniadanie. Jakaś pyszna propozycja śniadaniowa, a w zamian piosenka. 22 645 20 55.

banalna. Zażądałem wreszcie Nobla. Oni mówią zaraz, hopla, wymień swoje osiągnięcia, więc ja na to bez zadęcia. W mej karierze wyśmienitej raz mi pacjent uszedł z życiem, a co z resztą, krzyczą w gniewie.

0: Lilianna zadzwoniła z jakąś pyszną propozycją pewnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć Lilko. Zjadłaś już dzisiaj śniadanie?
1: Tak.
0: A czy to będzie taka sama propozycja jak to, co znalazło się na twoim talerzu, czy coś innego?
1: To, co znalazło się na moim talerzu.
0: Dobrze, to ja już zamieniam się w słuch i wszystko sobie wyobrażam.
1: Zjadłam dziś naleśniki z dżemem i bananem.
0: Naleśniki z dżemem i bananem. Kto tak wcześnie wstaje, żeby przygotować naleśniki?
1: Mama.
0: No, to wielkie brawa dla mamy, ale też dla ciebie za odwagę i za telefon. Brawo, brawo, brawo. Naleśniki, ale pyszności. A jaki dżem?
1: Borówkowy.
0: Borówkowy dżem? A powiedz...
1: Od babci.
0: Od babci. Miałam zapytać właśnie, czy zakupiony w sklepie, czy przygotowany

0: przez kogoś z rodziny. O, babcie są mistrzyniami, prawda?
1: Tak.
0: Gotowania. Mm. A co najbardziej lubisz zjadać u babci? Jakie potrawy?
1: Frytki smażone.
0: Frytki?
1: Ziemniaki smażone.
0: A, pechot.
1: Bo babcia robi frytki.
2: Mm.
0: Wspaniałe. A zupy? Lubisz, jak babcia gotuje zupy?
1: Nie.
0: Nie lubisz akurat. Mhm. Myślałam, że tutaj uda mi się strzelić jakąś rosół albo pomidorową ulubioną, ale nie udało mi się tym razem. A ulubiony... Tak? Przepraszam, bo weszłam
1: ci... Pierogi.
0: Z jagodami. Z jagodami. No, teraz mamy sezon na pierogi z jagodami, więc trzeba zjadać, póki są, bo potem... Przyjdzie zima i będziemy tęsknić za takimi smakami. No bardzo ci, Lilianno, dziękujemy za takie pyszne śniadanie. Krasnoludki się oblizują od ucha do ucha. My nie mamy tu naleśników, wiecie, w studiu. To trzeba będzie poczekać. Poranek się skończy, to coś może upichcimy. Lilianno, Ania mi szepnęła, że wybierasz piosenkę z Wajany, tak?
1: Tak.
0: Lubisz tą bajkę?
1: Tak.
0: No to już teraz specjalnie dla ciebie. A chcesz jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Babcię, dziadkę, mamę i tatę.
0: Pozdrowienia dla całej rodziny.
1: I ciocie.
0: I dla cioci. I specjalna dedykacja dla Liliany. Wajana i piosenka Błyszczeć. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa, pa.
2: Dziękujemy.
3: Polskie Radio dzieciom na wakacje.

Proszę, proszę. Mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie.

0: Autopromocja.
1: Hop do góry, czyli wakacyjna audycja, która poruszy całe ciało. Dyscypliny sportowe popularne i te mniej znane. Gry podwórkowe naszych rodziców, taniec i zabawy na świeżym powietrzu. Sportowi goście i wyzwania na żywo. Dołączcie do mojej szalonej, rozbrykanej drużyny. W każdą środę od 10 do 12. Hop do góry! Do usłyszenia! Jacek Zawada. Niech ruch będzie z nami.
0: Autopromocja.
2: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Minęła 9, Martyna Chuderska i Ania Jączyk, witamy.
4: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

5 minut po godzinie 9:00 poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Wakacyjny, podkreślam, bo dopiero 25 dzień sierpnia. Jeszcze wiele, wiele dobrego przed nami. Wiem, że wielu z was wraca teraz z podróży wakacyjnej, między innymi z nadmorza. Pozdrawiamy ciepłą rodzinkę, która do nas telefonowała. Cieszę się, że Polskie Radio Dzieciom towarzyszy wam podczas podróży. Dzisiaj o podróżach właśnie rozmawiamy. O tych waszych podróżach bliższych i dalszych, bo podróż zaczyna się

0: Już, kiedy tylko przestąpimy próg naszego domu i wiele może się wydarzyć, nawet w tym najbliższym otoczeniu, ale w baśniach, bajkach i opowieściach istnieją takie historie, w których akcja toczy się w zupełnie nowych przestrzeniach albo dotyczy konkretnego czasu. Tak było w historii w 80 dni dookoła świata, którą na pewno dzisiaj w poranku jeszcze przywołamy. Ale ponieważ trzymamy się naszego rozkładu jazdy, to pewnie dorośli już wypatrują, mam nadzieję, Państwa jednej z ulubionych zabaw na antenie Polskiego Radia dzieciom. W wakacje nasz rodzinny budzik przybrał bardzo podobną formułę, choć ma inną nazwę.
1: Gryzienia.
0: Oj, twardy, ale kto jak nie państwo. Wiem dobrze, że rodzice poradzą sobie tutaj z każdym kłopotem i z każdą zagadką, więc proszę nie zblekać. 22 645 20 55. Zabawa jest prosta. Państwo do nas dzwonią, Ania odbiera telefon, krasnoludki przygotowują trąbki, bo wiadomo, że fanfary na pewno wybrzmią, bo tutaj nie ma innej możliwości jak udzielenie prawidłowej odpowiedzi, a my wysyłamy niespodziankę dla Państwa pociechy. Więc cóż, to odważnych świat należy. Jeżeli Państwo mają za mało odwagi, to niech dzieciaki pomogą i zmotywują rodziców do telefonowania. Już teraz można to uczynić i dzieci oczywiście mogą pomagać, ale absolutnie nie muszą. To jest wasz wybór. Tu rodzice muszą się wykazać, więc czekamy na pierwszego doroślaka, który do nas zadzwoni.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

0: do zgryzienia.
1: Skoro pani Beata się zdecydowała, to chyba lubi zagadki. Dzień dobry, pani Beato.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry i Leonarda też witamy. Cześć, Leonarda.

0: A z której dzielnicy?
1: Targówek.
0: Targówek. Byłam niedawno na Targówku. Lało potwornie. Ale potem była tęcza i mam zdjęcia w dowód.
1: To było pięknie.
0: Pięknie, to prawda, w ubiegłym tygodniu w okolicach ulicy Radzymińskiej.
1: O, to w naszej okolicy.
0: No proszę bardzo. No to jak będę teraz jechała Radzymińską, to będę sobie o was myślała. O, tu gdzieś
1: super.
0: Pani Beata sobie mieszka i Leonard.
1: Tak,
0: cudnie.
1: I słuchają Polskiego Radia.
0: No właśnie, najlepiej na świecie. Moi drodzy,
1: tak.
0: Lubicie podróżować?
1: Tak.
0: Chciałabym z wami zajrzeć do książki W 80 dni dookoła świata. Ja wiem, że to jest historia sprzed wielu lat, to nie wszyscy mogą pamiętać szczegóły, ale my tutaj mamy takie dźwięki pomagajki. Trzeba by się zastanowić, bo ten pan Fogg, który musiał taką trasę bardzo specyficzną pokonać, podróżował różnymi środkami transportu. Spróbujecie odgadnąć, jakimi?
1: Tak.
0: Znaczy w zasadzie to pani Beato, a Leonard to może pomagać, jak będzie miał ochotę, bo to takie wyzwanie dla rodziców, ale jak będzie chciał, to zachęcamy. Tych środków transportu, takich nawet dość nietypowych, było sporo. Między innymi taki... Leona,
1: tak, na słoniu.
0: No wspaniale, to pierwsze brawa prosimy. Tak, na słoniu, który miał na imię Cuny, sobie pan Fogg podróżował wtedy, kiedy trasa kolejowa nie była dokończona. Czasami korzystał też z takiego środka transportu, do którego zaprzęgnięty był...
1: Koń.
0: Koń, tak jest, ale jak myślicie, jaki to mógł być środek transportu, bo on tak bezpośrednio na koniu nie galopował?
1: Że była taka... takie jak ławka na półkach zaczepiona i koń zaczepiony i szedł. I ta... ławka jechała.
0: Taki wóz, prawda?
1: Taki wóz, tak.
0: No, czasami bardziej wytworne środki transportu zaprzęgnięte w konie się trafiały, jak na przykład dyliżanse. Ale to nagradzamy brawami. Mamy jeszcze taką zagadkę. Co to może być?
1: Samolotem? Nie, tak. To jest związane z wodą.
0: Coś z wodą, tak. Śmiało.
1: Trasa, łódka.
0: No, taki trochę większy obiekt pływający. Statek, tak. Statek, pięknie, brawo. No i dopłynęliśmy. Dopłynęliśmy i na statkach parowych podróżował, tak zwanych parowcach, na przykład z Mongolii na trasie z Suezu do Bombaju, ale też pociągiem mu się zdarzało, na słoniach właśnie, na saniach żaglowych, czy statkach żaglowych. Długa to była i fascynująca podróż, tak. A wasza najdłuższa podróż do tej pory, taka rodzinna, to dokąd?
1: Do Legolandu.
2: Tak, Chorwacja.
1: 5 godzin samolotem,
2: na to
1: Chorwację jechaliśmy.
2: Jechaliśmy samochodem, 18 godzin. To chyba nasza najdłuższa podróż.
0: I jak wy sobie zorganizowaliście?
1: Zgubił, ale był u sąsiadów.
0: Och, no to dobrze, że się odnalazł. To kamień z serca.
2: I wrócił z nami,
1: czekał.
0: A, czyli się odzywał i dzięki temu
2: odzywał
0: został
2: się,
0: znaleziony.
2: Tak.
0: A to sprytek.
2: A tak się nie zorientował, że w ogóle nam zniknął.
0: Kochany.
1: Na takiej pierwszej linii, to jak wchodziliśmy, to mieliśmy od razu morze. Ja się bałem zanurkować, ale zanurkowałem i widziałem dużo rybek, a teraz jak go wrzuciłem do wody, to on też spływał.
0: No, to mnóstwo przygód za wami.

0: pewnie nie mniej niż pana Foga. Spisujecie sobie czasami te przygody albo robicie taką dokumentację fotograficzną?
1: Dokumentację fotograficzną. Mhm.
0: Potem jak oglądamy zdjęcia, to wszystko nam się przypomina, prawda?
1: Oj tak.
0: Albo film. Tak, oczywiście, jasne. No ja też sporo zdjęć robię na wakacjach i podczas podróży i od czasu do czasu, no niestety za rzadko te zdjęcia wywołuję, bo lubię oglądać w takiej formie albumu, nie tylko elektronicznie. No to jest wielka frajda.
1: Kiedyś trzeba było wywoływać, prawda, wszystkie te zdjęcia, ale tak. Inaczej oglądało się i wspominało.
0: To prawda. No, mnie przekonuje to, że czasami może coś zniknie, jak jest elektroniczne, albo się skasuje przez przypadek. I tak wtedy mnie to motywuje do tego, żeby pobiec i zdjęcia wywołać. Więc...
1: Tak nam się kiedyś stało, jak właśnie Leoś był mały, mm-hmm. to te wszystkie, większość tych zdjęć nam się skasowała.
0: Ach, no, no to duża strata.
1: To była ogromna pamiątka.
0: Prawda? Tak, no ja dawno zdjęć nie wywoływałam, więc teraz tak pomyślałam, rozmawiając z wami, że to dobry pomysł. Słuchajcie, także tak, to motywujemy się nawzajem.
1: Tak, do wywoływania zdjęć.
0: Dokładnie. Bardzo wam dziękuję za telefon.
1: Dziękujemy.
0: Wysyłamy
1: bardzo.
0: Niespodziankę na targówek w takim razie. To mam nadzieję, że szybciutko do was dotrze. Pozdrowienia? Macie ochotę?
1: Tak, pozdrawiamy tatę.
2: Całe radio dzieciom, słuchaczy, moich kolegów i rodzinę.
1: Tak jest.
0: Pozdrowienia i dla was.
2: I chciałem jeszcze powiedzieć, że w piątek Legia będzie grała ze Śląskiem Wrocław. Będę wyprowadzał piłkarzy.
0: Co ty powiesz? Na boisku? Naprawdę?
2: Tak.
0: Ten mecz w Warszawie?
2: Tak.
0: Mhm. O której godzinie? W piątek, tak?
2: 20:30, tak.
0: Ach, Leonardzie, to my musimy koniecznie w przyszłym tygodniu o tym porozmawiać. Jak znajdziesz czas, to zadzwoń i opowiedz o tych wrażeniach i jak to wszystko wygląda. Może będziesz chciał kiedyś opowiedzieć tutaj w radiu. To wiesz, puszczam do ciebie oko, bo wiesz, że jest taka możliwość, żebyście nas odwiedzili. Bardzo jestem ciekawa takich wrażeń. Ojejku, jak ja dawno nie byłam na meczu.
2: I przywiozę niedługo ogórki.
0: Ogórki?
2: Bo ostatnio obiecałem.
0: Naprawdę? Takie prawdziwe ogórki?
2: Tak.
0: Wkładałeś do słoików?
2: Tak.
0: Jejku, no to najlepsze na świecie. Czyli wy jeszcze się przetworami zajmujecie rodzinnie. Bardzo, bardzo to jest wszystko motywujące, o czym mówicie. To ja pięknie dziękuję i za opowieści
1: bardzo.
0: I trzymam kciuki za ten mecz piątkowy, żeby wszystko też poszło po twojej myśli. No, to wielkie wydarzenie.
1: Tak.
0: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy, do widzenia.
3: Wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: Dobry dzień, Polskie Radio Dzieciom.
1: Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi.
2: Hakuna Matata.

0: nasza Maksyma.
1: Jak to Maksyma?
2: Kolega, co ty, Maksyma nie znasz?
0: Dobre.
2: A jak?
0: Te dwa słowa rozwiązują wszystkie problemy.
2: Tak, weźmy takiego Pumbę. Otóż, gdy był z niego mały wieprz...
0: Gdy był ze mnie mały wieprz...
3: Czego stękasz?
4: Wzruszyć się nie można.
2: Woń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanie ciężko było znieść.
0: Mówią o mnie, że mcham, a ja mam subtelny gość. Przykre, że przy mnie ktoś wciąż zatykał. No.
2: Ja nie zatykałem i do dziś mam koszmary.
0: Och, co za wstyd!
2: Tak, było mu wstyd!
0: Cały świat aż mi zbrzydł!
2: Po nocach też wy!
0: Och, wcale mnie powala! Kiedy pusta bengala! Może byś mnie powstrzymał?
2: Nie mam zamiaru, ty obleśny świniaku!

0: lata.
1: I jeszcze raz.
2: Nie,
3: no i nie jeszcze tych bisów, co?
1: Weź. Ale dopiero podłapaliśmy feeling.
4: Nic musi, niech nie dosyć.
3: Raz, przybyło ci no chyba ze 200 kilo.
4: A ja jestem buziakiem.
0: I już się nie ma.
3: Weź, kupiło.
4: Nie zaczynam.
3: Ja zaczynam. To chciało odliczać.
4: To jest nasz kompisowy numer. Nie może się odliczać.
3: No może w ogóle go nie śpiewajmy.
1: Tak się prosi o piosenkę.
3: Nie, już przestań.
0: I już się nie ma.
4: Smaruję od tych wariatów.
5: Dwadzieścia sześć minut po godzinie 9:00. Hakuna Matata, czyli nie martw się. To z przesłaniem dla tych, którzy trochę się martwią, że pogoda nie taka, temperatura za niska, burze, deszcze, nie ma upadku.

upałów, albo że już 25 dzień sierpnia w kalendarzu, wtorek i tydzień wakacji jeszcze. Jeszcze i tego się trzymamy, proszę Państwa. Łapiemy energię i dobrze się bawimy, nie myśląc jeszcze o obowiązkach. A wracając do podróży, bo wiele osób jeszcze nadal podróżuje i znam takich, którzy mają plany na ten najbliższy weekend i słusznie, bo pogoda ma się zmienić, ma być pięknie, coraz cieplej, noce wprawdzie chłodniejsze i wcześniej robi się ciemno, no ale jak ubierzemy się na cebulkę i mamy ciepły śpiworek, to i pod namiotem można się położyć. Tak jak dwóch bohaterów, którzy ruszyli już dawno temu w wielką podróż. Mogliśmy podziwiać ich na dużym ekranie w 1977 roku. No i oczywiście zdaję sobie sprawę, że wielu z Was tych czasów nie pamięta. Ja też o dziwo akurat tych nie pamiętam, ale to właśnie wtedy pojawił się serial telewizyjny w reżyserii Stanisława Dulza i Władysława Nechrebeckiego, który opowiadał o wyprawie dwóch chłopców, którzy podjęli się powtórzenia wyczynu milionera Phileasa Fogga, czyli okrążenia Ziemi w ciągu 80 dni. Zgodnie z ostatnią wolą pana Fogga, osoba, która dokona tego przedsięwzięcia, otrzyma nagrodę w wysokości 20 tysięcy funtów złota. No ale śladem chłopców wyrusza Jeremiasz Pittsbury, sługa lorda Fogga, potomka Phileasa, a jego zadaniem jest niestety uniemożliwić chłopcom ukończenie wyprawy w wyznaczonym czasie, ponieważ Lord Fogg pragnie, żeby nagroda przypadła jemu jako spadkobiercy, a podczas podróży wszystko wywraca się do góry nogami, bo Jeremiasz zaprzyjaźnia się z chłopcami, a ich wyprawa kończy się powodzeniem. Ciekawe, czy rodzice, a może wy też, bo może mieliście okazję jednak tę opowieść oglądać, domyślacie się, co to za duet. Mała podpowiedź muzyczna.

głosu tym wspaniałym postaciom udzielili pani Ewa Złotowska i Danuta Mancewicz. Pan Jan Kociniak to Jeremiasz Pitzbury, a Lord Fogg Wiesław Michnikowski. No, wspaniała obsada dubbingowa. W wielkiej podróży kogo? 22 645 20 55.

0: Mikołaj zna odpowiedź na wcześniejsze pytanie. Dzień dobry, Mikołaju.
1: Dzień dobry.
0: Ale jesteś cierpliwy, bo to była długa piosenka, więc bardzo ci dziękuję, że poczekałeś. Tak, zerkam na czas, a tu Wuwu i Wojciech Wysocki, Marzenia Wóz. 4,5 minuty. Jesteś bardzo cierpliwy. Znasz odpowiedź, prawda? I wiesz, jaki to duet ruszył na wielką wyprawę?
1: Tak.
0: Kto to taki?
1: Bolek i Lolek.
0: Tak jest! No brawo. To była wielka podróż Bolka i Lolka. Skąd wiedziałeś? Tak. Znasz? Oglądałeś?
1: Oglądałem i właśnie mi się przypomniał wstęp, kiedy wstęp został puszczony.
0: Mm-hmm. Czyli ta czołówka, muzyka, tak? Ona tak. Jest bardzo charakterystyczna w ogóle dla historii o Bolku i Lolku, również dla tych dobranocek, które pewnie twoi rodzice oglądali. Lubisz takie stare bajki?
1: Lubię.
0: Mhm. A gdybyś miał polecić jeszcze jakąś inną, to którą byś wybrał?
1: Koziołek Motołek.
0: Koziołek. Ja też lubię koziołka. A byłeś kiedyś w Pacanowie?
1: Nie byłem w Pacanowie.
0: Ja też nie byłam, a tam jest centrum bajki podobno w Pacanowie i można przyjrzeć się i Matołkowi, także innym postaciom. A jakie bajki lubisz najbardziej z tych współczesnych?
1: Współczesnych? Mhm. To lubię Wśród bajek. I już więcej to ja nie wiem.
0: Nie wiesz, nie oglądasz.

0: Rozumiem. A gdybyś miał wybrać książkę albo film, to na co byś postawił?
1: Na książkę.
0: Na książkę. Miałeś okazję przeczytać w wakacje jakąś ciekawą?
1: Tak.
0: Nie będę cię tutaj męczyć tymi polecajkami i wypytywaniem, ale skoro mówimy o wielkiej podróży Bolka i Lolka i wcześniej pojawiały się też inne takie podróżnicze wyprawy, to zapytam, czy ty lubisz podróżować?
1: Ja kocham wakacje lecieć samolotem.
0: A w tym roku miałeś...
1: Jak miałem rok, to też poleciałem samolotem.
0: I dokąd to była wyprawa?
1: Chyba do Włoch.
0: Pewnie nic nie pamiętasz akurat z tej, skoro tylko roczek. Ale może będziesz miał okazję powtórzyć akurat taką wycieczkę. A ta, którą najlepiej zapamiętałeś spośród wszystkich, taka numer jeden?
1: Numer jeden to chyba Malta.
0: A co takiego wyjątkowego jest na Malcie, że warto się tam udać? Ja jeszcze nigdy nie byłam, tylko też mnie to tak ciekawi.
1: Malta, ponieważ tam kupiłem krzyżyk i doczepiłem go do mojego łańcuszka komunijnego. I też pierwszy piątek miesiąca zaliczałem w Malcie.
0: O, no proszę, to takie ważne wydarzenie dla ciebie, tak? I ten krzyżyk też. Nosisz go na co dzień, czy jest taki wyjątkowy na specjalne okazje?
1: Noszę go na co dzień. W ogóle łańcuszka nie zdejmuję.
0: Rozumiem. No to piękna podróż za tobą i taka ważna pod wieloma względami, jak słyszę. A gdybyś mógł na przykład dzisiaj wybrać sobie bilet do takiego miejsca na świecie, do którego byś chciał, to jaki to byłby bilet? Dokąd?
1: Te wakacje właśnie marzyłbym do Szkocji polecieć.
0: No to mam nadzieję, że to marzenie się w przyszłości spełni. Skoro są takie plany, to na pewno warto do nich dążyć i wierzę, że się zrealizują. A w tym roku dokąd udało ci się dotrzeć w wakacje?
1: Dzisiaj wakacje, w tym roku miałem wakacje w Polsce, w Zakościelu.
0: Och, a które to miejsce w Polsce? Gdzie szukać na mapie? Zakościel, no, tak? Taka miejscowość?
1: Zakościel, czyli to było Zakasztorze.
0: Rozumiem. Pogoda ci...
1: Tak. Wiem, że na pewno tam jest obraz Matki Bożej.
0: Ja sobie poszukam w takim razie.
1: Zapomniałem.
0: Nie szkodzi, nie szkodzi. Bardzo ci dziękuję za tę polecajkę.
1: O, Matki Bożej Pompejańskiej.
0: Ach, rozumiem. To dziękuję ci, bo nie wiedziałam o tym wszystkim, o czym opowiadasz. Zanotowałam sobie i zerknę z ciekawością na mapę. No, wakacje w Polsce mogą być wspaniałe. Ja w tym roku też spędzałam wakacje w Polsce, w okolicach Olsztyna i nad morzem i zawsze bardzo sobie cenię nasz kraj i no jest tyle pięknych miejsc w Polsce, które możemy zobaczyć, więc na pewno by nam nie wystarczyło wakacji, żeby wszystko zobaczyć tak za jednym razem. Bardzo serdecznie ci dziękuję, Mikołaju, i za cierpliwość, i za twoje opowieści, no i życzę, żeby ten ostatni tydzień wakacji też był dla ciebie takim czasem, jaki sobie ty zaplanujesz. Jak potrzebujesz więcej energii i takiego szaleństwa wakacyjnego, to żeby tak było. Jak potrzebujesz więcej spokoju, to też żebyś sobie to dał. Także wszystkiego dobrego dla ciebie.
1: Już wszystko dobre mam, ponieważ mama została z tej chwilą do Żynek.
0: Ach, o, no to cudnie. To wspaniale, to jeszcze dużo tutaj przed wami wspaniałego. A chcesz kogoś pozdrowić może? Też korzystając z okazji, że rozmawiamy.
1: Chciałbym pozdrowić mamę, tatę, brata, siostrzyczkę Anielkę. Chciałbym też pozdrowić moich trenerów, kolegów i nauczycieli, do których niedługo wracam.
0: Pozdrawiamy. Wszyscy zbieramy siły przed nowym rokiem, i uczniowie, i nauczyciele. Także

Mam taki pomysł, żeby przedłużyć w pewnym sensie wakacje. I dobrym pretekstem do tego jest udział w festiwalu, który zaplanowano na 6 i 7 dzień września, czyli to pierwszy festiwalowy weekend w pięknych okolicznościach przyrody, bo w Olsztynie, proszę Państwa, Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na Festiwal Literatury dla Dzieci i Młodzieży. To będzie już 7. edycja. Festiwal nosi nazwę Tropy, a Polskie Radio Dzieciom po raz pierwszy temu festiwalowi patronuje.

0: Bardzo się cieszę. To jest takie wydarzenie, które jest organizowane w ramach cyklu Radiola pod hasłem Obudź w sobie zwierzę. Spotykamy się w zajezdni trolejbusowej i jej okolicach przy ulicy Knosały 3A. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury, czyli mok.olsztyn.pl. A ponieważ dobrze wiemy, że dzieci to mistrzowie obserwacji, to razem z najmłodszymi będziemy przyglądać się mrówkom w trawie, wsłuchiwać się w szum rzeki i oczywiście odkrywać świat. Siódma edycja pod hasłem Obudź w sobie zwierzę, czyli hasło, które jest zaproszeniem do spojrzenia na świat z perspektywy innych istot. A tegoroczne tropy przyglądają się bardzo uważnie tekstom literackim, ale przede wszystkim przyrodzie. Więc będziemy rozmawiać o obywatelskiej sprawczości. A wiemy dobrze, że dzieci mają taką sprawczość i czasami, jak zwrócą uwagę dorosłym na ważne problemy, to dorośli się nad nimi pochylają i do tego będziemy Was zachęcać, ale też do odkrywania świata wyobraźni, do doświadczania. W programie spotkania z autorami, z ilustratorami, warsztaty, koncerty, spektakle, wystawy, gry terenowe, performatywne czytania i wydarzenia rodzinne. Na wybrane wydarzenia obowiązują zapisy, więc zachęcam do pobrania formularza i wypełnienia go. Na wiele wydarzeń wstęp jest wolny, a do wspólnego poszukiwania zaproszono wspaniałych gości, między innymi pana Józefa Wilkonia, który przez swój świat rzeźb i grafik będzie wprowadzał nas w świat natury. Niezwykły, liryczny, bardzo charakterystyczny dla tego autora. Ale i pan Piotr Socha się pojawi, będzie opowiadał o supermocach drzew. Zofia Stanecka, która będzie uczyła nas empatii od czworonożnych przyjaciół. Daniel Petrykiewicz, którego gościliśmy w poranku Polskiego Radia Dzieciom. Daniel zabierze nas nad rzekę, żeby spróbować zrozumieć nieludzki, rzeczny język. Zaśpiewa zespół Błoto, który będzie odkrywał przed nami leśny internet, a wśród gości również Radek Rak, Sylwia Stano, Artur Gębka, Marta Ignerska, Przemysław Wechterowicz, Jola Richter-Magnuszewska, Dominika Lasota, Krzysztof Łapiński, Marta Lipczyńska-Gil, Marta Pilarska i uwaga, uwaga, Brandon Myl, który przyjeżdża do Polski, autor Baśnioboru i to będzie wielkie wydarzenie. Pan Brandon przyleci do Olsztyna w niedzielę. Warto na pewno skorzystać z okazji tego spotkania, na to spotkanie. W Warszawie pojawi się dzień wcześniej, w sobotę, więc jeżeli wśród Was są wielbiciele jego talentu, to proszę śledzić. A wydarzenie, tak jak wspomniałam, w pierwszy weekend września, 5-6 dzień września, zajezdnia trolejbusowa i okolice przy ulicy Knosały 3A. Szczegóły na stronie mokolsztyn.pl.
1: Mamusiu, przyniosłem ci garść przepięknych czufniczek w prezencie.

moja bajka i Joszko Broda. Tylko 6 minut. W tej chwili zostało do godziny 10, więc poranek powolutku dobiegał będzie końca. Podróże, przemierzanie pewnej drogi, często prowadzącej do jakiegoś celu. Wędrówka, no może mieć też metaforyczne znaczenie i taką znajdujemy w opowieści o małym księciu. Takich historii podróżniczych i w literaturze, i w filmach, w różnego rodzaju opowieściach jest bardzo dużo. Mówiliśmy dzisiaj o podróżach Gullivera, mówiliśmy o podróży pana Foga w 80 dni dookoła świata. No na pewno nie możemy zakończyć dzisiejszego poranka bez przywołania historii Stasia i Nel zapisanych w książce W pustyni i w puszczy. Główni bohaterowie, no wbrew własnej woli, przemierzają samotnie Afrykę wzdłuż i wszerz, no i pomimo przeciwności losu szukają drogi do domu. Ja wam życzę wielu pięknych podróży, jeszcze tego lata, tych wakacyjnych, ale później także. Jeżeli wyjdziecie za próg swojego domu, to już jest podróż. To jest taka podróż, która zaczyna się od jednego kroku. Warto na pewno podróże te dokumentować, pisać pamiętniki albo robić dokumentację fotograficzną, bo cudownie się potem do takich wspomnień wraca. Dziękuję za wszystkie, którymi dzisiaj podzieliliście się na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Zapraszam serdecznie na jutrzejszy poranek, a będzie to poranek psi, bo mamy wyjątkowe święto wszystkich czworonogów, więc mam nadzieję, że będziecie z nami. Martyna Huderska i Ania Jączyk. Do usłyszenia. A skoro o w pustyni, w puszczy mowa, to pożegnajmy się taką piękną piosenką.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoci apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.

0: Wysyłamy pocztówki z wakacji już teraz, od tego momentu. Godzina 10 na zegarach. Jacek Zawada, Daria Brzezińska. Zapraszamy was do naszej pocztówkowo-wakacyjnej audycji.
1: A może mój mały chomiczek?

0: są najdroższe przecież.
1: La la la la la la. Takie dźwięki zakończyły tę pierwszą piosenkę pod tytułem Skarby Świata. Piosenkę, która otwiera naszą dzisiejszą wakacyjno-pocztówkową audycję Pocztówka z Wakacji. Czy wy wysłaliście w tym roku, w czasie tegorocznych wakacji, chociaż jedną, jedyną taką prawdziwą papierową pocztówkę do sąsiada albo do babci lub dziadka albo do kolegi z klasy, koleżanki z grupy przedszkolnej lub do kogoś jeszcze innego? Czy tradycja pisania i wysyłania pocztówek wakacyjnych z nadmorza, z gór, z Mazur, ze wszelkiej maści miejsc, w których odwiedzamy wakacyjne kurorty, jeszcze trwa, czy już wysyłamy tylko SMS-y, albo gify, albo memy, albo zdjęcia? Jak to jest? 226452055. Jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi z Darią. Czy jakąkolwiek pocztówkę udało wam się wysłać? Czy jest to dla was w ogóle ważne? Czy może właśnie ważniejsza jest dla was wiadomość tekstowa albo zdjęcie wysłane do kogoś, kogo bardzo, bardzo lubimy? Czekamy na wasze telefony.

Szum, szum, szum. W głębinach morskich fal jest szum i taki morski szum może się pojawić również w naszych wspomnieniach z wakacji, jeśli wyjedziemy na przykład nad morze, czy to polskie morze, czy to czarne morze. No bułgarskie morze też można powiedzieć, ale czarne morze jest w Bułgarii, bo tak mi się przypomniało to morze z naszego odcinka porankowego o Bułgarii, który był kilkanaście dni temu. Zatem, czy to jest Bałtyk? Czy to jest bułgarskie Morze Czarne, a może to jest Ocean Spokojny lub Atlantycki, czy jakaś inna woda? No właśnie, to co znad takiej wody lubimy wysłać osobom, które nie mogą wtedy być z nami na wakacjach i są daleko od nas? Czy właśnie pocztówkę papierową? Czy może jednak to jest SMS? Czy coś jeszcze innego? Jakieś wesołe zdjęcie? Albo tak zwana popularna dzisiaj głosówka? Jak to u was jest? A ciekaw jestem, czy ktoś do nas, do Polskiego Radia Dzieciom wysłał jakieś pocztówki. Zaraz będę ich szukał, bo kilka z nich tu gdzieś mi się zawieruszyło. A ja pytam raz jeszcze, czy lubicie wysyłać pocztówki, czy nie? 226452055.

0: Podoba wam się pierwsza zagadka w naszej dzisiejszej pocztówkowej audycji. Zagadka, która rozszyfruje, z jakimi dokładnie pocztówkami dzisiaj będziemy mieli do czynienia. Bo my będziemy wysyłać jak najbardziej pocztówki do was. Mam nadzieję, że wy również do nas. I będą to takie pocztówki, na które nie będziemy musieli czekać przez kilka dni, aż nadejdą pocztą. Nie. Te pocztówki wyślecie do nas jeszcze dzisiaj. Oczywiście wszyscy ci, którzy będą mieli ochotę je wysłać, a my wyemitujemy je w czasie audycji. Może trochę to wszystko brzmi skomplikowanie, ale jak tylko odgadniecie moją pierwszą zagadkę, to wszystko stanie się jasne. Uwaga, uwaga, no to skoro zagadka, to zagadka. Brzmi ona tak. Gdy struny gitary muzyk trąci ręką, co struna wydaje? Kto odpowie prędko? 22, 6, 4, 5, 20, 55. Tak jak powiedziałem, odpowiedź na tę właśnie zagadkę podpowie nam, o czym dziś porozmawiamy w pocztówce z wakacji. A ja mam przed sobą, wybrałem sobie kilka takich pocztówek nadesłanych przez naszych radiosłuchaczy w tym okresie wakacyjnym. Na przykład mam pocztówkę sprzed ponad miesiąca, z 15 lipca, od Helenki i Tadzia z Lublina. Ale piękna, naprawdę piękna, kolorowa pocztówka. Jako główna postać na tej pocztówce rysuje się taka żółta żyrafa w ciapki, ale to jest taki jakby pomnik tej żyrafy, a może nie, może ona jest zbudowana z klocków. Ta żyrafa jest zbudowana z klocków, do połowy jest ciemnożółta, a potem tylna część jej ciała jest cała biała. Ta żyrafa ma założone na stópki baletki, czerwone baletki i taką sukieneczkę jak małe baletnice i czerwony czubek na głowie. Wygląda przepięknie, ale też bardzo, bardzo zabawnie. Oprócz tego mamy na tej pocztówce szarego zająca, też zbudowanego z klocków, z jakąś piłą. To chyba bardzo zapracowany zając, bo on ma na sobie też niebieskie spodenki, ogrodniczki i chyba urządził sobie jakieś roboty wakacyjne w ogrodzie właśnie z tą piłą. Jest jeszcze mały żółty lew. Ojej, ma takie ciepłe, piękne spojrzenie. No to jest pierwsza pocztówka, którą chciałem wam dzisiaj opisać. I ta pocztówka jest z Lublina od Helenki i Tadzia. Dziękujemy wam bardzo, bardzo, bardzo mocno. Takie pocztówki są dla nas kolejnym dowodem tylko na to, że nasi radiosłuchacze o nas pamiętają i o nas myślą. Tak jak Witek, który teraz właśnie do nas zadzwonił. Dzień dobry, Witku.
1: Dzień doberek,
0: bardzo nam miło, że o nas pamiętasz i o nas myślisz. Witku, drogi Witku, jaka jest odpowiedź na tę moją zagadkę dziś?
1: Dźwięk?
0: Oczywiście! Brawka, to jest dźwięk i dźwięk dzisiaj będzie nas prowadził muzycznie przez całą audycję, bo porozmawiamy sobie o pocztówkach dźwiękowych. Czy ty wiesz, czym są, czym były pocztówki dźwiękowe?
1: Nie.
0: No to zaraz się dowiesz i ty, i wszyscy radiosłuchacze z naszej pocztówkowej audycji. A powiedz teraz, skąd do nas dzwonisz?
1: Auta w Przywarze. Jadę do Zamku, jestem tak
0: Kowalca. Mhm. Jedziesz do parku rozrywki czy parku wodnego? Bo nie bardzo zrozumiałem. Jakiego?
1: Wodnego,
0: czyli będzie wodny odpoczynek, tak? Będzie wodny odpoczynek, zgadza się?
1: Tak.
0: No to Witku, gdybyś z tego parku wodnego miał do kogoś swojego takiego ulubionego człowieka na świecie, czy to do kolegi, do koleżanki, do sąsiada, czy może do dziadków, wysłać pocztówkę, ale dźwiękową, która składałaby się z trzech dźwięków, po których będzie wiadomo, że to ten park wodny, w którym jesteś, to jak myślisz, Jakich dźwięków

0: byś użył?
1: Wody.
0: Mhm.
1: Tyłku i takiego
0: dźwięku. Czyli woda plus, kto robimy wodę? Jak robimy wodę? Tak paszczowo, dźwiękowo, jak byś zrobił wodę? Albo jakiś dźwięk, który kojarzy się z wodą. Taka woda płynąca, taka fala, może być nawet woda morska, ale nadal jest to woda. A plusk, jak byśmy mogli zrobić dźwiękiem plusk? Plum, fajnie. I ta, ten trzeci dźwięk, o którym powiedziałaś, to co to takiego?
1: Dźwięk jak ludzie. Dźwięk jak ludzie gadają.
0: Czyli takie rozmowy w parku wodnym, tak? To ten dźwięk musimy zrobić razem. Tak jakbyśmy my i ty i ja w tym samym momencie tworzyli dźwięki tych rozgadanych ludzi. Robimy ten dźwięk? 3, 4. No, brawo, brawo, brawo Witku, no fajnie nam się tutaj ułożyły te dźwięki, które ty zaproponowałeś. Były to dźwięki parku wodnego, do którego się wybierasz i my dzisiaj takie pocztówki najchętniej właśnie tworzone za pomocą naszych dźwięków, które sami wytworzymy, będziemy próbowali wysyłać do naszych ukochanych ludzi. Proszę, powiedz nam jeszcze, czy ty wysyłasz takie prawdziwe, najprawdziwsze na świecie papierowe pocztówki, czy nie, z wakacji?
1: Czasami.
0: Czasami? Udało ci się taką pocztówkę do kogoś wysłać w tym roku?
1: Jeszcze. Wyślę do radia.
0: O, naprawdę do nas? Ojej, to strasznie miło. To bardzo proszę. Wakacje jeszcze trwają, więc można jak najbardziej takie... Słucham?
1: Ze Słupska.
0: Bo ty jesteś ze Słupska, tak?
1: Tak.
0: Czekamy. Zatem...
1: Masz ten dom.
0: Mhm. Czekamy zatem na pocztówkę ze Słupska i bardzo dziękuję ci, Witku, za twój telefon. Gratuluję raz jeszcze odpowiedzi na zagadkę i proszę, pozdrawiaj teraz do Woli.
1: Pozdrawiam.
0: My z Darią na pewno bardzo ciebie pozdrawiamy. Rodzinkę, tak?
1: Do widzenia.
0: Do usłyszenia, trzymaj się cieplutko, pa pa. Drodzy radiosłuchacze, a wy, gdybyście mogli trzema dźwiękami nagrać albo stworzyć taką pocztówkę dźwiękową, z waszego miejsca, ukochanego miejsca, o którym już teraz wspominacie, miejsca wakacyjnego, to jakie to by były dźwięki? Możecie nam o nich opowiedzieć? I dlaczego akurat takie, a nie inne dźwięki wybieracie do swojej pocztówki dźwiękowej? Albo też możemy wspólnie, razem zabawić się w taki radiowy dubbing? Nie, inaczej. W takie radiowe naśladowanie, wymyślanie głosów, za pomocą których będziemy tworzyć tu i teraz nasze pocztówki dźwiękowe. A już po piosence dowiecie się, czym kiedyś była najprawdziwsza na świecie pocztówka dźwiękowa. Bo takie pocztówki, a jakże, kiedyś naprawdę istniały.

0: Słońca, tak zaśpiewała nam pięknie Alicja Tracz, reprezentantka Polski kilka lat wstecz, reprezentantka Polski w konkursie Eurowizja Junior, a my, drodzy radiosłuchacze, mamy dla was niespodziankę. W naszej dzisiejszej pocztówkowej audycji porozmawiamy sobie z gośćmi, którzy wpadli po prostu jak huragan tutaj 3 minuty temu i powiedzieli: chcemy być na antenie, chcemy być na antenie, przyjechaliśmy z Freiburga, chcemy tutaj z panem porozmawiać o pocztówkach. I mamy rzeczywiście takich wspaniałych gości, którzy przedstawią się sami. Witam was serdecznie. Powiedzcie, każdy niech z was się przedstawi. Proszę bardzo.
1: Dzień dobry, mam na imię Ola, mieszkam w Niemczech od 2 lat i mam 12 lat.
2: Dzień dobry, mam na imię Jagoda, mieszkam w Niemczech od urodzenia i mam też 12 lat.
3: Dzień dobry, ja jestem Mija, ja też mieszkam w Niemczech i właściwie też od urodzenia tam mieszkam.
4: Dzień dobry, mam na imię Aleks i już praktycznie całe życie żyję w Niemczech.
0: Co robicie w Polsce w takim razie? Jesteście na wycieczce, prawda?
4: Tak, na koloniach.
0: Jesteście na wycieczce i jak ta wycieczka? Od kiedy jesteście? Od poniedziałku?
3: Nie, przyjechaliśmy w piątek wieczorem chyba i zostajemy teraz do niedzieli tej. No.
0: Zostajecie do niedzieli i jakie plany? Jesteście na razie w Warszawie, czy Warszawa to jedyna lokalizacja wakacyjna?
4: Warszawa jedyna lokalizacja.
0: Tu spędzacie całe wakacje, tak? Co już zdążyliście zobaczyć? Proszę, może ciebie poproszę o odpowiedź.
1: No ja jestem dopiero od przedwczoraj, bo byłam na innej kolonii jeszcze.
0: Bliżej mikrofonu, proszę.
1: Dobra. Wczoraj byliśmy na przykład w muzeum i oglądaliśmy różne rzeczy, byliśmy kilka lat też i oglądaliśmy rzeczy o historii.

0: dalej. I w sumie to tyle, bo ja...
1: A w jakim muzeum byliście?
0: Polin.
2: W Muzeum Polin.
1: W Muzeum Polin. Mhm. Czy to jest wasza pierwsza wizyta w Warszawie?
2: Nie, bo na przykład...
1: Bliżej mikrofonu troszkę.
2: Nie, bo tutaj na przykład mieszka moja babcia w Warszawie, w Łomiankach.
1: A, tuż pod Warszawą.
2: No.
1: No i jak wam się odkrywa tę Warszawę? I tym osobom, które już tu były, i tym, które są po raz pierwszy. Co wam się podoba? Co może byście zmienili?
2: Bardzo jest, bardzo mi się podoba Warszawa, bo można się dużo o niej dowiedzieć. Jest właśnie bardzo daleka kultura o niej i to jest dla mnie bardzo interesujące.
1: Uh-huh. Czy wy tylko zwiedzacie, biegniecie od muzeum do galerii, od galerii do jakiegoś punktu historycznego, czy też od...
0: Głównie tak. No, coś tu z tyłu.
1: A jest zaplanowany jakiś odpoczynek, jakiś relaks, nie wiem, jakiś basen? Przecież my na przykład mamy fajny basen tutaj pod chmurą, chociaż nie...
2: Może damy radę namówić naszą nauczycielkę, żebyśmy poszli. No.
1: Ale może jednak na taki kryty, bo chyba pogoda taka niezbyt basenowa.
2: No, nie
1: żeby
2: trochę
1: na
2: chłodno.
1: Trochę chłodno. A we Freiburgu jaka jest pogoda teraz?
0: No ostatnio było właśnie dużo upał, do 38 stopni nawet. W zeszłym tygodniu chyba.
1: U nas też.
3: Ale podobnie teraz też pada.
1: Tak?
0: No. Tak.
1: A u nas słoneczko. Proszę bardzo, trafiliście z dobrą pogodą, prawda?
0: No dobrze, kochani. Dobrze.
1: Oczywiście, jak wakacje, to musi być słońce. Wy zwiedzacie Warszawę, a my teraz z wami chcemy napisać pocztówkę z wakacji, bo tak nazywa się właśnie ta audycja, i wyruszyć razem z wami na 7 minut, na szczęśliwe 7 minut do Freiburga. Co ciekawego warto zobaczyć, jeśli się trafi do tego miasta po raz pierwszy jako turysta lub turystka? Proszę bardzo, każdy po kolei niech opowie o jednej swojej atrakcji, jak najwięcej. Koleżankę zaproszę tutaj. Halo!
0: No ja właśnie za bardzo Freiburga nie znam, więc jakoś dużo nie mogę
1: zaproponować. A ty nie mieszkasz tam?
0: Ja mieszkam okolica Freiburga, ale właśnie rzadko tam jeszcze.
1: To opowiedz o swojej miejscowości w okolicach Freiburga.
0: W mojej miejscowości właśnie fajnie jest pójść na basen, bo jest ładny, odkryty. Jest też dużo ładnych miejsc, na przykład jak centrum. Można tam chodzić sobie do różnych sklepów, to też fajnie zobaczyć, bo jest nawet bardzo ładnie. I to jest takie całkiem małe miasteczko, trochę... Nie jest jak Warszawa, jest o wiele mniejsze, ma takie trochę budynków i jest takie bardzo ładne.
1: Jak się tam mieszka?
0: Bardzo dobrze. Mieszkam już tam 4 lata, bo przed tym mi się pomylił, powinien 2. Mieszkam już tam od 4 lat i chodzę tam do szkoły, właśnie bardzo mi się podoba.
1: A jak to miasteczko się nazywa?
0: Emmendingen.
1: Emmendingen, tak?
0: Emmendingen.
1: Emmendingen. No. Dobrze wypowiedziałem?
0: Tak.
1: Uf. Dobrze, to teraz kolejna koleżanka. Ty mieszkasz w samym Freiburgu, czy też w jego okolicach?
2: Ja mieszkam bardzo blisko w sumie centrum, czyli we Freiburgu.
1: Uh-huh.
2: Jest tam taki wielki kościół, on się nazywa, czy tam
4: katedra.
2: Katedra, no. On się nazywa Münster, to jest tak, też tak gdzieś centrum i to jest bardzo ładna katedra, naprawdę polecam tam pójść.
1: Katedra we Freiburgu, no i taki turysta obejrzy, sfotografuje najpiękniejsze miejsca w tej katedrze, w środku i na zewnątrz, potem sobie z niej wyjdzie i pomyśli, gdzie dalej, co zwiedzać.
2: Właśnie tam, gdzie ja mieszkam, to niedaleko jest taka miejscowość, która się nazywa Zepark, to jest po prostu park. Właśnie z jeziorem i on jest nawet dosyć duży i właśnie w lato jest bardzo fajny, bo można się wykąpać, można tam coś zjeść, można się z przyjaciółmi spotkać i bardzo mi się tam podoba.
1: No to mamy park, mamy piękną katedrę, potem możemy jeszcze po Freiburgu pojeździć rowerem, są fajne ścieżki rowerowe.
2: Tak, właśnie no. Freiburg z tego słynie, że jest bardzo dużo rowerzystów i w Niemczech ogólnie bardzo dużo ludzi jeździ na rowerze i często są też właśnie jakieś takie specjalne wycieczki rowerowe. I często można się z takimi rzeczami spotkać.
1: No ale to zaraz, jak my zwiedzimy katedrę, jak my zrobimy sobie piknik w tym parku z jeziorkiem, jak my pojeździmy rowerem, 2 godziny to co najmniej, no bo trzeba zjeździć, obejrzeć ten Freiburg, to zacznie nam burczeć w brzuchu i trzeba będzie koniecznie coś zjeść na drugie śniadanie albo na obiad. Co byś nam polecił we Freiburgu z takich regionalnych potraw? Tak, żebyśmy się najedli, bo potrzebujemy dużo energii na drugą część dnia, żeby zwiedzać dalej.
3: Ja mieszkam godzinę od Freiburga, ale przed Münsterem sprzedawają bardzo dobrą kiełbasę.
1: Aha, no kiełbasa jest jednym z chyba z takich niemieckich właśnie przysmaków, prawda?
3: No.

0: Ale jak sprzedają te kiełbasy? W jakiej postaci? Smażona, gotowana, grillowana, surowa?
1: Grillowana i w chlebie. Czyli grillowana i do chleba wsadzone.
0: Tak jak hot dog?
2: Coś w tym stylu.
1: Coś w tym stylu.
0: Tak?
1: Tak.
0: No i dobrze, to jest ta kiełbasa, jest ta, ten chleb, tak? Mhm. I co jeszcze jest?
1: No można się dołożyć majonez albo ketchup.
0: Mhm. Ale co, można taką kiełbasą się najeść w takim chlebie?
1: Ogólnie tak. Jest taka kiełbasa, która akurat słynie z Freiburga.
0: Mhm. Czyli tam przysmak regionalny właśnie z tych stron, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Co jeszcze możemy zjeść dobrego?
3: Właśnie jak jest zima szczególnie, to jest coś takiego jak Weihnachtsmarkt. Chyba w Polsce też coś takiego jest. To po prostu
2: jarmark
3: jest taki jarmark świąteczny i właśnie tam jak się jest w centrum szczególnie, to można też bardzo dużo fajnych rzeczy zjeść.
0: Dobrze. Ale jak zjemy już coś dobrego takiego na obiad, to przydałby się deser, bo my cały czas dużo energii z siebie daliśmy. Przypominam, 2 godziny co najmniej tym rowerem jeździliśmy. Była katedra, był piknik w parku, to koniecznie musi być deser. Co na deser w waszych stronach dobrego polecacie? Coś takiego najbardziej regionalnego.
4: No, z Freiburga czekać nie znam, ale można sobie zjeść takie ciasto. Ono nazywa się Schwarzwaldkuchen, nie jestem pewna.
2: To będzie Schwarzwalda.
4: No, to będzie ciasto schwarzwaldzkie. Uh-huh. Ono jest dobrze pamiętam, zrobione całe białe, jest z wiśniami i mi ogólnie tak nie za bardzo smakuje, bo nie lubię wiśni, ale bardzo dobro, jak na
0: i to jest właśnie ciasto. Taki przysmak z waszych stron, tak?
4: Tak. Z Niemiec,
2: ale regionalne. Nie zawsze dla dzieci, bo czasami dodają do tego trochę alkoholu.
0: O to nie, wykreślamy ten przysmak. Proszę coś innego nam polecić. Żartuję, będzie sam jeżeli będzie samo z wiśniami, to jak najbardziej można zjeść, prawda? A oprócz takiego ciasta wiśniowego, co ty byś poleciła?
2: Jakby w Niemczech jest właśnie dużo takich ciast, jak na przykład podają też w Polsce jakieś brownie, jakieś właśnie...
0: Takie bardziej czekoladowe i słodkie, tak?
2: No, coś w tym stylu.
0: Mhm. No dobrze, słuchajcie, to teraz w tych opowieściach o Freiburgu i jego okolicach spróbujmy wysłać do naszych słuchaczy pocztówkę. Wysyłamy? Mhm. Wiecie, jak to się robi?
4: Nie.
0: W radiu można wysłać pocztówkę. I my dzisiaj próbujemy wysłać takie pocztówki dźwiękowe. Jest was 4, tutaj u Darii jest wasza cała gromadka przyjaciół z waszej szkoły, bo jesteście wszyscy z jakiego miejsca? Ze szkoły...
1: Z Freiburga.
0: Ze szkoły polskiej we Freiburgu, tak?
1: Lajkonik.
0: A co to znaczy szkoła polska Lajkonik we Freiburgu? Jak to działa? To jest wasza jedyna szkoła? Druga? Trzecia? Dodatkowa? Proszę.
3: To jest nasza druga szkoła, bo poza tym jak chodzimy właśnie od poniedziałku do piątku do niemieckiej szkoły, to też się chodzi właśnie w sobotę do polskiej szkoły, żeby po prostu polepszyć ten swój język i uczyć się go jeszcze do tego.
0: A czy wszyscy urodziliście się w Niemczech? Czy ktoś z was urodził się w Polsce, a wyjechał potem z rodzicami do Niemiec?
4: Ja urodziłam się w Polsce i w wieku właśnie 8-9 lat, ja też pamiętam, wyjechałam właśnie do Niemiec, bo mój tata znalazł tam dobrą pracę po COVID-zie.
0: I już tam zostaliście,
4: i na razie zostajemy, ale możliwe, że właśnie za rok się przeprowadzamy.
0: Wracacie do Polski?
4: Bardzo możliwe.
0: I gdzie będziecie mieszkać? W jakim mieście?
4: To jest takie bardzo małe miasteczko, to jest dosłownie miejscowość i to leży koło Miechowa. Mhm. I to miejscowość nazywa się Rzeżusznia. Mhm. Jest bardzo trudne słowo i można zrobić dużo błędów.
0: Ale bardzo ładnie je wypowiedziałaś.
4: No. Mhm. To w sumie tyle.
0: A reszta państwa? Ty się urodziłeś chyba już w Niemczech, prawda?
1: Tak, w Niemczech.
0: Dziewczyny, a wy?
2: Reszta z nas też.
3: Tak, my jesteśmy akurat siostrami, też się urodziłyśmy w Niemczech, ale właśnie myślimy o przeprowadzce do Polski, tak za rok, dwa, coś takiego.
0: Też?
3: Mhm.
0: A dlaczego, jeśli mogę zapytać? Już wam się znudziło mieszkanie we Freiburgu, czy lubicie się przenosić co kilka lat? Najpierw koleżanka, a potem ty odpowiesz.
3: Bo nasza babcia jest po prostu w takiej sytuacji, że potrzebuje pomocy, jakby miała nowy dom i dlatego mama chce się tam przeprowadzić, żeby jej pomóc, jej wsparcie dać. No i dlatego by nas zabrała ze sobą.
0: A koleżanka?
2: Jakby właśnie to, co ona powiedziała i też szczerze bym wolała mieszkać w Polsce, bo tutaj mieszka właściwie cała moja rodzina.
0: Ach, no tak. To na święta przyjeżdżacie do Polski, czy tak? Czy oni do, przyjeżdżają do was?

0: Raz albo dwa razy przyjechali do nas, do Freiburga, ale tak szczerze to częściej my do nich przyjeżdżamy.
1: No dobrze, słuchajcie, to co? Próbujemy zrobić teraz te, namalować dźwiękiem pocztówkę z Freiburga? Dobrze? Pomyślcie przez chwilę, jakim dźwiękiem, bo będziemy sami tworzyć te dźwięki. Ja już dzisiaj robiłem pocztówkę z jakiego miasta? Nie wiem, nie pamiętam. Ale była już dzisiaj pocztówka zrobiona, z parku wodnego, bo tam właśnie wybierał się nasz słuchacz i wodę zrobiliśmy tak. Plusk wody był tak. Plum. I teraz spróbujmy zrobić taką dźwiękową freiburską pocztówkę. Macie jakieś pomysły na dźwięki, które najbardziej wam się kojarzą z tym miastem, z waszą okolicą?
2: Ćwierkanie ptaków.
1: Ćwierkanie ptaków? Tak, tak dużo ptaków można usłyszeć
2: bardzo
1: w Freiburgu.
2: Tak.
1: No właśnie, czyli jest bardziej tak, czujesz się bardziej jak w otoczeniu przyrody niż w mieście? Czy to
2: zależy,
1: wszystko jest zrównoważone?
2: Jest, tak, zrównoważone.
1: Ćwierkanie ptaków. Co jeszcze byśmy dodali do takiej pocztówki?
3: Dźwięk aut.
1: Dźwięk aut. No wiadomo, jak to w mieście, prawda? Nie obejdzie się bez aut. Auta, ptaki, co jeszcze?
0: Na przykład dzwony właśnie od katedry, bo je często słychać.
1: O, fajnie. O tej katedrze, której mówiłaś, to jest katedra Najświętszej Marii Panny, chyba tak?
0: Tak mi się wydaje, ale nie wiem.
1: Najważniejsza katedra we Freiburgu. I co jeszcze?
2: Właśnie też pluskanie wody, bo w Freiburgu właśnie on też z tego słynie, że są takie małe kanaliki wodne i tam można sobie jakieś łódeczki włożyć, takie, że one tam pływają wtedy i właśnie z tego też Freiburg słynie.
1: Czyli jest tam co robić, jest co zwiedzać, jest co oglądać i tam można też spotkać was, jeśli się przybędzie do Szkoły Polskiej Laikonik, tak? No to co? Pozdrawiamy wszystkich z Freiburga. Jeszcze chciałaś coś dodać, proszę?
0: Znaczy się nie we Freiburgu, ale tak w okolicy, jakieś tak pół godziny stamtąd jest też bardzo znany park, Europa Park. Tam też jest obok wodny park, który się nazywa Rolantica. Tam też jest bardzo dużo turystów i też naprawdę polecam tam pójść.
1: Fajnie. No moglibyśmy o tym Freiburgu jeszcze opowiadać.
4: Właśnie dokładnie jeszcze koło tego Europarku jest inny park, który się nazywa Rolantica i to jest właśnie, jak ona mówiła, park wodny. Ja tam byłam już dwa razy i właśnie też polecam, bo to jest bardzo fajne.
1: Żeby się zrelaksować i odpocząć, prawda?
4: Dokładnie.
1: To kogo chcielibyście pozdrowić?
4: Nie mam pojęcia, mam za dużo przyjaciół.
1: To pozdrawiaj wszystkich, którzy tam udali są. Zobacz, wszyscy was nagrywają.
4: No to pozdrawiam pana Łukasza i pana Kacpra.
1: Panowie zostali pozdrowieni. Teraz pani, proszę, niech pozdrowi kogoś, jeśli ma pani ochotę.
0: Ja pozdrawiam swoje koleżanki z Freiburga i wszystkich ludzi, którzy tam mnie wspierają.
1: Dobrze.
2: Ja pozdrawiam mojego młodszego kuzyna Szymona. Mam nadzieję, że to słyszysz i mam nadzieję, że będziesz miał fajny dzień.
1: I ostatnie pozdrowienia.
3: Ja pozdrawiam wszystkich słuchaczów i moją rodzinę.
1: No to życzę wam ostatnich dni wakacji. Czy w Niemczech też 1 września zaczyna się szkoła?
0: Którego? 12.
1: 12? No, jak to jest? To my też tak chcemy.
2: Ale za to 16. Nam się zaczęły dopiero później.
1: No, wakacje. Pod koniec czyli lipca. Wszystko się wyrównało. Tak. Życzymy wam udanej reszty wakacji i wspaniałej wycieczki po Warszawie. Do usłyszenia. Hej!
4: Pa!
0: Pa! Pa.

0: doktor witaminkę.
1: Leszek,
2: Michaś,
3: Adaś, Smok,
2: bawią dzieci cały rok.
4: Kulfo i Żaba Monika.

0: też.
1: Radio dzieciom. Najlepsze radio na świecie.
2: Nie wiem, czy wiecie, ale pocztówki dźwiękowe, które dzisiaj swoimi dźwiękowymi umiejętnościami czy zdolnościami wokalnymi, może tak powinienem określić, próbujemy stworzyć tutaj w Polskim Radiu Dzieciom. Kiedyś takie dawne pocztówki dźwiękowe naprawdę istniały. W latach 60. i 70. już wtedy pojawiło się takie połączenie widokówki, czyli pocztówki z widokiem, z pięknym widokiem i małej płyty gramofonowej. Na papierowej kartce, często z kolorowym obrazkiem, umieszczano cienką warstwę takiego tworzywa sztucznego, w której znajdowały się maleńkie rowki. I te rowki, dzięki nim dźwięk był na tej pocztówce zapisywany. Na środku robiono otwór, zatem taką pocztówkę można było położyć na talerzu gramofonu i posłuchać, jakie dźwięki z niej popłyną. Nagranie miało charakterystyczny, prawie zawsze z każdej takiej płyty pocztówkowej lub też właśnie pocztówki dźwiękowej, bo tak o nich mówiono, każde nagranie miało taki charakterystyczny, często niezbyt czysty, trochę taki trzeszczący dźwięk. I początkowo na jednej pocztówce dźwiękowej znajdowała się jedna piosenka, a później można było znaleźć już dwa utwory. Co ciekawe, te niektóre pocztówki naprawdę pełniły funkcję pocztówek, bo miały miejsce na adres, znaczek, wiadomość, ale przede wszystkim traktowano je jako takie płyty gramofonowe z małą ilością muzyki, czyli takie płyty krótko grające, bo płyty długo grające, które miały muzykę zapisaną po jednej i po drugiej stronie, czyli na stronie A i na stronie B, to były płyty z kilkoma albo nawet kilkunastoma piosenkami. A takie pocztówki dźwiękowe, mniejsze od tych pełnoprawnych płyt gramofonowych, były bardzo urokliwe. Ja taką pocztówkę jeszcze pamiętam z domu mojej babci. Ta pocztówka miała niebieskie tło i na tym niebieskim tle były czerwone, piękne róże w wazonie. Ale jaka była na tej pocztówce piosenka? Tego chyba sobie dzisiaj nie przypomnę.
3: Smutne masz oczy, ale się

W naszym kraju nad tą technologią pocztówek dźwiękowych, nad wytwarzaniem takich pocztówek pracował zakład chemiczny Pronit w Pionkach już od 1959 roku, czyli szybko liczę ponad 45 lat temu, a produkcja takich dźwiękowych rarytasów pocztówkowych, tak bym powiedział, ruszyła na początku lat 60. Nie można tak dokładnie powiedzieć, że jedna konkretna osoba pewnego dnia wpadła na pomysł i pomyślała: o, wiem, wymyśliłem albo wymyśliłam pocztówkę dźwiękową. Nie ma kogoś takiego jednego autora albo jednej autorki pocztówki dźwiękowej. Faktem jednak jest, że właśnie lata 60., a potem 70. i 80. były największym rozkwitem popularności pocztówek dźwiękowych. Zapytajcie o nie swoich rodziców, zapytajcie o nie może nawet bardziej niż rodziców swoich dziadków. A może ktoś z waszych dziadków gdzieś na dnie szuflady skrywa taką dźwiękową pocztówkę? To byłaby dopiero niespodzianka. Ja zanim odkryłem te pocztówki dźwiękowe połączone z płytą gramofonową, tak to sobie powiedzmy, to w latach 90., wtedy kiedy przypadały moje czasy dzieciństwa, znałem inne pocztówki dźwiękowe, które nazywane były po prostu pocztówkami. Takie, które można było podarować na Dzień Matki, na urodziny, na imieniny, na Dzień Dziecka. I pamiętam, że w wielu tych pocztówkach to były takie pocztówki... To były takie pocztówki jak podwójna laurka, jak książeczka, tak, z jedną stroną. Otwierało się taką pocztówkę i zaczynała grać melodyjka. Ja pamiętam, że zazwyczaj trafiałem na takie pocztówki, w których melodyjka brzmiała tak. Czyli słynne love story. Ciekaw jestem, czy rodzice, którzy nas słuchają, pamiętają takie pocztówki z pioseneczkami, z dźwiękami z lat 90. I będziemy szukać takich pocztówek wśród nas w tym 2026 roku, już po godzinie 11. Przeniesiemy się też na południe Polski, by tam razem z naszym dzisiejszym gościem stworzyć pocztówkę dźwiękową z miejsca, które wszyscy albo prawie wszyscy nasi słuchacze na pewno doskonale znają. A teraz posłuchamy jeszcze trochę dobrej muzyki tuż przed godziną 11.

0: Autopromocja.
1: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
2: Morze jeszcze było. Było wielkie.
3: Las i jezioro.
4: Byłam we Włoszech.
5: W domku w Okocie też jest fajnie.
6: Wszystko jedno, gdzie jesteś.
7: Przyślij do nas
8: pocztówkę z wakacji.
9: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
10: Nie.
11: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy. 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
0: Autopromocja.

Na zegarach godzina 11. Wysyłamy pocztówki z wakacji. Dzisiaj przede wszystkim dźwiękowe pocztówki z wakacji, a ja dziękuję naszym radiosłuchaczom, naszej radiosłuchaczce, 6-letniej Karolince, która przesłała nam przepiękną pocztówkę z wakacji z miejscowości Pogorzelica, na której jest urocza foka. Dziękujemy, Karolinko.

0: złości się i miota.
1: Co też pani tu wyczynia? Tak nawłocić, a to świnia.
0: Przyszedł baran, chciał na krzędzie siąść cichutko w drugim rzędzie.

0: teraz prosto z Warszawy, z naszego studia, przenosimy się dzięki naszej linii telefonicznej do Krakowa i witamy naszą dzisiejszą gościnę, panią Anię Kosibowicz, przewodniczkę po Krakowie dla dzieci. Dzień dobry, pani Aniu.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Cieszymy się, że jest pani z nami i że znalazła pani chwilkę dla Polskiego Radia Dzieciom. Pani Aniu, dzisiaj w pocztówce z wakacji rozmawiamy o pocztówkach dźwiękowych. Pamięta pani jeszcze pocztówki dźwiękowe, te na takich, na płytach gramofonowych?
1: Tak, tak, pamiętam. Mhm. Jako dziecko urodzone w latach 80. bardzo dobrze je pamiętam.
0: Aha, pamięta pani może jakąś z tych pocztówek, którąś z tych pocztówek dźwiękowych szczególnie? Jak wyglądała, jaką muzykę można było na niej usłyszeć?
1: Szczerze powiedziawszy, najbardziej pamiętam te urodzinowe, te, które się otwierały i miały tu taką muzyczkę urodzinową. Tortem chyba i z takimi, no, taką muzyczką urodzinową, tak. Taką trochę jak z pozytywki.
0: Tak. Te, czyli nie te gramofonowe, czyli te, tylko takie jakby książeczkowe, że miały dwie strony, prawda?
1: Tak, tak, tak.
0: Ja dzisiaj też sobie przypomniałam takie pocztówki dźwiękowe, nawet już bardziej z lat 90. i pamiętam tę muzyczkę, ja często słyszałam tę muzyczkę, a u pani jaka była muzyczka?
1: Ojej, ja chyba nie będę jej powtórzyć, ale powiedzmy, że coś podobnego do pana.
0: No dobrze, pani Aniu, my dzisiaj w audycji Pocztówka z wakacji próbujemy wzorem dawnych pocztówek dźwiękowych i tych gramofonowych i tych między innymi urodzinowych, o których przed chwilą wspomnieliśmy. Próbujemy dziś stworzyć taką pocztówkę dźwiękową z różnych miejsc w Polsce. Pocztówkę dźwiękową 2026. Jakby brzmiała taka pocztówka dźwiękowa z Krakowa, gdyby była to pocztówka z trzema najbardziej charakterystycznymi dla tego miasta dźwiękami?
1: Myślę, że tutaj pierwszym dźwiękiem na pewno byłby hejnał marecki, który się najbardziej kojarzy z Krakowem. Kolejnym dźwiękiem myślę, że byłby, muszę chwilę pomyśleć, myślę, że to byłaby po prostu bulwar nad Wisłą, taki far i taki wiatr i też ten ziejący smog, taki ma charakterystyczny, smog zieje ogniem w Krakowie, to jest taki charakterystyczny też odgłos.
0: Tak, rzeczywiście. Mhm.
1: A trzecie miejsce to musiałabym się chyba przenieść dla równowagi takich terenów zielonych, których w Krakowie jest całkiem sporo. Myślę, że przenieślibyśmy się na przykład do Lasu Witkowickiego, gdzie jest strumyk i też las. Więc myślę, że taki, byśmy zrobili taką leśną pocztówkę z miasta.
0: Fajnie. A czy dzieci wiedzą, dzieci, które odwiedzają Kraków i które pani oprowadza po tym mieście, czy dzieciaki wiedzą, dlaczego krakowski hejnał, o którym pani wspomniała, nagle się urywa?
1: Zazwyczaj nie wiedzą, ale jakby jest są poinformowane w taki dość spokojny sposób, żeby też ich nie straumatyzować. I jest opowiedziana im ta legenda o dwóch braciach.
0: To może nam pani przytoczyć tak w skrócie tę legendę, żebyśmy i my, bo wiele osób myślę, że nie do końca wie i nie orientuje się, dlaczego ten krakowski hejnał nagle się urywa.
1: Więc Kościół Mariacki ma dwie wieże. Jedna z nich jest wyższa, druga jest niższa. I legenda głosi, że budowało ją dwóch braci i każdy z nich chciał mieć wyższą i piękniejszą wieżę. I jeden z braci zabił swojego brata po to, żeby właśnie jego wieża była wyższa.
0: No dobrze. Pani Aniu, a proszę nam teraz powiedzieć, kiedy rodzinka z dziećmi przyjeżdża do Krakowa, pierwszy raz, i ma tylko jeden dzień na zwiedzanie, to co powinno koniecznie się zobaczyć, obejrzeć w Krakowie w ciągu jednego zaledwie dnia?
1: Jeżeli jest to pierwsza wizyta, to polecałabym po prostu wybrać się przede wszystkim na rynek krakowski. To jest taki obowiązkowy punkt. Następnie Drogą Królewską przez ulicę Grodzką w kierunku Wawelu. Wejść sobie na

0: bulwary. Bulwar, by zobaczyć smog wawelski i też można sobie wejść do góry, zobaczyć sobie dziedziniec Wawelu. Niekoniecznie nawet trzeba wchodzić do środka Zamku Królewskiego, bo to jest już kolejny dzień. Mm-hmm. I jakby poczuć tę atmosferę miasta właśnie w obrębie starego miasta.
1: Mm-hmm. A ciekaw jestem, czy potrafi pani nam zdradzić teraz jakąś ciekawostkę o jednym z tych najbardziej charakterystycznych miejsc, takich jak Wawel, rynek, sukiennice, coś może, o czym turyści albo nawet sami mieszkańcy Krakowa mniej, rzadziej słyszą? Jakiś krakowski
0: sekret? To może
1: przyniosę sekret?
0: Państwa do Wawelu. Myślę, że ciekawym bardzo miejscem przy Kaplicy Zygmuntowskiej są wiszące kości na takim grubym łańcuchu. Kiedyś wierzono, że to są kości smoka wawelskiego. Uh-huh. I jest też taka legenda, że jeżeli te kości spadną, to wtedy jakby Kraków tutaj się... jest perspektywa, że Kraków może zniknąć. One są przywiązane takim bardzo, bardzo długim łańcuchem, ale przeprowadzono badania i to jest kość chyba mamuta i też jakiegoś jakiejś ryby. I jeszcze jest bardzo ciekawym miejscem na dziedzińcu. Jest taki malutki diamencik, który jest nazywany pępkiem Wawelu. I to jest tak naprawdę wyznaczony środek tutaj tego wzgórza. I naprawdę trzeba się wysilić, żeby go znaleźć, bo on jest bardzo, bardzo mały.
1: Mm-hmm. No proszę. I na pewno dzieci razem z panią taki... ten tak zwany pępek odnajdą,
0: tak,
1: bo pani
0: tak,
1: wie, gdzie on się
0: znajdzie. Tak, zawsze tutaj dzieci wyszykują, prawda? Ten pępek, bo jest naprawdę go trudno znaleźć i myślę, że bardzo dużo mieszkańców nawet nie wie, że tutaj na dziedzińcu jest taki ukryty pępek tutaj w Wawelu.
1: Uh-huh. No dobrze, Kraków to Hejnał, Kraków to sukiennice, Wawel, a gdybyśmy, będąc już w tym mieście... no nie wiem, piąty, siódmy, dziewiąty raz. Gdybyśmy chcieli przejść się uliczkami i odnaleźć miejsca mniej popularne, mniej oczywiste dla turystów, to co takiego moglibyśmy razem z pani pomocą odkryć w Krakowie?
0: Trzy miesiące temu miała premiera mojego przewodnika Kraków z dzieckiem. Mhm. I to jest książka napisana dla dzieci w wieku 6-10 lat, taki jest przedział wiekowy. I ta książka została podzielona specjalnie właśnie na 16 dzielnic, tyle ile jest w Krakowie, po to, żeby w każdej dzielnicy znaleźć jakieś ciekawostki. I te miejsca są podzielone na miejsca zielone, muzea i różne miejsca też związane, takie dla dzieci typowe bawialnie. I tak naprawdę ciężko jest mi tutaj w tym momencie wybrać, bo miejsc takich myślę, że jest około 100.
1: Czyli rzeczywiście jest w czym wybierać, skoro tak dużo,
0: tak,
1: prawda?
0: Mhm. Tak. Jeżeli bym załóżmy przyjechała kolejny raz do Krakowa i chciałabym się trochę zagłębić w jego historię, to myślę, że wybrałabym się na rynku do Pałacu Krzysztofory. To jest główna, tak, siedziba Muzeum Krakowa. I tam jest taka wystawa stała Kraków od początku bez końca. To ciekawe, ta wystawa jakby właśnie nie ma końca, czyli ona cały czas się zmienia, bo Kraków cały czas tutaj coś się w nim nowego dzieje. I zaczynamy od takich starożytnych rzeczy, i kończymy właśnie na tej współczesności i ta współczesność cały czas tutaj się zmienia. I co roku też tutaj jest wystawa czasowa szopek krakowskich. Zawsze w okresie zimowym szopkarze zbierają się na rynku krakowskim i pokazują swoje szopki, a później można je oglądać przez okres zimowy właśnie w Pałacu Krzysztofory. Co ciekawe, każdy z nas może zostać szopkarzem. Moja córka w tamtym roku też była szopkarką i wystawiła swoją szopkę krakowską.
1: Ale fajnie, czyli, a jeżeli ktoś z turystów przyjedzie ze swoją szopką, to też będzie,
0: tak,
1: mógł ją tam wystawić?
0: Tak, jak najbardziej. Wszyscy są mile widziani i też przyjeżdżają oczywiście ludzie z różnych miast Polski. I zawsze ta wystawa zaczyna się w pierwszy czwartek grudnia.
1: Mhm. Pani Aniu, wiem, że w Krakowie jest takie pewne niezwykłe miejsce, park, który powstał w miejscu dawnych murów obronnych, prawda?
0: Tak.
1: Cóż to za miejsce? Proszę nam o nim więcej opowiedzieć.
0: Więc kiedyś Kraków właśnie był utęczony, ta stara część, rynek główny był utoczony murami, a teraz w ich miejscu po zburzeniu powstały planty, czyli tak naprawdę najbardziej tutaj okalający rynek główny, tereny zielone, które można przejść dookoła i bardzo dużo turystów i też mieszkańców z nich korzysta, dlatego że można się tam po prostu schronić.

0: cieniu.
1: Uh-huh.
0: Ale... Są tam ukryte ciekawe miejsca, na przykład są ukryte trzy place zabaw. No i można też oczywiście sobie zboczyć do innych uliczek w Krakowie.
1: Mm-hmm. No to wracam teraz do tego jednego z najważniejszych krakowskich symboli, czyli do smoka wawelskiego.

0: cały czas, tak naprawdę nie wiadomo ile dokładnie jest, dlatego że cały czas powstają nowe. I to są takie odpowiedniki, no muszę niestety powiedzieć, że krakowskich krasnali. U nas w Krakowie mamy po prostu smoki.
1: Uh-huh. No dobrze. No to teraz jak już przejdziemy się tym szlakiem, smoczym szlakiem, odkryjemy krakowskie smoki, to chcemy zejść trochę pod ziemię, odkryć podziemne trasy turystyczne, bo wiem, że w Krakowie takie są i to brzmi naprawdę intrygująco. Cóż to za podziemne, niezwykłe trasy dla turystów?
0: Tak, pod Rynkiem Krakowskim kryje się, można powiedzieć, osobne miasto. Jest to jeden z oddziałów Muzeum Krakowa, Rynek Podziemny, i tam można zobaczyć, jak mieszkańcy dawniej mieszkali. Są stare chaty, są też szczątki i różne części, które kiedyś były korzystane w mieście.
1: A które miejsca, krakowskie miejsca, najbardziej podobają się dzieciom, które oprowadza pani po tym mieście? Na pierwszym miejscu, to ja już nawet nie muszę zadawać tego pytania, jest pewnie smog wawelski. A co jeszcze podoba się najbardziej dzieciom?
0: Bardzo dzieci lubią Muzeum Ważanka. To też jest muzeum, gdzie dzieci mogą stworzyć swojego własnego owarzanka. Mhm. Najpierw jest przeprowadzona taka krótka lekcja muzealna, a następnie dzieci dostają gotowe ciasto i też dowiadują się i formułują sobie tego własnego owarzanka i na samym końcu mogą go zjeść, jak zostaje upieczony, obważony. Mhm.
1: Obważanki zjemy bardziej tak chyba na deser w Krakowie, ale na pewno z wielkim smakiem. A co dobrego, krakowskiego, iście krakowskiego możemy zjeść na pierwsze i na drugie danie. Taki pełny krakowski obiad, pani zdaniem, dla turystów z innych rejonów Polski albo nawet z zagranicy, którzy razem z dziećmi przybywają do Krakowa, to...
0: Myślę, że jeżeli bym przyjechała z granicy do Polski, to na pewno bym przyszła i spróbowała barszczu albo żurku. I na drugie danie bym spróbowała jakichś pierogów, niekoniecznie ruskich, teraz jest sezon na pierogi owocowe, a na deser koniecznie małdrzyki krakowskie, to są takie placki twarogowe podawane na słodko.
1: O, zrobiło się tak deserowo, zrobiło się bardzo, bardzo słodko, ale Kraków to tak niezwykłe miejsce, że też ma mnóstwo legend w swojej historii i w tych opowieściach literackich właśnie o nim. Która legenda jest pani ulubioną i dlaczego?
0: Myślę, że moją ulubioną legendą o Krakowie jest to, że gołębie krakowskie to są tak naprawdę zamknięci, zaklęci żołnierze, którzy nie opuścili miasta.
1: O, wow. I ci żołnierze są zaklęci właśnie pod postacią gołębi, tak?
0: Tak, tak. I dlatego na Rynku Krakowskim jest ich tak dużo, bo armia była bardzo, bardzo duża.
1: Czyli można było powiedzieć, że te krakowskie gołębie, które przez jednych są lubiane, przez innych nie, po prostu bronią miasta, tak?
0: Tak, tak. I są, no, poniekąd teraz już symbolem, bo zawsze są na rynku.
1: Tak, ja dokładnie też rynek kojarzę, krakowski rynek z tymi gołębiami, których jest tam niezliczona ilość, a teraz będę patrzył na nie innymi oczami po pani opowieści. I muszę powiedzieć, że kiedy ja jako dziecko pierwszy raz wylądowałem w Krakowie, przyjechałem do Krakowa, to zakochałem się po prostu w Starym Mieście, w Wawelu, w sukiennicach. Czy te miejsca nadal wzbudzają w dzieciach, małych turystach takie emocje, jak we mnie kiedyś? Bo dla mnie zawsze i sukiennice, i Wawel kojarzyły się wręcz baśniowo, wtedy, kiedy miałam kilka lat. Jak dziś dzieci na te miejsca reagują?
0: Tak, myślę, że wszystko zależy właśnie od perspektywy. Pan jako mały chłopiec patrzył właśnie na to miejsce oczami dziecka i w dzieciach tak naprawdę dalej jest ta magia i starczy w nich tylko po prostu obudzić tą perspektywę przygody i tego magicznego Krakowa i one naprawdę w to wchodzą.
1: Mhm. To można powiedzieć, pani Aniu, że Kraków to może być dla dzieci, turystów, dla całych rodzin czymś w rodzaju takiej gry albo poszukiwania skarbów, gdzie odkrywamy kolejne skarby na mapie Krakowa?
0: Tak, wszystko zależy od perspektywy, zależy jak się właśnie to wszystko przedstawi, ale jeżeli pana tutaj właśnie bardzo dobry trop, jeżeli

0: ktoś przyjedzie właśnie z takim zamiarem albo taką właśnie perspektywą, to na pewno właśnie odkryje ten magiczny Kraków.
1: A czy są w Krakowie miejsca, pani Aniu, gdzie można zobaczyć coś takiego niezwykłego, czego dzieci zupełnie się nie spodziewają? Nie wiem, jakiś tajemniczy zaułek, albo jakąś dziwną rzeźbę, już nie smoczą, albo jakiś ukryty, niezwykły widok, coś takiego, co nie jest zapisane w przewodnikach turystycznych?
0: W Krakowie jest sporo takich miejsc, więc muszę się wtedy zastanowić, co tak naprawdę najbardziej zachwyca dzieci.
1: Chętnie posłuchamy. Myślę, też o kilku takich miejscach.
0: Dobrze, to może się troszeczkę oddalimy od centrum Krakowa.
1: Dobrze.
0: I znajdziemy się w Muzeum Harcerstwa, które jest zlokalizowane w Starym Forcie. To jest stary fort obronny. Otaczają go właśnie takie, to jest taki potężny budynek, cały z cegły. I tam można odwiedzić wystawę o harcerstwie, ale tak naprawdę jest tam też sporo takich ciekawych multimediów i rzeczy, które są związane właśnie z harcerstwem. Łącznie z tym, że jest takie rozpalone jakby multimedialne ognisko, jest też taka figurka, tak naprawdę rzeźba, ogromna żubra. I myślę, że właśnie tutaj to będzie to miejsce.
1: To będzie to miejsce.
0: Jeżeli chodzi o takie mniej typowe miejsca, ale które nie są takie historyczne, to myślę, że jest sporo z miejsc związanych z Lego w Krakowie. Na przykład jest bardzo ciekawa wystawa Lego Technik, która jest prowadzona przez takiego bardzo zapalonego pana. I on po prostu zebrał taką ogromną kolekcję, jedną największą w Europie klocków Lego Technik i tak naprawdę oprowadzając ją, widzimy od tych pierwszych modeli, gdzie były drewniane klocki Lego, mało kto o tym wie, do tych współczesnych. I też sam tworzy własne konstrukcje, więc bardzo polecam.
1: Tak?
0: Tak, proszę.
1: Proszę, i jeszcze jedno, żeby była trójca, trzy najważniejsze miejsca.
0: Dobrze. I trzecie miejsce... muszę teraz sobie wybrać szybko w głowie. To myślę, że to byłby Kopiec Kraka. Kopiec Kraka, tak naprawdę nikt nie wie, czemu powstał. To jest taki duży kopiec na Podgórzu. To jest taki zbiór, muszę to jakoś to opisać dla ludzi, którzy nie wiedzą. To jest taki ogromny kopiec ziemi, który jest jednocześnie punktem widokowym i legenda głosi, że on powstał na... dla króla, dla honorowania króla Kraka, a w tym momencie tak naprawdę pełni funkcję w Krakowie taką widokową i rekreacyjną, bo bardzo dużo krakowiaków właśnie tam przychodzi na piknik. Teraz jak było zaćmienie słońca, to filmiki z Krakowa właśnie były głównie z Kopca Kraka, bo to jest bardzo, bardzo dobry punkt widokowy.
1: Pani Aniu, bardzo dziękujemy za tę wycieczkę po Krakowie. Gdyby jednym zdaniem miała pani zachęcić dzieci, które jeszcze nigdy nie były w tym mieście, to jak by brzmiało to zdanie?
0: Przyjedźcie do Krakowa, żeby zobaczyć nie tylko historyczne miasta, ale również miejsca, których nie ma nigdzie więcej na świecie. Jakby wspomniane właśnie Lego Technik, czy miejsca, o których nie wspomniałam tutaj.
1: Czyli zwiedzamy Kraków, odwiedzamy i podziwiamy, prawda?
0: Tak.
1: Dziękujemy serdecznie. Gościem Polskiego Radia Dzieciom była wspaniała przewodniczka po Krakowie dla dzieci, pani Ania Kosibowicz. Pani Aniu, słońce czy deszcz dzisiaj w Krakowie?
0: Właśnie zaczęło lekko kropić, więc jestem niepocieszona, ale z drugiej strony Kraków potrzebuje deszczu, bo było bardzo sucho.
1: No to niech się trochę ziemia schłodzi, a gdyby było za dużo deszczu, zapraszamy do Warszawy, bo u nas słońce, pani Aniu.
0: Bardzo dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Dziękuję, do widzenia.

pocztówce dźwiękowej z filmu Auta, bo właśnie z tego filmu wybrzmiały dźwięki piosenki pod tym właśnie tytułem Shaboom. A my wracamy do naszej opowieści, do naszych historii pocztówkowych i dźwiękowych. Drodzy radiosłuchacze, z jakimi dźwiękami kojarzą się wasze ulubione miejsca wakacyjne? Takie miejsca, w których byliście, albo inaczej, takie miejsca, które chcielibyście odwiedzić. Dzwońcie do nas i opowiadajcie o tych dźwiękach. Możecie też spróbować wydobyć z siebie ten dźwięk lub dźwięki, które kojarzą się z takim wakacyjnym miejscem, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze dla nas jest to, byście opowiedzieli i stworzyli swoją opowieścią takie pocztówkowe, nie, inaczej, dźwiękowe pocztówki, tak jak te, które królowały w latach 60., 70., 80., które łączyły się bardziej z muzyką niż z życzeniami, i te z lat 90., o których też wspominała pani Ania, nasz dzisiejszy gość, takie, które były, miały dwie strony, w środku życzenia, ale przede wszystkim ta melodyjka, która zaczynała grać, gdy otwierało się taką pocztówkę, też była życzeniami, niejako życzeniami dla tej osoby, która miała swój szczególny dzień. Dla jubilata, jubilatki, solenizanta bądź solenizantki. 22 645 20 55. Jakie dźwięki znalazłyby się w waszej dźwiękowej pocztówce? 1, 2, 3.

To ja teraz spróbuję wymyśleć taki scenariusz, dźwiękowy scenariusz do pocztówek z dwóch różnych miejsc w Polsce. Z Kołobrzegu, tak sobie wymyśliłem, i na przykład z Zakopanego. Jak mogłaby brzmieć pocztówka dźwiękowa wysłana z Kołobrzegu? Ja bym sobie napisał na takiej pocztówce życzenia: pozdrowienia z Kołobrzegu, gdzie latarnia morska patrzy na Morze Bałtyckie, gdzie statki wracają do portu, a plaża... plaża czeka na tych, którzy chcą zanurzyć stopy w Bałtyku. No proszę, jak ładnie mi się udało. Ale jakie dźwięki by określały taką pocztówkę dźwiękową z Kołobrzegu? Na pewno musiałby być krzyk mew nadbałtyckich. Na pewno dodałbym jeszcze charakterystyczny ten dźwięk portu. O, na przykład sygnał statku i jeszcze... Albo nie, sygnał statku, albo jakiś taki stukot pracującego nabrzeża. No i oczywiście szum fal. I to byłyby trzy dźwięki, które określają dźwiękowo Kołobrzeg. A teraz z północy przenosimy się na południe, do Zakopanego. I cóż tam, jakie tam dźwięki by nam towarzyszyły? No właśnie, jakie dźwięki mogłyby się znaleźć na pocztówce dźwiękowej z Zakopanego, waszym zdaniem? 22 645 20 55. Proszę o pomoc, bo trochę mi się skończyły pomysły. Pocztówka dźwiękowa z Zakopanego, jakby zabrzmiała?

grzyby, grzyby. No już niebawem ten sezon grzybowy się otworzy, bo wakacje powolutku, powolutku nam się kończą. Ostatnie pocztówki wakacyjne można wysyłać i my przed chwilą spróbowaliśmy stworzyć taki scenariusz pocztówki dźwiękowej z Kołobrzegu i zastanawialiśmy się nad taką samą dźwiękową pocztówką z Zakopanego. Do dźwięków takiej pocztówki, która opowiedziałaby nam muzycznie Zakopane, czyli miejsce, gdzie możemy wybrać się na Krupówki, na Gubałówkę, odwiedzić możemy Tatry, okolice Morskiego Oka, to do takiej pocztówki wybrałbym chyba... jakie dźwięki? Może kroki turystów po drewnianym deptaku, może... O! Jeszcze dźwięk góralskiej muzyki, charakterystyczny, pełen werwy, pełen charyzmy, pełen takiej żywej energii. I już wiem, jeszcze dzwonki owiec, które natychmiast zmieniają krajobraz w naszej wyobraźni i przenoszą nas bez względu na to, gdzie jesteśmy, prosto w góry, polskie góry, prosto do Zakopanego. A moje życzenia wypisane na takiej pocztówce brzmiałyby tak. Pozdrowienia spod Giewontu, z gór, w których słychać muzykę góralską, kroki turystów i dzwonki owiec. I po tych życzeniach te wszystkie trzy dźwięki zagrałyby jako wizytówka dźwiękowa właśnie tego miasta. A czy wy macie jakieś takie swoje dźwięki, które charakteryzują wasze ulubione miejsca, miejscowości, wsie wakacyjne, takie miejsca, które wy odwiedziliście? Ja mam przed sobą przepiękną, bardzo kolorową pocztówkę z Jastrzębiej Góry, którą do naszego studia przesłali Benio, Kornelka i Stefcia. Wesołemu trio bardzo, bardzo dziękujemy za pocztówkę z niebieskim napisem Jastrzębia Góra, z serduszkiem, z Bałtykiem, z plażą. O, i jeszcze jest tu latarnia morska. Aż się chce po prostu rzucić wszystko i jechać nad morze, by z takiego prosto z morza, z nadmorza przesłać pocztówkę do kogoś innego.

ja mam przed godziną 12, kiedy to rozpoczną się radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom, mam dla was jeszcze jedną zagadkę związaną z dźwiękami pewnego mojego ulubionego chyba miejsca nad polskim morzem. Spróbujcie teraz przymknąć oczy i wsłuchać w moje słowa i wyobrazić sobie te dźwięki, które usłyszycie w

właśnie w tym mieście. Szum morza, dźwięk mew, muzyka uliczna grana przez muzyków w pobliżu największego w Polsce molo, które właśnie tam się znajduje. Oklaski publiczności zebranej w Operze Leśnej i gwar ludzi, turystów w restauracjach na słynnym Monciaku. Gdybyście te wszystkie dźwięki razem z rodzicami mogli sobie teraz w głowie poukładać w pocztówkę dźwiękową z jednego, jedynego tak wyjątkowego miasta nad polskim morzem, to czy wiecie już, o jakie miejsce chodzi? 22 645 2055. Zapraszam. Dzwońcie już teraz, a ja tymczasem dziękuję naszym radiosłuchaczom, którzy prosto z nadmorskiego miasta, ale nie w Polsce tym razem, tylko w Hiszpanii, z miasta Sitges, przysłali nam przepiękną kartkę z Morzem Śródziemnym, z budynkami położonymi tuż przy samej plaży. A Sitges to, z tego co się orientuje, miasto położone 40 km od Barcelony, z której można dojechać do tej miejscowości pociągiem w około 30-40 minut. Słynie przede wszystkim z przepięknych plaż, z promenady i z malowniczego Starego Miasta. A może do Sitges pojechać na ostatni wakacyjny weekend? Co wy na to?

0: Lecimy do góry pooglądać chmury w piosence zespołu Kuku i w tej górze wynajdujemy swoje ulubione wakacyjne miejsce na mapie Polski, czy w ogóle na mapie świata, i szukamy w nim trzech najbardziej charakterystycznych dźwięków, które kojarzą nam się z tym miejscem. Zadzwonił do nas nasz kolejny słuchacz. Dzień dobry, tu Jacek Zawada. Z kim rozmawiam?
1: Wojtek.
0: Cześć Wojtku, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Dobrzykowic.
0: Aha, co dobrego w Dobrzykowicach? Słoneczko, zachmurzone niebo, czy pada?
1: Trochę słońca.
0: Troszkę słońca jest. Mhm. Czy ty dzwonisz, żeby rozszyfrować moją zagadkę o dźwiękach pewnego nadmorskiego miasta?
1: Tak.
0: To ja przypomnę, co to za dźwięki są bardzo, bardzo takie wyjątkowe właśnie w tym miejscu. Szum morza, mewy, dźwięki muzycznych występów z największego w Polsce molo i oklaski publiczności z opery leśnej i jeszcze odgłos tłumów, gości, turystów z Mąciaka, z charakterystycznego Mąciaka. Co to za miejsce?
1: Sopot.
0: Sopot. Tak jest, to jest Sopot. Ja bardzo lubię to miasto. Czy ty byłeś kiedyś w Sopocie?
1: Nie.
0: Mhm. A byłeś kiedyś nad Morzem Polskim?
1: Tak. Nie.
0: Czyli jeszcze przed tobą wizyta nad Polskim Bałtykiem, prawda?
1: No.
0: A jakie wyjątkowe...
1: Jak w ogóle to zrobię.
0: Aha, no to trzymam kciuki, żeby się kiedyś udało. A jakie wyjątkowe miejsce udało ci się odwiedzić w te wakacje? Czy jakieś miejsce gdzieś w Polsce, a może w twoim
1: dziadka.
0: Mieście? U dziadka?
1: Mhm, kilka razy.
0: Mhm, a gdzie dziadek mieszka?
1: No, ma dwa domy. Jeden
2: i górę.
1: Sosnowce i w Wrocławiu.
0: Aha. I co ciekawego można u dziadka porobić w wakacje?
2: Pójść na grzyby, pójść na koncert.
0: No, a to ktoś jeszcze, koncert, Wojtku, z tobą jest, tak?
2: Bawić się na dworze, bo tam jest bardzo dużo.
0: Wojtek, ty jesteś z bratem czy z siostrą? Wojtek, halo, jesteś z bratem czy z siostrą?
1: Z bratem.
0: A jak twój brat ma na imię?
1: Michał,
0: dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry.
0: To ja najpierw Wojtka zapytam, a potem Michała, co fajnego można robić u dziadka. Najpierw odpowiada tylko Wojtek. Proszę, Wojtku.
1: Na pewno chodzić po skałach obok jego domu jest bardzo dużo. Jeszcze wolno zbierać grzyby, bo jest obok niego las. Jeździć do różnych... jeździć chodzić w górach.
0: Mhm. A co Michał najbardziej zapamiętał z tej wizyty u dziadka?
1: I budować jeszcze domek ze cegieł.
0: O,
1: to
0: a
1: jest
0: gdzie...
1: już w drugim.
0: A gdzie, Michale, taki domek z cegieł można budować? U dziadka w domu, czy gdzieś indziej?
2: Na ogródku, po prostu ma bardzo... To z cegieł, których nie używamy, zbudowaliśmy taki mały trochę domek z cegieł.
0: Fajnie.
2: Na tej szopce.
0: Czyli u dziadka, jednym słowem, jest co robić, chłopaki, prawda?
2: Tak. Nawet u dziadka daliśmy przez wszystko, że daliśmy starą rurę. Zupełnie inne się tu stały innego otworu.
0: Mhm. Chłopaki, a jeszcze nawiązując do dzisiejszej audycji, gdybyście... mieli podać nam jakiś dźwięk, który najbardziej kojarzy wam się z pobytami u dziadka, to co to by było? Najpierw niech odpowie tylko sam Michał.
1: Samoloty.
0: A dlaczego akurat samoloty, Michale?
2: Bo w pobliżu jest lotnisko. U domu.
0: Mhm. A, no to wszystko tłumaczy. A ty, Wojtku, gdybyś miał jeden dźwięk inny niż te samoloty wybrać, który kojarzy ci się właśnie z tym fajnym, przyjemnym pobytem w wakacje u dziadka, to by było co?
1: W domu dziadka to czasami ptaki,

0: i telewizja.
1: Dźwięki telewizora?
0: No.
1: A co fajnego w tym telewizorze oglądaliście?
0: Lego Ninjago. Lego Ninjago czasami. Mersy, Aleje Tajemnic.
1: Czyli co? Po prostu takie wasze ulubione bajki, tak?
0: No.
1: Razem z dziadkiem czy bez?
0: A mamy bez dziadka. Wstajemy rano, to podchodzimy, włączamy sobie telewizor i normalnie oglądamy u dziadka.
1: Rozumiem.
0: A wieczorem też.
1: No to fajnie. Chłopaki, dobre to były wakacje?
0: Tak. No, ale się jeszcze nie skończyły.
1: No oczywiście, że się nie skończyły. Jeszcze cały czas trwają. Jakie macie plany na kolejne dni wakacji? Michał?
0: Jeszcze nie. Na pewno dzisiaj lub jutro. Nie piszą.
1: Kochani, ale niech mówi jedna osoba, bo ja wtedy nie słyszę. No.
0: Dzisiaj lub jutro przyjedzie do nas babcia i pojedziemy sobie po komiksy. Ostatnio Michał miał urodziny w niedzielę, ale powinien mieć...
1: 100 lat, 100 lat.
0: W niedzielę są jego urodziny, a w niedzielę świętowaliśmy i był tort. A resztę już nie wiem.
1: Rozumiem. No dobrze, słuchajcie, dotarliśmy do momentu pozdrowień. Kogo chce pozdrowić Wojtek?
0: Całe Polskie Radio Dzieciom. Wszystkich radiosłuchaczy, mamę, dziadka, tatę, jeszcze babcię, wujka, ciocię, drugą ciosię.
1: A kogo pozdrawia Michał?
0: I to koniec. Pozdrawiam całą rodzinę, cały świat, całą kulę ziemską, mojego brata Wojtka i mojego brata Marka. Zapomniałam jeszcze Marsjanu.
1: Pozdrawiamy ich serdecznie, a my z Darią ściskamy was, pozdrówcie też dziadka. Do usłyszenia. A my, drodzy radiosłuchacze, dotarliśmy w tym momencie tą fajną rozmową do końca audycji. Jacek Zawada, Daria Brzezińska. Już za chwilę w samo południe radiowe półkolonie. Dobrego popołudnia. Do usłyszenia.

Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

0: Autopromocja.
1: Hop do góry, czyli wakacyjna audycja, która poruszy całe ciało. Dyscypliny sportowe popularne i te mniej znane. Gry podwórkowe naszych rodziców, taniec i zabawy na świeżym powietrzu. Sportowi goście i wyzwania na żywo. Dołączcie do mojej szalonej, rozbrykanej drużyny. W każdą środę od 10 do 12. Hop do góry! Do usłyszenia! Jacek Zawada. Niech ruch będzie z nami.
0: Autopromocja.

A propos ducha czasu, 6 minut po godzinie 12. Witam serdecznie, dzień dobry, cześć wszystkim naszym słuchaczom. Bardzo się cieszę, że jesteście razem z nami. To Radiowe Półkolonie i do godziny 15 będziemy się wspólnie bawić. A mamy dzisiaj mnóstwo ciekawych tematów, pytań. No i oczywiście będą też zagadki. Także zostańcie z nami, bo myślę, że to będzie naprawdę dobry dzień. Marta Kawalec, Kasia Pietrzak, zapraszamy do godziny 15.

Ewa Farnas, Za nami, Nie zatrzymasz mnie, to piosenka na przywitanie, a będzie ich jeszcze kilka takich szybkich, energicznych, które wprawią was w jeszcze lepszy humor, bo co prawda za oknem słońce nam pięknie świeci, no bo przecież jest lato, są wakacje, jest sierpień, a dokładnie 25 sierpnia. Witam wszystkich jeszcze raz. Dzisiaj Dzień Polskiej Żywności i Dzień Zupy Błyskawicznej. Myślę, że to jest dobry motyw, żeby może jakąś zupę sobie przyszykować dzisiaj. Może mama właśnie gotuje jakąś pyszną zupę, a może wy macie ochotę na jakąś konkretną i moglibyście jej pomóc, na przykład w ucieraniu albo w krojeniu, a może jeszcze w czymś moglibyście pomóc. Ale jeżeli nie, to oczywiście cały czas słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom. Trwają radiowe półkolonie. Będzie się dzisiaj działo, bo mam nadzieję, że wiecie, że już za tydzień rozpoczyna się rok szkolny. Dla przedszkolaków to jeszcze nie jest żadna nowość ani ciekawostka, bo przecież przedszkolaki pewnie już i w wakacje uczęszczały do swoich przedszkoli, ale szkoła rozpoczyna się już za tydzień, 1 września, więc pytam was, co się ciekawego u was dzieje, jakie macie plany na ten pełny tydzień wakacji, bo myślę, że musi się w tym czasie dziać coś niezwykłego, coś wyjątkowego, może coś zaplanowaliście, a może za wami jakieś ciekawe przygody. Jeżeli tak, to koniecznie się z nami podzielcie. 22 645 20 55. Otwieramy naszą linię telefoniczną i czekamy na wasze telefony. Mam nadzieję, że już wkrótce porozmawiam z jakimś słuchaczem, który będzie miał mnóstwo wrażeń. Być może wrócił z jakiegoś wyjazdu wakacyjnego, a może ktoś z was jeszcze się gdzieś wybiera, no bo przecież dacie radę, jeszcze zdążymy. Wystarczy nam czasu na to, aby dobrze się bawić. Tydzień to jest naprawdę dużo czasu, ale przez ten tydzień możemy też już w jakiś sposób przygotowywać się do szkoły. Może akurat jesteście teraz na etapie porządkowania swojego biurka, albo sprzątania pokoju, albo sprawdzania, co jeszcze trzeba byłoby do tej szkolnej wyprawki dokupić. Jeżeli tak, to dzwońcie, opowiadajcie. Już teraz możemy rozmawiać. Mam jeszcze dla was też pytanie dnia, a to już po piosence.

Moja fantazja, no właśnie, a jaka jest wasza fantazja na temat najbliższego tygodnia? Co się będzie działo w tym ostatnim tygodniu wakacji? No myślę, że na pewno gęsto będzie od różnych wydarzeń, emocji, atrakcji. Ostatni tydzień, kiedy możemy jeszcze się rozpostrzeć na swojej kanapie, na łóżku, kiedy możemy bez żadnego problemu leżeć i patrzeć się w sufit cały dzień, nic nie robić, nie mieć zmartwień i myśleć tylko o tym, że są wakacje, cieszyć się słońcem, może jeszcze właśnie wyruszyć gdzieś na jakąś odległą wyprawę, może gdzieś do lasu, nad jezioro. Zapraszamy was do tego, aby odkrywać jeszcze swoje miejsca gdzieś we własnej okolicy. Ale mam też dla was dzisiaj pytanie dnia, bo oczywiście od tego zawsze warto rozpocząć nasze radiowe półkolonie. Jeszcze nie będziemy budzić dzwonków szkolnych, bo na to jeszcze przyjdzie czas. Możemy jeszcze trochę dłużej pochodzić w klapkach, pospać, wracać do domu, kiedy słońce już powoli chyli się ku zachodowi, no bo jest jeszcze czas na to, aby trochę odpocząć. Ale gdzieś tam powoli zaczyna się pojawiać jakaś taka myśl, że no już wkrótce zaczyna się szkoła i zaczyna się dziać coś niezwykłego, bo rodzice zaczynają robić trochę pewnie takiego zamieszania. Trzeba kupić zeszyty, gdzie jest lista rzeczy do szkoły, czy masz już piórnik, a plecak? I właśnie będziemy dzisiaj pakować nasz plecak, co w takim plecaku powinno się znaleźć, a co nie powinno się znaleźć. Oczywiście zacznijmy od tego, co się w nim znaleźć powinno. Jak wyglądają wasze plecaki? Czy macie nowe, czy może z zeszłego roku? Jest to też oczywiście bardzo dobra okazja do tego, aby porozmawiać z własnymi rodzicami albo nawet dziadkami i zapytać ich, jak wyglądały ich plecaki, tornistry albo jakieś teczki, które nosili do szkoły, w których były i kanapki, i piórniki, i pióra może nawet, oczywiście książki i zeszyty. No właśnie, więc pytam was, jak wyglądają wasze szkolne przedmioty, wasze wyprawki szkolne, przedmioty, czyli ołówki, długopisy, może jakieś pluszaki, czy macie jakieś przedmioty, które muszą znaleźć się w waszym plecaku, a są pewnie takie, które chcielibyście, aby tam się znalazły, może jakieś pamiątki z wakacji, a może po prostu te rzeczy, które są praktyczne, żeby nie obciążać pleców, więc zastanówcie się, czy macie już spakowane i gotowe wszystkie rzeczy, które będą wam potrzebne do szkoły, a może jeszcze czegoś wam brakuje. Jeżeli tak, to podzielcie się tymi pomysłami. 22 645 20 55. Co w plecaku szkolnym powinno się znaleźć? Jak wygląda wasz plecak szkolny i co jeszcze macie już gotowe do szkoły? Zapraszam do telefonowania.

Ala Tracz, I'll Be Standing, piosenka, która myślę, że jest wam całkiem nieźle znana. Natomiast Ala Tracz przy okazji też pewnie już szykuje swój plecak, bo jako 16-latka, już trochę pewnie starsza od was, też z pewnością ma już dużo swoich przyborów szkolnych spakowanych, może nawet już gotowy plecak, a może jeszcze tam będzie trzeba coś dokupić. A jak to u was wygląda? Czy macie już swoje zeszyty, piórniki, książki? Książki pewnie jeszcze nie, bo pewnie będą wypożyczane z biblioteki. A może macie tam coś jeszcze w tym plecaku? No, z pewnością sprawdźcie, czy nie ma tam przedwakacyjnej kanapki, bo to mogłoby się źle skończyć, gdyby rzeczywiście tam została i mogłyby tam trafić nowiutkie zeszyty albo książki. Więc tak przy okazji przypominam, że stare kanapki już może warto się ich pozbyć, jeżeli takie jeszcze gdzieś tam się wam zawieruszyły w plecakach szkolnych, ale jeżeli macie nowe, no to pamiętajcie, żeby dbać o takie plecaki, bo czysty plecak to jest też taka wizytówka ucznia. No a co w takim plecaku może się znaleźć jeszcze oprócz naszych przyborów szkolnych? Może na przykład jakiś kamyk z wakacji albo jakaś pocztówka, może jakaś pamiątka z wakacji, która będzie wam przypominała o tym, jak świetnie bawiliście się jeszcze kilka dni temu i może to właśnie te przedmioty pójdą z wami również pierwszego dnia szkoły. A ten plecak, w plecaku z pewnością muszą być też jeszcze inne przedmioty, inne ciekawe rzeczy, co u was kryje się w tych plecakach. Zajrzyjcie tam, bo może na przykład są tam jeszcze rzeczy z zeszłego roku, może jeszcze jakieś stare karty pracy albo ołówki, które są nienatemperowane. Może to jest właśnie okazja do tego, żeby sprawdzić, czy wszystko jest już gotowe. No, nigdy nie wiadomo, co się może nam przydać w szkole. Z pewnością są takie rzeczy, które będą pewnie wymagane, czyli na przykład strój sportowy, a może na przykład latarka albo lupa. Może na przykład takie rzeczy są wam potrzebne w szkole, może są jeszcze inne wymagania w waszych szkołach i to jest warto, aby jeszcze o tym pamiętać. Może gdzieś na stronach szkoły albo po prostu 1 września będą podane takie informacje, także opowiadajcie, co jest w waszych plecakach szkolnych.

Tak wyglądają wasze szkolne plecaki, a ja mam dla was jeszcze jedno pytanie, bo kiedy zawsze nadchodzi 1 września, to mnie przypomina się taka bajka, może i wy pamiętacie tego bohatera, który mieszkał w piórniku, taki ludzik. Jak on się nazywał? Czy pamiętacie, jak nazywał się ten ludzik, który mieszkał w piórniku i miał wielu różnych ciekawych przyjaciół, bo była tam gumka myszka, były tam stalówki i inne przedmioty, które w tym drewnianym piórniku mieszkały. Jak nazywał się ten ludzik? 22 645 20 55. Czekam na wasze odpowiedzi.

0: Radosna piosenka o kolorach, a już teraz z nami jest Matylda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo, Matyldo. Jak ci mija dzisiejszy dzień?
1: Dobrze.
0: Dobrze, pewnie też piękna pogoda za oknem, tak?
1: Tak.
0: Tak. I jakie masz plany jeszcze na najbliższy tydzień?
1: Leżeć w domu i się leczyć.
0: O, piękny plan, leżeć w domu i się lenić. Jeżeli wy również, tak jak Matylda, macie taką możliwość, to oczywiście warto z niej skorzystać, bo później trzeba będzie już pewnie trochę więcej się ruszać. A ty, Matyldo, ruszasz od 1 września do szkoły?
1: Tak.
0: Tak, do której klasy?
1: Do drugiej,
0: czyli już wiesz, jak to może wyglądać, bo po pierwszej klasie już masz trochę doświadczeń, ale myślę, że druga klasa będzie już dużo przyjemniejsza, bo będzie już trochę więcej znanych twarzy i znanych miejsc, prawda?
1: Tak.
0: Tak, czyli rozumiem, że tak umiarkowanie cieszysz się z tego powrotu do szkoły?
1: Tak.
0: Tak, ale może tęsknisz tam za koleżankami i kolegami? Masz tam jakichś swoich ulubionych znajomych w szkole?
1: Tak.
0: Tak? Jak mają na imię?
1: Oliwka, Jagna, Sara, Dominika i to wszyscy.
0: No to piękna paczka, czyli trzymacie się razem.
1: Tak.
0: No już teraz będziecie starszakami, już nie będziecie najmłodszymi dziećmi w szkole, tylko już będziecie starszakami, więc myślę, że już dużo przygód będzie was też czekać, co? Tak myślę. Matyldo, a powiedz, czy ty wiesz, o jakim ludziu

0: Dziku, mówiłam przed piosenką. Taki, który mieszkał w piórniku.
1: Wiem.
0: Jak on się nazywa?
1: Plastuś.
0: Plastuś, dokładnie. A z czego był ten plastuś zrobiony?
1: Plasteliny.
0: Z plasteliny, pewnie dokładnie. Znasz tę bajkę, co?
1: Tak.
0: Tak? I jakich przyjaciół miał ten plastuś? Co on w ogóle robił w tym piórniku, pamiętasz?
1: Mieszkał tam.
0: Mieszkał, no właśnie. I przyjaźnił się z tymi wszystkimi przyborami szkolnymi, tak? No właśnie, różne przygody czekały tam plastusia, no szczególnie, że on miał o tyle trudniej i jego przyjaciele, że nie było takich długopisów, jakie mamy teraz, tylko był atrament, który lubił się rozlewać i robić kleksy. Pamiętasz te kleksy? No właśnie, tak. Teraz już nie mamy tego problemu, bo długopisy są już dla nas znacznie wygodniejsze. Ty masz jakieś swoje ulubione długopisy, które z zeszłego roku ci towarzyszyły?
1: Nie.
0: Nie. Będą nowe?
1: Tak.
0: Tak. A masz już gotową wyprawkę szkolną?
1: Jeszcze nie.
0: Rozumiem.
1: Nie mam plecaka.
0: Nie masz plecaka, czyli tamten z zeszłego roku idzie już może dla kogoś innego, tak? A ty będziesz miała nowy plecak.
1: Tak.
0: Tak? Już wiesz jakiego koloru? Czy masz jakiś plan na ten plecak, jak on będzie wyglądał? Oglądałaś już może jakieś? To opowiedz.
1: Widziałam taki ładny różowy.
0: A, różowy. A z poprzedniego roku też był różowy?
1: Nie, fioletowy.
0: Fioletowy, czyli teraz uderzasz w różowy kolor. W jakieś wzorki, szlaczki?
1: Nie.
0: Nie, taki bardziej jednolity będzie kolor, różowy, tak? A piórnik, zeszyty, plastelina, kolorowe bloki, czy to już wszystko masz?
1: Tak, mam.
0: Tak, czyli czekacie tylko na ten główny punkt programu, czyli na plecak, tak?
1: Tak.
0: No, ten plecak to jest bardzo ciekawy przedmiot, bo to jest taki nasz dom na plecach, prawda? Nosimy tam wiele ciekawych przedmiotów, o których trzeba pamiętać, prawda? Bo nauczyciele pewnie złoszczą się, kiedy nie mamy tego, co było zadane na lekcji. Tak, no właśnie. A jak sądzisz, jak będzie w drugiej klasie, Matyldo? Czy będzie dużo trudniej, czy będzie ciekawie? Jakie masz plan na tą drugą klasę? Czego chciałabyś się nauczyć? Trudniej będzie? Dlaczego tak sądzisz?
1: Bo w pierwszej było trudno.
0: No, w pierwszej było trudno, bo wszystko było nowe, ale w drugiej klasie myślę, że już teraz macie to za sobą, już wiecie, do której klasy pójdziecie, więc macie też już trochę znajomych. Myślę, że będzie całkiem sympatycznie, bo szkoła ogólnie to jest fajna, tak przynajmniej mnie się wydaje, że szkoła jest fajna, tylko jak już nie ma tego stresu związanego z takim początkowym wejściem do szkoły, a później już będzie fajnie. Trzymam kciuki, żeby tak było, Matyldo. A teraz powiedz, czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić, oprócz swoich koleżanek, które bardzo serdecznie pozdrawiamy.
1: Mamę, tatę, siostrę, babcię, dziadka, ciocię, wujka i polskie rodzice.
0: Bardzo dziękujemy. Piękne pozdrowienia. Przesyłamy już dalej, tak żeby trafiły do swoich adresatów. A tymczasem, Matyldo, ja ciebie pozdrawiam i ślę ci bajeczny uśmiech, piosenkę Michała Żebrowskiego. Dziękuję za telefon. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

Bajeczny uśmiech twój, czyli Michał Żebrowski, a my mamy dzisiaj radiowe półkolonie, bo wciąż trwają jeszcze wakacje i przez najbliższy tydzień będą jeszcze trwały, bo co prawda 1 września oznacza już powrót do szkoły, ale tylko na chwilę, po to, żeby się przywitać, przybić piątkę, zobaczyć, jak zmieniła się szkoła, bo może były jakieś remonty, może jakieś malowania klas, a może coś jeszcze nowego doszło, więc tylko po to w zasadzie przychodzimy 1 września, odbieramy nasz plan lekcji na kolejne dni, a potem oczywiście wracamy do domu i możemy się jeszcze wciąż lenić. No co prawda aż cały dzień, bo do 2 września, ale myślę, że ten najbliższy tydzień warto wykorzystać naprawdę dobrze. Może będzie to właśnie okazja na wielkie czyszczenie plecaków, bo może takie plecaki z zeszłego roku jeszcze komuś się przydadzą i może będą tam jeszcze rzeczy, które warto wyrzucić. Na przykład stare kanapki. To uwaga, uwaga, nie są rzeczy potrzebne, które najbliższy tydzień możecie jeszcze w jakiś sposób pozbyć się ich i oczywiście tak wysprzątać ten plecak, aby zmieściły się rzeczy potrzebne. A jak to u was wygląda? Co jest niezbędnego w waszym plecaku, bez czego nie ruszycie się ze szkoły? Czy macie takie rzeczy? Czy to jest na przykład pudełko na drugie śniadanie? A może jakaś ulubiona zabawka, może jakiś pluszek albo pamiątka z wakacji? Coś, co będzie wam towarzyszyło przez najbliższe dni po to, aby trochę lepiej poczuć się w szkolnej ławce. No właśnie, a może nosicie jeszcze takie rzeczy, które niekoniecznie mogą być przydatne w szkole, ale po prostu poprawiają wam humor. Może jakiś bryloczek na przyczepiony do suwaka w waszym plecaku, a może jakieś niewielkie drobiazgi, którymi lubicie się bawić na przerwach. Co to takiego jest, co towarzyszy wam w waszej szkolnej podróży i na szkolnych korytarzach. 22 645 2055. Czekam na wasze telefony i już nie mogę się doczekać tego, co ciekawego w tych waszych plecakach się znajduje. Zajrzyjcie tam, zobaczcie, co może być przydatne, a co nie. Czy jest tam może pudełko, taka śniadaniówka, gdzie znajdują się może jeszcze jakieś okruszki, a co takiego ciekawego będzie się znajdowało tam już od 1 września. Czy pojemnik na drugie śniadanie jest wam potrzebny? Czy jadacie takie drugie śniadania w szkole, a może korzystacie z obiadów szkolnych?

Co takiego najchętniej zabieracie ze sobą na drugie śniadanie albo po prostu do szkoły? Czekam na Wasze telefony i mam nadzieję, że już za chwilę uda nam się porozmawiać z jakimś słuchaczem.

0: Wakacyjna zgadywanka.
1: Wakacyjna zgadywanka to nasza propozycja w naszych radiowych półkoloniach. Skoro wakacyjna zgadywanka we wtorek, to pewnie już się domyślacie, że ten rytm, który był w piosence, również jest w naszych zgadywankach. I tym razem zgadywanka dotyczy kategorii owoc. Mam nadzieję, że uda nam się szybko ją rozwiązać, bo co prawda nie jest to bardzo, bardzo nietypowy owoc, ale ma na pewno nietypowy kształt. Na górze jest trochę węższy, a na dole bardziej zaokrąglony. Niektóre mają odmiany z zieloną skórką, inne z żółtą, a jeszcze inne mają takie czerwone rumieńce. Rosną oczywiście na drzewach, ale nie wygląda to jak jabłko, choć często obok jabłek można znaleźć ten owoc w sklepie. A kiedy są dojrzałe, to robią się miękkie i bardzo soczyste. W środku mają takie niewielkie pestki, no i można je zjeść oczywiście na surowo, ale można też dodać do ciasta, można zrobić kompot, można wykorzystać też w sałatce. Czy już wiecie, co to jest za owoc? 22 645 20 55. No zobaczymy, czy uda Wam się szybko odgadnąć.

0: jogging.
1: Yeah.

0: nasza zabawa, która się pewnie dobrze wiecie, jak nazywa, ale wam przypomnę.
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: No właśnie, wakacyjna zgadywanka. Już przed chwilą podałam wam kilka podpowiedzi. No i mamy słuchaczki, które podobno, myślę, że wiedzą, a może nie wiedzą. Zaraz się dowiemy. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Aurelka i Rozalka do nas się dodzwoniły. Witam was bardzo, dziewczynki. Gdzieś jedziecie jeszcze chyba, tak?
2: Tak.
0: Dokąd się wybieracie?
2: Na lotnisko w Babce.
0: Na lotnisko. I co będziecie robić na lotnisku? Tak się domyślam, że gdzieś lecicie, czy tylko tak obejrzeć sobie samoloty?
2: Jedziemy po babce.
0: Po babcie, rozumiem. Czyli będziecie widzieć samoloty, ale to nie wy w tym samolocie będziecie, a babcia wraca z wakacji, tak?
2: Tak.
0: A gdzieś daleko była?
2: W Anglii.
0: W Anglii. No to pewnie będzie miała trochę różnych ciekawych informacji, wspomnień i wrażeń. Pewnie wam wszystko będzie opowiadała. Daleko macie jeszcze na to lotnisko?
2: Nie.
0: No to świetnie. Czyli mam nadzieję, że zdążymy jeszcze naszą wakacyjną zgadywankę rozstrzygnąć. Czy wiecie, o jakim owocu była mowa przed chwilą?
2: Różdżce.
0: Zaraz sprawdzimy. Tak, dokładnie to gruszka była dzisiaj tą zgadywanką i tym owocem, który skrył się w naszej zgadywance. Czy to było trudne pytanie?
2: Nie.
0: Nie, od razu się domyśliłyście, czy jednak kilka tych podpowiedzi było przydatnych?
2: Od razu się domyśliłyście.
0: Ojej, od razu, dlatego że ma nietypowy kształt pewnie, tak? Ach, muszę następnym razem trochę trudniejsze zgadywanki wymyślać, bo coś nam się słuchacze już chyba tutaj za bardzo się rozgościli i tak sobie tutaj świetnie radzą. No dziewczynki, bardzo wam gratuluję. Tak, oczywiście, to chodziło o gruszkę. A czy wy lubicie gruszki?
2: Tak.
0: Tak. I takie żółte i zielone i takie rumiane pewnie, tak?
2: Tak.
0: Jest taka gruszka, która ma taką śmieszną nazwę, nazywa się klapsa. No ale oczywiście klapsa to nie jest dlatego, że trzeba ją bić, tylko po prostu ma takie soczyste owoce. No w takim razie bardzo się cieszę, że do nas się dodzwoniłyście. Powiedzcie, czy teraz po wakacjach wracacie do szkoły, czy macie jakieś plany, gdzie teraz się wybieracie?
2: Wracamy do szkoły, a potem lecimy na wakacje.
0: O, bardzo dobry plan. A te wakacje będą zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego, czy dopiero za rok?
2: Tak. 3 tygodnie.
0: 3 tygodnie, świetny pomysł, bo tak myślałam, że może już macie tak daleko siężne plany, że rozpoczynacie rok szkolny i za 9 miesięcy rozpoczynacie wakacje, ale nie. Wasze wakacje zaczną się jeszcze trochę szybciej, tak?
2: Tak.
0: Niż te wakacje za rok. No dobrze, a powiedzcie, gdzie się wybieracie na te wakacje?
2: Do Turcji.
0: Do Turcji. Piękna w takim razie wyprawa was czeka. Wrzesień to jest jeszcze bardzo dobry termin, żeby w tej Turcji się poopalać. Piękna pogoda z pewnością będzie was czekać. Pewnie się niesamowicie cieszycie.
2: Tak.
0: Tak myślałam. No i co zrobicie, jeżeli pojedziecie do Turcji, a tam szkoła będzie czekać, koleżanki się zapłaczą, nauczyciele będą tęsknić, tylko co dopiero wróciły te nasze dziewczynki, a już lecą gdzieś na wakacje. Mało wam tych wakacji chyba, co? I trochę je sobie przedłużacie. No fantastycznie, bardzo się cieszę. To koniecznie opowiedzcie nam, jak tam w tej Turcji się bawiłyście. Pewnie jeszcze plecaki nie macie spakowane, ani do szkoły, ani do Turcji.
2: Nie, do Turcji nie, ale Aury ma spakowany plecak do szkoły.
0: Do szkoły. Aurelka do której klasy idzie?
2: Do pierwszej.
0: Do pierwszej. A ty do której klasy idziesz?
2: Do trzeciej,
0: rozumiem. Czyli jesteście tak 2 lata od siebie, 2 klasy od siebie oddzielone, czyli ty już wiesz, jak będzie wyglądała ta druga klasa, czy pierwsza, a w trzeciej klasie spodziewasz się jakichś nowości, czy raczej będzie tak jak rok temu?
2: Nie wiem.
0: Jeszcze nie wiesz, no. Na pewno będziesz się świetnie bawiła, Rozalko, a Aurelka pewnie będzie miała dużo przygód jeszcze, ale pewnie przy wsparciu starszej siostry na pewno sobie poradzi. Tak?
2: Tak.
0: Tak, no właśnie. Ale już plecaki macie pewnie, tak? Zaszyty, pióriki, ołówki, długopisy, flamastry, wszystko już jest?

0: Fantastycznie, czyli rozumiem, że jesteście pilnymi uczennicami.
1: Czy będziemy mogły jeszcze wysłać kartkę?
0: Kartkę pewnie, oczywiście bardzo serdecznie będziemy prosić Was o te kartki, bo co prawda wakacje się już kończą, ale jeżeli wyjedziecie na wakacje, to absolutnie możecie wysłać do nas kartkę, będziemy się bardzo cieszyć, czyli to będzie kartka z Turcji, rozumiem?
1: Tak.
0: Tak, no to fantastycznie, to czekamy na Was. Mam nadzieję, że szybko dojdzie, może nawet wcześniej niż Wy wrócicie jeszcze ze swoich wakacji. No właśnie, może się tak uda. To w takim razie mam nadzieję, że gdzieś tam uda Wam się zapisać nasz adres, żeby tą kartkę dobrze zaadresować, żeby ona trafiła do adresata i wtedy na pewno będziemy czekać na taką kartkę. Pamiętajcie, Warszawa 77/85 Aleja Niepodległości 00977 to nasz kod pocztowy. Mam nadzieję, że uda nam się taką kartkę jeszcze na naszej antenie odczytać i przedstawić Was, drogie słuchaczki. Także bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłyście z odpowiedzią poprawną oczywiście na naszą zgadywankę. A czy teraz chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo w takim razie?
1: Rodzinę i koleżanki.
0: O. Tak. I teraz może druga dziewczynka, bo nie pamiętam, czy to była teraz Aurelka, czy Rozalka.
1: Też całą rodzinę i przyjaciół.
0: O. Rodzinę i przyjaciół pozdrawiamy. Pewnie babcię możemy też pozdrowić, żeby przyjemniej jej się teraz lądowało i pewnie bardzo się ucieszy na Wasz widok. Bardzo Wam dziękuję za telefon. Cieszcie się, że babcia wróciła. Opowiadajcie później jej o swoich wrażeniach. Może ona Wam opowie o swoich wrażeniach. No a później po powrocie z Turcji zadzwońcie i opowiedzcie, jak tam było. Czy pogoda była piękna, tak?
1: Tak.
0: Dziękujemy Wam bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa.
0: To była Rozalka i Aurelka, które jak słyszeliście, są już praktycznie gotowe do szkoły, a już wkrótce szykują się też na wakacyjny wyjazd do Turcji. No myślę, że nawet przez ten najbliższy tydzień można jeszcze nieźle sobie ten plan zagospodarować, żeby ten tydzień był jak najbardziej przyjemny, żeby można było odpocząć i nic nie robić. Tak jak Matylda powiedziała w poprzednim naszym spotkaniu, że ma zamiar jeszcze leżeć i nic nie robić przez najbliższy tydzień. To jest oczywiście bardzo dobry też plan na ten tydzień. A ponieważ zbliża się godzina 13, bo już tylko 4 minuty nam zostało do godziny 13, to zapraszam Was na drugą godzinę naszych radiowych półkolonii, a będzie się działo, także zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
2: Morze jeszcze było. Było wielkie.
3: Las i jezioro.
4: Byłam we Włoszech.
5: W domku w Okocie też jest fajnie.
6: Wszystko jedno, gdzie jesteś. Przyślij do nas
7: pocztówkę z wakacji.
8: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
9: Nie.
10: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy. 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
0: Autopromocja.
11: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
12: I już 13:00 punktualnie na zegarach. Rozpoczynamy drugą godzinę radiowych półkolonii.

0: Wniosek?
1: Wniosek?
0: Wniosek! Cóż, przyjaciele, karmcie swoje fotele w piątki, świątki, niedzielę. By podstawą ich diety już nie były skarpety, tylko coś innego.
1: Innego?
0: Mniej potrzebnego. Na przykład skasowane bilety.
1: Bilety?
0: Bilety. Czasem i pończochy,
2: ale tylko te w grochy.
1: Jak to w grochy?
2: No, te brzydkie w grochy.
1: No ale ja nie mam w grochy, mam tylko w paski.
0: Marcin, daj swoje.
3: Nie, no co ty, mało mam i się niedzielę, daj spokój.
4: Dwie minuty po godzinie 13. To druga godzina naszego spotkania w radiowych półkoloniach. I co prawda teraz mówiliśmy w pierwszej godzinie trochę o plecakach, o przygotowaniach do szkoły, o tych szkolnych wyprawkach, czyli o

tym, co powinniśmy kupić, jak skonstruować tą naszą listę zakupów tak, aby kupić tylko te potrzebne rzeczy, co w tych potrzebnych rzeczach tak naprawdę powinno trafić na nasze półki, na biurkach i do naszych plecaków. To oczywiście takie trochę wcześniejsze wywołanie roku szkolnego, chociaż rok szkolny już powoli będzie pukał do naszych drzwi, bo za tydzień, 1 września, trzeba będzie wyciągnąć białe koszule, ubrać się na galowo i przywitać tak oficjalnie ten rok szkolny. No ale właśnie, ale co potem? Co potem, kiedy już wszyscy będą mogli ruszyć z plecakami następnego dnia do szkoły? Porozmawiamy dzisiaj o tym, czy plecak może być zdrowy. Taka kampania Zdrowy Plecak. Kampania edukacyjna już wystartowała i mam nadzieję, że dowiemy się o tej akcji nieco więcej, bo już za chwilę w naszym studiu pojawią się goście. Doktor nauk medycznych Elżbieta Binek, fizjoterapeuta, dziecięcy konsultant kampanii edukacyjnej, która opowie o tym, jak plecak może być zdrowy. A oczywiście oprócz niej będzie też pani Basia Pikos, która z ramienia kampanii opowie o zdrowym plecaku, na czym polega ta kampania. A będzie też Kasia Binek, która opowie o swoim plecaku i o przygotowaniach do szkoły. Akcja Back to School od lat zwraca uwagę rodziców, ale też dzieci na to, jak niezwykle ważnym tematem jest nasze zdrowie, a dokładniej zdrowie naszego kręgosłupa, czyli prawidłowy dobór, dopasowanie i noszenie plecaka, szczególnie przez uczniów tych pierwszych klas, gdzie już tych ciężarów jest znacznie więcej, bo do przedszkola, umówmy się, te plecaki były jeszcze aż tak bardzo niepotrzebne, ale już wkrótce będą one znacznie bardziej potrzebne od 1 września dla wszystkich uczniów klas pierwszych. Warto, aby dowiedzieć się, jak ten plecak powinien być spakowany, jak on powinien wyglądać. Właśnie dlatego mówimy o tym już teraz, bo jeżeli nie zdążyliście jeszcze kupić plecaka, to może będzie to dobra okazja, żeby trochę te swoje plany zmodyfikować. Może dobrać ten plecak właśnie idealnie do naszych potrzeb, bo nie wiem, czy wiecie, ale plecak wraz z książkami, zeszytami, przyborami to czasami waga 5 kg i taki ciężar dziecko musi podnosić po kilka albo nawet kilkanaście razy w ciągu dnia. A jeżeli ten ciężar się jeszcze bardziej skumuluje w ciągu roku szkolnego, to tak jakbyśmy w ciągu całego roku szkolnego przenieśli przynajmniej 2 słonie. No myślę, że żaden pierwszak nie chciałby żadnych słoni nosić do swojej szkoły, więc zastanówcie się teraz, czy wasze plecaki rzeczywiście są dobrze dobrane do waszego wzrostu, do waszej wagi, no i do waszych potrzeb. Czy są wystarczająco duże, no i niezbyt małe? Czy mają kółka, czy ich nie mają? Czy one powinny właśnie mieć te kółka, czy nie? Te paski też, czyli ramionczka, są bardzo ważne. No i te usztywniane plecy, o których tyle się mówi. Nie wiem, czy wiecie, ale dziecko od 4 do okresu dojrzewania, od 4 roku życia do okresu dojrzewania może urosnąć nawet 5 cm rocznie, więc warto tego wzrostu nie zaburzać i nie przysuwać się tak mocno do ziemi tym plecakiem, który nas przeciąża. Więc teraz uważnie posłuchajcie, jak ten plecak powinien być spakowany, jak on powinien wyglądać. Już za chwilę w naszym studiu goście i wtedy dowiemy się jeszcze więcej ciekawych rzeczy. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: I już są w naszym studiu wspaniali goście. Już przedstawiam, żebyście wiedzieli, kto do nas przyszedł. Więc po mojej lewej stronie, może zacznę, siedzi Kasia. Kasia, czyli córka pani doktor. Cześć, Kasiu.
1: Dzień dobry.
0: A pani doktor też już jest. Pani doktor nauk medycznych Elżbieta Binek, fizjoterapeuta dziecięcy, konsultant kampanii edukacyjnej Zdrowy Plecak. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
0: I jest z nami jeszcze pani Basia Pikos z ramienia kampanii Zdrowy Plecak. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
0: I od razu powiem, że zrobiło się już pięknie szkolnie, taki już duch szkolny panie przyniosły ze sobą, bo są plecaki, są zeszyty, jest nawet kanapniczka i bidon, czyli mamy już spakowany plecak, tak?
1: Tak.
0: Tak, no właśnie, tak myślałam. Kasiu, ty się cieszysz, że już się rozpoczyna rok szkolny?
1: Tak, to zależy. Że cieszę się, że spotykam się z koleżankami i kolegami, ale nie cieszę się za bardzo przez to, że kończą się wakacje.
0: No na pewno, wakacje mogłyby trwać wiecznie, ale myślę, że w pewnym momencie zaczęlibyśmy się już nudzić, także warto już trochę może wrócić do tych naszych obowiązków. Do której klasy teraz się udajesz?
1: Teraz w tym roku szkolnym będę szła do piątej.
0: Do piątej klasy, czyli ta ćwiczeniówka od matematyki jest z czwartej klasy jeszcze, tak?
1: Tak, jeszcze tak.
0: No właśnie, wypełniona?
1: Tak, celusieńka jest wypełniona.
0: No właśnie, ale tutaj widzę, że kierki, linijki też już są, także naprawdę jesteś już chyba przygotowana. Ale to, żebyśmy teraz powiedziały o tym przygotowaniu już konkretnie. Pani Elu, mamy tutaj wspaniały plecak, kolorowy. Czy to jest plecak, który będzie plecakiem odpowiednim dla Kasi?
2: To jest plecak Kasi, wybrany już i tak. Zakupiony, więc jest odpowiedni, bo jest...
0: Czyli ma już pieczątkę...
2: Zweryfikowany przez mamę.
0: No właśnie, a czym ten plecak wyróżnia się wśród innych plecaków?
2: Przede wszystkim swoją konstrukcją. Zaczynajmy od lekkości, czyli tutaj masa tego plecaka. Im lżejszy, tym lepszy, korzystniejszy dla dzieci. Druga sprawa to są plecy. One są
0: właśnie,
2: w sposób szczególny ukształtowane, prawda? Więc one tak pięknie stabilizują plecy dzieci, które będą biegać, przechodzić, przemieszczać się w różnych okolicznościach też pogody, tak? Więc one idealnie się dostosowują, czy to kurtki grubszej, czy też do sweterka, obojętnie jakiejkolwiek bluzy i do krzywic kręgosłupa, bo to jest podstawa. No i mamy super szerokie szelki, ramię od ramion.
0: Regulowane,
2: które nie wbijają się w ramiona, nie uciskają, czyli dają komfort też dziecku w przemieszczaniu się. Mamy pas piersiowy, tam też jest chyba zaznaczony, chociaż nie wiem tutaj, może Kasia już jest starsza, ale dla młodszych dzieci są takie z pasem też piersiowym, które umożliwiają dziecku też zachowanie dobrej stabilizacji. Więc to jest bardzo ważne. Z mojej perspektywy takiej fizjoterapeutycznej, ale też jako mama i młodsze dzieci, tym bardziej też zwracamy uwagę na te elementy dodatkowe, czyli chwyt. Dobry, amortyzujący, szersze tu elementy przy zamkach.
0: Przy suwakach.
2: Przy suwakach. I co jeszcze? Wielokomorowość. Dlatego, że ta wielokomorowość umożliwia zachowanie porządku. Nie dotyczy to młodszych dzieci, gdzie stosujemy tornister.
0: No właśnie, chyba że te, w tych wielokomorowych miejscach pogubią się nam te kanapki szkolne.
2: Dlatego
0: ale do tego
2: mamy jedno
0: też...
2: miejsce umówione od 4 lat. W którym zawsze wkładamy kanapki.
0: Czyli nieprzypadkowe miejsce.
2: Nieprzypadkowe miejsce, gdzie jest jedzenie i wszystko, co jest związane z kwestią tutaj żywienia.
0: Pani Basiu, dlaczego to jest tak ważne, żeby ten plecak był właśnie odpowiedni? Z pieczątką, z fizjoterapeuty i z takim tutaj właśnie przesłaniem, że on musi mieć takie plecy, takie ramiona. Dlaczego to jest takie ważne?
3: To jest bardzo istotne, szczególnie w przypadku pierwszoklasistów, kiedy rodzic po raz pierwszy wysyła dziecko do szkoły, no i jeszcze kompletnie nie zna tych realiów i potrzeb. I tutaj jest szalenie ważne, żeby go edukować. I naszym zamysłem przy powstawaniu kampanii Zdrowy Plecak była właśnie odpowiedź na te potrzeby, realne potrzeby rodziców. Bo rodzice do nas, jako do producenta artykułów szkolnych, niejednokrotnie pisali, dzwonili, mailowali, proszę nam doradzić, bo wchodzę do sklepu i jest gąszcz różnych opcji, mniejsze, większe, tornistry, plecaki,

0: jednokomorowe, wielo, czy plecaki na kółkach, no przeróżne opcje i tutaj gubimy się. Więc my chcąc usystematyzować i wyedukować rodziców, właśnie wyszliśmy z tą inicjatywą, żeby szerzyć tę wiedzę. I o zdrowym plecaku, no ciężko traktować nam jako producentowi, więc musimy zasięgnąć konsultacji ekspertów. I tutaj właśnie z dr Elżbietą Binek pracujemy już od blisko dekady nad modelami plecaków. Konsultujemy właśnie w kontekście tych krzywizn kręgosłupa, żeby anatomia plecaka właśnie była do nich dostosowana. Te wszystkie parametry staramy się właśnie tak optymalizować, żeby dziecko, tak jak tu już było wcześniej powiedziane, niezależnie od pory roku, czuło komfort w noszeniu tych plecaków, bo komfort to też zdrowie, tu się nie przepoci dziecko biegnąc z tym obciążonym plecakiem zimą, bo wentylacyjne komory, ta siatka specjalistyczna, która umożliwia rotację powietrza, to wszystko wpływa na komfort i bezpieczeństwo tak naprawdę użytkownika, jakim jest dziecko. Więc wychodząc właśnie od tych pleców, no bo tutaj zdrowy plecak, więc te plecy to przede wszystkim, ale też właśnie lekkość samej wagi wyjściowej plecaka, ta wielokomorowość, która wpływa na właśnie łatwość posługiwania się i taką koordynację szkolną. Mamy też w tej kampanii wiele takich postulatów już poza stricte dotyczącymi anatomii plecaka, ale również właśnie jak pakować plecak, co zabrać, może coś zostawić w szkole. Też dzielimy się z tymi pomysłami z rodzicami. No i właśnie tutaj z racji, że Ela też jest mamą dziewczynek, które mnóstwo skarbów potrafią zapakować do plecaka, nie tylko do szkoły. Właśnie też zawsze alarmuję do rodziców, żeby sprawdzać te plecaki, bo to też wpływa na zdrowie, bo my możemy sobie kupić ultralekki plecak ze świetnymi plecami, ze świetnymi parametrami, ale kiedy
1: tam wszystkie książki
0: dokładnie,
1: z tygodnia.
0: Cały tydzień książek, kanapki, plus jeszcze maskotki, zabawki i inne gadżety, no i tam nagle masowo waga tego plecaka wzrasta i przestaje to być komfortowe. Więc jakby ta świadomość operowania plecakiem też ma znaczenie nie tylko w momencie zakupu, ale również w trakcie całego roku szkolnego.
1: To teraz umówmy się, że panie nie słuchają, a ja pytam Kasię, bo my to sobie mówimy o tej anatomii plecaka, o ergonomii, jakichś tam w ogóle, wiesz, trudnych słowach, ale ja mam do ciebie pytanie, czy ten plecak jest fajny?
2: Tak, te plecaki są bardzo fajne i wygodne przede wszystkim.
1: Czyli, bo myślę, że ważne jest dla użytkownika, czyli dla uczennicy takiej jak ty, żeby ten plecak był nie tylko ergonomiczny, drogie
3: ale
1: panie,
3: wyglądał
1: ale
3: jeszcze.
1: Też i wyglądał. Tak. Czyli jak ten plecak powinien wyglądać twoim zdaniem, żeby on był też fajny?
2: Moim zdaniem plecak powinien być kolorowy, a nie taki szaro-bury, czarny. No i ten, w przypadku tego plecaka on jest idealny.
1: Czyli ty go wybierałaś i ten tak, właśnie ci się spodobał, tak? Mamy tutaj, no co prawda, biało-czarny plecak, ale te kolorowe motylki i kwiatuszki robią robotę, prawda?
2: Tak.
1: No
3: jeszcze właśnie do tego będą przypinki, więc ten plecak będzie zdobiony, żył. On będzie adekwatnie do sytuacji, która będzie miała miejsce, czy to będą święta zbliżające się grudniowe, czy później wielkanocne, naprawdę. Tutaj zakładam, że będzie się dużo działo, więc...
1: Czyli już ustaliłyśmy, że ten plecak jest fajny. A co jeszcze w tym plecaku powinno się znaleźć? Jak powinien być zapakowany? No i oczywiście jak go też można ozdobić, ale oczywiście z głową to powiemy już po piosence. A gdybyście wy mieli jakieś pytania, to sprawdźcie swoje plecaki, zajrzyjcie tam do środka i jeżeli macie pytania, to nasz telefon to 22 645 2055, a my jeszcze porozmawiamy o tych plecakach, bo jest jeszcze mnóstwo różnych niuansów, o których warto powiedzieć.

0: Szkoła to zabawa, oczywiście. Mam nadzieję, że ta szkoła będzie teraz towarzyszyła wszystkim uczniom, którzy wracają z uśmiechem do szkoły. A my dzisiaj w studiu mamy wspaniałych gości. Jest z nami Kasia Binek, która opowiada o swoim plecaku i o przygotowaniach do szkoły, a z nią jej mama, doktor nauk medycznych Elżbieta Binek, fizjoterapeuta dziecięcy, który mówi, jak dobrze się spakować, żeby Kasia miała zdrowe plecy i w plecaku wszystko to, co potrzebne, a również z nami jest pani Basia Pikos z ramienia kampanii Zdrowy Plecak w ramach akcji Back to School, bo oczywiście Back to School, czyli wracamy do szkoły, za tydzień kończą się wakacje, rozpoczynamy rok szkolny, to teraz może cofnijmy się trochę w czasie i przypomnijmy sobie, może teraz Kasia też posłucha o tym, jak wyglądał plecak jej mamy. Pamięta pani jeszcze?
1: Kasia będzie zadziwiona, nie będzie mogła uwierzyć w to, że tak plecak mógł wyglądać. Przede wszystkim on służył ileś lat, kilka lat. To nie był plecak na jeden rok. I później ja pamiętam chyba właściwie całą swoją szkołę podstawową, które niosłam. Powiem szczerze, żadnych zasad tutaj z tego plecaka, o których
0: nie
1: mówimy.
0: Nie było.
1: Nie było, nie? Tam była po prostu materiał zszyty.
0: No ale były szelki.
1: No szelki były, ale w jaki sposób się je nosiło, to tutaj młodzież aktualnie też wraca do tego trendu noszenia. Brak jakiejś tam szczególnej regulacji, ale on służył, prawda? I był noszony
0: na... Spełniał swoją funkcję, ale tylko
1: wtedy
0: noszenia...
1: Nie było innych plecaków, żadnej ergonomii, krzywisk, kręgosłupa. Nikt o tym nie słyszał, nie widział. Przynajmniej ja tego... Nie było u mnie tego praktykowane. Natomiast co jeszcze było? Była jeszcze torba na jedno ramię i brzemię odczuwam do dzisiaj, czyli moje trudności z kręgosłupem. Jestem po operacji kręgosłupa. Więc
0: to
1: są konsekwencje noszenia.
0: Uczymy się na błędach.
1: No niestety tutaj brak świadomości. Tu nie można mieć żalu do rodziców, którzy mają 80 czy po 80 lat, moi rodzice aktualnie, dlatego że nie było takiej wiedzy. Dzisiaj my jako rodzice mamy ogromny dostęp do wszelakiej wiedzy. Wszystko zależy, jakie wzorce czerpiemy i z jakich miejsc i kogo słuchamy tak naprawdę.
0: Więc... No właśnie, nie wiedzieliśmy jeszcze, więc wtedy po prostu nosiło się takie plecaki, jakie były, szczególnie, że wyboru specjalnie też nie było.
1: Oczywiście, był jeden kolor, więc to, co dzisiaj Kasia wybrzmiało, że chce taki czy taki, co rok tak naprawdę gdzieś tam zmieniamy tą kolorystykę.
0: I są wówczas... dostępne w sieciówkach, których też nie było.
1: I też nie było, i nie było sieciówek, więc to też inaczej, był jeden kolor czarny. No ale nie było wtedy żadnej rywalizacji między koleżankami, który kolor jest lepszy, bo większość z nas miała taki sam plecak. Natomiast to, co wybrzmiało, bardzo istotne, działajmy profilaktycznie, jeżeli słyszą nas rodzice, dlatego że zadbanie o ten plecak, który ma służyć dziecku przez cały rok, a również wakacje na różne, nie wiem, wycieczki, to naprawdę jest istotny element, jeżeli chodzi o kwestie zapobiegania w przyszłości zmianom zwyrodnieniowym, co z konsekwencji daje niestety odczuwalność bólu. Ja wiem, że to jest dalekosiężne i dzieci nas słuchają, ale to naprawdę tak się dzieje.
0: No właśnie, bo plecak może służyć rok, ale kręgosłup warto, aby posłużył całe życie. I dlatego te plecaki teraz są zupełnie inne. Pani Basia, pani pamięta swój plecak?
2: No właśnie, z racji, że jesteśmy prawie z tej samej dekady, więc doświadczenia mamy bardzo podobne. Najbardziej pamiętam to, że właśnie

0: Właśnie prawie wszyscy w klasie mieli jednakowy. Ja trafiłam akurat na jakiś czerwono-kremowy i na pewno, że był mega ciężki. To był tornister taki skajkowy.
1: No, ja też miałam skajkowy czarny.
0: Pseudo-skórzany, ale... Duże elementy odblaskowe, pamiętam, mu towarzyszyły i dym dający z boku i na zapięciach, ale no tak, to nie było kompletnie ergonomiczne. Problemy z kręgosłupem, tak, dzisiaj też wszyscy odczuwamy, być może to też ten wpływ. A potem, kiedy już byłam w wieku Kasi, bądź chwilę starsza, no to wtedy wchodziła moda na te torby na ramię, więc to już były lekkie. W porównaniu do tego tornistra, to były lekkie, no ale na designerskie, to było na jedno ramię, no i to była taka z materiału miękka, też tam te zeszyty pływały, fruwały, więc...
1: Z kanapkami
0: kompletnie
1: razem.
0: Kompletnie, to był jeden wielki miszmasz, więc to jest zupełnie inaczej niż teraz. No, nie było tego wyboru. Ja pamiętam, że staliśmy do sklepu papierniczego czy księgarni w kolejce kilka minut czy kilkadziesiąt, żeby w ogóle wejść. Nikt nie dyskutował, czy podoba ci się, brało się to, co było w sklepie i to zupełnie inaczej. A teraz my co roku wprowadzamy kilkadziesiąt kolekcji, które każda jest inna, jeżeli chodzi o ten graficzny wzór. Co roku moda się zmienia. Dzisiaj nasi konsumenci, dzieci bardzo dynamicznie i szybko zmieniają swoje preferencje, kiedy z początkiem roku modna jest kapibara, być może już w drugim semestrze kompletnie odejdzie do lamusa, tego nie wiemy. I my zawsze mamy ten dylemat, bo musimy sprostać oczekiwaniom i rodziców, tutaj zwracając uwagę na ten aspekt bezpieczeństwa, komfortu, zdrowia, ceny i tak dalej, no ale też, żeby zaspokoić te potrzeby dziecka, które tak naprawdę kupują oczami i chcą być zawsze na czasie w swojej grupie rówieśniczej i to jest nie lada wyzwanie, bo proces produkcyjny, tak jak w naszym przypadku, to jest bez mała rok czasu i ciężko antycypować przyszłość w tak bardzo odległej perspektywie, gdy to wszystko się zmienia, wchodzi nowy bohater, nowa moda, nowy film, nowa bajka, nowy, z wakacji przyjeżdżamy gdzieś za granicą, ktoś doświadcza jakiegoś motywu, koloru i to nagle zalewa już trendy w różnych branżach, czy to odzieżowej, czy to naszej szkolnej i już dzieci potrzebują tej nowości, świeżości, zmiany. A myśmy nosili plecaki po kilka lat. Plecaki nie rosły z nami.
1: Bo nie miały kapibary na sobie.
0: No nie miały.
1: Ale więc były modne cały
2: rok. To jest bardzo istotne i dużo dzieci, skoro nas słucha, to ja myślę, że jest jednak grono dzieci, które podąży za tym, co ja z Kasią często stosuję, czyli wybieramy bez jakiegoś konkretnego wzoru, ale mamy możliwość doczepienia różnych atrybutów i wtedy jest to zdecydowanie prostsze, żeby dziecko było bardziej i dłuższy czas zadowolone. I są takie plecaki, które ja jako mama piorę i dbam o ich czystość i ona ma od pierwszej klasy i one idą z nami. I tak naprawdę niejednokrotnie na wycieczki...
1: Są pewnie też wytrzymalsze niż
2: są
1: dawniej.
2: Wytrzymalsze.
1: Mm-hmm, no
2: to
1: właśnie.
2: Zdecydowanie tak.
1: To akcesoria, które możemy doczepić, to pamiętajcie o odblaskach, bo to jest bardzo ważne. Kiedy już we wrześniu będzie się robiło trochę szybciej ciemno, to pamiętajcie o odblaskach, które można właśnie tak, one są już czasami wbudowane, tak jak tutaj mamy taki malutki odblask. A i tutaj jeszcze jest przy...
2: Tak, i przy ramionach też mamy.
1: Przy ramionach tak. Rzeczywiście są, ale takie odblaski też mogą być ozdobą. A to, o czym mówiła też pani Basia, o tym, że kilkadziesiąt minut trzeba było stać w kolejce, żeby wejść do sklepu, to my teraz pewnie te kilkadziesiąt minut spędzamy na wyborze koloru, kształtu, no i oczywiście tego wzoru na plecaku, tak? Kasiu, u ciebie też tak było?
3: Nie zawsze tak jest. Raczej jak jest jakiś w sklepie plecak albo mam jakieś konkretne do wyboru, to wybieram ten, który mi się najbardziej podoba i to mi jakoś dużo czasu nie zajmuje.
1: A powiedz, czy ty wiesz, jak taki plecak powinno się pakować? Bo wydaje mi się, że to już jest całkiem skomplikowane, kiedy mamy tutaj tyle tych przegródek, kieszonek. I teraz gdzie powinny znaleźć się kredki, zeszyty, długopisy? No i taka napniczka oczywiście.
3: Tak, tak.
1: Wiesz,
3: wiem.
1: Gdzie powinno być. A mogłabyś nam opowiedzieć?
3: Tak, mogłabym.
1: To tutaj już przydaje
3: się. W największej komorze powinno się pakować zeszyty i jakieś różne książki, te większe rzeczy.
1: Czyli tam przy samych plecach tak. Powinniśmy mieć te największe formaty zeszytów i książek.
3: Tutaj, w tej troszkę mniejszej komorze powinna być śniadaniówka. Mhm.
1: To jest to umówione miejsce.
2: Tak? To jest to umówione miejsce.
3: A w tych najmniejszych powinna być karta miejska, portfelik i takie inne rzeczy. Mhm. Potrzebne chusteczki.
1: A na przykład tutaj masz takie drobne elementy jak ekierki, linijki, długopisy, piórnik na przykład, gdzie powinien

0: też być?
1: Ja zazwyczaj chowam piórnik do największej komory, ale najbardziej z przodu, żeby było to praktycznie, że zeszyty wkładam do tyłu, mniejsze książki przed zeszytami dużymi i na koniec te najmniejsze rzeczy.
0: A jeszcze masz boczne kieszonki, czy tam też również coś wkładasz?
1: Tak, najczęściej tam wkładam bidon.
0: Mm-hmm. No tak, żeby był pod ręką, najbardziej pod ręką. Zgadza się pani?
2: Wszystko się tak zgadza.
0: No
2: egzamin
0: właśnie.
2: Został zaliczony i zdany.
0: Pani Ela zgodziła się, czyli dobrze, czyli wszystko już wiemy. Największe formaty na końcu, tak? Przy samych plecach.
2: Zdecydowanie tak.
0: No, szczególnie, że nie zmieściłyby się pewnie w tych najmniejszych.
2: Ale one też najbardziej przylegają nam do pleców, więc dają też taki komfort w przemieszczaniu się. To jako dorośli możemy też czy sprawdzić, ale też dzieci im bardziej mają uciskające elementy, to one dają dyskomfort w przemieszczaniu. Gdzieś nawet jeżeli jakaś, nie wiem, ekierka by się dostała przy plecach, no to na pewno dziecko wtedy odczuwa i irytuje się.
0: No właśnie. Czyli to jest też bardzo istotne, aby nie tylko w biurku trzymać porządek, nie tylko w szafce szkolnej, ale też w plecaku, żeby mieć wszystko ładnie poukładane. Od najmniejszego do największego i te drobne elementy też, żeby miały swoje miejsce.
2: I układać to z dziećmi. Jeżeli słuchają nas rodzice, to na początku uczyć dzieci, czyli my dorośli za to jesteśmy odpowiedzialni i dziecko patrząc będzie w pewnym momencie nas naśladować. Jeżeli chodzi o dbanie o porządek, regularnie sprawdzam i to, co wybrzmiało już od Basi, to jest tak, że popatrzeć należy, czy tam nie ma zbędnych elementów u dzieci, żeby ta masa tego plecaka rzeczywiście nie przekraczała tych norm, które są zalecane, dlatego że obciążenie nie jakby zwiększa, zwiększona masa daje dyskomfort znowu w przemieszczaniu się, jeżeli chodzi o dzieci.
0: No tak, no i tutaj właśnie zalecamy też wspólne pakowanie plecaka, szczególnie na początek, żeby uniknąć sytuacji, kiedy na przerwie dziecko dzwoni: mamo, gdzie moja ekierka?
2: Ale
0: gumka?
2: Nie ma telefonu, nie zadzwoni.
0: No racja, już tak, właśnie, to też warto powiedzieć, że od nowego roku wchodzą nowe przepisy i telefony nie będą już mile widziane w szkole, także tym bardziej trzeba razem spakować ten plecak.
2: Ja uważam, że trzeba sobie poradzić wówczas i to, czego uczę jak mojej córki, to żeby zagadać do koleżanki, zapytać się, czy pożyczymy u nich w szkole. Jest fajna taka, sprawdza się taktyka, że nawet jak ktoś zapomni śniadania, to wzajemnie dzieci mają sobie użyczyć tego śniadania.
0: No to w takim razie już teraz wiemy dużo na temat plecaka, ale jeszcze kilka ciekawostek mamy dla was przygotowane. Dlaczego tak ważny jest ten plecak i dlaczego warto dbać o ten kręgosłup, i o tym powiemy już za chwilę.

0: się przygotować i dlatego są dzisiaj z nami fantastyczni goście. Doktor nauk medycznych Elżbieta Binek, fizjoterapeuta dziecięcy, konsultant kampanii edukacyjnej Zdrowy Plecak. Razem z nią Kasia, córeczka, która opowiada o tym, co dowiedziała się od mamy, czyli już praktyczne zastosowanie tej wiedzy. No i Basia Pikos z ramienia kampanii Zdrowy Plecak. Drogie panie, wiemy już o tym, jak ten plecak powinien wyglądać, jak powinien być spakowany. Powiedzmy jeszcze o tym, jakie zagrożenia czyhają na nas wszystkich wracających do szkoły, czyli takie właśnie związane z tymi przeciążonymi plecami, z tymi plecakami, które są niedostosowane do naszego wzrostu, wieku, wagi i innych umiejętności i możliwości.
1: Ja zacznę od tego, że jeżeli dzieci będą dbały o to, żeby ten plecak jakby był właściwie dopasowany i zgodzą się na to, jak rodzic też będzie współtowarzyszył w wyborze, to już jest bardzo duży plus. Kolejny aspekt, będą go właściwie nosiły, czyli na dwóch ramionach, jeżeli jest pas piersiowy, będą zamykały ten pas piersiowy, będą unikały noszenia na jednym ramieniu. To jest kolejny duży plus w kierunku zdrowia i ukłonu dla dzieci. Dlaczego ważne jest noszenie lekkiego plecaka, dlatego żeby nie przeciążać pleców, a co za tym idzie, mówiąc prościej, przede wszystkim dzieci będą mogły, mniej się będą męczyły. Czyli jeżeli dla dorosłych, to wytłumaczając, to jest przede wszystkim zwiększona wydolność oddechowa, czyli spokojny oddech. U dzieci będą mogły szybciej biec. Bardzo istotne, jeżeli
0: jak
1: chodzi...
0: Jak się spóźniają.
1: Jak się spóźniają, istotne w rywalizacji między sobą. Dzieci zawsze biegają, są chętne na aktywność jakąkolwiek sportową, więc to są bardzo ważne elementy. A w życiu dorosłym, to co wcześniej wspomniałam, bardzo mamy dzisiaj duży odsetek dzieci z wadami postawy. Najnowsze badania pokazują, ponad 90% dzieci przebadanych ma problem z wadą postawy. Co za tym idzie? I zmiana w budowie, w sylwetce. Noszenie ciągle na jednym ramieniu skutkuje nam między innymi chociażby takim już trwałym zmianą, jeżeli chodzi o boczne skrzywienie kręgosłupa. To są zmiany już często nieodwracalne.
0: No właśnie, kręgosłup ma nam służyć na całe życie, a my go możemy już zniszczyć w takim młodym wieku. No szkoda, żeby tak było. I ile taki plecak powinien ważyć, żeby był jeszcze taki do udźwignięcia dla pierwszoklasisty?
1: Z obciążeniem, czyli z całym wypełnieniem, nie powinien przekraczać od 10 do 15% masy ciała dziecka.
0: Aha, czyli to procentowo od wagi. Czyli najpierw ważymy dziecko, później plecak i wyciągamy z tego maksymalnie 15%.
1: Maksymalnie. Fajne jest to, że coraz więcej szkół jednak zgadza się, że te książki dzieci są już zostawiane w klasach. Dzieci noszą zeszyty. Natomiast bardzo istotnym elementem jednak jest sprawdzanie przez rodziców, żeby tych zbędnych elementów nie było jednak dużo w tym plecaku. Czyli te 2-3 piórniki naprawdę to się zdarzało, więc tutaj Kasia dzisiaj już jest starszą dziewczyną, ale pierwsza, druga klasa po 2 piórniki, lektura w zeszłym roku szkolna chociażby niejednokrotnie, 2 noszone, bo nie zdążyła jedną oddać, a już drugą wypożyczyła. Więc to są ważne rzeczy, o które należy zadbać z perspektywy dorosłych.
0: No a te plecaki, które też myślę, że bardzo często wyjadą na nasze chodniki, czyli plecaki na kółkach, czy one są dobre?
1: Taka cisza. Dlatego, że i tak, i nie. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem plecaków na kółkach, bo to jest, należy porównać do walizki. My jako dorośli ciągniemy walizkę zawsze jedną ręką, więc dzieci będą zrotowane, czyli ustawione bocznie do tej strony, kiedy będzie ciągnięty ten plecak. Problem zaczyna się, kiedy zaczynają się przemieszczać po schodach, bo muszą dźwigać ten plecak, a on już w swojej konstrukcji jest po prostu cięższy. Natomiast jeżeli są dzieci, które mają trudność z równowagą, mają jakieś takie obciążenia swoje, czy neurologiczne, no to jest to na pewno element takiej dużej stabilizacji i wówczas on się bardzo sprawdza.
0: Czyli trzeba pamiętać, żeby dwoma rękami albo na zmianę.
1: Na zmianę, a to jest bardzo trudne, bo my nawykowo ustawiamy się do jednej strony. O czym mówi chociażby ta lateralizacja, czyli wybieranie tej jednej strony.
0: No i oczywiście nie wybierajmy też plecaków z miękkimi plecami, czyli takich, które możemy zgnieść w kulkę.
1: To jest taki plecak tylko ewentualnie na doraźną jakąś wycieczkę, jako dodatkowy, jeżeli bardzo dziecko będzie chciało, że ten jest bardzo atrakcyjny, wyglądowo, designersko wygląda, no to wówczas mogę się zgodzić jako rodzic. Natomiast ten do użytku codziennego, niech on będzie stabilny.
0: Dlaczego to jest takie ważne? Bo już wiemy o tym, że nasz kręgosłup musi nam posłużyć przez całe życie, ale też razem z naszym plecakiem, który się powiększa, my też się powiększamy, rośniemy, czyli jeżeli ten plecak jest taki duży, to my chcemy rosnąć, a ten plecak nas ciągnie w dół, tak?
1: To jest tak, że jeżeli chodzi o masę, czy o kształt, bo nie wiem...
0: Kształt i masę, tak, przede wszystkim masę. Czy ona, masa ciągnie nas w dół?

0: do
1: nie,
0: tyłu.
1: Albo do przodu. Są dzieci, jak no tak. będzie pani patrzyła, jak teraz za tydzień, no za tydzień we wtorek, nie, ale środę to już będzie mocno widoczne, a po miesiącu bardzo widoczne. Dzieci, które mają przeciążone plecaki, one nie idą prosto. One albo odchylają się mocno, ale zazwyczaj jest to pochylenie, tak głowa wysuwa się do przodu i ta sylwetka rzeczywiście się mocno
0: jak
1: zmienia. Żółwiki. Tak, i one idą tak z nóżki na nóżkę, przepraszam. Te tempo jest zwolnione, to co powiedziałam, czyli możliwości przemieszczania są jakieś ograniczone zdecydowanie. I też to widać, kiedy przemieszczamy się komunikacją miejską. Plecak, który przylega, to dziecko swobodnie siada z tym plecakiem i nie sprawia to mu dyskomfortu, bo nic nie uciska w plecy. W momencie, kiedy ten plecak nie jest dostosowany do dziecka, to automatycznie stwarza duży dyskomfort i ból niejednokrotnie.
0: No, nie zawsze możemy poradzić coś na to, aby nie nosić zbyt wielu ciężarów, bo na przykład czasami trzeba wziąć dwa zeszyty ćwiczeń, czasami trzeba wziąć dwa podręczniki, właśnie tych lektur szkolnych, ale warto robić to z głową tak, żeby ten plecak jednak nie ciążył nam za bardzo, ale myślę, że bardzo fajne jest też to, że jest już ta świadomość, że kręgosłup jest jeden, a plecaki możemy mieć wiele tych plecaków i możemy też je dobierać. Pani Barbaro, jeżeli chodzi o konstrukcję takiego plecaka, nie tylko o modę, o wygląd, ale konstrukcję, przykładacie bardzo dużą wagę do tego, aby ten plecak był właśnie stworzony z myślą o dzieciach. Jak tworzy się taki plecak? Co jest ważne? Bo tutaj rozumiem, że wiele konsultacji taki plecak musi przejść, żeby trafił na półkę.
2: Tak, zdecydowanie. Tak jak wspomniałam, jest to proces wielomiesięczny, długofalowy. Modele plecaków, tornistrów mamy zróżnicowane, no bo oferujemy produkty zarówno dla przedszkolaka, dla zerówkowicza, dla edukacji wczesnoszkolnej, ale i dla nastolatków i studentów, więc tutaj każda grupa wiekowa będzie miała swoje inne potrzeby. Bardzo ważnym jest to wyjście od tej wagi plecaka, bo to, o czym mówimy, tej całkowitej już z wyposażeniem, o tej wadze plecaka, to jest w sklepie, my jeszcze nie mamy tej orientacji, co się tam zapakuje. Więc już rodzic dotykając, biorąc do ręki plecak w sklepie, czy przeczyta z zawieszki, czy weźmie do ręki i subiektywnie oceni, czy ten plecak jest lekki, czy ciężki. I na to też rodzicom należy zwrócić uwagę, żeby na te aspekty patrzyli. To, co powiedzieliśmy, plecak na przykład na kółka, on z założenia będzie już cięższy wyjściowo. On ma te kółka, ale ma też opcję, tak jak na naszych modelach, chowania szelek i kółek do środka, że kiedy jedziemy po chodniku, to szelki się nie brudzą i są w pokrowcu zabezpieczone, a i w drugą stronę, kiedy niesiemy na plecach, kółka są zabezpieczone. I teraz weźmy pod uwagę, że tam jest cały stelaż, teleskopowa rączka, którą regulujemy wysokość, no są te kółka. Żeby produkt spełniał swoje funkcje jezdne i było to lekkie, przyjemne i jakościowe, no to te kółka muszą być solidne, a to też ten sprzęt waży. W związku z tym właśnie, to są rozwiązania na takie doraźne. Jedziemy w podróż, gdzieś coś możemy zabrać, ale nie do takiego codziennego traktowania. I też nie zawsze infrastruktura placówek edukacyjnych pozwala na używanie takiego plecaka, jakim jest plecak na kółkach, gdzie mamy schody, kilka pięter, więc to już jest kompletnie nie dla takiego ucznia. Więc my dostosowujemy swoją ofertę właśnie do potrzeb, bo ilu mamy uczniów, tyle można powiedzieć jest potrzeb. Chłopcy, dziewczynki, chłopcy mają minimalistyczne potrzeby, więc ich modele są z reguły skrojone nieco inaczej. Dziewczynki mają tendencję do kieszonek, przegródek jeszcze wewnętrznych na te wszystkie drobiazgi i gadżety. Podobnie z piórnikami. To, co powiedziała tutaj przed chwilą Ela, że Kasia, zaczynając szkołę, miała kilka piórników, z czego to wynika. Ma zajawkę plastyczną, więc 36 kredek musiała mieć obowiązkowo, flamastry, jakieś różne inne do ozdabiania, dekorowania zeszytów, no to tych gadżetów mamy całe mnóstwo. Chłopcy, 12 kredek w piórniku jest absolutnym
1: do 6.
2: Już właśnie, nie ujmując małym artystom, którzy faktycznie czasem wśród chłopców też się zdarzają, więc tu jakby te potrzeby są różne, więc nawet konstrukcja plecaka, ilość komór też może być tym podyktowana. I projektując plecaki, wychodzimy od realnych potrzeb. My dla pierwszej klasy, chociażby ten model plecaka Luz, który jest twarzą kampanii Zdrowy Plecak, mamy go skrojonego pod format A4, bo rodzic do pierwszej klasy najczęściej zadaje pytanie, bo tam będę miał format ćwiczeń, czy teczki z gumką, która jest wymogiem na wyprawce, czy mi się do tego

0: plecaka zmieści. Więc ten plecak, on jest idealnie, że komfortowo umieścimy A4, ale nic więcej, tam nie mamy zbędnych centymetrów po to, aby ten plecak statystycznie do gabarytów pierwszoklasisty był dostosowany, żeby nie był za wysoki, nie odstawał po bokach na szerokości, bo nie ma takiej potrzeby. Kiedy idziemy do starszych klas, już tam tak jak Kasia teraz, 5., 6. klasa, no to tutaj będziemy więcej jakieś albumy, katalogi czy inne pomoce na technikę czy inne przedmioty zabierać, więc tutaj już rozmiar plecaka, no i też jakby wzrost dziecka determinuje większy model. Acz im idziemy dalej do starszych klas, tym mniej będziemy potrzebować tych przegródek, no bo za chwilę wpadnie jeden zeszyt do wszystkich przedmiotów, jak to mówią w 7., 8. klasie uczniowie, że oni nie potrzebują nowego zeszytu z nowym rokiem, bo oni w jednym prowadzą kilka przedmiotów i tak naprawdę im jedna czy dwie komory w plecaku to jest absolutnie wystarczające. A tutaj, kiedy jesteśmy jeszcze w takiej 3., 4., 5. klasie, no to jeszcze fajnie korzystamy z tych możliwości, jakie daje podział plecaka na kilka tych przegród. Więc pod tym kątem tak samo ta funkcjonalność typu rączka. Mamy rączkę do chwytania w ręce, żeby ona była mięsista, gruba, taka wygodna, żeby się nie wpijała przy obciążeniu w dłoń, ale też jest haczyk do zawieszania, to oczko takie do zawieszania przy ławce, czy w pociągu, na wieszaku, gdziekolwiek. Starsza młodzież już powie, no nie, my już tych wszystkich takich dodatków, to już jest dzieciackie, prawda, więc tego nie potrzebujemy. Więc tutaj zawsze zwracamy uwagę, no i konsultujemy, bo z jednej strony konsultujemy nasze produkty, projektując i pod kątem graficznym, designerskim, tutaj pod kątem tym zdrowotnym, no ale też zawsze spotykamy się z dziećmi, z młodzieżą na takich badaniach fokusowych, którzy pomagają nam właśnie coś ulepszyć i udoskonalić pod ich potrzeby, z jednej strony tej ich funkcjonalności i też właśnie bardzo mocno słuchamy tych dzieci, młodzieży, żeby produkt, no, im przypasował, bo tak naprawdę no to oni przez te 10 miesięcy w roku codziennie z tym plecakiem czy piórnikiem chodzą do szkoły, a szkoła ma być przyjemnością, więc łączymy te wszystkie aspekty rozsądkowe i właśnie funkcjonalne i po to, żeby młodzież dobrze się czuła z naszym produktem przez cały rok szkolny, to też słuchamy ich zdania i jako fachowcy w temacie łapiemy ten kompromis pomiędzy oczekiwaniami rodzica, dziecka. Czasem wskazówką też dzieli się nauczyciel w szkole i sugeruje też rozwiązania dla tych rodziców, którzy właśnie często szukają tych informacji, bo dziecko po raz pierwszy idzie do szkoły i żeby tutaj nie przesadzić i nie kupić do pierwszej klasy ogromnego plecaka, no bo to będzie kompletnie niezdrowe, nieergonomiczne i to dziecko się tam zatopi w poszukiwaniu tego zeszytu A5 w tym wielkim plecaku. Więc to też
1: A co ważne jeszcze, nie tylko piękny plecak, nie tylko ergonomiczny plecak jest ważny, ale jest ważna też cena. A cena nie zawsze świadczy o tym, czy plecak będzie dobry czy zły. Warto po prostu zwracać uwagę na to, jak on jest zbudowany. Cena to nie jest najważniejszy ten element, który będzie świadczył o plecaku. No dobrze, czyli powoli plecaki już spakowane. Nie wiem, jak ty masz, Kasiu, ale ja zawsze, kiedy szłam do szkoły, to bardzo się cieszyłam, że mam takie nowe kredki, zeszyty, plecaki. Myślę, że te elementy właśnie wzbudzają w nas taką ciekawość tego, że już wkrótce rozpoczynamy nowy rok szkolny. U ciebie też tak jest?
2: Tak, ja też się bardzo cieszę, jak mam nowy zeszyt albo kredki. No tak jak pani.
1: No właśnie, no więc tutaj generalnie myślę, że jesteśmy zgodni, że nowy, ale też wygodny plecak jest podstawą, no a oprócz tego wszystko to, co piękne, ładne, kolorowe, niech się w tym plecaku zmieści i niech nie przeciąży naszych pleców. A o więcej tych szczegółów na temat zdrowego plecaka znajdziecie na stronie www.zdrowyplecak.pl. Tak, i jest. Zapraszamy na tą stronę, bo tam jest też dużo ciekawostek o tym, co
3: ja
1: tak
3: bym
1: naprawdę...
3: jeszcze mogę dodać, tak, jedno oczywiście. Słowo dla dzieci, które nas słuchają. Drogie dzieci, ja bym chciała, żebyście też pilnowały, jak nosicie ten plecak, żeby regulować te szelki. Jeżeli one są wyregulowane na bluzie, jak założycie kurtkę, która będzie grubsza, dostosować. Plecak nie powinien dotykać głowy, czyli nie wchodzić na wysokość szyi i nie powinien opadać na pośladkach, czyli...
1: Tak, po środku.
3: Tak, po środku idealnie powinien być dopasowany do pleców dziecka.
1: W takim razie, jeżeli chcecie, to poszukajcie jeszcze takich ciekawostek, które myślę, że zachęcą was do tego, aby ten plecak nosić prawidłowo i oczywiście też dobrej jakości, żeby on był, żeby on się zmieścił na tych naszych plecach i zmieścił

0: mieściło się w nim wszystko. A tymczasem bardzo już dziękuję naszym gościom, gościniom w zasadzie, które przyszły do naszego studia, a była z nami Basia Pikos z ramienia kampanii Zdrowy Plecak. Bardzo dziękuję.
1: Pięknie dziękuję i życzę wszystkim rodzicom, dzieciom i nauczycielom kolorowego roku szkolnego, żeby było jak najmniej tych trudów i ciemnych stron, a szkoła była czystą przyjemnością, a my niesiemy ten przekaz jako producent artykułów szkolnych od 137 lat na polskim rynku. Od pokoleń towarzyszymy dzieciom w edukacji, więc zapraszamy do zgłębiania wiedzy, fachowych materiałów, fachowych źródeł, żeby czerpać wiedzę o plecakach, zeszytach, kredkach i innych artykułach szkolnych, bo to jest podstawa w edukacji, wychowaniu, bezpieczeństwie i zdrowiu dzieci.
0: Bardzo dziękuję. A poza panią Basią była jeszcze doktor nauk medycznych Elżbieta Binek, fizjoterapeuta dziecięcy, konsultant kampanii. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również. Ja życzę, żeby dzieci się więcej ruszały. Dbajcie o to, nie tylko o plecaki, uczcie się oczywiście, nie kłóćcie z koleżankami i kolegami, ale też zadbajcie o to, żebyście uprawiali sport.
0: I była też Kasia Binek. A czego tobie, Kasiu, życzyć?
3: Ja bardzo dziękuję za miłe spotkanie.
0: I samych piątek w takim razie, tak?
3: Tak.
0: Żeby ten nowy rok szkolny raz rozpoczął się bardzo dobrze i żeby zakończył się również bardzo dobrze, wakacjami oczywiście. Bardzo dziękuję za spotkanie i pamiętajcie, dbajcie o swoje plecy.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
6: Ciekawe wydarzenia.
7: Wartościowe książki.
8: I niepowtarzalne nagrody.
9: Posłuchamy też opowieści.
10: Usłyszymy dawne melodie.
11: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
6: I z wami.
12: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
13: Jolanta Kossakowska,
14: Monika Gigier,
15: Patrycja Cisz,
16: Mateusz Dobrowolski
17: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
18: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
19: I zapraszamy na trzecią godzinę spotkania w radiowych półkoloniach. Do godziny 15 bawimy się razem.

0: dobrze w swoich wadach.
1: No tak, 10 minut po godzinie 14, a jest już 25 sierpnia, czyli mamy już tylko tydzień do rozpoczęcia roku szkolnego. Wciąż trwają jeszcze wakacje, dlatego cieszmy się z tego, że możemy jeszcze się poleniuchować, polenić trochę na kanapie, możemy gdzieś wyjść i miło spędzić czas, a za tydzień myślę, że szkoła będzie już przygotowana na wszystkich swoich uczniów. Jest taki moment, kiedy pod koniec sierpnia przypominamy sobie o tym, że ten wakacyjny zegar powoli odlicza czas już trochę szybciej. No i wtedy warto się zastanowić, czy mamy już wszystko do szkoły, gdzie jest mój piórnik, czy zeszyty naprawdę muszą mieć kratki, a może właśnie te linie, może tym razem właśnie przejdziemy na linię, nie trzy, tylko jedną linię. To jest już chyba też taki bardzo ważny etap w szkole. I myślę, że też najbardziej niezwykłe jest to, że szkoła jeszcze niedawno wydawała się tak bardzo daleko, nagle zaczyna się coraz bliżej, coraz bardziej przybliża się do nas i myślę, że to jest też taki ciekawy moment, kiedy już trochę czekamy na rozpoczęcie tego roku szkolnego, tak trochę jak na pasie startowym, kiedy samolot rusza, już nie możemy się doczekać, kiedy on wzbije się w powietrze i my również tak będziemy wzbijać się w powietrze. Już od 1 września zaczyna się naprawdę wielka przygoda. Pierwszy dzień czasami to jest pierwszy dzień w nowej szkole, czasami w nowej klasie, a czasami po prostu w swojej klasie, ale to jest oczywiście też ważne przeżycie, dlatego myślę, że warto dobrze się na ten czas przygotować, a już za chwilę rozpoczynamy zagadki w naszych radiowych półkoloniach. Przygotujcie sobie coś do pisania, jakieś kartki, bo być może przydadzą wam się do tego, aby zapisywać te wszystkie podpowiedzi, które już za chwilę będę wam mówić i będę was naprowadzać na to, co teraz będzie za zagadka, a już za chwilę bajkowy detektyw. Także trzymajcie się, sprawdzajcie wszystkie poszlaki, zapisujcie te wszystkie wiadomości i już mam nadzieję, że wkrótce będziecie wiedzieli, co to za bajka.
2: Manamana.

0: I rozpoczynamy naszą zabawę i podpowiedzi w zabawie.
1: Bajkowy detektyw.
0: Bajkowy detektyw, oczywiście to jest nasza zabawa, która w radiowych półkoloniach cieszy się dużym zainteresowaniem, więc już teraz sprawdźcie, czy macie wszystkie lupy i długopisy, kredki, farby, to co może przydać nam się do tego, aby być radiowym detektywem. Rozpoczynamy bajkowego detektywa, który tym razem będzie szukał tytułu piosenki. Sprawdzimy, czy są z nami tacy detektywi, którzy znają tę melodię, którzy znają tytuł tego filmu i będą znać też piosenkę, która pochodzi właśnie z tego filmu. A bohaterka tego filmu i też tej piosenki mieszka w świecie, w którym bardzo ważną rolę odgrywa przyroda. Las, rzeka, zwierzęta, wiatr nie są tam tylko dekoracją. Ta piosenka opowiada o patrzeniu na świat trochę inaczej niż wszyscy. O tym, że można próbować zrozumieć naturę i zobaczyć, że człowiek jest jej częścią. A w tekście pojawia się pytanie, czy naprawdę można powiedzieć, że zna się ten świat, jeśli nie potrafi się spojrzeć na niego oczami kogoś innego. Myślę, że już powoli wiecie, o jaką piosenkę chodzi, więc podam wam numer telefonu. 22 645 20 55. Sprawdźcie, co to za kolor i jaka to piosenka.

0: Hela i Blurda.
1: O, pięknie pozdrawiamy, ale masz radosne, wesołe siostry. Domyślam się, że młodsze. No właśnie, młodsze siostry robią często dużo zamieszania, ale i radości wokoło, więc bardzo w takim razie pozdrawiamy twoje siostry, Lukrecjo. A powiedz, czy wiesz może, o jaką piosenkę teraz pytaliśmy przed chwilą?
0: No, domyślam się, ale nie jestem pewna.
1: No dobrze, to spróbujemy i zobaczymy, czy uda ci się poprawnie odgadnąć. Co to za piosenka?
0: Kolorowy wiatr.
1: No to sprawdźmy, czy to jest kolorowy wiatr? Tak, no właśnie, brawa, fanfary i oczywiście ta radość w tle, którą było słychać. Lukrecjo, to jest tak. Oczywiście poprawna odpowiedź, czyli kolorowy wiatr, piosenka z jakiego filmu, pamiętasz?
0: Pocahontas.
1: Pocahontas, dokładnie. A wiesz, ile lat ma już ta piosenka?
0: Nie.
1: No to strzelaj.
0: 10?
1: Trochę więcej.
0: 12?
1: 31. Wyobrażasz to sobie? 31 lat, czyli już nie tylko twoje pokolenie, ale być może właśnie twoje pokolenie, pokolenie twoich rodziców może nawet słyszało tę piosenkę Kolorowy wiatr, czyli kultowa piosenka z animowanego filmu Walta Disneya Pocahontas. No właśnie, bardzo, bardzo stara, ale chyba wciąż piękna. Jak sądzisz?
0: Tak.
1: No właśnie, ja też ją bardzo, bardzo lubię, mimo że jest już właśnie dosyć stara, to niestety tutaj chyba jest tak, że te piosenki się nie starzeją, one są cały czas fajne, szczególnie, że też i film jest fajny. Pewnie oglądałaś Pocahontas?
0: Początek.
1: Początek. O, to może będzie okazja obejrzeć koniec, a nawet i środek.
0: No.
1: No właśnie, może to będzie jeszcze okazja, żeby ten tydzień wakacji wykorzystać. A co za tydzień będziesz robiła, Lukrecjo? Do szkoły się udajesz?
0: Tak.
1: Do której klasy?
0: Do czwartej.
1: Do czwartej, poważna sprawa. Trochę się pewnie zmieni, co? No właśnie. Czwarta klasa to już trochę więcej wyzwań, ale myślę, że wciąż bardzo ciekawa przygoda. No i też oczywiście bardzo fajnie, że klasa pewnie się nie zmienia, nauczyciele trochę się zmienią, ale szkoła wciąż zostaje ta sama. Tak?
0: Tak.
1: Dokładnie. No właśnie. Lukrecjo, bardzo ci dziękuję za telefon, za to, że poprawnie odpowiedziałaś na nasze pytanie. Jesteś prawdziwym detektywem, więc myślę, że możesz wykorzystać swoje umiejętności. Może też w szkole będziesz tropiła jakieś zagadki. A tymczasem może chciałabyś kogoś pozdrowić.
0: Pozdrawiam całą moją rodzinę i przyjaciół.
1: O, pozdrawiamy w takim razie. O, zwierzęta. A masz jakieś w domu zwierzęta?
0: Nie, ale będziemy mieli pieska niedługo.
1: O, to w takim razie opowiedz nam przy okazji, jak ten piesek wygląda, jak się nazywa i co robi. Pewnie będzie prześmiesznym stworzeniem. Taki malutki pewnie piesek, tak?
0: Tak.
1: O, wspaniała sprawa. W takim razie, Lukrecjo, to będzie chyba bardzo miły początek roku szkolnego, kiedy razem z wami zamieszka też wasz pupil, a tymczasem udanego rozpoczęcia roku szkolnego ci życzę. Do usłyszenia, dziękuję, pa, pa.
0: Do usłyszenia.
1: No, do usłyszenia właśnie. I tak to już jest, że te wszystkie zagadki są chyba trochę za łatwe dla was. Wydaje mi się, że musimy trochę podnieść poprzeczkę i trochę je utrudnić, bo staliście się prawdziwymi detektywami i potraficie po kilku zdaniach rozpoznać, o czym to jest mowa. Więc już za chwilę kolejna zabawa, więc nie wiem, czy wam mówić, żebyście się uzbroili w jakieś ołówki i kartki, bo wy sobie świetnie dajecie radę, pewnie i bez tego. No dobrze, ale to w takim razie teraz piosenka, a ja wracam już za chwilę z kolejną zagadką.

0: Un Poco Loco, czyli piosenka z filmu Coco. Pewnie też kojarzycie dobrze tę bajkę, ale my dzisiaj o innej bajce i o innym tytule filmu, który właśnie pochodzi z tej bajki. Dodzwoniła się do nas Lukrecja. Dzień dobry, Lukrecjo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Warszawy.
0: Z Warszawy. O, no to w takim razie mamy do siebie bardzo blisko. Kto jeszcze? Kto jeszcze do nas dzwoni? Kto tam w tyle?
1: Moje siostry, dwie.
0: Dwie siostry. Jak mają na imię?

kiełbasą Afryką. Bodyj tam, bodyj, złupiła się skóra, wydało wodę, z lwem się nie dogodos i z tygresami, niech se gazdują, jo pod polami.

Ja to w wolnym tłumaczeniu zaraz powiem po naszemu. Klimat mi tutejszy raczej nie służy, ale mam nauczkę z mojej podróży. Wcale są niegłupie prawa natury. Niech lew ma

ciekawa jestem, czy domyślicie się tym razem, dokąd dojedziemy i jaki będzie nasz następny przystanek. Pakujemy w takim razie walizki, szukamy tanich biletów lotniczych, szukamy, czy mamy paszport, no i lecimy. Lecimy, myślę, że całkiem spory kawałek od Polski. No, myślę, że warto wziąć może nawet jakąś książkę, żeby się nie nudzić w tym czasie. No i kiedy wylądujemy, znajdziemy się w miejscu, do którego przez wiele lat przypływali ludzie z różnych stron świata. Dla wielu z nich to była pierwsza rzecz, którą widzieli, zbliżając się do wielkiego miasta. No i my też, żeby spojrzeć i zobaczyć to miejsce, to musimy trochę zadrzeć głowę do góry, spojrzeć wysoko, wysoko i wtedy zobaczymy, że jest to pewien pomnik. Dosyć taki, myślę, że biały. Można powiedzieć, że jest biały, chociaż pewnie już trochę przybrudzony. I on wygląda trochę tak, jakby to było takie dziecko, które nie siedzi w ławce, tylko stoi i zgłasza się do odpowiedzi, bo ma taką wyciągniętą jedną rękę do góry, ale w tym ręku coś trzyma. To jest taki symboliczny przedmiot i w drugiej ręce też trzyma i to jest księga, na której widnieje też data związana z historią tego kraju, czyli Stanów Zjednoczonych. Co to za miejsce, jak nazywa się ten pomnik, o którym

Dzisiaj mówimy 22 645 2055. Mam nadzieję, że już się domyślacie, że nasza następna stacja znajduje się w Nowym Jorku, a tam pewna bardzo ważna postać. Co to jest? Jak nazywa się ta postać? No to czekam już na wasze odpowiedzi.

0: To the Moon. Laura Bączkiewicz nam teraz zaśpiewała. 32 minuty po godzinie 14 trwają radiowe półkolonie, a ja bardzo się cieszę, bo już mamy pierwszą osobę, która zdecydowała się do nas zadzwonić, żeby odpowiedzieć na pytanie. A teraz jest oczywiście czas na naszą zagadkę.
1: Następny przystanek.
0: No właśnie, gdzie tym razem znajduje się najbliższy i następny przystanek na naszej radiowej stacji? Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jest z nami Rozalka. Witam cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
2: Z Białego Stoku.
0: Z Białego Stoku. Pozdrawiamy Białystok, piękne miasto. Pewnie też piękna pogoda w Białym Stoku dzisiaj. No właśnie. Powiedz, Rozalko, czy ty wiesz, o jakim miejscu, o jakim pomniku mówimy?
2: Statua Wolności.
0: No sprawdźmy, czy to chodziło o Statuę Wolności. Tak, dokładnie tak. To jest właśnie Statua Wolności, czyli jeden z najbardziej znanych takich rozpoznawczych punktów w Stanach Zjednoczonych. Czy tobie zdarzyło się kiedyś, Rozalko, podróżować tak daleko, aż do Stanów Zjednoczonych?
2: Nie.

0: Nie, ale pewnie widziałaś tą statuę wolności, jak ona wygląda?
1: Tak.
0: No, wysoka jest, prawda?
1: Mhm.
0: A czy ty wiesz, co ona trzyma w tych rękach?
1: Nie.
0: Nie. W jednym ręku, tym podniesionym do góry, trzyma taką pochodnię, czyli taką, taką jakby latarnię, która się świeci, ale prawdziwym ogniem. A tutaj w drugim ręku trzyma księgę. To są właśnie te takie atrybuty, które dano statule wolności, a sama statua mierzy aż 93 metry wysokości i waży bardzo dużo. Zgadnij ile?
1: Tonę.
0: No to tak tonę i 224. 225 ton waży taka statua wolności, czyli jest dosyć chyba ciężka, no ale też bardzo dużo tego materiału musiało pójść, żeby zbudować taką piękną statuę wolności. Wydaje mi się, że jest bardzo ładna tak w odbiorze. Jak tobie się wydaje?
1: Tak.
0: No mi też się bardzo podoba. A powiedz, Rozalko, co u ciebie słychać? Czy ty już przygotowujesz się do szkoły?
1: Tak.
0: Tak. Idziesz teraz do której klasy?
1: Jestem spakowana już.
0: Już spakowana jesteś, pięknie. A do której klasy idziesz?
1: Do pierwszej.
0: Do pierwszej. No to rozumiem, że jesteś bardzo przejęta swoją rolą pierwszoklasistki.
1: Mhm.
0: No właśnie. A co w tym plecaku masz? Co tam jest spakowane w tym plecaku?
1: Kwiatki, maskę, klej, nożyczki,
0: Zeszyty też jakieś są?
1: Tak.
0: Wybierałaś sama okładki, czy mama ci wybierała albo tata?
1: Mama.
0: Mama wybierała okładki, ale pewnie ty mówiłaś, jakie te okładki mają być, tak? Tak? I jakie chciałaś, żeby były te okładki zeszytów?
1: Koniem jedna, a drugie z kotkiem.
0: O, no to pięknie. Czyli rozumiem, że będziesz pewnie bardzo dbała o swoje rzeczy, no bo muszą ci wystarczyć na przynajmniej cały rok szkolny, prawda?
1: Mhm.
0: A jak myślisz, jak będzie w tej pierwszej klasie?
1: Fajnie.
0: Fajnie będzie. Poznasz dużo nowych koleżanek, kolegów. Czy będą to te same osoby, które były z tobą w zerówce?
1: 7 osób.
0: O, to całkiem spora grupa. Czyli część już będziesz dobrze znała, a część poznasz, tak? A tą szkołę, do której będziesz chodziła, też już widziałaś, jak ona wygląda w środku i na zewnątrz?
1: Tak.
0: Tak? Podoba ci się?
1: Tak, oglądałam. Mama ze mną poszła oglądać.
0: O, pięknie. I jest tam też plac zabaw koło tej szkoły?
1: Jest.
0: No to myślę, że będzie to fajna przygoda. Pójść do nowej szkoły, poznać nowe osoby. No i pewnie też będziesz chodziła na stołówkę, na obiady, do świetlicy, tak? No to myślę, że dużo ciekawych momentów przed tobą, Rozalko. A powiedz, czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Całą moją rodzinę i przyjaciółki.
0: Pozdrawiamy, czyli te przyjaciółki, które pójdą z tobą do szkoły pewnie, tak?
1: Tak.
0: Tak, no to pozdrawiamy rodzinę również, a ja ciebie, Rozalko, pozdrawiam i trzymam kciuki, żeby ta pierwsza klasa była dla ciebie bardzo przyjemnym czasem.
1: Jeszcze mój brat chce coś
0: powiedzieć. O, to zapraszamy brata. Jak masz na imię, bracie? Tak, słyszymy cię. Halo, halo, słyszysz nas?
1: Już nie chcę.
0: O, już nie chcę. Zmienił zdanie, tak? A jak ma na imię twój brat?
1: Marcel,
0: to pozdrawiamy w takim razie Marcela. A ile Marcel ma lat?
1: 5.
0: No to on jeszcze musi trochę poczekać na pierwszą klasę, ale pewnie mu wszystko opowiesz, jak było w szkole, tak?
1: Tak.
0: Pięknie. No to w takim razie pozdrawiam Marcela i pozdrawiam Rozalkę. I już teraz specjalnie dla was piosenka z Angry Birds, I Will Survive. Dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.

I Will Survive, czyli piosenka być może dla wszystkich tych, którzy trochę się obawiają może przy powrotu do szkoły albo pójście do pierwszej klasy. I Will Survive, czyli przetrwam, tego przetrwania życzymy wam wszyscy, ale myślę, że oczywiście poza przetrwaniem to ważna jest też przygoda i to, co będzie się w tej szkole działo. Myślę, że to będzie bardzo ważne wydarzenie w waszym życiu, ten powrót do szkoły, ale myślę, że spokojnie dacie radę, właściwie to pomyślcie też, że szkoła też jest czymś, co zupełnie inaczej wygląda w różnych częściach świata, bo w Polsce mamy szkolne dzwonki, chociaż też nie we wszystkich szkołach. Mamy lekcje, przerwy, plecaki, wakacje, ale nie wszystkie dzieci na całym świecie chodzą do szkoły tak samo jak my, czyli mają właśnie te 2 miesiące wakacji. No najczęściej jest tak, że szkoła trwa mniej więcej 38 tygodni nauki, no i później są właśnie wakacje, ale te wakacje trwają w różnych krajach, różnią się i ten czas wakacji też jest czasami krótszy, czasami dłuższy. Wczoraj rozmawiałam z dziećmi, które chodzą do szkoły w Hiszpanii, one powiedziały, że one mają wakacje jeszcze do połowy września. Pewnie by się przydały takie wakacje niektórym z was, ale pamiętajcie, że oni mają z kolei tylko ferie świąteczne, ale później już ferii zimowych nie mają, a nam te ferie zimowe oczywiście na pewno bardzo są potrzebne, żeby złapać oddech

na półmetku roku szkolnego, więc myślę, że tutaj mamy całkiem nieźle rozmieszczone te dni wolne, a na przykład w Finlandii jest bardzo ciekawe, bo tam dzieci rozpoczynają szkołę podstawową wtedy, kiedy kończą 7 lat, podstawowa edukacja trwa 9, a uczniowie otrzymują bezpłatne materiały do nauki, szkolny posiłek, no i myślę, że mają tam również bardzo dużo ciekawych zajęć. Fińskie wakacje trwają 10 tygodni, a rok szkolny rozpoczyna się mniej więcej w połowie sierpnia i kończy pod koniec maja lub na początku czerwca, czyli trochę są przesunięte te wakacje. No a z kolei w Japonii też słyszałam, że tam wygląda trochę inaczej rozmieszczenie klas, bo na początku dzieci chodzą do takiej klasy, do takiej szkoły podstawowej od 1 do 4, a później w czwartej klasie kończą swoją edukację podstawową i idą do tak zwanej szkoły średniej i ona trwa wtedy 8 lat, więc trochę inaczej, odwrotnie niż u nas. No ale pamiętajcie też, że teraz, kiedy u nas są wakacje, wciąż jest jeszcze ciepło, słońce zagląda nam przez okna, to na przykład w Australii trwa teraz zima. Są na pewno dużo chłodniejsze poranki, no i pewnie szukają też tamtejsze dzieci może jakiś kurtek, żeby nie zmarznąć. Więc tak to wygląda, że w różnych miejscach na świecie wakacje trwają trochę krócej, trochę dłużej, rozpoczynają się kiedy indziej, no ale też myślę, że potrzebny jest ten odpoczynek, aby nabrać trochę energii na nowy rok szkolny. A nam zostało już tylko niecały kwadrans do końca radiowych półkolonii, więc jeżeli chcielibyście jeszcze kogoś pozdrowić albo opowiedzieć o swoich planach na wakacje, co będziecie robić przez ten najbliższy tydzień, albo co robiliście w te wakacje i o czym powinien usłyszeć świat, to możecie do nas zadzwonić. Jeszcze mamy ten numer czynny i możecie do nas dzwonić i opowiadać. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i myślę, że jeszcze jeden, no maksymalnie dwa telefony zmieścimy, aby opowiedzieć wasze wrażenia z tych wakacji. Także możecie do nas zadzwonić. My czekamy oczywiście na to, abyście opowiadali o swoich wymarzonych wakacjach, które powoli dobiegają końca, ale wciąż ten cały tydzień warto dobrze wykorzystać. Może macie jakiś też pomysł, jak wykorzystać ten ostatni tydzień wakacji. Jeżeli tak, to dzwońcie do nas.

0: Tylko mój, czyli utwór w wykonaniu wspaniałego tria Marta Gałuszewska, Ewelina Lisowska i Honorata Skarbek. Zaśpiewały pięknie tę piosenkę, trzeba przyznać, a piosenka była oczywiście do filmu animowanego Książę Czaruś. Pewnie też dobrze wam znany film. A już teraz dodzwonił się do nas Marcel. Dzień dobry, Marcelu.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Skąd do nas dzwonisz?
1: Wasilkowa.
0: Pozdrawiamy w takim razie twoją miejscowość. Powiedz, jak ci minęły te wakacje? Szybko czy wolno?
1: Wolno.
0: Wolno. Dużo się działo, czy jednak nie miałeś aż tylu różnych ciekawych atrakcji?
1: Dużo się działo.
0: Jeszcze raz powiedz. Dużo się działo.
1: Dużo się działo.
0: Dużo się działo. O, i teraz to usłyszałam dobrze. To teraz opowiadaj, co tam się działo w te twoje wakacje ostatnie teraz. Co się działo?
1: Jechałam do Warszawy do hotelu.
0: O, wspaniała przygoda. Jechałeś do hotelu do Warszawy, tak?
1: Tak.
0: Tak. I co tam w tym hotelu się działo?
1: Była siłownia, na którą w ogóle nie chodziłem.
0: O. No tak, no na siłownię to zwykle pewnie dorośli chodzą, ale dobrze, że była. A jakiś basen może był?
1: Tak.
0: Był basen i tam się pewnie kąpałeś?
1: Tak.
0: Tak. I co jeszcze robiłeś, kiedy byłeś w tym hotelu? Pewnie biegałeś po korytarzu?
1: Nie.
0: Nie. A jeździłeś windą?
1: Tak.
0: Tak. A poza tym, że byłeś w tym hotelu w Warszawie, to pewnie nieprzypadkowo coś tam zwiedzałeś jeszcze w Warszawie? Co zwiedzałeś?
1: Muzeum czekolady.
0: Muzeum czekolady to oczywiście bardzo ważne miejsce na mapie Warszawy, do którego oczywiście zapraszamy, bo tam bardzo dużo się dzieje. Można też spróbować czekolady, prawda?
1: Tak.
0: Tak.
1: Pomnik Syrenki Warszawskiej.
0: O, pomnik Syrenki Warszawskiej, bardzo ważne miejsce, czyli byłeś na Starówce, rozumiem.
1: Tak.
0: Tak. A widziałeś Pałac Kultury?
1: Tak.
0: Tak. A byłeś może na samym szczycie tego Pałacu Kultury, czy nie udało się?
1: Udało się.
0: Udało się, czyli widziałeś całą panoramę Warszawy.
1: Tak.
0: Pięknie. No to już teraz rozumiem, dlaczego mówiłeś o tym, że dużo się działo. A czy jeszcze coś widziałeś ciekawego w Warszawie?
1: Tak.
0: Jeszcze raz, co widziałeś?
1: Muzeum Kopernika.
0: Muzeum Kopernika, właśnie. Mama podpowiada, że Muzeum Kopernika. Pewnie tam byłeś z mamą, co?
1: Mhm.
0: Czy z tatą?
1: Ja tam byłam.
0: O, kto tam jeszcze był? Jakieś ja. O, no dobrze, czyli byłeś ty, Marcelu, i jeszcze jakieś ja z tobą było, tak?
1: Tak.
0: Tak, no dobrze.
1: Ja, Marcela siostra.
0: A, Marcela siostra, czyli był Marcel, Marcela siostra i mama, tak?
1: Tak.
0: A, rozumiem. I tata też był. O, no to w takim razie w całą czwórkę się świetnie pewnie bawiliście w Warszawie. A gdzie jeszcze byliście w te wakacje?
1: Na jeszcze większym wieżowcu.
0: Jeszcze większym wieżowcu.

0: To gdzie jest ten wieżowiec?
1: W Warszawie.
0: Też w Warszawie. No pewnie, w Warszawie są najfajniejsze wieżowce. Marcelu, no to rozumiem w takim razie już, dlaczego powiedziałeś, że dużo się działo w te wakacje. Wizyta w Warszawie i zwiedzanie wieżowców, oglądanie panoramy, to na pewno bardzo ciekawe atrakcje były. A czy jeszcze teraz wiesz, co będziesz robił przez ten najbliższy tydzień?
1: Do Centrum Nauki.
0: Do Centrum Nauki Kopernik. Może jeszcze raz tam pojedziesz, tak?
1: Tak.
0: No właśnie, no to myślę, że będzie jeszcze na to okazja. A tymczasem, Marcelu, chciałbyś może kogoś pozdrowić?
1: Siostrę, kolegów, mojego taty, Saurycinę, no i wujka, i ciocię, i jeszcze... psy.
0: O, a jakie psy?
1: Pisi i Bela.
0: O, no to pozdrawiamy w takim razie twoje pieski, a ja pozdrawiam ciebie, Marcelu, i twoje ja, czyli twoją siostrę. Jak siostra ma na imię?
1: Rozalka.
0: Rozalkę pozdrawiamy w takim razie. Bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniliście, opowiedzieliście o swojej wycieczce do Warszawy. Może jeszcze będzie okazja pojechać do Warszawy, a jak będziecie, to odwiedźcie też Polskie Radio Dzieciom. To będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda studio Polskiego Radia Dzieciom. To może będzie dodatkowa atrakcja, co? No to zapraszamy w takim razie. Drodzy słuchacze, bardzo wam dziękuję za ten telefon i udanego dnia wam życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Pa pa.
0: No i tak nam właśnie minęło. Te 3 godziny naszych radiowych półkolonii dobiega godzina 15, bo już tylko 3,5 minuty nam zostało do godziny 15. To oczywiście okazja do tego, żeby może teraz gdzieś wyjść na spacer, zrobić coś przyjemnego albo zaplanować sobie ten tydzień. Pamiętajcie, ostatni tydzień wakacji, trzeba dobrze przeżyć ten czas, żeby nie zmarnować ani chwili. Bawcie się dobrze, a ja już was żegnam. Dziękuję wam za to spotkanie. Marta Kawalec, Kasia Pietrzak. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Hop do góry, czyli wakacyjna audycja, która poruszy całe ciało. Dyscypliny sportowe popularne i te mniej znane. Gry podwórkowe naszych rodziców, taniec i zabawy na świeżym powietrzu. Sportowi goście i wyzwania na żywo. Dołączcie do mojej szalonej, rozbrykanej drużyny. W każdą środę od 10 do 12. Hop do góry! Do usłyszenia! Jacek Zawada. Niech ruch będzie z nami!
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

nie krył mnie aż taki mrok. Tu jest zło, tu jest niemoc, tu jest ziąb. Dawnego życia nie ma, zapadła noc. Wokół cisza, nie oprę się już łzom. Od lat za tobą szłam, przez cały czas. Ale dziś nie wiem, gdzie cię szukać mam. Ten ból ciągnie mnie na dno, jak wielki głaz. Chociaż w duszy głos szepcze raz po raz. Błądzisz gdzieś, nie masz nic.

0: jest.
1: Swęczy presję, byś taką zniósł.
2: Ten wiatr tak wieje,

Pani Krysia?

0: się już, to państwo wybaczy. Z biegiem dni nawet bałwan pojmie, że sen życia gdzieś jest. I gdy wreszcie znów długich lat to żyje tu, nic mnie już nie zmrozi, nawet taki szczęścia odzew. Gdzieś sens odnajdę, kiedy będę starszy. Po co stresik, nie potrzeba hec i scen. Takim się oddaje snom, że gdy skroń przypruszy szron i będę starszy, wtedy wszystko będzie miało sens. Jakoś tak.
1: Kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
2: Czy cię nie nęci jego chód?
3: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
4: Czy też wpływ miał na do stóp, na twój kształt?

0: Ej, zmieńcie może temat, dobra? Przyszliśmy z o wiele poważniejszą sprawą.
1: No to powiedz mi, kochanienka,
2: czy ostro, ostro, ostro masz?
3: Że nie ma manier, chłopak masz.
4: I taki

0: katar czy coś, ja się znam.
1: To nic takiego. Właściwie...
0: Od lat dręczy mnie, ale co mi tam?
1: Po nitce do kłębka.

0: to przez ten chłód.
1: Przepraszam cię, Anno. Chciałam, żebyś wreszcie miała udane urodziny. I znowu nic nie wyszło. Przeze mnie.
2: Nawet w ten sposób nie myśl. Powinnaś się położyć.

0: do łóżka, ale już.
1: Nie, czekaj, czekaj. Najpierw trzeba jeszcze urodzinowo zadąć wielki barani róg.
0: Nie.
1: To najlepszy urodzinowy prezent.
0: To znaczy?
1: Że mogę się tobą opiekować.
2: Autopromocja.
3: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem.

0: Wiem, na wiosce.
1: Morze jeszcze było. Było wielkie.
2: Las i jezioro.
3: Byłam ze Włoszech.
4: W domku w Okocie też jest fajnie.
5: Wszystko jedno, gdzie jesteś. Przyślij do nas
6: pocztówkę z wakacji.
7: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
8: Nie.
9: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy. 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
10: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
11: Kom, kom, rale, kom, kom, cze dzieciaki, rozrabiaki. Wiecie, kto mówi, to mówię ja. Wasza żaba Monika, która pojawia się i znika. Monika, Monika, pojawia się i znika.
12: Dobrze, ja witam was bardzo serdelkowo, moje kochane bąble trąble. Ja wasz kulfoniasty kulfon, opowiadacz, bajarz, gawędziarz, dudziarz, organista.
11: Drogie, kochane dzieci, zbliżcie się do...
12: Poczekaj, bo nie pozwoliłaś mi dokończyć.
11: A jeszcze się nie przywitałeś?
12: Nie skończyłem mojej serii przywitalnej.
11: No, dobrze, no to...
12: Wiesz, jaką mam serię.
11: No to nawijaj, kulfon.
12: No, nawinę tak jeszcze, że jestem tym bajkonosiem, jak zwykle, oraz tym bajkonurkiem.
11: Już? Skończyłeś?
12: Jeszcze mogę coś powiedzieć, jakbyś
11: chciała. Nie, już nic nie mówię.
12: Nic?
11: Tak, ja powiem tak. Kochane dzieci, dzisiaj wam opowiemy przecudną opowieść.
12: Znowu, przecudną opowieść.
11: Przecudną opowieść, oczywiście o kim? Jak się domyślacie?
12: O Ondraszku.
11: Ondraszku, tak jest.
12: Dobrze.
11: To będzie opowieść, jak Ondraszek tańczył z cesarzową z Bujnickiego.
12: Otóż to, kochane dzieci, gdyż jest to niekończąca się opowieść o Ondraszku.
11: To Ondraszku, ale kiedyś ta opowieść się skończy.
12: Nie wiadomo.
11: Wszystko, co dobre, ma swój koniec.
12: Zobaczymy. Na razie jedziemy o Ondraszku aż trzech.
11: No to zaczynamy.
12: Buczyny.
11: Ja wprowadzę taki nastrój. Jesień była wówczas słoneczna i ciepła.
12: I słychać było w oddali śpiew górali.
13: Hej, bo się na poczynało zwijać, bo czynało zwijać, bo czyna.
11: A echo odpowiedziało. Hej, idę w las, piórko mi się migoce, jak łobacze zabetoją se skoce. Siedzi za banicym pyza, siedzi za banicym pyza, łocym róży robi zyza. No tak było.
12: No tak, ale gdzieś pojechała.
11: Dlaczego?
12: Nie dałeś mi dokończyć przepięknej góralskiej pieśni.
11: Nie, ale to przecież nie było słychać góralskiej pieśni, tylko słychać było muzykę z Zamku Cieszyńskiego, bo tam właśnie zjechał sam cesarz z cesarzową, ale... i urządzili dla niego bal.
12: Na zamku książęcym.
11: Na zamku, tak, w Cieszynie.
12: W Cieszynie.
11: A tak.
12: No tak, ale w oddali echo niosło się po górach. Jak...
13: Hej, Hali! Hej, jedyna dziewczyna moja.
11: To jeszcze powiedz, że to Ondraszek tak śpiewał.
12: No właśnie, nie, chciałem tak powiedzieć, ale nie mogę, bo już wszystko zdradziłaś.
11: Nie, Ondraszek tam nie śpiewał. Ondraszek właśnie siedział sobie ze zbójami w lesie,
12: nie,
11: na polanie.
12: Ondraszek
11: jedli sobie...
12: gulasz węgierski.
11: Nie gulasz węgierski, tylko łoscypki jedli i bunt.
12: Nie bunt, a ciągle ten bunt. Bunt to gdzie jedzie, na Podhalu jedzą bunt. A oni jedli gulasz po węgierski i placki po zbójnicku.
11: A rosół?
12: Rosół?
11: Tak.
12: Rosół zbójnicki?
11: No. Rosół się je wszędzie, wiesz?
12: Wszędzie?
11: Nawet w Bujowie jedzą rosół.
12: Dobrze, ale ci jedli placek po zbójnicku i popijali to rosołem z makaronem.
11: Nie.
12: A czym?
11: Popijali to kajem węgierskim.
12: No też się zgodzę. Dobrze. I miodem.
11: Miodem?
12: Tak. Bo bardzo lubili miód.
11: Ale
12: oni
11: miód
12: wie,
11: to...
12: że oni mieli zaprzyjaźnionego niedźwiedzia, który miód wyrabiał.
11: Nie niedźwiedzia, tylko pszczółkę Maję mieli zaprzyjaźnioną.
12: Nie, to niedźwiedź miał pszczółkę Maję.
11: No i ci zbójnicy tak sobie siedzieli na tej polanie i strasznie im się nudziło. I usłyszeli dochodzącą muzykę z zamku w Cieszynie.
12: Ale poczekaj, jeszcze musimy wam, kochane dzieci, powiedzieć, skąd się tam wziął taki bal, takie wielkie przyjęcie.
11: No bo cesarz zjechał.
12: Nie, cesarz miał manewry.
11: Manewry?
12: Tak,
11: cesarz. Jakie manewry?
12: No takie, że żołnierze tam laganiali od rowu do rowu.
11: A ćwiczyli?
12: Ćwiczyli. Padnij powstań, lewa, prawa, lewa.
11: A dlaczego żołnierze nigdy nie widzą lewa, prawa, które to jest?

0: Lewa, prawa.
1: No bo musi ktoś mówić im, która jest lewa, aha, a która prawa. Jedzie, no tak, dowódca, mówi, lewa! A on mówi, jak idziesz, ofermo, tak zawsze
2: no mówię. Bo ja widziałam kiedyś w kinie właśnie, jak żołnierze szli i mówili tak, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, prawa, prawa, prawa, lewa, lewa.
1: Nie, żołnierze szli i śpiewali tak. Raz, dwa, lewa, raz, dwa, lewa, jedzie sobie żołnierz i piosenkę śpiewa. Tak sobie śpiewa.
2: I tylko to raz, dwa, lewa? Raz, dwa, to lewa. Nie jest komplikowany tekst.
1: Nie, nie, bo to żołnierski.
2: A, żołnierski, tak. No i ten, tak właśnie, jak skończył te manewry, ten cesarz.
1: Nie, on jeszcze nie skończył.
2: Nie, oni wymanewrowali cesarza.
1: Nie, nie, cały czas odbywały się manewry, a ponieważ książę Cieszyński zaprosił cesarza, żeby między, jak jest przerwa w manewrach.
2: Urządził dla niego spektakl teatralny, a później bal.
1: Bal, tak. I zaczęli balować. Ale jak
2: balowali? No i właśnie jak balowali, to wszystko słyszał Ondraszek.
1: Tak, i też chciał zabalować. Na razie książę Cieszyński powiedział tak, jaśnie cesarzu.
2: I tu się ukłonił.
1: Józefie pierwszy powiedział tak.
2: Józef, a Józef miał takie bakobrody.
1: Mały. I wąsiska miał.
2: I wąsiska. Ja.
1: I tak, i moje... Józefie pierwszy mówi, książę, ten cesarzu
2: mój. Nie powiedział święty Józefie?
1: Nie święty, powiedział mój cesarzu.
2: A mój, powiedział mój cesarzu.
1: Mój.
2: A później zaśpiewało tak. Cysoś to ma klawę życie, ale... oraz wyżywienie klawę.
1: No tak. Otóż mój tak. Jaśnie
2: monarcho, powiedział. Monarcho.
1: Zaprosiłem okolicznych grafów, baronów i innych jaśnie państwa.
2: Jaśnie panów z córkami.
1: Wraz z żonami i córkami, ażeby towarzyszącym cesarzowi oficerom nie zabrakło
2: partnerek do tańca.
1: A cesarz skinął głową. Cesarz... I powiedział ja.
2: On mówił ja?
1: Tak.
2: On zawsze mówił ja. Nigdy nie mówił ty.
1: Nie, tylko
2: albo
1: ja.
2: On, tylko ja.
1: Ja.
2: Tak. Nie, on mówił gut.
1: Nie, gut to co innego.
2: Jak powiedział, on że powiedział, zaprosił ja. Oficerów i z żonami, z dziećmi i tak dalej, powiedział głód.
1: Ja głód, powiedział. I wtedy dostał cały koszyk.
2: Nie, dostał pierogi z jagodami.
1: Jagód, powiedział.
2: Jagód.
1: I zamek Cieszyński zajarzył się tysiącem świateł.
2: Tak.
1: Muzykanci przyszli z Bremy aż nawet.
2: Muzykanci z Bremy, to o, ten osioł, tak, koń.
1: Nie, osioł był dyrygentem.
2: No ale nie przyszli muzykanci z Bremy, tylko przyszli zbójnicy, nie, bo nie, też im się chciało zatańczyć.
1: Zbójnicy to przyszli później.
2: A której przyszli? No o której? No?
1: O 19 dopiero.
2: O 19, jak się bal zaczął o 19?
1: Nie, bal się zaczął o 18.
2: 18.30.
1: Nie, bo 30, tylko 18 się zaczął. Dlaczego ty taka jesteś, się kłócisz?
2: Ja się nie lubię kłócić, tylko ja jestem
1: o 17 było przyjęcie.
2: O 17 był deser podany.
1: Nie deser, tylko jedli, a o 18 zaczął się bal, bo zaczęła grać orkiestra.
2: Ale jeszcze nikt nie tańczył.
1: Nie, co po niektórzy już zaczęli tańczyć.
2: A wiesz, na czym siedział na przykład cesarz?
1: Wiem, na spodniach.
2: Nie, na tronie siedział.
1: A skąd tron ten? Bo oni nosili za nim
2: tron? Za nim nosili tron zawsze, bo on jak chciał usiąść, to się nawet nie oglądał, bo tron mu podstawiali od razu.
1: Dobrze. No więc i tak. Jaśnie cesarz z cesarzową siedzieli na podwyższeniu, skinął cesarz tym ręką.
2: Nie cesarz, to zawsze berłem kiwał.
1: Berłem?
2: No.
1: Niech on głową kiwał.
2: To coś miał z głową?
1: Nie miał z głową, ale kiwnął głową i wszyscy zaczęli tańczyć.
2: Nie, to nie tak, bo cały dwór go kiwał.
1: Kogo?
2: Cesarza.
1: Cesarz ich kiwał jak chciał.
2: A, chyba, że
1: on,
2: tak.
1: On był napastnikiem. Uh-huh. Wiesz? I dobra, i posłuchaj, i cesarz skiwnął, znaczy...
2: Nie okiwali cesarza.
1: Nie okiwali, tylko skinął głową, rozpoczął się bal.
2: Poloneza czas zacząć.
1: Nie tańczyli poloneza.
2: Powiedział głód.
1: Nie, bo oni poloneza nie tańczyli.
2: Nie, wtedy
1: oni
2: nie
1: tańczyli takie fidrygały różne.
2: Aha.
1: Takie.
2: To fidrygała czas zacząć, tak. Powiedział cesarz.
1: Tak, powiedział.
2: I dodał głód.
1: Głód, ja. No i zaczęli tańczyć, tak nagle rozległo się takie
2: pukanie do drzwi, tak.
1: I wtedy... Muzyka umilkła, wszedł zbój Ondraszek.
2: Ondraszek ze swoimi zbójami.
1: I powiedział... Spokojnie, nie będziemy dziś rabować.
2: Tak, bez rabunków się dzisiaj obejdziemy.
1: Gdyż jest jaśnie pan cesarz z jaśnie panią cesarzową.
2: I powiedziałeś te chłopaki, kłaniamy.

0: Kłaniamy się tak dworsko.
1: I się skłonił dworsko czapką dworsko,
0: tak, do ziemi po zbójnicku, tak?
1: Tak. I powiedział tak, przyszli my...
0: Potańcować.
1: Potańcować co nieco.
0: Tak, gdyż nam się zachciało.
1: Jeśli jaśnie cesarz Józef pozwoli, to ja bym z cesarzową.
0: Tak, jaśnie pani prosimy do Zbójnickiego.
1: Ale ja...
0: Chłopaki jak... Zbójnickiego mi tu zagra.
1: Jak zaczął jeden... Nie, a jeden ze zbójów złapał skrzypce, drugi złapał harmonię. A trzeci za...
0: Fujarkę.
1: Nie, perkusję. Za perkusją usiadł. Jak zaczęli grać Zbójnickiego?
0: To ten Odraszek tak zaczął wywiwiać z jaśnie cesarzową, że normalnie aż jej się włosy potargały.
1: No i jak zaczął tańczyć, cesarzowa była tak zadowolona, że podziękowała Odraszkowi, a Odraszek powiedział, jaśnie panie, dziękuję wam bardzo i myślę, że się pochylisz nad dolą tego ludu, który jest zgłębiony przez panów. Do widzenia, powiedział.
0: Do widzenia,
1: i my wam, do widzenia.
0: I my też mówimy. I wy się też pochylcie.
1: Te pochylcie się.
0: Do widzenia. Myjcie zęby.
1: Myj nogi.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Hop do góry, czyli wakacyjna audycja, która poruszy całe ciało. Dyscypliny sportowe popularne i te mniej znane. Gry podwórkowe naszych rodziców, taniec i zabawy na świeżym powietrzu. Sportowi goście i wyzwania na żywo. Dołączcie do mojej szalonej, rozbrykanej drużyny. W każdą środę od 10 do 12. Hop do góry! Do usłyszenia! Jacek Zawada. Niech ruch będzie z nami.
0: Autopromocja.

Polskie Radio Dzieciom.

0: kotka mi po prostu miać.
1: Słuchacie Polskiego Radia.

0: Halo, halo! Tutaj Ptasie Radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak. A po piąte, przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pit-pilitać i pim-pilić ptaszki następujące.
1: Słowik, wróbel, kosja, skórka, kogut, dzięcioł, gilku, kółka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikora i dzierlatka, kaczka, gąska, jeniołuszka, dudek, trznader, pośmieciuszka, wilga, zięba, bocian, szwak
2: oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak.

0: aby zrozumieć śpiew słowika. Ćwir, ćwir, świrk, świr, świr, ćwirk, tu nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk, ćwir, ćwir, ćwirk, ćwir, ćwir, ćwirk.
1: I tak zaczął ćwiczyć, ćwikać, ćwierkać, czyrkać, czyk, czyrikać, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie. Jak usłyszy, to kukułka wrzaśnie.
0: A co to za spółka? Kukuryku, kukuryku, nie pozwalam, rozbójniku. Wiesz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra skrzecz, ale kuku moja rzecz.
1: Zakukała
0: kuku, kuku,
1: na to dzięcioł
0: stoku puku.
1: Czajka wokół.

0: Szczebiot, świergot, zgiełk, otaki.
1: Daj tu rzuć tu, co masz wiórek, daj tu rzuć tu, co masz wiórek, daj
2: tu rzuć tu, ja ćwierć, wyćwierć,
0: leci gniazdko, trzeba to przycierć, będziesz gąsnie nam ci, ja ćwierć, wyjerać, gniazdko ci winie.

0: ja.
1: Daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu ja co masz wiórek.
0: Leci gniazdko, przelec to wszyscy, widzisz to, nie dam ci moje, czyje, ja to ci bije, widzisz, widzisz, nie dasz mi wstać, ty chcesz się wstydzieć.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura, kultura, kultura nie śpi, kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Współpracownia Misia i Smoka.
3: To zadanie najważniejsze.
4: Bo dotyczy was, słuchaczy.
3: Będą bajki, gry i wiersze.
4: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
3: I nie wiemy, czy się uda.
4: Rzadko komu się udaje.
3: O, bo niełatwe to zadanie.
4: A jak mają inne kraje?
3: Różnie.

0: często dziecko wstanie...
1: Wstanie, zanim się położy?
0: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
1: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
0: Dziś na pewno nam się uda.
1: Po to jest audycja właśnie.
0: Mamy dla was takie cuda!
1: Cyt, cyt, cyt! Iskierka zgaśnie.
0: Zaczynamy, drogie dzieci.
1: Bardzo szybko czas dziś zleci.
2: Mamusiu, przyniosłem ci garść przepięknych czufniczek w prezencie.

0: No i co?
1: Chłopcy, zaczynajcie audycję, bo już najwyższa pora.
0: A co, to już godzina 18?
1: 18:06.

0: Ojej.
1: I to znaczy, że mamy... Zaraz, zaraz, jak? Mamy zacząć program, nasz program, jadąc samochodem?
0: Aha, właśnie, bo ty zazwyczaj, dziadku, zawozisz nas wrodziem w jakieś ciekawe miejsce i wtedy my możemy o tym miejscu opowiadać słuchaczom, nie, Smoku?
1: Tak, myśleliśmy, że jeszcze nie ma 18, bo cały czas jedziemy, myśleliśmy, że gdzieś nas zawieziesz, no.
0: Któż, bo?
1: Tak, no bo musimy robić audycję dla tych, którzy nas słuchają o jakichś interesujących miejscach, żeby audycje były interesujące.
0: A o czym mielibyśmy mówić, albo o czym tam zainteresować tam kogokolwiek? Mielibyśmy jak jedziemy autem cały czas.
1: No właśnie, pięknym autem.
0: Pięknym,
1: ale takim, który... No, który jest znany, o którym już tyle powiedziano. No.
0: Zgadza się.
1: Frodzio często występuje w naszych programach.
0: No nie tylko Frodzio.
1: No nie tylko, my też.
0: Tak.
1: O, Fila.
0: Ty, Filinia też, oczywiście.
1: O, tobie zapomniałem.
0: Ty występujesz, wiadomo.
1: No, tak.
0: No, pewnie, że znany Frodzio, znana Fila. Ale my potrzebujemy czegoś więcej niż Fila i wnętrze Frodzia.
1: Tak, do naszego programu, naszej audycji.
2: Spokojnie, zaraz tam dojedziemy.
1: O, jak dobrze.
0: Ale tam to znaczy dokąd, dziadku?
1: No właśnie, dokąd i dlaczego do tej pory jeszcze nie dojechaliśmy?
2: Nie mogłeś zrobić... się dotrzeć na czas,
1: no, ale co? Coś znowu się stało?
2: Chłopcy, no nie udawajcie, że już tego nie pamiętacie,
1: a? Słucham? A co niby, dziadku Michasia, mielibyśmy pamiętać?
0: Bo ty, dziadku, tak mówisz, jakby to była nasza wina.
1: Prawda?
0: Że do tej pory jesteśmy w aucie.
1: No, a my przecież jesteśmy niewinni. Nic nie zrobiliśmy.
0: Ty też nic nie zrobiłaś, Filunia. No. Ty też nie.
1: Pogłaszcz ją.
0: Chodź, Filunia. Tak, ty grzeczna byłaś. Dziadku, może gdybyś jechał szybciej, to już bylibyśmy na miejscu, co?
1: Szybciej? No co ty, Michasiu?
0: No,
1: szybciej to nie, to trzeba by było lepiej zaplanować taką podróż, a nie szybciej, bo przecież Frodzio to stare autko.
0: No tak.
1: I nie można go zamęczyć, prawda, dziadku Michasia?
2: W żadnym wypadku bym go nie zamęczył, bo jeżdżę świadomie i zgodnie z prawem.
1: No tak, świadomie i zgodnie z prawem. Wiemy, dziadku, że tak jeździsz. No ale dlaczego do tej pory jesteśmy w trasie?
2: Tak.
1: Wytłumaczysz nam to, czy nie?
2: Bo jakiś smok Adaś zgubił się na parkingu i trzeba go było szukać.
1: Jakiś smok...
2: A jakiś inny, miś Michaś, nie chciał ustąpić i uparł się na wielki deser.
0: Ale ja przecież, dziadku...
2: Na deser, którego nie mógł zjeść do końca, ale uparł się, że zje.
0: Ale ja tylko...
1: Widziałem, tak było.
2: Uparł się i trzeba było czekać na niego w cukierni ponad godzinę.
1: Tak było, ale zaraz. Czyli to niby według ciebie, dziadku Michasia, nasza wina? Że do tej pory nie dojechaliśmy tam, gdzie chciałeś nas zawieźć?
0: No właśnie, a ja nie mogłem zostawić tego wspaniałego deseru takiego niedojedzonego.
1: Dlaczego?
2: Tak? A dlaczego nie mogłeś, Masełyku?
0: No bo byłoby mu temu deseru bardzo przykro.
1: Co ty robisz? Skręcasz dziadku Michasia z głównej drogi?
2: Tak.
1: Dlaczego?
2: Bo już prawie dojechaliśmy na miejsce.
1: O, jak dobrze! Hurra! A co to za miejsce?
2: O tym opowiem za chwilę.
0: Teraz opowiedz, dziadku, teraz. Weź, powiedz, dziadku.
1: Prosimy.
0: No, prosimy.
1: Oj, nawet Fila prosi.
2: Teraz to puśćcie naszym słuchaczom jakąś piosenkę.
1: A.

0: No i co? Piosenka się skończyła?
1: Przed chwilą.
0: Ale my cały czas idziemy przez las. Cały czas.
1: Zaraz. Znowu chcesz odwiedzić jakąś leśniczówkę dziadku Michasia?
2: Wczoraj zabawiliśmy w leśniczówce cały dzień.
1: Co zrobiliśmy?
0: Ale my wcale się nie zabawialiśmy. Nie.
1: O, absolutnie nie zabawialiśmy się.
0: Najpierw prowadziliśmy nasz program.
1: Tak.
0: A potem
1: zabrałeś nas na grzyby.
0: O, na grzyby, no.
1: I nazbieraliśmy tych grzybów. Pełne koszyki.
0: A potem z panią leśniczanką... Co?
1: No bo...
0: Źle coś...
1: Tak, no Filaś chyba cię poprawić
0: chce. Coś się nie mówi z panią leśniczanką?
1: No chyba powinieneś powiedzieć z panią leśniczówką.
0: Ach...
1: Prawda?
0: Dzięki, Filan.
1: To jest różnica. Leśniczówka.
0: Tak, leśniczówka to dom pana leśniczego. Tak. Tak, to już wiem.
1: To zaraz. Skoro tak, to jak powinniśmy się zwracać do jej żony pana leśniczego?
2: Najlepiej chyba będzie pani Grażynko. Ona lubi, kiedy się do niej mówi po imieniu.
1: To niech będzie pani Grażynko.
0: No.
1: A potem właśnie z panią Grażynką...
0: Robiliśmy przez całe popołudnie te zalewajki słoikowe.
1: Tak. Miam. Robiliśmy maltretowane grzybki.
2: Naucz się w końcu, smoku, że grzyby w zalewie octowej to grzyby marynowane.
1: O, ja niemądry smok.
0: Już wczoraj miałeś z tym problem.
1: Tak,
0: aż zacząłem się martwić o ciebie, że mówiłeś maltretowane zamiast marynowane.
1: Ty się martw lepiej o siebie.
0: Ja? A dlaczego?
1: A dlaczego?
0: No dlaczego?
1: Bo dzisiaj, jak zjadałeś ten deser, to wiesz, jak wyglądałeś?
0: Jak?
1: Wyglądałeś, jakby normalnie ktoś cię zaczarował.
0: Ja?
1: Prawda, Fila?
0: Chyba żartujecie sobie, ty smoku i ty Fila. Chyba sobie żartujecie sobie.
1: Ani trochę nie żartuję, ani trochę. W ogóle nie było z tobą kontaktu.
2: Adaś ma trochę racji.
1: Prawda, dziadku Michasia?
2: Tak, no.
0: To ty, dziadku, też tak sądzisz?
2: No, byłeś tym deserem tak urzeczony, że my moglibyśmy wyjść z kawiarni ze smokiem,
1: tak,
2: z Filą,
1: tak.
2: A ty byś nawet tego... nie zauważył, Michasiu. Tak było, chłopcze, tak było.
1: Tak było, Michasiu, tak było. I dopiero jak zjadłeś ten swój deser w całości, to dopiero wtedy wrócił do nas normalny miś Michaś.
0: A ja myślę, że chyba trochę przesadzacie, o.
1: Tak, przesadzamy. Wtedy dopiero wrócił normalny miś Michaś, a nie taki zaczarowany przez krem.

0: owoce, posypkę, polewę czekoladową.
1: To nie zapominaj też, Adasiu, o tych dwóch przepysznych bezach ułożonych na wierzchu. O! Właśnie, Fila nawet nie mogła spróbować nawet.
0: No bo ty wszystko zjadłeś.
2: Hej. A może już skończycie tę rozmowę, a? Bo wasi słuchacze na pewno nie chcą słuchać.

0: po jakiejś leśnej drodze. Co się dzieje, dziadku Michasia?
1: Chyba musiałem gdzieś źle skręcić, tak mi się wydaje.
0: Zaraz, to chcesz powiedzieć, dziadku Michasia, że zgubiliśmy się?
1: Nie, może nie zgubiliśmy się, ale to ten, no, powinniśmy być już dawno na miejscu.
0: Aha, a zaraz, to znaczy, że nie włączyłeś dziadku nawigacji?
1: Myślałem, że jej nie potrzebuję.
2: A jednak, właśnie, dziadku, jednak.
1: No ale tak często tu przyjeżdżałem, że wydawało mi się, że znam tę drogę na pamięć.
0: Ojej,
1: już, no.
0: Ojej, dziadku Michasia, czyli jesteśmy zagubieni?
1: Może coś przebudowali, może zmienili jakoś oznakowanie, no.
2: To może?
0: Może zmienili oznakowanie, co nie słuchasz, to mówi
2: no
0: twój
2: może,
0: dziadek?
2: Że, czy coś przebudowali? Że może, to jest może.
0: Jakie może?
2: No dziadek powiedział, może zmienili. To no. Może?
0: Ty zobacz tam. Ty widzisz to co
2: może?
0: Ja widzę? No nie, widzę plażę, na pewno. Hurra, dziadku Michasia, dojechaliśmy nad morze.
2: A ja widzę morze. O ile to może? Bo ja widzę plażę na pewno. To może te oznakowania, a ja myślałem, że może, a to może. A sam już nie wiem.
0: Nie no, co nie widzisz, Michasiu? Pełno wody dookoła. Tam popatrz, no.
2: Cel to może?
1: Jak dobrze wiecie, to woda może być nie tylko w morzu, a to jest zalew.
0: Słucham? Zlew? Jaki znowu zlew?
1: Zlew, no Filip, weź im coś powiedz, no po prostu, no. Jaki zlew? Zalew. Tak jest. Właśnie, zalew. Jak dobrze wiecie, no.
2: Ale dziadek powiedział zalew. No smoku, nie słyszałeś? Przekręcasz słowo. Jaki zlew? Zalew.
0: Co, ja
2: no.
0: Przekręcam?
2: Tak, czyli potwierdza się to, że naprawdę z tobą jest niedobrze.
0: Co ty? Ze mną wszystko jest w porządku.
2: Tak, akurat.
0: I szybciutko, Michasiu, puść lepiej jakąś piosenkę.
2: Piosenka akurat to dobra rzecz.
0: I trzeba uatrakcyjnić czymś naszą audycję.
2: Słucham? Co? Jakieś trudne słowo.
0: No na co ty się tak patrzysz? Na mnie? Znajdź co trzeba, no.
2: Ale mam. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, ciach!

0: A i jak wam się podoba Zalew Sulejowski?
1: No, muszę ci powiedzieć, dziadku Michasia, że wygląda jak takie wielkie, wielkie jezioro.
2: Albo jakieś takie mniejsze trochę morze, o.
1: Tylko nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego go, dziadku, nazwałeś jakimś zalewem?
0: No bo tak się mówi o tym akwenie wodnym. Chociaż czasami też się mówi jezioro Sulejowskie.
1: A jednak jezioro, mówiłem.
2: Tak? Ty też myślisz, że... Jej to bez różnicy, wiesz?
1: Chyba tak.
2: Czy to zalew, czy jezioro.
1: Ale
2: tak
1: wodę lubi, prawda?
2: O, to jej pseudonim to wydra, mm-hmm. A jak kopie, to suseł. No. A jeszcze czasami jest jak wiewiórka, bo w ogóle.
1: To jak będziemy mówili na tę wodę, no, przed
0: jak
1: nami?
0: Jak chcesz, to możesz używać nazwy jezioro, jak chcesz zalew, a bez różnicy.
1: A ty wolisz mówić zalew, co nie?
0: No ja...
1: W ogóle tak. Dlaczego to nazywasz zalewem?
0: Dlaczego? Dlatego, że to miejsce kiedyś zalała woda.
1: Ojej, zalała kiedyś... Zaraz, to znaczy, że kiedyś tu wody nie było?
0: Tak, jezioro Sulejowskie to sztucznie utworzony zbiornik wodny.
1: Aha, ty... Taki zalew, jezioro, zbiornik.
2: Jezioro i zbiornik wodny. Zalew, jezioro, zbiornik wodny. Zalew, jezioro, zbiornik. To w końcu co?
0: Zbudowali go ludzie, a później napełnili go wodą.
1: Ojej, ciekawe, jak go napełniali?
2: Może wiaderkami.
1: No wiesz,
2: no, co?
1: Ty, Michasiu, jak już coś powiesz, to normalnie...
2: Ale w wiaderku można przenieść wodę, nie?
1: Wiesz co, ja tak myślę, że nie mnie się powinni przyglądać i sprawdzać, czy coś ze mną źle, czy nie, to tobie powinni się przyjrzeć.
0: Chłopcy, uspokójcie się. Zbiornik powstał ponad 50 lat temu w wyniku przegrodzenia rzeki Pilicy.
1: Co? Przegrodzenia rzeki? Jak to przegrodzenia?
2: No właśnie, no.
1: Nie zrozumiałem,
2: ja
1: co
2: też.
1: No.
0: Zbudowano na rzece ogromną betonowo-ziemną zaporę, która przyczyniła się do powstania tego olbrzymiego zbiornika.
2: Aha, czyli zrobili tamę, jak bobry.
1: Ale to nie były bobry.
0: No, linia brzegowa jeziora Sulejowskiego wynosi aż 58 kilometrów.
1: 58 kilometrów?
2: Jej.
1: To bardzo duże.
2: A po co w ogóle zrobiono coś takiego, dziadku?
1: Właśnie, też miałem o to zapytać.
0: Żeby jedno wielkie polskie miasto miało wodę.
1: Jak? Wodę? Jakie znowu miasto?
0: Z tego zbiornika czerpie wodę Łódź.
1: Łódź to pływa po wodzie. Miasto. Zaraz, dziadku Michasia, czy ty mówisz o mieście Łodzi?
0: Zgadza się, mówię o Łodzi, bo to stąd właśnie doprowadza się do miasta Łodzi wodę.

0: Woda jeszcze dla łodzi, śmieszne. No, czy jeszcze co nie
1: chwila? No, nie wiem jak jest dzisiaj, ale kiedyś przemysł łódzki potrzebował nieograniczonej wręcz ilości wody. No, po prostu każda ilość była niezbędna. Mm-hmm.
2: Rozumiem, czyli ten zlew, to znaczy ten zalew, to znaczy to jezioro Sulejowskie to takie bardzo ważne miejsce, co nie?
0: A dla mnie jest bardzo ważne,
2: tak?
0: Gdzie będziemy spać. Bo chyba nie we Frodziu, co?
2: Właśnie, to ciekawe pytanie.
1: W samochodzie oczywiście, że nie, chłopcy. Dzisiejszy nocleg też jest związany z podróżowaniem. Dzisiaj śpimy tam.
2: Tam?
1: Tam.
2: Gdzie pokazujesz? Zobacz, Michasiu, twój dziadek pokazuje na wodę, tam mamy spać.
0: Ależ nie, dziadek pokazuje na plażę.
2: A może na pomost pokazuje?
1: Tak, tak, to plaża i pomost w Smardzewicach.
0: Smardzewice?
2: Fantastycznie!
0: I tu, dziadku, dzisiaj zostajemy?
1: Zgadza się. Dzisiaj śpimy na tym, co stoi przy pomoście.
2: Jak to? No przecież to niemożliwe, dziadku Michasia.
1: To własność mojego znajomego, a ja mam klucz, który umożliwi nam wejście.
2: No nie mów. Już teraz chyba widzę, co pokazywałeś i co umożliwi wejście. Masz klucz?
1: Ta chwila też będzie tam z nami nocować.
2: O, to się bardzo cieszę, piesku.
0: Ale to znaczy, że będziemy mogli tam wejść? No to... Ale super! Wyjdziemy tam, nie słyszałeś?
2: No to ja słyszałem. I wiesz co? Jak teraz sobie tak pomyślałem, to wymyśliłem o tym czymś, do czego będziemy musieli wejść i tam spać.
0: O pomoście?
2: Zagadkę nie o pomoście, nie żartuj. No przecież nie wchodzimy tylko na pomost, tylko gdzieś dalej. I przypomnij w tym czasie numer telefonu. Nie ty, Fila, masz przypomnieć numer telefonu.
0: Ja mam przypomnieć. Ty nie znasz się na numerach. No tak, ja tak, będę tak, mówić. Tak. Uwaga, nasz numer telefonu 22 645 20 55 22 645 20 55.
2: A oto moja zagadka o tym miejscu, gdzie dzisiaj będziemy spać, ale tak
0: nie
2: naprawdę...
0: o pomoście, nie o plaży.
2: Nie. A nie o plaży, ani o pomoście. Zagadka brzmi tak. Wiatr łódkę tę porusza i gdy w dal łódź wyrusza, wiać musi bardzo śmiało, by płynąć nią się chciało. Co to takiego, co pływa dzięki wiatrowi? Przypomniałeś numer telefonu?
0: 22 645 2055.
2: A wydzwońcie, skoro przypomniał.

0: Na plaży,
1: ty,
0: w Sardzewicach. A, ktoś się zadzwonił.
1: No
0: to,
1: właśnie.
0: To pstrykaj, pstrykaj.
1: Poczekaj, stryknę guzicek. Pstryk.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Miś Michaś.
1: A ja jestem Smogadaś.
0: A ty jak masz na imię? Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A jeszcze ktoś jest, tak? Ktoś jest z tobą, Zyta? To powiedz, kto z tobą jeszcze
2: dzień
0: jest.
2: Dzień dobry.
0: Cześć! A ty jak masz na imię? Dzień dobry.
1: Tymek, czyli Zyta jest siostrą, a Tymek jest bratem, tak? No, zgadza się?
0: Czekaj, chyba Zyta jest trochę starsza, to prawda?
2: Tak.
0: Dobrze, słyszeliście tę bardzo trudną zagadkę Smoka Adasia?
2: Tak.
0: I wiecie, o czym jest ta zagadka?
2: Tak.
0: To powiedzcie, czy chcecie, żeby jeszcze raz powtórzył Smok?
1: Dobrze.
0: Dobra, powtarzaj, a jak on skończy, to wy od razu powiedzcie, o czym jest zagadka.
1: Ja tylko powiem, zwrócę się do tych klaskaczy, zacierajcie łapki, bo zaraz będzie robota. No.
0: Śmiechołek, a ty uważaj.
1: Tak, nie rozpraszaj kolegów.
0: Nie gryź teraz tego... Czy tam ma śmiechołek? Czytaj, Smoku, czytaj, ja później zobaczę.
1: Dobrze. Oto zagadka. Wiatr łódkę tę porusza i gdy w dal łódź wyrusza... Wiać musi bardzo śmiało, by płynąć ją się chciało.
0: I co to jest? Tak jest!
1: Dobra robota, klaskacze. I bardzo dobra odpowiedź, Zyto i Tymku. Kto wpadł pierwszy na rozwiązanie tej zagadki, Zyta czy Tymek?
2: My razem.
1: Razem.
0: Słuchajcie, a taka żaglówka, to czym ona się różni od takiej łódki zwykłej? Takiej nie żaglówki. Czym się żaglówka?
2: Tym, że ona ma żagiel.
0: Ach, to stąd nazwa. Żaglówka od żagla.
1: Tak, a od czego myślałeś?
0: Czekaj. A po co jest ten żagiel? Na żaglówce? Wiecie po co?
2: Żaglówka się uporuszała.
0: No ale jak się porusza? Za ten żagiel się ciąga, czy szarpie, czy coś? Do czego ten żagiel jest?
2: Wiatr.
1: Czyli ten żagiel wyłapuje wiatr.
0: To moglibyśmy zrobić taki u nas taką tratwę z takim kocem i na patykach takich. To też by był żagiel?
1: Myślę, że tak, tylko chyba koca bym nie używał. Tylko
0: nie?
1: Coś lżejszego.
0: Prześcieradło.
1: No, na przykład. A powiedzcie, Zyto i Tymku, czy wy kiedyś taką żaglówką płynęliście?
2: Ja tak, Tymek nie.
1: Tymek nie.
0: No bo Tymek jest może mały, dlatego jest młody znaczy.
2: Zyta ćwiczy na żaglówce.
0: Jak to ćwiczy?
2: Ćwiczyłam, już nie ćwiczę.
0: Ale ćwiczyłaś? Co to znaczy, że ćwiczyłaś na żaglówce?
1: Tak.
0: Uczyłaś się...
2: Pływałam.
1: Aha,
0: czekaj,
1: gdybyś weszła na taką żaglówkę, taką, na której pływałaś, uczyłaś się, to popłynęłabyś tam, gdzie chcesz?
0: Poczekaj.
1: Dałabyś radę?

0: Czy to znaczy, że ty się uczyłaś, żeby być piratką? Bo piraci pływają żaglówkami, to prawda czy nie?
1: Nie tylko.
0: Co? Pływają przecież. No. Sam widziałem filmy takie, że piraci mówią tam żagle na maszt i tak. Takie sznurki ciągają.
1: No tak, ale teraz to tam piratów nie ma. To znaczy nie. Inaczej.
0: Ale żaglówki są.
1: Żaglówki są, bo to jest piękne pływać nie używając silnika, tylko na samych żaglach.
0: No, ale
1: wielu ludziom się to bardzo podoba.
0: Ale trzeba za sznurki ciągać,
1: no, a co?
0: Bo inaczej ten żagiel nie będzie...
1: Nie złapie wiatru.
0: On jest schowany.
1: Tak.
0: Zyta, to prawda? Z tym żaglem?
2: To prawda.
0: To jak to wygląda? On jest schowany i co trzeba zrobić, żeby popłynąć?
2: Pociągnąć za sznurki.
1: A powiedz mi, czy oprócz tego ciągania za sznurki, to jeszcze coś się trzyma na żaglówce? Żeby wpłynąć w prawo, w lewo albo prosto?
0: Kierownica chyba musi być.
1: Kierownica.
0: Jak w samochodzie, no co? Jest kierownica.
1: Zyta jest specjalistką. Powiedz, co jest potrzebne jeszcze?
2: Taki ster z kijem.
0: A co to jest ster z kijem? Co to jest ten ster z kijem? A płetwa. Taka, co mają ryby? Taka płetwa z tyłu żaglówki?
2: Taka podobna.
1: Podobna.
0: I do tej płetwy jest ten kij przyczepiony. I za ten kij się tam tę płetwę ustawia, tak?
2: Tak.
1: No,
0: ale...
1: to ty bardzo dużo wiesz o żaglowaniu.
0: No, to rzeczywiście.
1: I o żaglówkach.
0: Że trzeba żagiel za sznurek tak. I potem tą płetwą i ona płynie.
1: I
0: normalnie.
1: Trzeba wiedzieć, jak ten sznurek i jak
0: ale,
1: ten...
0: Ale moment,
1: jak ten...
0: zaraz. Jak ona jest do pływania, że wiatr dmucha w żagiel, to ona może płynąć tylko tam, gdzie dmucha wiatr, Zyta? Tylko w jedną stronę zawsze?
2: Nie.
0: To jak można z powrotem? Jak wieje przecież. W jedną. Sprytne.
1: Ty jakbyś wsiadł do takiej żaglówki, to byś stał w porcie.
0: Ja bym się tego sznurka trzymał.
1: Obiema łapkami.
0: Co się śmiesz? Bym się sznurka trzymał, żeby nie wypaść.
1: No dobrze, Zyta się interesuje żeglowaniem, a ty, Tymku, czym się interesujesz?
2: Piłką nożną.
1: Piłką nożną.
0: No na żaglówce można też grać.
1: No
0: chyba,
1: tak, ale to ewentualnie można sobie grać w wyobraźni.
0: Ale dlaczego? Co, nie można na żaglówce grać w piłkę?
1: No,
0: nie można?
1: Zapytaj Tymka. Tymku, czy ty kiedyś kolwiek grałeś w piłkę nożną na żaglówce?
0: Grałeś? Śmiechołek, to wcale nie było śmieszne. Ja chcę się dowiedzieć, czy można grać w piłkę na żaglówce, czy nie. Ty, Fila, też się nie śmiej. No. Się śmieje. Tak, bardzo śmieszne, wiesz. Ja, a sama lubisz piłkę? Fila, lubisz piłkę?
1: Czekaj, daj mi powiedzieć Tymkowi, czy można grać w piłkę nożną na żaglówce.
0: Dobra.
1: Odpowiedz Michasiowi, Tymku, jeżeli możesz.
0: No, można czy nie?
1: On nie wie.
0: Widzisz? Czyli można.
1: Ale jeżeli nie wie, to znaczy, że Tymek nie grał. A powiedz mi, czy ty masz jakąś drużynę piłkarską, w której występujesz?
0: Albo chociaż piłkę swoją?
2: Ma piłkę.
1: A z kim najczęściej grasz w piłkę? Poczekaj, przypomina
0: dobra,
1: sobie z kim.
0: Przypomina sobie, wiem. Bo ja chciałem zapytać, czy Tymek ma takie specjalne buty z tymi kapslami. Czy tam z zakrętkami tymi, no.
1: To się nazywa...
0: Co jest na butelce?
1: Korek.
0: Czy buty z korkami ma?
1: Tymku, jak to jest z tą twoją...
2: Chodziłem na treningi.
1: Ale już nie chodzisz? Czy zaczniesz... No.
2: Ale będą
1: mnie. Czyli po wakacjach będziesz dalej chodził na treningi piłki nożnej.
0: A ty, Zyta, też będziesz chodziła jeszcze na te nauki żaglówkowe?
2: Nie, bo one się już skończyły. One są tylko przed wakacjami.
1: Aha.
0: A ty masz już taki, jak to się nazywa, takie prawo jazdy na żaglówkę, czy taki kartę rower żaglówkową?
2: Nie mam.
1: Aha. Bo się dopiero uczy.
0: Ale
1: to ciekawe. Piłkarz i żeglarka.
0: No, jak to połączyć? To wiesz co wiem. Możemy to połączyć we wspólne składanie życzeń. Składajcie życzenia.
1: A raczej pozdrawiajcie.
0: Pozdrawiajcie kogo chcecie.
1: Chyba, że masz dzisiaj urodziny.
0: Nie, ja nie.
1: To ja też nie mam.
0: Ale może jakaś żaglówka albo piłka jakaś tam leży na przykład. To pozdrawiajcie.
2: Ja pozdrawiam.

0: swoją rodzinę.
1: Aha. Krokodyla, hipopotama.
2: O, nas mówią.
1: Dziękujemy. A jakie zwierzątka macie? To Fila pyta, czy macie zwierzątka do pozdrowienia.
0: Mamy psa i
1: psy. Słyszałaś, Fila? Pieska mają.
2: I co jeszcze macie?
1: Fila się bardzo... ucieszyła się.
2: I pozdrawia waszego pieska. Tylko chce się dowiedzieć, jak wasz piesek ma na imię, jak się nazywa.
1: No właśnie.
0: Cyrk.
2: I?
1: Cyrk.
2: Cyrk.
1: Cyrk, ładne imię. Widocznie to pies cyrkowy jest. No, umie chodzić po linie, czy tam skakać na trampolinie.
2: Albo może być klaunem.
1: Że pies cyrkowy klaun?
2: No, pyszczek pomalujesz na odpowiedni sposób, to na pewno.
1: I może piesek jest taki śmieszny, czasami może rozśmieszyć wszystkich.
2: No, jak Fila.
1: Kogoś jeszcze chcecie pozdrowić? O.
0: Naszego psa Patryka.
1: Dobra.
2: Fafika.
1: Fafika, bardzo fajne imię. Fila i Fafik by się zapotkali na pewno. A mama chce kogoś pozdrowić?
0: Nie.
1: To my was pozdrawiamy i machamy łapkami.
2: Poczekaj, daj mamie się tego. Nie wiem, co robię, ale takie...
1: Powiedziała, że nie.
2: A nie, a rozumiem. To ja może...
1: Że nie chcę.
2: To przepraszam panią. I pozdrawiamy mamę, pozdrawiamy Tymka.
1: I machamy łapkami.
2: I pozdrawiamy to również ciebie też.
1: I Tymka.
2: I Tymka. Pa, pa.
1: I Fafika.
2: I Fafika, tak.
0: Do widzenia.
2: Do widzenia.

0: Jaka piękna plaża, dziadku Michasia.
1: A mówią, że to kąpielisko w Smardzewicach jest jak plaża nad Bałtykiem.
0: Chyba jak się stoi do tego jeziora plecami.
1: Słucham? Dlaczego?
0: Bo ja brzeg morski to ja zawsze rozpoznam, zawsze. Choć jak tak patrzę na te plaże, to rzeczywiście plaża niczego sobie.
1: Jest bardzo piękna.
0: Oj, bardzo.
1: Bardzo piękna.
0: Żółty piasek, zjeżdżalnie, plac zabaw.
1: A dlaczego się nie bawicie na tym placu zabaw z Michasiem?
0: Oj, bo... On nie chce się bawić, bo wie dziadek, ja zaproponowałem mu zabawę w piratów. No przecież mamy taki piękny statek i nic, no.
1: No zawsze lubiliście się w to bawić.
0: Zawsze. Też tak myślałem, że teraz się też pobawimy. W końcu mamy swój jacht.
1: No to akurat jest jacht mojego przyjaciela, ale...
0: Wiem, ale teraz my go zajmujemy, no i warto by było z tego skorzystać i zrobić statek piracki, ale Michaś...
1: Słucham? No,
0: Michaś powiedział, że chce się nauczyć.
1: No tak, nauczyć. Czego znowu chce się nauczyć?
0: Tego właśnie mi nie powiedział.
1: Zaraz, oho. Powiedz mi, bo widzę, że wraca i minę ma nie tęgą. Smoku, może pogadaj z nim.
0: Rzeczywiście ma jakąś dziwną misiową minę. A ty, dziadku Michasia, z nim nie chcesz pogadać?
1: A ja muszę nam przygotować legowiska na jachcie.
0: Legowiska? Jak
1: no
0: tu?
1: Tak. Przecież w końcu musimy na czymś spać.
0: Oj, nie mów mi, dziadku, o spaniu, bo zaraz zacznę ziewać.
1: To ja znikam do jachtu. Chodź, chwila, idziemy. Chodź, idziemy.
0: No i co, Michasiu? Już wróciłeś? Nauczyłeś się? A bo właśnie w ogóle, czego ty się chciałeś nauczyć?
2: Jak się łowi ryby. O. Widzisz, bo zobacz, tam stoją wędkarze i łowią. Znaczy, trzymają takie wędki i czekają.
0: No
2: więc
0: tak.
2: Sobie pomyślałem, że może mogliby mi pokazać, jak się wędkuje, co nie?
0: No co ty, przecież ty nie masz żadnej wędki.
2: Dlatego właśnie chciałem poprosić, żeby oni mi pożyczyli.
0: No i co?
2: Ja nie chciałem tego zrobić za darmo, nie. Zaproponowałem im, że będę im śpiewał.
0: Ty tym wędkarzom? Słucham?
2: No.
0: I co?
2: Że będę im śpiewał piosenki, żeby się tak nie nudzili.
0: A co? Ty myślisz, że oni się tam nudzili?
2: No pewnie, przecież stali tam tylko i gapili się we wodę.
0: No to rzeczywiście nieciekawie tak stać i się
2: gapić. Pewno musieli się nudzić jak nie wiem co.
0: No i co dalej?
2: No jak zacząłem tylko taką piosenkę o pracowitej mrówce.
0: Wiem jaka to piosenka.
2: To ta piosenka. To jak tylko ją zacząłem śpiewać, to ten wędkarz, co był najbliżej mnie,
0: aha.
2: To aż zacisnął wargi. Chyba mu się podobało.
0: Ojej, znaczy jak to zacisnął?
2: O tak, opatrz.
0: Tak.
2: O tak.
0: To tak można?
2: No, on tak zrobił i powiedział, zmiataj stąd. I coś jeszcze powiedział.
0: Oj, to chyba mu się nie podobało. A co takiego powiedział, Michasiu?
2: Tego już nie słyszałem, bo byłem za daleko.
0: A widzisz, chyba się nawet trochę wystraszyłeś. Wiesz co, Michasiu, no może zostaw to wędkowanie i chodźmy na plac zabaw.
2: Na plac zabaw?
0: Tak, chodźmy pouczyć się czegoś innego.
2: O
0: widzisz, tamtą wieżę widzisz?
2: No, widzę, pewnie, że widzę.
0: No. Czy wiesz, co można z niej robić?
2: To jak to co? Można, na przykład można...
0: Nic nie mów.
2: A dlaczego?
0: Bo mam o tym czy mi zagadkę.
2: Ale że można by na przykład...
0: Nic nie mów, podaj numer telefonu.
2: No dobra. 22 645 20... 55.
0: A oto zagadka o czymś. Być może na tym będziemy się niedługo bawić.
2: Na przykład będzie zagadka.
0: Nic nie mów. A zagadka brzmi tak. Najpierw na nią wchodzimy, potem się rozsiadamy, a gdy jesteśmy gotowi, w dół nią śmiało

0: Czekaj, czekaj.
1: O, światełko, pewnie ktoś dzwoni. Zrobię pstryki.
0: No, halo? Halo. Dzień dobry.
1: Przestań. Wyłączyło się światełko, a ja nie zdążyłem pstryknąć.
0: Bo ja nawet... Ja nie pamiętam, czy ty powiedziałeś tę zagadkę?
1: Powiedziałem tę zagadkę.
0: A może jakoś tak za cicho powiedziałeś?
1: No to jak mam krzyczeć do tego mikrofonu?
0: Bo ja chciałam powiedzieć, co można robić. Ty mówisz cicho. To o czym ona była? No, ja nie pamiętam. Może słuchacze też nie usłyszeli. Weź jeszcze raz, powoli.
1: Ale posłuchaj, teraz nie powiem. Bo zapomniałem. Muszę sobie przypomnieć.
0: No dobra, no.
1: Wiesz co, może jak puszczę... Bo jak to było? Najpierw na nią, no właśnie, no.
0: Że coś tam było, że tam tego na nią i potem tego i coś tam tego.
1: Ja tego nie zapisałem.
0: Że tego coś...
1: Wiesz co zrobimy? Ja sobie jeszcze raz spróbuję przypomnieć tę zagadkę. Zadam ją, jak sobie wszystko poukładam w swojej smoczej głowie, a ty mógłbyś teraz zrobić to, co robisz bardzo dobrze.
0: Beze?
1: Nie.
0: Omlet?
1: Nie.
0: To co?
1: Puść piosenkę.
0: Ale
1: puść bardzo delikatnie, cichutko, tak żeby mi nie przeszkadzać, bo ja w tej chwili robię...
0: Się skupiaj, a piosenka będzie, żeby lepiej się skupiać. O, taka.

Jesteś przegrany, jest źle, będzie gorzej. Nie ma co walczyć.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Współpracownia Misia i Smoka.
5: Przypomniałeś się tę zagadkę?
6: Dlatego tak zrobiłem. Uff.
5: A że ulga?
6: No tak.
5: Dobra, to
6: bo
5: dawaj.
6: Jak jest ulga, to się uff.
5: Dawaj, tak.
6: Więc powiedziałem uff i zagadkę w całości wam teraz zaprezentuję, a zagadka dotyczy takiego urządzenia, na którym można się wspaniale bawić i na które zaraz z Michasiem pobiegniemy i się będziemy na nim bawili.
5: Już startować?
6: Nie, to najpierw podaj numer zagadkę. Telefonu, no.

0: 22 645 20 55.
1: Uwaga, a teraz zagadka o tej konstrukcji zabawowej. Najpierw na nią wchodzimy, potem się rozsiadamy, a gdy jesteśmy gotowi, w dół nią śmiało zjeżdżamy.
0: Co to jest?
1: Właśnie.
0: Uwaga, uwaga, dzwońcie 22 645 20 55.

0: Kuków Boyska z piosenka.
1: No, i jak sobie przypomniałem zagadkę, powiedziałem, to od razu zobacz. I w ogóle się nie chce wyłączyć.
0: Ktoś zadzwonił.
1: No, zadzwonił. Strykam, strykam, żeby nie zgasło. Uwaga, strykam, stryk.
0: Dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
1: A ja jestem Smogadaś.
2: Dzień dobry,
1: ja
0: No?
2: Ja jestem Ksawery.
1: Witaj, Ksawery.
0: Super. Czy ty, Ksawery, jesteś jeszcze na wakacjach, czy już po wakacjach? A byłeś gdzieś nad jeziorem, nad morzem?
1: Poczekaj, to opowie potem, jak odpowie na zagadkę.
0: A, dobra. Dobra.
1: Klaskacze gotowi?
2: A
0: na tę zagadkę, co ty mówiłeś, tak?
1: Nie, na klaskanie, po dobrej odpowiedzi, bo mam nadzieję, że...
2: No może...
0: Może co?
2: Nie musisz już mówić tej zagadki, bo ja wiem w ogóle, jaka jest odpowiedź.
0: Wiesz? No to mów.
2: Tak. Jeżdżalnia.
1: No brawo. Skoro tak znakomicie sobie poradziłeś z zagadką i dostałeś takie olbrzymie brawa od klasy.

0: skaczy, to Ksawery, to o co cię pytał miś Michaś, mógłbyś opowiedzieć nam o tym, jak ty spędzałeś wakacje w tym roku? O swoich wakacjach?
1: Byłem u dziadków.
0: U dziadków, tak.
1: I nad morzem.
2: Na morzem.
0: Ale u dziadków to byłeś gdzie, w jakimś mieście, czy gdzieś na wsi, czy gdzie, w jakimś domku?
1: W Jaśle mieszkają.
0: W Jaśle?
1: W Jaśle. Jest mała miejscowość.
2: Mhm. Jasło.
1: Jeszcze nie wieś, ale też nie miasto.
2: Aha, taka mniejsze miasto, większa wieś.
0: I co tam robiłeś? Co w ogóle, co lubiłeś tam robić?
2: W tym Jaśle.
1: Najbardziej lubimy się bawić z kotami.
0: A, z kotami?
2: O, a dużo ich było?
1: Dwa.
2: Dwa koty. Pamiętasz, jak one się nazywały?
1: Tak.
2: To opowiedz.
1: Kosia i Frania.
0: To teraz prosimy naszą Filę, żeby pozdrowiła te dwa kotki.
2: Fila, pozdrów kotki. Śpiewająco.
0: No,
2: to
0: proszę,
2: było.
0: Proszę.
2: To było śpiewające, bo Fila uwielbia się bawić z kotami. Mhm. Uwielbia. No,
0: dobrze,
2: zawsze
0: Filunia.
2: Zawsze się tak lubi ganiać z nimi. Ty też się z nimi ganiałeś?
1: Ale tak.
2: Mhm. A, super koty są. Koty chyba jeszcze lubią takie kuleczki, takie włóczki, co nie?
0: I drapanie za uszami.
2: I te drapaki lubią w ogóle, żeby się wspinać.
0: A te koty, z którymi się bawiłeś, to co najbardziej lubiły? Być drapane czy ganiane?
1: Łapać myszy.
0: O! To zaraz, łapałeś razem z nimi ten... Proszę?
1: Na podwórku ich dużo mieli.
0: Aha. No dobrze.
2: Ja wiem, bo myszy słyszałem, to jak tam na wsi czy coś, to przychodzą wyjadać zapasy. Zboże jedzą i owoce, i warzywa. I koty wtedy są, pilnują, mówią do nich, uciekać myszy,
0: uciekać
2: myszy.
0: To nie wasze. No. A dobrze, a byłeś nad morzem, pamiętasz nazwę miejscowości, gdzie byłeś?
1: Nie.
0: Aha.
2: Ale bez kotów tam byłeś?
0: W Karwie,
2: to ja tam też byłem kiedyś. Tam z jednej strony jest taki kanał, a z drugiej strony taka rzeczka, co nie?
1: No.
2: Mhm. Fajnie tam jest, tylko duża plaża jest.
0: A powiedz, bo my na przykład z Michasiem bardzo lubimy budować zamki na plaży,
2: to
0: z piasku
2: prawda,
0: takie zamki. I robimy fosy i taką chorągiewkę wstawiamy na samym czubku. Twoje zamki były podobne? Czy w ogóle budowałeś zamki na plaży?
2: Aha.
0: Rozumiem.
2: A też miał dookoła taką fosę z wodą?
1: Tak.
2: To najtrudniej tam wodę, potem wiaderkiem, pamiętam, trzeba było nosić, to no, sporo noszenia
1: budować,
2: było.
1: Lub budować blisko wroga.
2: I co? I wtedy taki kanał, tak?
1: Tak.
2: Ale to niełatwo, bo to głęboki musi być kanał, żeby ta fosa była dookoła zamku, ale super zabawa.
0: Super
2: jest.
0: A pływałeś w morzu też?
1: Tak.
0: A jaka woda zimna była w tym roku?
2: Nie, ciepła chyba.
1: W tym roku taka chłodniejsza, ale jak był storm, była ciepła.
0: Aha.
2: Super, fajnie.
0: No to fajne
2: koty,
0: wakacje.
2: Koty jakby były, to by mogły w tym zamku się ganiać, gdyby były na plaży.
0: Koty to by ganiały za mewami. O.
2: Tak, akurat by złapały mewy, wiesz, akurat, tak? Mewy wysoko latają.
0: No, ale czasami bardzo chętnie zlatują, bo szukają czegoś do jedzenia.
2: A, czyli można by było na przykład położyć, kot by położył kanapkę, jakąś czy ciastko i by czekał. Mewa przylatuje, a kot mówi, mam cię!
0: To się przynęda nazywa.
2: No, przynęda, jakoś tak, coś takiego.
0: Jakoś tak. Bardzo, bardzo fajne wakacje spędziłeś w tym roku, prawda? A co, chętnie wracasz? Ty w ogóle wracasz teraz za tydzień do szkoły czy do przedszkola?
1: Do szkoły.
0: Do której klasy?
1: Do pierwszej D.
2: Czyli są, dużo klas jest w szkole. Jak jest D, to znaczy, że jest tak A,
0: B, C
2: i D.
0: Tak,
2: to
0: tak.
2: Cztery.
0: Oj, i co? Jesteś zadowolony z tego, że pójdziesz w tym roku do szkoły?
2: Czekaj, bo wczoraj do nas słuchacze dzwonili, to mówili, że mają taki ten plecak, tak?
0: No plecak
2: z tym takim, jak to się nazywa?
0: Ze skompletą...
2: Piernikiem, o, z piernikiem.
0: Nie, z piórnikiem.
2: Piórnikiem, no czy coś.
0: Właśnie, czy ty już masz taki plecak,

0: w którym jest ten piernik?
1: Bardzo śmiesznie, że mi się pomyliła jedna literka. No, naprawdę. Nie ma się z czego śmiać. Pomyliło mi się. Ja w ogóle myślałem, że piórnik to do noszenia piórek jest. O.
0: Ciekawe, do czego noszenia jest piernik.
1: Piernik?
0: No.
1: Do ten...
0: To lepiej nie mów. No, tak. Fajnie. A książki jakieś masz i zeszyty? W tym swoim tornistrze już?
2: Tak. Jest taka... A jeszcze bym chciał wrócić do tematu morza.
0: Dobrze,
1: do tematu morza. Wracamy do tematu morza. Uwaga,
2: o,
1: zaczynam.
2: O to chodzi, że jeszcze był, że poziom wody się podniósł.
1: Gdzie?
0: W morzu?
1: Kiedy?
2: No,
0: w Karwiach.
1: W Karwi się poziom wody podniósł?
0: I, tak. I co się stało?
2: Kiedyś było więcej plaży, teraz jest mniej plaży.
1: Aha, jest mniej czy więcej?
0: Mniej plaży.
2: Mniej.
1: Jak mniej plaży, znaczy się podniosło.
0: No tak, tak mówi Ksawery.
1: Wiem czemu. Widocznie statek przepływał duży, to tak jak do wanny. Weź, wlej połowę wanny, wejdziesz do wody, to będzie więcej wody.
0: Albo wrzuć całego Adasia, smoka.
1: A jak smoka Adasia wrzucisz, to się woda wyleje.
0: To się poziom na plaży podniesie.
1: No i dookoła łazienki też.
0: Mhm. Łazienek.
1: Łazienek, no.
0: Królewski.
1: To królewskich. Ale super wakacje, naprawdę.
0: Tak, tak.
1: A z tym poziomem morza to zależy. Jak się ktoś kładzie, to ono wychodzi wtedy.
0: Mhm.
1: Na brzeg.
0: Słuchaj, a chciałbyś kogoś pozdrowić, Ksawery?
2: Tak.
0: No to dawaj.
2: Chciałbym pozdrowić tego, jak on się nazywał, tego gołębia listonosza.
1: A, tego, Guidonia. Honka Gwidon chyba miał na imię.
2: Mojego młodszego brata?
0: Aha.
1: To on jest tym listonoszem?
2: Mojego młodszego brata, tatę, mamę.
1: Aha.
2: I całe polskie radio. Dzieciom.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
1: A tego listonosza to ja znam.
2: Jeszcze bym chciał pozdrowić i babci, i dziadka.
1: No i bardzo dobrze.
2: I Tośkę i Franie. Tylko żeby tak mi to nie zostało przez nie spisano.
1: A, oczywiście. A tego listonosza to ja znam. On wczoraj był.
0: Tak?
1: No, taki przylatuje tak. I ma przy nodze taką rurkę ma i w tej rurce jest taki list. Mm-hmm. Tylko tak mam drobnym maczkiem pisany.
0: Gwidon?
1: Gwidon chyba, no. To pozdrawiamy cię, machamy łapkami. Pa, pa!
0: Pa, pa!

zapamiętaj aż po grób. Z przodu statki mają dziób. Teraz możesz mi zaufać, że tył statku to jest rufa. W górze

a to wielkie aż do gwiazd. Zapamiętaj, to jest maszt. Na nim reje są na linach i tam żagle się

0: i ster z mocnego drzewa.
1: No i ster z mocnego drzewa.
0: Żagiel główny to jest grot, dobre wiatry chwyta w lot. Lecz by statek szybciej płynął, inne żagle trza rozwinąć w górę.

0: ster z mocnego drzewa.
1: No i ster z mocnego drzewa.
0: Reszta prosta jest jak drut.
2: Jak drut.
0: Z przodu sztaksle, w zęzie smród. Apsle, topsle, wandy, fały.

0: miałem zostać wędkarzem, a ty kim zostałeś?
1: No ja wcale nie zostałem wędkarzem.
0: Właśnie widziałem.
1: No to widziałeś? Ja chciałem sobie tylko spokojnie pozjeżdżać ze zjeżdżalni.
0: No nawet zaczęliśmy zjeżdżać, ale długo to nie trwało.
1: Właśnie, to prawda.
0: Słucham cię chwila, że... A, wiesz co, Adasiu?
1: Tak?
0: To może powiedzmy słuchaczom, co się stało.
1: Chcesz o tym rozmawiać?
0: No powiedzmy, no.
1: Słuchaczom? Tak. Nie ma o czym mówić,
0: mój
1: no.
0: Mój ty skromny bohaterze.
1: Dobrze, to mogę trochę powiedzieć naszym słuchaczom, bo to było tak, drodzy słuchacze, wtedy, gdy zaczęliśmy z Michasiem zjeżdżać i wtedy, gdy puściliśmy wam właśnie, wam, naszym słuchaczom, piosenkę.
0: No i nie za bardzo pozjeżdżaliśmy, bo pojawili się oni.
1: Właśnie, zgadza się, pojawili się oni. To byli jacyś chłopcy i oni pojawili się nie wiadomo skąd i zaczęli skakać z pomostu do wody.
0: No, to prawda. Oni zaczęli skakać. Znaczy, to co ty nazywasz pomostem, to dziadek nazywa molem.
1: Niech ci będzie molo, nie molo.
0: Źle powiedziałem?
1: Nie, molo. Może i molo. Pomost, molo, ale to nieważne. Kiedy oni zaczęli skakać, to zaczęli również zachowywać się bardzo głośno.
0: To prawda. To prawda. I żaden... Bo nie było w ogóle dorosłych, tak? O to chodzi,
1: no, tak?
0: I nikt im nie zwrócił ten...
1: Było późno, nikt
0: no,
1: im...
0: Nie było dorosłych.
1: Nie było, bo i nikt im nie zwracał uwagi. A my?
0: Jako dzieci to też nie chcieliśmy, choć doskonale wiemy, że na plaży strzeżonej, kiedy nikt nie strzeże kąpieliska, to nie wolno się kąpać, prawda?
1: No pewnie, że nie wolno, a ratownicy wyszli sobie około godziny 18 i kąpielisko było bez ochrony.
0: Właśnie. Oni skakali z tego mola jak opętani do wody.
1: I jeden, normalnie. Drugi, trzeci i skakali, a ja nie mogłem na to patrzeć. Ja już to... normalnie nie mogłem
0: nie
1: wytrzymać.
0: Denerwuj się,
1: nie mogłem. No,
0: smoku,
1: przecież...
0: nie denerwuj się.
1: To było
0: takie spokojnie.
1: Niebezpieczne,
0: smoku,
1: było.
0: Spokojnie.
1: No co, spokojnie, tak bardzo bałem się o ich zdrowie. No przecież z wodą nie ma żartów.
0: Właśnie. Właśnie. To chwila umie pływać, ale z wodą nie wolno żartować, jak ktoś skacze. I raptem, ku mojemu zdziwieniu, Adaś zeskoczył ze zjeżdżalni.
1: No to tak jakoś wyszło, no.
0: No takim ciebie jeszcze nie widziałem.
1: Oj tam, trochę na nich nakrzyczałem.
0: Nakrzyczałeś? No. Ty na nich naryczałeś!
1: O, tak?
0: Aż sam się przestraszyłem trochę. O, tak ryczałeś się, o fila, pokazuję. O, tak ryczałeś.
1: Aż tak?
0: No. I szara. Fila też czekała na nich.
1: Ważne, że byłem skuteczny.
0: O, jeszcze jak? Tak na nich nawryczałeś, nakrzyczałeś, że ci chłopcy zniknęli nie wiadomo kiedy.
1: No, szybko się zwinęli, to prawda.
0: A wiesz, że być może uratowałeś im życie, Adasiu, być może.
1: Nie przesadzaj,
0: Michasiu. Mój ty bohaterze, czasami krzyknąć w słusznej sprawie nie zaszkodzi. O.
1: Dobrze, już dobrze. To ja teraz mogę zadać zagadkę, wiesz o czym?
0: Aha.
1: O tym, kiedy można się kąpać.
0: No, jak ma się kostium na sobie,
1: nie,
0: tak?
1: Nie, o tym, kiedy można się kąpać, żeby było bezpiecznie.
0: A wiem, o tym tutaj, co jak nie ma tych takich?
1: Tak, jak nie ma ratowników.
0: Dobra,
1: o tym,
0: wiem.
1: Kiedy jest
0: bezpiecznie. Nie, tego takiego z tym takim. Że nie ma.
1: A, no tak,
0: no,
1: tak.
0: Tego,
1: tak,
0: nie?
1: Tak.
0: No o tym.
1: To będzie zagadka, kiedy jest bezpiecznie i o tym, i o kąpieli na kąpielisku strzeżonym.
0: A ja przypomnę numer telefonu 22 645 20 55.
1: Tak.
0: Dawaj zagadkę.
1: I daję zagadkę. Jaki kolor ma...

0: a flaga, która bezpiecznie na plaży kąpać się pomaga. Gdy ona łopocze, wtedy chętnie do wody skoczę. He, jaki kolor powinna mieć flaga?
1: Flaga?
0: Flaga, flaga. No, dzwońcie i odpowiadajcie.

0: chyba ktoś...
1: Widzę.
0: Chyba ktoś zadzwonił.
2: No to daj mi pstryknąć. Pstryk!
0: Halo, dzień dobry. Ja jestem Michaś.
1: A ja jestem Smogadaś.
0: A ty jak masz na imię?
1: Z kim mamy przyjemność?
3: Hela.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Helenko.
0: Czy ty znasz odpowiedź na trudną zagadkę smoka Adasia?
3: Tak.
0: To proszę bardzo, powiedz, o czym była ta zagadka?
1: Chyba, że mamy ci przypomnieć jeszcze raz.
0: Chyba, że przypomnę ci zagadkę. Chcesz?
1: Czy nie trzeba?
0: Pamiętasz? Czy przypomnieć?
1: To ja przypomnę.
0: To przypomnij.
1: Jaki kolor ma flaga, która bezpiecznie na plaży kąpać się pomaga? Gdy ona łopocze, wtedy chętnie do wody wskoczę.
0: No. I co to jest?
3: Zielona.
0: Zielona jest ładna.
1: I bardzo
0: zielony
1: ładna.
0: Kolor, bardzo ładny. Trawa jest zielona, drzewka zielone, ale na plaży nie ma zielonej flagi. Może być taka czarna, piracka, to wtedy jest w ogóle, piraci są znaczy na plaży. Może być czerwona i wtedy nie wolno wchodzić.
1: Nie wolno.
0: A kiedy można wchodzić? Jaki kolor ma flaga, żeby można było wejść do wody?
1: No, tak.
0: Jak myślisz?
1: Ten kolor jest

0: Taki bezkolorowy.
1: Taki najczęściej jak tam prześcieradło, czy tam coś. Jaki to kolor?
2: Nie wiem, biała.
1: Dobrze. No,
0: brawo. Ja miałem cię jeszcze naprowadzać Helenką, mąką, solą i cukrem.
1: A byłaś w te wakacje gdzieś na jakiejś plaży, gdzie byli ratownicy i takie kolorowe flagi?
0: I siedzieli tak wysoko na takim podwyższeniu.
1: I rolnetki mieli. Mhm.
0: Byłaś na takiej plaży?
2: Nie, ale jadę.
0: To ty jeszcze w trakcie wakacji jesteś, Helenko?
1: Czekaj, może Helenka jest ratownikiem.
0: Poczekaj, może jest. Jesteś?
2: Nie.
0: Mhm. A dokąd jedziesz, że jedziesz?
1: Na plażę.
0: Poczekaj, dokąd?
1: A dokąd? No dokąd?
0: Nad morze, czy nad jezioro?
1: Czy w góry?
2: Do Francji.
0: Do Francji.
1: To tam są francuskie flagi.
0: To nie wiemy, jakie kolory.
1: Chyba takie same.
0: Może i tak.
1: Tak, takie same. Tylko ci ratownicy mówią bonjour, bonjour. To znaczy, że dobry żurek jest. Gdzieś.
0: No i też mówią pardon, pardon.
1: Pardon, pardon, to nie wiem, co to znaczy.
0: I też nie wiem.
1: Ale wiem, że bonjour to dobry żur, że dobra zupa jest.
0: No, to oni lubią zjeść.
1: I merci jeszcze mówią. Merci. Merci znaczy, że dziękuję.
0: A ty, Helenko, znasz parę słów po francusku, skoro jedziesz do Francji, czy tak sobie? Helenko?
2: Nie.
0: Ale...
1: Bo, a czekaj, ale tam nie można się po angielsku? Po angielsku chyba też może Helenka zna coś po angielsku. Umiesz powiedzieć po angielsku tam dziękuję na przykład, czy proszę?
0: No ale jest mama i mama na pewno pomoże,
1: mama,
0: prawda?
1: Mama to na pewno zna i angielski, i francuski, i niemiecki, i hiszpański, i włoski, i tam jest. O.
3: Wszystkie. To Helenka też
1: potrafi na angielski. O, Helenka też umie, widzisz?
0: Tylko musiała sobie przypomnieć, że umie.
1: Musiała przypomnieć, bo to trudne.
0: Czyli jedziecie gdzieś w miejsce, gdzie jest morze, tak? Albo ocean we Francji?
2: Morze,
1: tak? Morze.
3: Czekaj,
2: a po drodze jedziemy jeszcze w góry, tak? A po drodze jedziemy w górę.
1: Mm-hmm. Czekaj. We Francji to oni mają takie cieplutkie morze, tak? To tam jedziecie, gdzie to ciepłe morze?
2: Bo
1: drugie to mają takie mniej ciepłe chyba.
0: Tu jest może takie...
3: Jak się nazywa teraz coś francuskie? Lazurowe.
1: Wybrzeże.
0: Lazurowe wybrzeże, jaka piękna nazwa.
1: Lazurowy to jaki to kolor jest? Czerwony? Lazurowy? Jaki to jest kolor? Lazurowy ten. Może mama nam powie, jaki to jest razurowy.
2: Niebieski.
1: A niebieski.
0: Brawo, klaskacze, no piękna odpowiedź.
1: Razurowy.
0: O, to fajnie. Ale zaraz, a zdążycie wrócić na rok szkolny czy przedszkolny? Ty, Helenko, chodzisz do przedszkola czy do szkoły?
2: Do przedszkola, ale jak wrócę... To będę chodzić do
1: zerówki. O, to jest poważna,
0: poważna
1: sprawa.
0: Poważna to już.
1: W zerówce trzeba się nauczyć pisać i czytać.
0: Tak, tak.
1: Aha. A jeszcze po angielsku pewnie będą uczyć.
0: Helenka będzie się szkolić, bo już trochę umie.
1: Już trochę umie angielski, tak. Spokojnie. Tak.
0: Czyli zdążysz wrócić do zerówki po wizycie nad ciepłym, lazurowym wybrzeżem? Morzem.
1: Wybrzeżu?
3: Odrobinę się spóźnimy.
0: Odrobinę się.
1: Na początku na pewno będą tylko mówili, jaki jest plan lekcji.
0: Tak, tak, tak.
1: Czy tam na przykład co w plecaku ma być? A już na pewno... Ty masz cały plecak już gotowy, ten taki do szkoły?
0: Do zerówki.
1: Do zerówki?
0: To pewnie inny plecak.
1: A to inny jest.
0: Taki zerówkowy.
1: Zerówkowy on jest. To tam kredki są, te cymbałki i kanapki. Tak?
0: I soki.
1: A soki jest.
0: I różne napoje.
1: I ciastka.
0: Tak, tak.
1: I jeszcze musi być na przykład tam, nie wiem, chusteczka jakaś taka... Do nosa, no, jak ktoś kichnie.
0: A widziałeś kiedyś chusteczkę do ucha?
1: Tak, widziałem. Widziałem do szyi nawet chusteczkę się nosi. Na szyi się nosi takie chusteczki.
0: No to Helenko, i nawet jak się spóźnicie, to życzę ci, życzymy razem z Michasiem, żeby wyjście do zerówki tej, do której ty będziesz wchodziła, było fajne, miłe i w ogóle.
1: I tak jak u nas taki Bartuś w przedszkolu, żeby nie nosić w plecaku za długo kanapki. Bo ona wtedy chce wyjść, się uwolnić i mieszkać na wolności, ta kanapka.
0: A na początku się ulatnia.
1: A potem zielona była taka i chciała mieszkać na trawniku już, bo Bartuś zapomniał 2 tygodnie o kanapce.
0: Tak, tak. A powiedz, chciałabyś kogoś pozdrowić?

0: No to mamę.
1: Aha.
0: Tatę.
2: Mhm.
1: Aha.
0: Siostrę.
1: No tak. A bo z nami jest jeszcze Fila, to Fila zawsze się pyta, czy jest do pozdrowienia jakieś zwierzątko. Tam piesek, kotek, hipopotam, krokodyl, żyrafa, tam ktoś.
2: Macie w domu zwierzaka?
1: Krokodyla?
0: Nie.
1: Nie, nie macie.
2: Filu niestety nie będziemy Filu pozdrawiali.
1: Nie ma kogo pozdrawiać. No ja wiem,
2: tak,
1: ja wiem.
2: Spokojnie.
1: No, to dobrze, że pozdrowiłaś chociaż Helenkę. No.
2: I mamę Helenki.
1: I mamę.
2: To było długie pozdrowienie.
3: Ale... To też jest obok nawet.
1: O, proszę. Nawet obok jest, widzisz? No. Także my machamy wam łapkami i gorąco pozdrawiamy. Pa, pa!
2: I miłego wyjazdu życzymy. Pa, pa!
3: Dziękujemy.

0: Hej, chłopcy! No szukam was i szukam. Chcieliście się kąpać?
1: Nie!
2: No co ty, dziadku, wręcz przeciwnie.
0: Jak to?
2: No bo Adaś odradził pewnym chłopcom kąpiel, dziadku.
0: Tak?
1: Fila.
0: Naprawdę Fila?
1: Tak, Fila mi trochę pomogła.
0: Aha! Zwróciłeś im uwagę, Adasiu?
1: Fila zwróciła i ja, no tak można powiedzieć.
2: Dziadku, Adaś takim zwrócił uwagę, takim wyrycał, że oni do końca życia będą to pamiętać.
1: No.
0: A, to brawo! To miło, że tak postąpiłeś, smoku. To ty, Fila, też? Tobie też dziękuję, że... Tak, dziękuję, że pomogłaś smokowi i że... No brawo! I że mu pomogłaś.
1: Dziękuję, dziadku, również ja.
2: Dziadku, to było miło i rycząco.
1: Tylko wiesz co, Michasiu? Tak sobie cały czas myślę, czy ja tych chłopaków nie za mocno wystraszyłem.
2: Ja myślę, że ty nawet nie musiałeś na nich ryczeć, wiesz?
1: Jak to tak myślisz, Michasiu?
2: No, bo oni pierwszy raz, tak myślę, chyba pierwszy raz w życiu zobaczyli prawdziwego smoka.
1: Zobaczyli prawdziwego smoka, któremu zmienił się trochę głos.
2: No, co, jak dobrze! Dobrze, że się zmienił, bo dzięki temu byłeś bardziej przekonywający.
0: Świetnie, Basałyki, dobrze. Ale ja przychodzę do was z takim pytaniem. Co z kolacją?
1: Jak to, co z kolacją? Zaraz. To od razu musimy odpowiadać na to pytanie.
2: Ja mogę od razu.
1: A, ty to jak zwykle o jedzeniu.
2: Ale na dzisiaj to na dzisiaj mam już dosyć słodkości, dosyć.
1: Dziadku Michasia, my jeszcze tę sprawę kolacji to musimy przemyśleć.
0: Aha, no rozumiem.
1: A poza tym, dziadku Michasia, jeszcze trwa nasz program. I cały czas słuchacze są z nami.
0: To doskonale. To może teraz zadaj im jeszcze jakąś zagadkę.
2: Właśnie, Adasiu, dlaczego masz nie? Jakiś pomysł?
1: Poczekaj, niech pomyślę.
0: Chłopcy, to wy się też zastanówcie, ale ja muszę jak najszybciej znać odpowiedź na pytanie o kolację. No, jak najszybciej.
1: Cały czas ci chodzi o te kolacje, dziadku Michasia.
0: Zgadza się, bo do wyboru są kanapki z pasztetem, z serem, albo z sardynkami.
2: Tak, to rzeczywiście trzeba dokładnie przemyśleć.
1: Mam chyba pomysł. Tak, będzie zagadka.
2: Masz?
1: Tak, taka ale trochę super. Bajkowa.
2: To ja przypomnę numer telefonu, a ty zadasz zagadkę, tak?
1: No tak, jak zwykle. Oczywiście.
2: Ty podasz? Fila, nie znasz numeru.
1: To znaczy, może znasz, ale nie potrafisz podać.
2: Mogłaby hał długo było, to ja podam. Dobra, Fila, a ty powiesz, czy dobrze. Uwaga, 2-2. 645 20 55. Dobrze?
1: No dobrze, dobrze. Bardzo ładnie powiedziałeś. No. Już, bo teraz będę
2: teraz
1: mówił zagadkę.
2: Zagadkę.
1: Tak. To rozważny mały miś, co klapnięte uszko ma. Zna go prosiak, zając i znają go króliki dwa. Nie łap serdak, nie gagatek, to po prostu miś i trzeba dokończyć.
2: Kudłatek.
1: Nie kudłatek, co nie? Ty opowiadasz.
2: A nie jest kudłatek?
1: Nie naprowadzaj słuchaczy.
2: Dobra, 22 645 20 55.
1: Dzwońcie.

0: Aha. No ale się telefony rozdzwoniły.
1: Czekaj, pstrykaj.
0: No pstrykam, pstryk.
1: Halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
0: A ja jestem Smogadaś.
1: A ty jak masz na imię?
0: Z kim mamy przyjemność?
2: Mateusz.
1: Dzień dobry.
0: Mateusz, ładne imię.
1: Słyszałeś tę zagadkę o takim bajkowym, takim jednym takim?
0: Misiu? Co klapnięte łóżko ma?
1: Wiesz, o kim była zagadka?
2: Miś Uszatek.
0: Brawo. A, ty powiedziałeś, Michasiu, że to miś kudłatek.
1: No, ale to bo też kudłaty on jest trochę.
0: No tak, ale to...
1: Miś Uszatek jest trochę kudłaty.
0: Jednak Mateusz zwyciężył w tej rywalizacji, był lepszy,
1: Mateusz
0: powiedział.
1: Mateusz tu był lepszy, to prawda, tak, nie tak, ma co mówić. A ty, Mateusz, jesteś na wakacjach czy w domu już?
2: Już wracam z wakacji.
0: A skąd wracasz? Byłeś gdzie?
1: Nad morzem?
2: U dziadków.
0: U dziadków.
1: Dziadków jest najlepiej. Mm-hmm. Jest najlepiej.
0: Ale co, dziadkowie mają jakiś ogród, czy byłeś po prostu w ich mieszkaniu?
2: Mają ogród.
0: A, i bawiłeś się w tym ogrodzie?
2: Tak.
1: Może nawet pomagałeś dziadkowi i babci, to prawda?
2: Nie, tylko graliśmy w piłkę na dworze.
1: Aha.
0: A z kim grałeś w piłkę?
2: Z babcią i z dziadkiem.
1: A oni mają jakieś zwierzątka?
2: Nie.
0: Nie.
1: Aha.
0: Ale w piłkę lubią grać.
1: Super,
0: z wnukiem
1: fajnie.
0: Mateuszem.
2: Ale sąsiedzi mają dziadków.
1: Sąsiedzi. Czyli tam czasami widziałeś pieska?
2: Tak.
1: A powiedz
2: aż
1: mi...
2: dwa.
1: Ten, jak wracasz teraz, to ty idziesz do przedszkola czy do szkoły?
2: Do pierwszej klasy.
0: Ulem.
1: Czyli porządny to jest już taki uczeń.
0: No tak, taki pierwszoklasista.
1: Czyli masz ten plecak taki pierwszoklasisty?
0: Wypełniony wszystkim,
1: specjalny?
0: Co takiemu pierwszoklasiście jest potrzebne?
1: Oprócz kanapek?
2: Tak.
0: Tak.
1: A co tam oprócz kanapek będziesz mieć?
2: Śniadaniówka, bidon.
1: No to wiadomo, to jest najważniejsze, ja też tak uważam. A co jeszcze oprócz tego będzie? Jakieś tam piórniki?
2: Nie pamiętam.
1: No to dawno pakowane było. Tylko pamiętaj, że kanapki wyjmować codziennie, bo u Bartusia w przedszkolu one zakwitły tam czy coś.
0: Nie, zzieleniały mówiłeś.
1: Znaczy zzieleniały, na trawie potem
0: no, kwitły. Tak, tak, tak.
1: O, super, może chciałbyś kogoś pozdrowić na przykład?
2: Tak.
1: Proszę bardzo.
2: Siostra, która jest

0: ze mną.
1: Aha. Pozdrawiamy tatę, siostrę. Aha.
2: Super.
0: Mamę.
2: Aha.
0: Babcię. Dziadka. Aha.
2: No to wiadomo.
0: Drugą babcię. To jest Sandrę.
2: Aha.
0: I wszystkich słuchaczy i całe Polskie Radio. Jeszcze im i was.
1: Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy.
2: I machamy ci łapkami.
0: Figę.
2: Trzymaj się.
1: Figa, słyszałaś? A to chyba Figa pozdrowiła ciebie, Mateusz.
2: Ładnie ci zaśpiewała, tak, trzeba przyznać, tak. Fila, bardzo
1: to
2: ładnie.
1: Ładna piosenka w wykonaniu piosenka.
2: Ta ona lubi śpiewać,
1: tak,
2: takie.
1: Tak,
2: to
1: tak.
2: Dziękujemy ci bardzo, pa, pa.
1: Tak, machamy łapkami i pięknie pozdrawiamy.
2: O. Fajny, co? Fajny kolega, pierwszoklasista, tak, czyli z plecakiem. O, widzisz, to co? Poważna sprawa. Ja też sobie pomyślałem,
1: ja
2: że
1: teraz
2: kiedyś...
1: spojrzałem, tak? W to miejsce, w które spojrzałem. No, no, spójrz, no. W to miejsce również ty.
2: Ale na to kółeczko?
1: Odwróć się, tak.
2: To jest kompas, on pokazuje, nie, gdzie jest północ, a gdzie południe.
1: Nie,
2: nie to kółeczko?
1: Nie to kółeczko, to obok tego krompasu, jak ty mówisz.
2: Obok kompasu? To jest zegarek.
1: No tak. I co ten zegarek do ciebie mówi? Wskazówkami?
2: Ten zegarek mówi do mnie, czekaj, bo ten
1: ta jest tutaj, jest tu, mówi
2: tym,
1: o wskazówkach.
2: A duży jest na tym.
1: To którą mamy godzinę?
2: Czekaj, właśnie to już liczę.
1: Przecież umiesz.
2: 19:49? To znaczy, że zostało 11 minut do końca audycji?
1: No coraz mniej, bo to sekunda po sekundzie jest mniej.
2: To czemu mi nie mówiłeś, że jest tak późno?
1: No ja też jestem zdziwiony. Zjeżdżaliśmy.
2: Przecież my musimy koniecznie, naszym słuchaczom koniecznie.
1: No koniecznie musimy im powiedzieć, że audycja niedługo się skończy i zaprosić ją na tę audycję, która będzie w ogóle kończyła wakacyjne audycje.
2: Wakacyjne audycje się skończą w przyszły poniedziałek od 10 do 12. Będzie audycja i to będzie... pożegnanie z wakacjami.
1: Ale
2: ojej!
1: Przestań. Jak mówisz pożegnanie, to mi się robi tak trochę smutno.
2: No, mi też jest, troszkę...
1: To muszę się chyba uspokoić. Pójdź jakąś piosenkę, tak, żeby się uspokoił. Bo ja się z wakacjami nie chcę żegnać.
2: Zostało 10 minut, a jeszcze musimy się pożegnać. Czekaj, to może piosenkę nie, znajdę taką, żeby uspokoić smoka,
1: tak,
2: i
1: tak,
2: żebym już się nie rozpłakał.
1: Te wakacje
2: wiem,
1: się
2: to będzie ta piosenka.
1: Niedługo.
2: O ta. Pstryk.
1: Dobrze, dziękuję.

0: Znowu pięknie się udało.
1: Wkrótce także się spotkamy.
0: Rankiem albo wieczorowo.
1: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
0: Będzie super, odlotowo.
1: A jak nie, to nic nie szkodzi.
0: Coś potworek narysuję.
1: Dziadek o czymś nam opowie.
0: Ale dzieci najważniejsze.
1: Wnet się każdy słuchacz dowie,
0: co za tydzień, a co dzisiaj.
1: Ty coś wymyśl. Ja zasypiam.
0: Aż nie wierzę. Zmogło mi się.
1: Ja tam ciebie się nie czepiam.
0: Wiesz, że to jest super sprawa?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Też zmęczyła mnie zabawa.
1: Przestań gadać, daj już spokój.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
3: Chyba jestem trochę zmęczony.
2: Myślę, że nawet bardzo, nie uważasz?
3: A jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
2: No i tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
3: Co, inne dzieci też chcą spać?
2: No pewnie, dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Zasypianki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
3: Nie, może jakimś sprytnym rekinie. A nie, rekiny to są groźne, co nie?
2: No bywają też mniej groźne, ale żeby tak całkiem łagodnie, to raczej nie.
3: No to o rekinie nie, a o wielorybku? Takim malutkim, malutkim dzieciątku wielorybkowym?
2: Nawet wielorybie niemowlę nie jest już malutkie, a zjada, no, chyba nawet więcej od ciebie.
3: To tyle? Taki maluszek zjada?

0: Ale ziemniaczki bardziej lubi czy miodek?
1: Myślę, że ty raczej nie byłbyś zainteresowany jego jedzeniem.
0: Dlaczego? No bo co, bo jest malutki i zjada mleko? Ja bardzo lubię mleko. Kakao z mlekiem, o, albo zupa mleczna. Mniam!
1: A mleko wielorybiej mamy jest bardzo gęste. Tak gęste, no jak prawie jak masło. Tak, żeby dało się go przełykać, a nie pić pod wodą. No i ma dosyć specyficzny smak.
0: Pyszne są te mleka smakowe przecież. Te też lubię takie tam kremlowe, waniliowe. O, i moje ulubione o smaku miodowym.
1: Mleko wielorybiej mamy, to mleko, które zjada wielorybie niemowlę, ma no, taki smak jak wszystko w morzu. Smak i zapach morza.
0: Aha. Zaraz to, czyli taki wodorostowy, taki rybny? Nie, to takie mleko to raczej...
1: Takie mleko by cię nie interesowało, no ale wieloryby to ssaki, piją mleko i oddychają powietrzem, tak jak my.
0: Mhm. A na długo próbują, mogą powstrzymać powietrze, bo ja próbowałem w wannie i nie wychodziło mi zbyt dobrze.
1: No, są inne ssaki mieszkające w oceanach, a chyba najmądrzejsze z nich wszystkich to są delfiny.
0: No właśnie, o, to może o dzielnych delfinkach.
1: Czy nie o chłopcu, nie o pięknej dziewczynce, tylko dzielnych delfinach?
0: Mhm. Chociaż jeszcze przy tym można było o dzielnych pieskach albo konikach.
1: Konie mają być, ale jakie? Koniki morskie? Takie małe?
0: Nie no, to ale jakby był jakiś...
1: Już wystarczy. Zamykaj oczy i posłuchaj. I wy również, basałeki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści i przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem, Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
0: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
1: Dawno, dawno temu, no może nie tak daleko, może nad morzem, a może gdzieś niedaleko gór czy nad jeziorami.
0: To gdzie w końcu?
1: Pod wodą, ale nie tylko.
0: Jak to nie tylko? To gdzie jeszcze?
1: Ponad wodą, wówczas kołysani falami.
0: Nic nie rozumiem.
1: A potrafisz zrozumieć, że już powinieneś zamknąć oczy i buzię i nic nie mówić?
0: Dobra, buzia w ciup. Zaczynaj. Będę tylko słuchać.
1: Najczęściej to delfiny trzymają się razem. Pływają i pomagają sobie wzajemnie rodzice, dziadkowie, wujkowie, ciocie, no i wszyscy zajmują się delfinimi dziećmi. Dzieci pływają za dorosłymi. Albo pod nimi, albo nad nimi, obok ich i wciąż się uczą. No tak wygląda ich szkoła. Z bezpiecznej odległości w towarzystwie wielu dorosłych oglądają zmagania najsilniejszych delfinów z innymi podwodnymi stworzeniami. Oglądając zmagania z rekinami, uczą się jak radzić sobie... Chociażby w przypadku kontaktu z silnymi rybami jakimiś, no bo rekiny to ryby, a nie ssaki, jak delfiny, orki czy wieloryby. Delfiny nie muszą wypływać na powierzchnię oceanu, żeby nabrać powietrza. Wystarczy, że wychylą się, głowę wychylą i tam mają taki mały otwór. No i oddychają. Natomiast rekiny nie muszą wypływać. Oddychają skrzelami pod wodą. Skrzela, które ma każda ryba, pomagają z wody wydobyć powietrze. No i tak pod wodą oddychają. No i rekiny mają też zupełnie inną skórę niż ludzie, czy niedźwiedzie mają takie niewielkie wypukłości i wgłębienia, dzięki czemu woda przepływa szybciej niż po chociażby gładkiej powierzchni. Nawet okręty podwodne mają podobnie zbudowane kadłuby, żeby szybciej pływać. Delfiny zaś są najmądrzejszymi zwierzętami zamieszkującymi oceaniczne i morskie głębiny. Zdobywają pożywienie, szukając miejsc do odpoczynku, opiekują się potomstwem, wszystko wspólnie. Podobnie jak wspólnie dbają o bezpieczeństwo. Żeby oddychać, podobnie jak wieloryby, muszą wystawić głowę ponad powierzchnię, ale tylko czubek głowy. I mogą to robić bardzo szybko. Przy każdym oddechu otwór jest szczelnie zamykany, a ktoś, kto byłby obok, usłyszałby tylko taki wydech i wdech. Takie dźwięki. Wynurza się na powierzchnię, czy wieloryb, czy orka i delfin. Wydycha powietrze z płuc, a potem wciąga.

bierze. No i zajmuje to ułamek sekundy. Dlatego delfiny nie oddychają buzią, tak jak ludzie, tylko przez ten otwór na głowie. Dzięki temu oddychanie i jedzenie jest u nich oddzielone. No, nie musicie się bać, że delfiny zachłysną się jedzeniem podczas oddychania. Mogą sobie jeść, połykać i woda nie dostanie się do żołądka czy do płuc. Nie. Delfiny mogą wstrzymać oddech na kilka minut, ale najczęściej oddychają sobie 4-5 razy na minutę. Są ssaki morskie, które mogą przebywać nawet ponad godzinę między oddechami, a jest jeden rekordzista, który może 2 godziny pływać pomiędzy oddechami. Delfiny przez to, że oddychają kilka razy na minutę, najczęściej pływają niezbyt głęboko. Wynurzają się, biorą oddech, a czasami nawet nie przeszkadza im to w jedzeniu czy w polowaniu, a nawet podczas snu. Tak uczą te delfinie dzieci, żeby podczas snu wychylało główkę, oddychało i dalej spało. Tak, naprawdę. Czasami właśnie, kiedy dziecko delfinie zapomni się w zabawie z innymi delfiniątkami, to dorośli tak pomagają wypchać je na powierzchnię, żeby wzięło oddech. No i tak było z Draco. Młodym i niewielkim delfinem, który miał trochę inny pyszczek niż pozostałe. No, taką buzię, która różniła się od innych. Kiedyś dorosłe delfiny, dawno, dawno temu, daleko stąd widziały węża morskiego, którego wy pewnie nazwalibyście smokiem. No i ten nasz niewielki delfinek miał taki pyszczek trochę może do tego smoka podobny. No, a że na smoki mówi się Draco, dlatego też tak nazwano tego dzielnego malucha. Kiedy był mały, zachowywał się jak pozostałe delfiniątka. Obserwował dorosłych, uczył się od nich, spał niedaleko rodziców, nie wypuszczał się nigdzie sam, nie pływał za daleko. No, można by było powiedzieć, że prowadził nudne życie. Nudne, bo bezpieczne. Nudne i bezpieczne. Kiedy został uczniem, to tak jakby poszedł do szkoły. Wydoroślał i zaczął coraz dalej odpływać od stada. Znikał w dzień, znikał w nocy, stawał się coraz bardziej samodzielny. Nie przejmował się rekinami, orkami, niebezpieczeństwami, niczym, co nieźle potrafiło wystraszyć jego koleżanki i kolegów. Kiedyś nawet popłynął za rekinem, który zwinął mu sprzed nosa wyjątkowo smaczny kąsek. Ależ się wówczas zdenerwował? No i pewnie popłynąłby za tym złośliwym drapieżnikiem gdzieś bardzo, bardzo daleko i bardzo, bardzo głęboko, ale musiał się wynurzyć i nabrać powietrza. Jeszcze kiedyś cię wytropię i złapię, zagroził mu płetwą na rozstanie. Ale tak się przy tym zmęczył, że postanowił się zdrzemnąć. Podpłynął pod powierzchnię wody i wynurzył główkę, żeby zobaczyć, gdzie jest i czy jest spokojnie. Wypłynął w pięknej zatoce między skałami, a powierzchnia oceanu była spokojna jak lustro. Dlatego postanowił zasnąć. A co mu się przytrafiło? No, dowiecie się, kiedy wy również na chwilę się zdrzemniecie. Może już podczas snu uda wam się porozmawiać z Draco, dzielnym delfinem? Kto wie, może popływacie z nim w poszukiwaniu najpiękniejszej muszli czy rafy koralowej. Ale żeby to sprawdzić, zamknijcie już oczy, tak jak miś Michaś, i niech przyśnią się wam najpiękniejsze sny. Zapraszam na cudowne podmorskie przygody wraz z łakomczuszkiem Misiaczkiem. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cudeńko śni.

Aleksandra Gałązka, Rosa, część trzecia. Hugo i aparat. Czyta Patryk Bartoszewski. Po burzliwym poranku zza ciemnych chmur wyszło w końcu słońce. Choć potężne grzmoty nie pozwoliły Rosie spać do późnych godzin, i tak czuła się wypoczęta i podekscytowana. Wyskoczyła, jak to miała w zwyczaju, ze swojego łóżka, stanęła przed lustrem i czesząc swoje krótkie, niesforne loki, uśmiechnęła się szeroko do lustra wiszącego na drzwiach pokoju. To jest ten dzień. Założyła swoje ulubione spodnie i żółtą koszulkę z nadrukowaną uśmiechniętą pandą. Rosa, wstałaś już, kochana? Pośpiesz się, bo musimy zaraz wychodzić, zawołała z kuchni babcia Nela. Już idę! Rosa musiała jeszcze kogoś odnaleźć. Z racji tego, że Kornel, jej najlepszy przyjaciel, wczoraj wyjechał na kilka dni w góry z rodzicami, a w pokoju ku nieszczęściu babci Neli panował bałagan, poszukiwania skupiały się na zlokalizowaniu węża Edka. Był to dzień pełen emocji i oprócz babci chciała mieć przy sobie jeszcze jednego przyjaciela. Edek, czemu schowałeś się pod szafką z książkami? Powiedziała Rosa i zaraz głośniej zawołała: już idę, babciu, a nawet biegnę! Wyciągnęła pluszowego węża Edka, wsadziła do plecaka i kilkoma susami pokonała drogę dzielącą ją od kuchni. No dobrze, no dobrze, usiądź i zajadaj śniadanie. Pamiętasz, co dziś za dzień? Zapytała białowłosa, niska, pomarszczona i najbardziej kochana babcia Nela. Dziś dzień wizyty u mojego ortodonty, lekarza, który zajmuje się moim aparatem na zęby, powiedziała Rosa, przegryzając twarożek z rzodkiewką i szczypiorkiem. Babcia pokiwała z uznaniem siwą głową i dopiła swoją herbatę, podczas gdy Rosa kończyła śniadanie. Chwilę później, oczywiście, po dokładnym umyciu zębów, ruszyły we dwie w kierunku gabinetu doktora Brzuski. Po drodze, dzięki temu, że założyły kalosze, mogły bez skrępowania zawitać w każdej kałuży, która jeszcze ostała się po porannej burzy. Po krótkim spacerze stanęły przed budynkiem z czerwonej cegły, przed którym rosła dzika róża i bukszpan. Przed wejściem wyczyściły swe kalosze, by nie nanieść do środka błota, i usiadły na wygodnych krzesełkach w poczekalni. Rosa wyciągnęła z plecaka węża Edka i w oczekiwaniu na wizytę rozglądała się razem z nim po rozwieszonych na ścianach plakatach. Po chwili drzwi ponownie się otworzyły i zobaczyła w nich chłopca w zbliżonym do niej wieku, który wchodził wraz ze swoją mamą. Chłopiec usiadł na krzesełku, ale po jego twarzy widać było, że na pewno teraz wolałby być gdziekolwiek indziej, byle nie w tej poczekalni. Widać było, że się bał. Hugo, poczekaj tu, a ja pójdę, zapytam o coś na recepcji. Powiedziała kobieta do chłopca –

oddaliła się. Hugo się rozglądał z szeroko otwartymi, brązowymi oczami po pomieszczeniu. Ubrany był w ciemną koszulkę z napisem „Chodząca encyklopedia” i rysunkiem książki z nogami i rękami. Na czoło spadały mu trochę przydługie brązowe włosy, a na nosie widniały okulary w czarnych oprawkach. Mimo zbliżonego wieku dorosły widać było kilka centymetrów różnicy w ich wzroście. Cześć, chodząca encyklopedio, a raczej, jak już usłyszałam, Hugo. Postanowiła przywitać się Rosa. Chłopiec rozdziawił tylko usta, patrząc zdziwiony na Rosę. Nic nie powiesz, co z tobą? Cześć, odpowiedział, jąkając się lekko. Ja jestem Rosa. Przyszedłeś założyć aparat? Masz śmieszną koszulkę, podoba mi się, tak samo i twoje okulary. Zawsze chciałam mieć okulary, ale niestety babcia mówi, że skoro nie mam wady wzroku, to okulary mogą mi tylko zaszkodzić. Och! Hugo wypuścił z siebie powietrze, zdziwiony słowotokiem Rosy. Ja nie lubię swoich okularów, a do tego będę miał jeszcze aparat na zęby, powiedział i spuścił wzrok. Babcia obserwowała całe zdarzenie z krzesełka naprzeciwko. Wiedziała, że Rosa będzie się starała, jak za dotknięciem magicznej różdżki, odczarować wszystkie wątpliwości i kompleksy chłopca. Hugo, posłuchaj mnie uważnie, zaczęła swą przemowę Rosa. Z tego, co widzę, jesteś mądrym chłopakiem. W końcu kto inny mógłby założyć koszulkę z napisem „Chodząca encyklopedia”? Jeżeli ktoś się śmieje z okularów i aparatu na zęby, który póki co jest aparatem ruchomym, więc nie nosisz go cały czas, to jest jakimś niedouczonym wymoczkiem. Musisz przestać się przejmować tak bardzo zdaniem innych, znać swoją wartość i... Rosalia, zapraszam do gabinetu. W tym momencie doktor Brzuska otworzył drzwi i zachęcając ręką, wezwał do pomieszczenia na kontrolę. Muszę iść, ale jeszcze dokończymy tę rozmowę. Masz tu mojego przyjaciela, węża Edka. Dotrzyma ci towarzystwa, jak mnie nie będzie. Powiedziała szybko Rosa do chłopca i w podskokach udała się do gabinetu lekarza. Hugo został na korytarzu sam, ze swoimi myślami i wężem Edkiem, który spoglądał na niego lewym okiem. Kilkanaście minut później nadeszła jego chwila na wejście do gabinetu. Rosalia, mijając go w drzwiach, podniosła dwa kciuki do góry i szeroko uśmiechnęła się wraz ze swoim aparatem. Nie mógł się nie odwzajemnić i zniknął w pomieszczeniu. Babciu, zaczekamy na niego? Nie dokończyłam z nim rozmowy. Zaczekały więc przed budynkiem na ławce wśród rosnącej dzikiej róży. Wkrótce pojawił się tam również Hugo ze swoją mamą. Rosalia podbiegła do niego. Uśmiech proszę, powiedziała stanowczo. Hugo uśmiechnął się niepewnie. Hej, wyglądasz świetnie. Naprawdę do twarzy ci z tymi drucikami, powiedziała szczerze Rosa. Wiesz, że pierwszy aparat ortodontyczny powstał już w 1723 roku? Wynalazcą był pewien Francuz, odpowiedział niepewnie Hugo. Rzeczywiście jest z ciebie chodząca encyklopedia. Coś czuję, że masz takich ciekawostek jeszcze wiele w zanadrzu. A teraz idziemy na eklerka. Tylko po... musimy dokładnie umyć zęby. Hugo uśmiechnął się do Rosy. Czuł, że polubił tę gadułę.

dwa i cierpi ktoś. Co się stało? Nie odstanie się już jak na złość.

lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów podzieliłeś.

0: promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.

We włosach mają liście i krople jarzębiny, piżamki wyszywane w jabłuszka i kasztany, i koszyk mają miękki z jesiennych snów utkany, a wiatr nad nimi tańczy jak wielki srebrny motyl i huśta biały hamak pod kloną niebem złotym.

jesienią drzemią wróżki w hamaku z pajęczyny. We włosach mają liście i krople jarzębiny, a wiatr nad nimi tańczy jak wielki srebrny motyl i huśta biały hamak pod klonu niebem złotym, a słońce rzuca z góry.

Przyjechała dziewczynka z dalekiego przedmieścia. Pan Andersen powiedział nam o niej. Sprzedawała zapałki, a nikt kupić ich nie chciał.

Zapaliła zapałki, jedną, drugą i trzecią, ale ciepła nie dały dziewczynce, tylko sen jej przyniosły. Sen o ciepłym mieszkaniu i o stole, co stał przy choince.

0: to promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Witam Was w podcaście N97, a dzisiaj ze mną w gościni psycholożka Martyna Gajkowska z Bliskiego Miejsca, która pracuje z rodzinami i młodzieżą. Dzień dobry, cześć.
5: Cześć, dzień dobry.
4: Chciałam dzisiaj porozmawiać o takiej sytuacji, kiedy rodzina doświadcza niepłodności wtórnej. Czyli na przykład mamy już jedno dziecko, dwoje, rodzice decydują się na kolejne, no i okazuje się, że ta droga nie jest taka łatwa. Od czego zacząć, żeby uniknąć takiej sytuacji, że to dziecko, te dzieci, które już są na świecie, zostają trochę zepchnięte na margines albo muszą rywalizować z tym dzieckiem, którego nie ma i nie wiadomo, czy będzie.
5: Myślę sobie o tym, że to dużo będzie zależało od tego, w jakiej kondycji jest dana rodzina i w jakiej kondycji są rodzice. Jakoś myślę sobie o tym, że w ogóle, żeby opiekować dzieci, żeby te dzieciaki były jakoś widziane, to rodzic sam w sobie musi być zaopiekowany. Przy jednoczesnym takim staraniu o to, żeby pojawił się nowy członek rodziny, przy takim jednoczesnym wielkim pragnieniu, żeby ten człowiek był, to trudno jest uznać, że ta część rodzica jakoś nie jest ważna, że trzeba się skupić tylko na istniejących dzieciach. W momencie, kiedy ten rodzic, który i opiekuje maluchy, które już są, dzieciaki, które już są, jednocześnie bardzo chce kolejnego. Więc myślę sobie o tym, że to jest taki na dzień dobry, bardzo złożony system różnych takich właśnie kawałków, które wszystkie będą potrzebne, żeby je zaopiekować. Więc trochę przykręconym wstępem, ale chcę powiedzieć, że w momencie, kiedy są dzieciaki istniejące, ale też rodzice, którzy czegoś bardzo potrzebują, to będzie istotne, żeby dostrzegać i opiekować potrzeby dzieciaków, ale też dostrzegać i opiekować potrzeby rodzica. Bo czasami, jeżeli właśnie skupienie jest na dzieciakach, które są, to bardzo trudno jest wtedy rodzicowi, który bardzo czegoś pragnie, jakby spojrzeć na swoje potrzeby z łagodnością. Czasami ludzie, którzy długo starają się o dziecko, odczuwają na przykład jakiś rodzaj poczucia winy, że za mało poświęcają czasu na przykład dzieciakom, które są. Czasami jest to w jakimś takim rozerwaniu pomiędzy tym, co tu i teraz, a tym, czego by bardzo, bardzo pragnęli. A

0: Jednocześnie długie staranie się o dziecko jest nacechowane stratami i ciężko jest pójść dalej, jeżeli się ich nie nazwie. W takim sensie, że chociażby strata jakiejś łatwości, strata wizji życia, strata jakiegoś marzenia, która się często odbywa w zasadzie co miesiąc, tworząc taki stan chronicznych kryzysów, które się jakby odciskają na życiu rodziny. No myślę sobie, że to jest ważne pytanie, jak opiekować wszystkich w tym systemie, żeby rodzina mogła sobie dalej funkcjonować w takim stanie, w jakim by chciała.
1: Czyli dobrze rozumiem, że fajnie byłoby zacząć od rozmowy, dopasowanej oczywiście do wieku dziecka, żeby opowiedzieć o tej sytuacji, o tym, co się dzieje w domu?
0: Ja myślę sobie, że dzieciakom bardzo jest potrzebne, żeby rozumieć, co się dzieje. I jeżeli nie dostaną adekwatnych informacji, to bardzo często dopowiadają sobie same. I to oczywiście w zależności od wieku. Są takie maluchy kilkulatki, które się na przykład pomyślą sobie, że to ja zrobiłem, że mama na przykład jest smutna albo zła, że to jakoś jest moja wina, że coś się dzieje. Nastolatkom na przykład trudno w ogóle będzie odczytać czasami intencje dorosłego, więc w momencie, kiedy dorosły będzie zaprzątnięty jakimś swoim kawałkiem, a nie będzie jasne, skąd on pochodzi, to też bardzo łatwo będzie jakoś obrócić ten komunikat, wziąć go do siebie. Więc myślę sobie o tym, że to dużo zależy od tego, kto jest w rodzinie, w jaki sposób rodzice korzystają ze swoich zasobów, no i w jakim wieku jest ten człowiek. Natomiast wydaje mi się, że jasność co do tego, skąd się bierze chociażby napięcie, jakaś złość, jakiś smutek, jakieś przytłoczenie, to jest naprawdę wielki dar, który można dać dziecku. Powiedzieć mu jasno, oczywiście na takim poziomie, na jakim jest w stanie to przetworzyć, że dzieje się coś, co nie jest zależne od niego. Po prostu teraz jest trudny moment i to można nazywać różnymi słowami w zależności od wieku.
1: Niepłodność to jest choroba przewlekła. Często te starania trwają nawet latami. Jest to też związane z różnymi trudnymi odczuciami i fizycznymi, i psychicznymi, i właśnie ze stratami, tak jak powiedziałaś. Łatwo wpaść w taki wir życia od wizyty do wizyty, od procedury do procedury, od miesiączki do miesiączki, owulacji i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie myślę, że warto by było powiedzieć naszym słuchaczom, jak to zrobić, żeby właśnie uchronić się przed tą spiralą, że oczywiście to jest ważny temat w naszym życiu, ważny cel, ale żeby nie zapomnieć o tym, żeby żyć w tym czasie.
0: No, myślę sobie, że to jest w ogóle ważne zadanie dla wszystkich ludzi, niezależnie od tego, z jakim tematem się mierzą. O tym, że plany i właśnie jakieś takie procedury, czy medyczne, czy leczenie, czy jakieś procesy diagnostyczne, one dobrze by było, żeby nie przysłoniły tego życia tu i teraz. I jakoś myślę sobie o tym, że w życiu rodzinnym dzieciaki w tym paradoksalnie bardzo pomagają, bo one nigdy nie przestają mówić, mamo, kupisz mi serek, mamo. Dzieciaki, które już są bardzo w tu i teraz. I myślę sobie o tym, że spotkać się z nimi w tu i teraz potrafi bardzo skutecznie człowieka zatrzymać właśnie w jakimś takim wyobrażaniu sobie, w takim uwikłaniu jakimiś myślami dookoła tego procesu, w tej niekończącej się liście zadań, która jest do zrobienia, tych wizyt do odbycia. I myślę sobie o tym, że dzieciaki no właśnie mają niesłychaną umiejętność życia w tu i teraz i bycia w tu i teraz. Jakimś takim elementem dbania o siebie w rodzinie może być chociażby planowanie takiego czasu, które spędzamy tylko i wyłącznie będąc razem, robiąc rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. Jakoś myślę w ogóle o tym, że jeżeli jest długie, wieloletnie staranie, to zadbanie o taki wentyl bezpieczeństwa w postaci rytuału, wspólnego bycia, pielęgnowania pasji, no to jest naprawdę podstawa do tego, żeby ten długi, długaśny proces w ogóle był znośny jakkolwiek.
1: Też tak sobie myślę, że dzieci ułatwiają praktykę wdzięczności, że czasami jest tak, że gdy jesteśmy w tym procesie leczenia niepłodności, starań o dziecko, to tylko ten jeden cel, czyli ciąża i później urodzenie dziecka się liczy, a gdzieś zapominamy o tym, żeby doceniać te małe kroki, które dzieją się po drodze. A dziecko, myślę, że tą swoją naturalną radością i szczerością wprowadza nas w ten stan.
0: w zależności od wieku, ale myślę sobie, że zbliżenie się w ogóle do świata dziecięcego bardzo często jest kojące i potrafi właśnie zatrzymać te takie dorosłe biegnące głowy. Bo kiedy ma się

0: dwulatka, który po drodze do przedszkola kuca nagle i ogląda Ślimaczka, to jest ogromna lekcja nie tylko wdzięczności, ale i uważności. Można albo go popędzać, albo stwierdzić, okej, mamy te 2 minuty, żeby patrzeć na Ślimaka i naprawdę spróbować go dostrzec tymi dziecięcymi oczami. W momencie, kiedy nastolatki zachwycają się jakąś muzyką, no oczywiście mogą nie chcieć, żeby mama też się zachwycała tą samą muzyką, w zależności od tego, czy mama akurat jest bardzo cringe'owa, czy nie. Ale kiedy są starsze dzieciaki, one też mają takie kawałki swojego świata, które są ekscytujące i patrzą na świat takimi szeroko otwartymi oczami. Myślę sobie, że pożyczać takie oczy od dzieciaków i próbować wchodzić odrobinę do ich świata, to też jest coś takiego, co jest w stanie, no właśnie, zgruntować w do tu i teraz. Dzieciaki są bardzo w tu i teraz.
1: Czy dobrym pomysłem byłoby w tych trudnych momentach związanych na przykład z procedurą in vitro, ze stymulacją hormonalną, z punkcją, później z transferem, podzielić się trochę opieką nad dzieckiem, że wtedy, kiedy mama, no bo to głównie na kobiecie akurat w procedurze in vitro spoczywa ta część dotycząca działania i wtedy no, możemy gorzej się czuć i psychicznie, i fizycznie, mieć różne dolegliwości, to może dobrym pomysłem byłoby podzielenie się trochę opieką, że wtedy tata jest tą osobą bardziej spędzającą czas z dzieckiem, czy właśnie może wręcz przeciwnie, może dziecko poczuje się odsunięte i zepchnięte na margines? Czy to też to zależy?
0: To jak zwykle zależy. Chyba nie da się pogadać z psychologiem, żeby tego nie usłyszeć. Ale w ogóle wydaje mi się, że dzieciakom najbardziej służy takie otoczenie, które jest zrozumiałe, przewidywalne. I w momencie, kiedy dorośli dookoła identyfikują, okej, dla mamy to jest tak trudny czas, że naprawdę potrzebuje czasu do tego, żeby chociażby zebrać własne siły, żeby jakoś odtajeć po tych doświadczeniach, to naprawdę zadbaniem o dziecko będzie zadbanie o mamę. I to, że mama w danym momencie jest przeciążona, jest naprawdę zmęczona, jest obolała, jest przestraszona, to oddać dziecko komuś, kto w tym momencie ma więcej zasobów i oddać nie na zasadzie porzucać, tylko oddać, oddelegować opiekę. To naprawdę jest coś, co w tym momencie jest dobrym krokiem. Chodzi o to, żeby ta rodzina, o której rozmawiamy, jakby jako system była w stanie trwać sobie. Czyli w momencie, kiedy jeden z członków rodziny jest w gorszej kondycji, jest mocno przeciążony, to on wymaga wsparcia. I też dzieciakom naprawdę będzie służyła mama, która odpocznie i wróci do nich z zasobami, niż ta mama, która jakby będzie no, wypruwała sobie żyły, żeby jakoś przy nich być, mimo że nie ma na to kompletnie przestrzeni i zasobów.
1: Mamy
0: są tylko ludźmi.
1: Tak, a z drugiej strony dzieci bardzo wyczuwają emocje i nawet jak przykleimy sobie sztuczny uśmiech, to i tak będą czuły, że coś złego się dzieje albo trudnego. Często jest tak, że gdy rozmawiam tutaj z gościniami, bo głównie to kobiety decydują się na opowiadanie swoich historii dotyczących leczenia niepłodności, to słyszę takie historie, że na przykład przez 5 lat cała rodzina nie była na wakacjach, albo że przez 5 lat odwlekali decyzję o tym, żeby kupić psa, albo żeby kupić mieszkanie, bo już za chwilę będzie bobas, bo gdzie tutaj pies i noworodek, bo wszystkie fundusze szły właśnie na jakieś dodatkowe zabiegi, procedury. To wsparcie od Ministerstwa Zdrowia mamy stosunkowo niedługo, bo od roku już wpadły w ten wir. Jak się z niego wyrwać, jednocześnie nie podejmując decyzji o końcu starań, bo to może być różnie, wiadomo, to jest indywidualna sprawa, no ale żeby jak wrócić do tego życia?
0: To bardzo trudne pytanie. Myślę, że każdej rodzinie może być potrzebny jakiś inny rodzaj wsparcia w tym kawałku. Natomiast to po pierwsze trzeba dostrzec, jakie to jest trudne w tu i teraz dla tej danej rodziny. Jakie to jest trudne żyć w takim no, jakimś pędzie, w jakimś ograniczaniu siebie, a jednocześnie jakby, no, nie można powiedzieć o tym, że kondycja, w ogóle dobrostan i kondycja osoby, która próbuje zajść w ciążę, nie jest istotna. Jest szalenie istotna. I myślę sobie, że jeżeli tak bardzo zależy na tym celu, jeżeli tak bardzo zależy rodzinie na tym, żeby pojawiło się kolejne dziecko, na tym, żeby był ten nowy człowiek w rodzinie, no to też fajnie myśleć o tym sobie, w jakiej kondycji jest ta rodzina. I ona nie będzie w dobrej kondycji,

0: momencie, kiedy wszystko zostanie podporządkowane tylko temu jednemu celowi, dzieciaki zostaną jakoś niezauważone w tym procesie, te, które już są. Potrzeby dorosłych nie zostaną zauważone w tym całym procesie, będą jakoś ignorowane, odsuwane, no to to jest tak naprawdę recepta na to, żeby cała rodzina była w fatalnej kondycji i gorzej przechodziła kolejne wydarzenia, być może kolejne straty po drodze, być może narodziny dziecka, ale jednocześnie ogromne obciążenie tego czasu. Ten pierwszy rok z maluchem może być przeróżny też w zależności od tego, jaki egzemplarz, z jakim okablowaniem, z jaką loterią genetyczną się trafi. Jakoś myślę o tym, że dbanie o zasoby w tu i teraz, na codziennie tak naprawdę w tym procesie powinno być priorytetem. I to naprawdę w momencie, kiedy myśli się o tym, że to raczej nie jest sprint, tylko maraton, który trzeba przebiec, żeby przy leczeniu niepłodności dojść do takiego efektu, który jest wymarzony i upragniony, to mówiąc o maratonie, to nie spalamy się przez cały czas, tylko naprawdę dawkujemy sobie siły. Naprawdę rozkładamy ten proces w czasie. Naprawdę dbamy o regenerację. Oczywiście nie w trakcie, kiedy biegniemy maraton, to wtedy biegacze się nie regenerują. Ale to są osoby, które naprawdę nie mogą jakby wystartować sprintem, ponieważ nie przebiegliby całego dystansu. A to trochę jest właśnie historia o tym, że jest sprint, mimo że trwa maraton. To jest tak w odstępie czasowym. A jakoś myślę sobie o tym, okej, on będzie trwał. Lepiej jest zwolnić. Lepiej jest zadbać o tu i teraz, zadbać o to, żeby wszyscy byli wyspani, najedzeni i wybawieni, żeby raz na jakiś czas mogli mieć odskocznię od tego tematu. I w momencie, kiedy podbudowują zasoby, co nie dzieje się jednorazowo, tylko regularnie, to wtedy z tymi zasobami prościej jest po pierwsze przechodzić przez ten maraton i jakoś dostrzegać siebie na co dzień. Więc ja myślę sobie o tym, że to naprawdę czasami są potrzebne bardzo konkretne wskazówki do tego, jak to zrobić. Można umawiać się ze sobą na codzienne poranne pół godziny takiego skanu, kto jak się ma na przykład, kto jaki ma na dzisiaj plan, czego potrzebuje. Taki czas, kiedy jest wyłączone myślenie, trochę odwieszone na wieszak, na zasadzie okej, ono tu jest, zaraz do niego wrócimy, ale jednocześnie jesteśmy w tu i teraz i sprawdzamy, jak my tu się mamy. Co my możemy dla siebie zrobić, żeby jakoś się lepiej czuć.
1: Bardzo mi się podoba to porównanie z maratonem, bo też to ładowanie baterii, no to w sumie takie punkty odżywcze na trasie maratonu. A też tak sobie przypominam, że gdy ja biegałam maratony, to łatwiej mi było psychicznie podczas tego długiego dystansu nie myśleć o tym, że ja mam jeszcze 40 kilometrów, tylko myślałam sobie zawsze odcinkami, albo kilometrami, albo co 5 kilometrów właśnie od punktu do punktu. I tak sobie myślę, że w tym procesie leczenia też to ciągłe myślenie o tym głównym celu, czyli że ja już siedzę sobie z tym dzidziusiem na rękach przy piersi, no jest z jednej strony piękne i motywujące, ale z drugiej strony jest też dużym obciążeniem, no bo przecież nie wiemy, czy to się wydarzy i nikt nam tego nie zagwarantuje.
0: Tak, to w tym sensie metafora maratonu nie jest udana, ponieważ maraton zakłada konkretną ilość kilometrów.
1: Tak, natomiast, ale z drugiej strony, gdy biegniesz w tym maratonie, to myślenie, że jeszcze masz taki długi dystans przed sobą, jest przytłaczające i odbiera energii. Jak myślisz, że dobra, na razie skupiam się do pierwszego punktu odżywczego, biegnę piątkę. Nie myślę o tym, że jeszcze mi zostało 26 kilometrów, tak? To jest to łatwiejsze i w tym kontekście tak sobie myślę, że czasami myślenie o tym, że jestem na jakimś konkretnym etapie leczenia i skupienie się tylko na tym i na przykład też celebrowanie tego, że udała się punkcja, że mamy pobrane te jajeczka, że mamy zarodki. To też jest takie celebrowanie życia. No i to jest właśnie to życie, bo często dziewczyny mi mówią, że starały się 8 lat i one nie pamiętają w ogóle, co robiły w ciągu 8 lat. Że to jest jakaś taka dziura w życiu.
0: Tak.
1: W tym kontekście myślałam o tym porównaniu, no bo wiadomo, no tutaj ten czas przynajmniej mamy określony, bo jest limit czasu w maratonie i limit kilometrów.
0: Tak, ale pomyślałam sobie jeszcze, jakie to też jest wbrew pozorom obciążające dla dziecka, że pojawiłam się na świecie albo pojawiłam się na świecie, bo moja mama poświęciła 8 lat swojego życia, dajmy na to. To też jest w tym jakieś niebezpieczeństwo. Myślę sobie o tym, że to jest czystsze dla dzieciaków myśleć sobie, że moja mama bardzo mnie chciała i bardzo się o mnie starała i przez 8 lat te starania trwały, a jednocześnie

robiła dla siebie tyle, ile była w stanie, najlepiej jak mogła, odnosiła się do siebie, próbowała cieszyć się życiem, robiła rzeczy, na których jej zależało, jakoś pielęgnowała swoje pasje i była w swoim życiu, a oprócz tego miała mnie, że to jest w jakiś sposób czystsze w ogóle w momencie niż dla dziecka, niż w momencie, kiedy

0: wpływa na dobrostan całej rodziny, nawet na tym etapie, gdy jeszcze tego dziecka nie ma. No ale też myślę właśnie, że w tym czasie, kiedy to dofinansowanie do leczenia niepłodności było tylko w niektórych miastach i tylko na określonych zasadach, to gdy szły wszystkie te środki na leczenie niepłodności, to brakowało ich na zaopiekowanie tego dobrostanu mentalnego. Rezygnowaliśmy często z terapii, z jakiejś konsultacji z psychologiem, bo już po prostu na to nie było pieniędzy. Tak. I gdzieś to się spychało i być może dlatego właśnie dochodziło bardzo często do takich sytuacji wpadania w tę spiralę. Jeszcze chciałam wrócić właśnie do tego wątku obciążania dziecka takim bagażem też oczekiwań, bo tak sobie myślę, że czasami dochodzi do takiej sytuacji, że gdy jesteśmy w procesie starań, to ta sytuacja, w której dziecko pojawi się już na świecie, kojarzy się też nam z tym, że jak już będzie to dziecko, to ja będę szczęśliwa, w naszym małżeństwie wszystko, czy tam związku, wszystko się poukłada i wtedy to już wszystko będzie dobrze. No a właśnie, czasami ten moment, gdy dziecko już jest na świecie, jest bardzo trudny i stanowi kolejne wyzwanie dla związku. No i też dziecko nie jest jakąś czarodziejską różdżką, która rozwiąże nasze problemy. Jak zbudować sobie relacje z tym dzieckiem, którego jeszcze nie ma, albo które nosimy, bez oczekiwań?
1: Tak, jak to zrobić, żeby ludzie nie mieli oczekiwań, tak?
0: No to dobrze, to takie bardzo trudne pytanie, pewnie na doktorat.
1: Tak.
0: Ale w tym kontekście relacji rodzić dziecko. Jak je uchronić przed tym bagażem, z którym już by miało się urodzić?
1: To jakoś ja znowu będę zawracać do tego, żeby skupiać się na swoim dobrostanie. Bo to też jest ważne pytanie, po co ten człowiek ma się pojawić na świecie? Co on ma zrobić w tym świecie? Czy ja mam wobec niego jakieś, no chociażby oczekiwania, plany, marzenia? Bo myślę sobie o tym, że sprowadza się dziecko na świat, ale nie po to, żeby ono było dla nas, tylko po to, żeby ono było dla świata. Ono jest z nami na początku bardzo blisko, ale potem stopniowo się separuje. I to jest cel wychowania, żeby ten człowiek wyszedł koniec końców. I po co jest mi ten człowiek? W momencie, kiedy się okazuje właśnie, że jest takie oczekiwanie, że ten człowiek rozwiąże moje problemy, no to nie jest jego odpowiedzialność. Ja biorę odpowiedzialność za swoje problemy. Tylko ja jestem w stanie zmieniać coś w moim życiu. Nikt inny jakby nie uzdrowi ani relacji. Dziecko nie wpłynie na to, jak ja się mam z moim partnerem. Dziecko nie jest za to odpowiedzialne. To jest moja odpowiedzialność. Więc myślę sobie, że w momencie, kiedy jest rodzina, która naprawdę przez wiele lat stara się o dziecko i potem dziecko się pojawia, to nadal jakby jest skupienie na sobie. Co ja tutaj mogę zrobić dla siebie? Co ja tutaj mogę zrobić dla mojego związku? Trochę odwracać oko z tego malucha, który się pojawia na świecie i on już jest dla świata. On teraz zaczyna poznawać ten świat. Na początku światem jest tylko mama albo tata, ten opiekun, który gdzieś tam się pojawia. A potem tym światem stają się rzeczy w otoczeniu, a potem tym światem stają się inne osoby, a potem idzie do przedszkola i ten rozwój się zadziewa. Ale on, ten człowiek nie urodził się po to, żeby cokolwiek jakby naprawiać w relacji rodziców. Więc w momencie, kiedy jest takie oczekiwanie, to warto to złapać na zasadzie, okej, to jest przekładanie jakiejś odpowiedzialności na człowieka, który jeszcze w ogóle nie postawił pierwszego kroku na świecie. Ogromne oczekiwanie. A to się tak nie zadziewa. Ludzie często myślą sobie, o, jeśli tylko coś, to już będzie idealnie. Jeśli tylko coś się wydarzy, to już będzie idealnie. Na przykład, nie wiem, jeśli tylko dostanę awans, jeśli tylko
0: schudnę.
1: Tak, to już wtedy będzie idealnie. A bardzo często myślimy sobie o tym, że to są takie marzenia, ale takie trochę kłamstewka, które robi nam głowa. Jeżeli brakuje mi teraz schudnięcia na przykład, to nieprawda. Tu i teraz mam wszystko, co jest mi potrzebne. A z jakiegoś powodu żyję w takim poczuciu niedostatku, że tu i teraz nie jest dobrze, bo dajmy na to nie schudłam. A tu i teraz dzieje się życie. Ono nie dzieje się wtedy, kiedy schudnę. To życie nie dzieje się wtedy, kiedy już będę mieć dziecko. Tu i teraz siedzę w swoim życiu, w tym jednym danym konkretnym momencie. To co z tego punktu ja mogę dla siebie zrobić? To już taki nieco filozoficzny kawałek nam się włącza. Natomiast no, w momencie, kiedy

0: Kiedy rodzic ma tak gigantyczne oczekiwania wobec dziecka, to warto się nad tym zatrzymywać. Mówić, okej, ale o czym to jest? Dlaczego ten człowiek miałby naprawiać moją relację? Ja jestem osobą dorosłą, która podejmuje tutaj decyzję, która jakoś świadomie buduje swoje życie. Jakoś przypomina mi się taki cytat, który gdzieś tam mignął mi w przestrzeni internetowej. Nawet próbowałam dojść do oryginalnego twórcy tego cytatu. O tym, że prawdziwe dbanie o siebie to nie jest tabliczka czekolady czy kąpiel z pianką, tylko to jest takie świadome budowanie życia, z którego się nie szuka ucieczki. I tak się zastanawiam, czy tą ucieczką czasem nie są właśnie te plany takie na przyszłość. Mhm. A życie jest tu i teraz. I jasne, są rzeczy, które są dla mnie ważne i które chcę osiągać. Być może to jest właśnie kolejne dziecko, być może to jest jakaś wizja swojej przyszłości. I fajnie jest stawiać w ich kierunku kroki. To jest bardzo ważne, żeby nie pozbywać się tego, o czym się marzy, żeby nie pozbywać się tego, ale jednocześnie, żeby pamiętać o tym, że życie jest tutaj. No i też trochę to jest odpowiedź na ten duży dylemat związany ze spiralą. No co jeśli ten cel przysłania absolutnie wszystko inne? No to pytanie, czy można spojrzeć na siebie tu i teraz i chociażby zacząć od tego, żeby sprawdzić, czego ja potrzebuję, co jest w moim otoczeniu, jak się mają moje dzieciaki na przykład, czego one w tym momencie potrzebują, na jakim one są etapie. Troszeczkę takie zaproszenie do tego, żeby się zatrzymać i przeskanować, co w zasadzie się dzieje teraz. Mhm.
1: Dobrze, że mówisz o tej uważności, bo często w tej procedurze leczenia niepłodności, mimo że większość rzeczy kręci się dookoła kobiety, to tak naprawdę często gubimy kontakt ze sobą, bo oddajemy się trochę w ręce specjalistów, bo też często brakuje czasu, siły, energii, też jakiejś takiej uważności, bo jesteśmy w tak dużych emocjach, że trudno nam zrozumieć różne procedury, więc po prostu podążamy za instrukcjami, które dostajemy i właśnie to światło gdzieś jest na zewnątrz, na ten cel, a nie do środka, a warto tam na pewno zajrzeć. Chciałam cię jeszcze zapytać, jakie mogą być konsekwencje dla dziecka właśnie takiego życia w cieniu tych starań, tego dziecka, którego jeszcze nie ma, może będzie, może się pojawi, a może nigdy nie.
0: Myślę, że taką najpoważniejszą konsekwencją jest takie poczucie niebycia ważnym, albo niebycia wystarczająco ważnym, bycia niedostrzeżonym. Co nie oznacza, że ludzie nie powinni starać się o kolejne dzieci, jeśli tego pragną. Jasne. Ale jednocześnie właśnie tym grozi spirala. W momencie, kiedy absolutnie wszystko jest poświęcone no właśnie procedurom, procedurze właśnie tych zmian hormonalnych, tych wszystkich medycznych zabiegów, które są do zrobienia. A oprócz tego są dzieciaki, które jakby schodzą na dalszy plan, no to ci ludzie dostają taką informację, nie jesteś dość ważny, nie jesteś dostrzegany, nie jest dla nas istotne, co się z tobą dzieje. To oczywiście mówię o ekstremalnych przypadkach, bo to nie chcę wzbudzać jakiegoś kawałka poczucia winy. Raczej mówię o tym, że mimo tego, że dzieją się ważne i trudne rzeczy w rodzinie, to oprócz tego to ten ruch jest nam potrzebny, żeby patrzeć i na ten cel, i na to, co się dzieje w tu i teraz, i na cel, i sprawdzać, co w danym momencie ta osoba potrzebuje, żeby zostać dostrzeżona. Bo nie da się jakby dawać 100% uwagi, tak jak się dawało wcześniej temu człowiekowi, w momencie, kiedy cel jest tak mocny. Natomiast można dawać jakościowy czas, można dawać jakościową uwagę. Można zadbać o to, żeby mimo tego, że jest go mniej, żeby on był naprawdę wartościowy, żeby, dajmy na to, umówić się z samym sobą, że chociażby pół godziny dziennie to jest taki czas, który jest absolutnie skupiony na dziecku. Taki, że absolutnie bez niczego, bez żadnych innych rozproszeń, bez telewizorów, bez ekranów, bez myślenia, bez kawalkady myśli, ten czas jest skupiony na dzieciakach. I czasami jest tak, że jeżeli mama, dajmy na to, jest w tym momencie w takim stanie, w którym nie jest w tym momencie w stanie wykrzesać z siebie takiego czasu, to właśnie wtedy są potrzebne inne osoby dookoła. Czasami to będzie babcia, czasami to będzie jakaś ulubiona koleżanka, chociaż oczywiście mówię o tym, żeby raczej to się działo krótkofalowo na to, żeby podprowadzić człowieka przez ten najtrudniejszy czas, a potem, kiedy robi się znowu lżej, to wtedy można z powrotem zadbać o relacje, o czas, o wspólne bycie, o takie dostrzeganie, interesowanie się światem dziecka. Mhm. Bo też myślę sobie o tym, że to nie jest tak, że ten człowiek mały, który jest w domu, powinien być non-stop na świeczniku, tylko on. Bo wstawianie kogokolwiek na numerze 1 oznacza, że spychane są osoby dookoła.

0: I myślę sobie o tym, że ani ten człowiek, który ma się dopiero pojawić, a może się nie pojawi, nie może być stale na numerze jeden, ani drugi mały człowiek nie może być stale non-stop i taki zabetonowany na numerze jeden, ani też żaden z dorosłych nie może być non-stop jakby wczepiony i wrośnięty w tę pozycję lidera. Każdy potrzebuje dbać o swoje zasoby. Dopóki są dzieciaki, dzieciaki są pod opieką rodziców, to rodzic jest odpowiedzialny za dbanie o ich. Ale myślę sobie o tym, że wszyscy jesteśmy gdzieś tam na górze i potrzebujemy dbać o siebie i o siebie nawzajem. Więc trochę to jest taka sytuacja, kiedy na tym podium musi się zrobić nieco więcej miejsca, mhm, żeby więcej osób mogło tam wejść. Albo przynajmniej wymieniać się tą pozycją, że raz na jakiś czas jest ktoś, a raz na jakiś czas jest ktoś, a raz na jakiś czas jest ktoś. To jest taki ruch pomiędzy tym celem długofalowym, a byciem w tu i teraz. Jedno, mhm, i drugie jest potrzebne.
1: Zastanawiam się, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób opowiedzieć dziecku, że zostało poczęte metodą in vitro i że częścią, ważną częścią historii naszej rodziny jest niepłodność i starania o dziecko. Hmm.
0: Ja jakoś raczej jestem przy tym, że zmierzamy w tę stronę, że dzieciaki coraz wcześniej dowiadują się o tym, że w ogóle opcje są różne, że czasami udaje się ciąża, która jest naturalna i spontaniczna i dzieje się to bardzo szybko, a czasami jest potrzebne przy tym więcej pomocy. Mhm. I w zależności od wieku oczywiście, dzieciakom można dać znać, że czasami jest bardzo łatwo, a czasami jest trudniej i potrzeba na to więcej czasu. I na przykład o ciebie, jakby na ciebie czekaliśmy dużo dłużej, ale jak już się w końcu doczekaliśmy, no to było wspaniale, tak? Ale to był taki czas, kiedy długo na ciebie czekaliśmy. Na sam początek tyle wystarczy. Dzieciaki nie potrzebują w momencie, kiedy są małe, pełnej informacji, tłumaczenia, co to jest in vitro, jak to przebiegało, to w zależności od wieku te pytania będą padały albo nie, ale jestem za tym, żeby iść za ciekawością dziecka. Skąd się wziąłem, można powiedzieć o tym właśnie, że są takie dzieciaki, które szybko się pojawiają, rodzice chcą i od razu są, a na ciebie czekaliśmy długo. Ależ długo o tobie marzyliśmy, aż w końcu się pojawiłeś, całe szczęście, tak? Jak dobrze. A w momencie, kiedy się zapytają, ale jak to? No to można im zacząć tłumaczyć. Czasem pan doktor musi w tym pomóc, tak? Musi w tym pomóc, żeby się udało mieć ciążę. No i w tym momencie jakby w ich świecie okej, czasem się czeka, czasem jest krótko i to jest kawałek, który dla nich się staje normalny. Na sam początek, kiedy mamy maleńkie dzieci, można im powiedzieć to właśnie w tej formie, że czasami to jest, na przykład przy czytaniu książek dotyczących, mhm, właśnie ciąży, tego skąd się biorą dzieci, jakoś myślę sobie, że tych pozycji na polskim rynku robi się coraz więcej i są coraz fajniejsze. Jest taka książka z wydawnictwa Sam, na przykład Dziecko w brzuchu mamy, mhm, którą ja bardzo lubię, ale też w ogóle są takie profile w mediach społecznościowych, które zajmują się w ogóle ocenianiem takich książek. Można sobie zobaczyć recenzje, chociażby W uderze dla zaawansowanych, bardzo polecam. Kopalnia merytorycznej wiedzy na temat takich książek. W momencie, kiedy z maluchami czyta się książki o ciele, czyta się książki o ciąży, można przemycać mini informacje. O, to zupełnie tak, jak było z tobą. O, to zupełnie tak, jak było z twoją siostrą. O, to tak, jak było, to tak jak u nas. Zobacz, my też teraz długo się staramy o to, żeby mieć kolejne dziecko. Tak, że czasami to jest szybko, czasami to jest długo. W momencie, kiedy dzieciaki dorastają i robią się coraz bardziej sprawne w tej głowie, to pytanie będzie wracać, bo to nie do końca jest tak, że przekażemy informację raz, więc trzeba ją całą wyjaśnić, mhm, tylko zostawiamy jej okruszki i potem ten temat wróci, bo człowiek będzie coraz bardziej sprawny, będzie coraz starszy, będzie kminił na zupełnie innym poziomie i prędzej czy później będzie pytanie, ale jak to się stało, ale jak to było, ale będą dociekać. A z mojego doświadczenia wynika raczej, że dzieciaki nie pytają o to, czego nie chcą wiedzieć, natomiast rodzice często mają taką właśnie potrzebę, żeby wyjaśnić wszystko. Skoro padło pytanie, to tutaj trzeba po prostu rozrysować mapę i od początku do końca każdy proces, element procesu jakoś wyjaśnić. A myślę sobie o tym, nie, spokojnie. Dzieciaki pytają dokładnie o to, co chcą wiedzieć. W momencie, kiedy będą chciały więcej wiedzieć, to zapytają. I można do tej rozmowy wracać raz na jakiś czas. Można, przeglądając zdjęcia na przykład w albumach rodzinnych, może być album, który jest na przykład związany z tym oczekiwaniem. A tutaj w czasie, kiedy na ciebie czekaliśmy, to robiliśmy na przykład takie rzeczy. Albo, zobacz, to jest zdjęcie, kiedy byłam w ciąży, a to jest zdjęcie, dajmy na to, z kolejnego tam etapu. Można przy okazji tego opowiadać.
1: Mhm. Podoba mi się to rozwiązanie.

0: rozwiązanie, bo przede wszystkim jest prawda, która wydaje mi się niesłychanie ważna w budowaniu wszystkich relacji. Po drugie, no mówimy o tym ważnym kawałku w historii naszej rodziny, ale na końcu nie ma tego obciążenia, że ojejku, jak się staraliśmy tyle lat w ogóle życia w czarnej dziurze, tylko właśnie jest ten pozytywny przekaz z oczekiwaniem i później z radością. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję.
0: A dzisiaj gościnią podcastu N97 była psycholożka Martyna Gajkowska. Dzięki.
1: Dzięki.

0: życie mam przy sobie.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: chciałaś zniknąć stąd.
1: Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.